0: Radio RMF 24.
1: Nie będzie tak szybka i sprawna.

naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego

pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem.

0: już trzecia, a to oznacza, że sprawdzamy najnowsze fakty RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, dzień dobry, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Jedna osoba jest ranna po wypadku na DK11 w Wielkopolsce. Fakty zaczniemy od aktualizacji utrudnień dla kierowców. Unijne sankcje na Rosję przedłużone tylko o tydzień. Francja i Słowacja stawiają warunki. Ponadto w menu faktów dostawy ropy do Polski wobec zamknięcia rurociągów Arabii Saudyjskiej. Zaczynamy od aktualizacji z krajowej 11 w Wielkopolskiem. Jak informowaliśmy w faktach, na odcinku Miąskowo-Kurnik osobówka zderzyła się z ciężarówką. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazd dla jadących od Poznania i od Jarocina przez Środę Wielkopolską. Jedźcie ostrożnie. Unijne sankcje na Rosję przedłużone tylko o tydzień. Decyzja dotyczy tak zwanej czarnej listy, na której znajduje się blisko 3000 osób i podmiotów. Skrócony okres przedłużenia to efekt sprzeciwu Francji i Słowacji. Czego domagają się te państwa, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Słowacja chce wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana, a Francja popiera przynajmniej usunięcie Usmanowa. Paryż tłumaczy to względami bezpieczeństwa narodowego i prośbami międzynarodowych partnerów, ale nie wyjaśnia, o co dokładnie chodzi. Unijni dyplomaci, z którymi rozmawiałam, są oburzeni stanowiskiem Francji w sytuacji, gdy rosyjskie drony atakują pociągi blisko granicy z Polską. Podejrzewają, że Francja może mieć w tej sprawie własny interes. Większość państw nie chce osłabiać sankcji, dlatego ambasadorowie Unii nie porozumieli się i kupili sobie tydzień na dalsze negocjacje.
1: Grupa Orlen zapewnia, że dostawy ropy do Polski odbywają się bez zakłóceń, mimo zamknięcia rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Ceny surowca osiągnęły najwyższy poziom od maja, co wywołało obawy o dostępność ropy na rynku. Czy Orlen utrzyma ciągłość dostaw?
3: Spółka deklaruje, że tak, a to dzięki zróżnicowanym źródłom dostaw. Rzeczywiście dużo się zmieniło na przestrzeni roku, bo jeszcze w 2025 roku 40% dostaw dla Orlenu pochodziło z Bliskiego Wschodu. Teraz wajcha przesunęła się w innych kierunkach, w szczególności w kierunku norweskim. Już 1/4 zapotrzebowania Orlenu na ropę pochodzi od norweskiej spółki Equinor. Do tego płocki gigant w tym roku zakupił udziały w złożu Goliat na Morzu Norweskim. Ale to nie sprawia, że tankowanie będzie tańsze. Pamiętajmy, że produkcja Orlenu to jedno, ale ogromna część polskiego rynku to import gotowych paliw. Szczególnie olej napędowy, który drożeje niezwykle szybko. W zeszłym roku niemal 40% zużywanego w Polsce oleju napędowego pochodziło z zagranicy.
1: Te fakty zebrał Igor Skrzypek.
4: Moda w faktach RMF FM.
1: Kolor brązowy i dopasowane stroje mają królować w modzie w czasie tegorocznej jesieni. Posłuchajcie teraz o nowych tendencjach na najbliższe jesienne tygodnie. Może coś wybierzecie dla siebie.
5: Bardzo dużo zamszu również jest w tym sezonie. Kolor czerwony, burgund. To taką dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty. Powracają również kołnierzyki, ale to i w modzie męskiej, i w modzie kobiecej. To są takie mikrotrendy.
6: W tym tygodniu był i upał, i potem nagłe ochłodzenie.
5: To takim fajnym rozwiązaniem do łączenia tej granicy lata i jesieni jest ubieranie się na tak zwaną cebulkę. Jeżeli my nawet teraz możemy nałożyć sobie krótszą spódnicę, czy nawet spódnicę taką lejącą, możemy nałożyć wyższe kozaki zamszowe, sweter, cięższą marynarkę, rozebrać się i mamy pod spodem na przykład jakiś top i mamy to ubranie warstwowe.
1: Na nowe motywy, kroje, barwy i elementy zwraca uwagę Marta Zalega. Ze stylistką o jesiennych trendach rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. A w faktach teraz czas na ostatnią tej nocy rozmowę. Biegli z zakresu pożarnictwa oraz eksperci kryminalistyki coraz częściej wracają do spraw sprzed lat, by wyjaśniać nieustalone do tej pory przyczyny pożarów. Wszystko dzięki rozwojowi technik i możliwości. Tak mówi w rozmowie z RMF FM starszy brygadier Tomasz Wiśniewski, zastępca komendanta Wojewódzkiego Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
7: Taką analizę, którą przeprowadziliśmy, jeżeli chodzi o właśnie pożary wielkopowierzchniowe w obiektach magazynowych czy produkcyjnych, może nie tyle, że wzrasta liczba tych pożarów, ale powierzchnia tych zdarzeń jest coraz większa. Zresztą to też wynika jak gdyby z rozwoju tych procesów logistycznych, produkcyjnych. No, taka w tej chwili jest tendencja, aby tego typu obiekty w ten sposób budować. Ale co to powoduje? Powoduje to, że dochodzi do pożaru o dość dużej skali, przynoszące przeogromne straty. Ponadto trzeba przyznać, że analiza nasza, jeżeli chodzi o same przyczyny tych pożarów i wymiana informacji między służbami, rzeczywiście no, pokazuje, że również występują sytuacje, w których jest to działanie osób trzecich, jest to działanie umyślne. Więc wyjaśnienie jak gdyby tych szczegółów jest niezwykle istotne. Poza jak gdyby faktem dość oczywistym, że jeżeli mamy już stwierdzenia, że jest to działanie jakiejś osoby, jest to umyślne działanie, to biegli muszą rozstrzygnąć, jakim sposobem się posłużył, jaką techniką dany sprawca. No i to razem ze śledczymi z organami procesowymi jest szczegółowo analizowane. Te techniki są być może lub też zdarza się, że mają jakiś wspólny mianownik. Są to albo jakieś działania bardzo prymitywne typu ciecz palna. To jest takie bardzo prymitywne działanie. Ale i również trzeba przeanalizować i dociec, czy rzeczywiście nie doszło do sytuacji bardziej złożonej i wyrafinowanej przez sprawcę, a mam tu na myśli choćby improwizowane ładunki zapalające, które dziś przy obecnej technologii, technice można nawet skonstruować, aby je uruchamiać zdalnie. Nie chciałbym wchodzić tu w szczegóły, bo to są rzeczy, które absolutnie nie chciałbym, aby stała się to instrukcja, ale rzeczywiście mamy do czynienia już z takimi działaniami.
8: Z drugiej strony, bo powiedział pan, że ta technika, technologia idzie do przodu, technika i technologia wykrywania, ustalania też poszła do przodu, te analizy, środki, z których mogą korzystać biegli, to też jest tak, że tutaj mamy do czynienia z czymś, z czym kilka lat temu w ogóle moglibyśmy pomarzyć?
7: Przede wszystkim podkreślić muszę bardzo istotną rzecz. Ustalanie, badanie przyczyn pożarów jest to pewien też obszar nauki zwanej kryminologią. Nie ma możliwości potwierdzenia przyczyny pożaru bez nauki. To wszystko musi być oparte o określone badania naukowe. Jeżeli mamy podejrzenie użycia substancji podpalającej, to tu się technika wiele nie zmieniła. Zabezpieczenie śladów i badania laboratoryjne na obecność określonych substancji, które mogą tam się pojawić. Poprawiła się oczywiście technologia w tym zakresie, bo dziś wykonanie badań spektrometrii czy chromatografii gazowej jest już powszechne i praktycznie laboratoria kryminalistyczne czy w instytutach badawczych są w stanie to przeprowadzić. Nadal gdzieś, można powiedzieć, raczkuje, ale to jest technika bardzo zaawansowana i nie zawsze oczywista, kwestie wyjaśnień zwarć pierwotnych i wtórnych. Zawsze badamy, czy ujawnione zwarcie na instalacji elektrycznej jest zwarciem, które doprowadziło do pożaru, czy też pożar niszcząc instalację doprowadził wtedy do zwarcia, czyli jako wtórne. I to też trzeba wyjaśniać. Ta technologia i badanie tego obszaru jest nadal doskonalone i nie zawsze jest oczywiste. Oczywiście pozostają inne jeszcze ślady, które są zabezpieczane, które standardowo gdzieś w zakresie kryminalnym również są analizowane. Dzisiaj wiele spraw, również dobiegłych, miałem przyjemność analizować wiele tego typu zdarzeń, wracają z tak zwanego archiwum X. Fantastyczna sprawa, jeżeli chodzi o analizę tego typu rzeczy. Wchodzimy w historię sprzed 20-30 30 lat, analizujemy je. Fakt, że w tamtych czasach ten materiał fotograficzny był dość ubogi, no ale są akta, nadal na półkach gdzieś leżą zabezpieczone ślady, można do nich wrócić. Jest to niesamowite, jak gdyby obcowanie z pewną historią i wyjaśnianie jej dziś. No chociażby medycyna sądowa dzisiaj też bardzo duże postępy zrobiła, jak gdyby odtwarzanie osób, które zostały ujawnione w postaci szczątek i dziś jak gdyby dowiadujemy się, kto to jest, badania DNA i tak dalej. To jest też obszar, w którym pożar jak gdyby uczestniczy, no bo ktoś ginie w tym pożarze, różny stan jak gdyby zniszczenia tego ciała następuje i wtedy też trzeba wyjaśnić, kim była ta postać.
8: Dzisiejsza technologia, modele trójwymiarowe, specjalne filmy, specjalne animacje, krok po kroku prześledzenie tego, jak to wyglądało, to też jest coś, co rzuca nowe światło na to, o czym pan mówił przed chwilą, jeśli chodzi o te sprawy z Archiwum X?
7: Nie tylko, również o te bieżące, bo fajne pytanie, bo właśnie o tym zapomniałem powiedzieć. Dziś również współpracujemy z Politechniką, chociażby poznańską, która wspomaga nasz jak gdyby proces analizy. Wykonujemy przy złożonych sprawach to jest analiza trójwymiarowa, która efektem końcowym jest obraz animacji 3D. Wymaga to zaimplementowania mnóstwa danych do komputera, który mniej więcej, to musiałby się specjalista wypowiedzieć, ale sekunda obrazu jest generowana około 24 godzin. On musi, ten potężny, mocny komputer, dostając tą partię danych, on je musi przeanalizować, przeliczyć, dokonać wszystkich tych analiz i wtedy on generuje ten obraz. Oczywiście wcześniej jest mapowany taki obraz albo przy pomocy drona, czy kamer sferycznych 3D, albo dysponujemy już materiałem projektowym, który możemy zasać do danej aplikacji, no i wtedy powstaje ta animacja. Tak robiliśmy w przypadku zdarzenia na Kraszewskiego. Ona jest całkowicie zwizualizowana i cały przebieg tej sytuacji jest wyliczony, myślę, że tutaj bardzo szczegółowo. Tak były robione analizy chociażby pożaru Archiwum Krakowskiego. To jak gdyby jest też element nowoczesnej nauki, który potwierdza jednoznacznie, jak to zjawisko zapoczątkowane zostało i jak przebiegało.
1: Z Tomaszem Wiśniewskim z Wielkopolskiej Straży Pożarnej rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: To są fakty z ostatniej chwili.
1: Od kilku minut w polskiej przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. To efekty rosyjskich ataków na terytorium Ukrainy. Informację przed chwilą podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia rozesłane zostały alerty RCB. Służby podkreślają, że sytuacja jest monitorowana i apelują o śledzenie komunikatów.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Zbliża się godzina czwarta. Sprawdzamy najnowsze doniesienia ze wschodu w Faktach RMF FM. W studiu Karol Płoczkiewicz.
1: Tak jest, jestem. Zapraszam. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Alerty RCB wysłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska poderwała myśliwce. Radosław Piesiewicz zostaje w areszcie. Taką decyzję podjął sąd w Katowicach. Prawie 140 mandatów na kwotę 150 tysięcy złotych wystawili w weekend policjanci w Ksawerowie pod Łodzią. Polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej. To reakcja na rosyjskie ataki z użyciem odrzutowych dronów na terytorium Ukrainy. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przy granicy z Ukrainą. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. RCB poinformowało, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe. A w Wielkiej Brytanii wciąż nie milkną echa niedzielnego ataku rosyjskich dronów na pociąg przy granicy z Polską. W pobliżu znajdował się inny skład z wracającym z Kijowa byłym brytyjskim premierem Borisem Johnsonem. Jak były premier komentuje te wydarzenia, powie nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
2: W rosyjskich atakach na pociągi widzimy szczura przypartego do muru, który szczerzy zęby. Tak, z charakterystycznym dla siebie przekąsem Boris Johnson odniósł się do wydarzeń. Nazwał też Władimira Putina odklejonym i nie szczędził krytyki pod adresem Moskwy, widząc w eskalacji konfliktu desperacką próbę zastraszania ludności cywilnej. Tutaj się eksperci, podobnie jak były premier, także nie przebierają w słowach. Uderzenie dronów na terenie przygranicznym porównują do mafijnego komunikatu płynącego prosto z Kremla.
3: Słuchacie Faktów w RMF FM.
1: Radosław Piesiewicz zostaje w tymczasowym areszcie. Taką decyzję podjął wczoraj sąd w Katowicach. Tym samym utrzymana została wcześniejsza decyzja o aresztowaniu, na którą zażalenie złożyła obrona.
4: Ocena obrony jest taka, że ta decyzja jest niesłuszna. Przedstawiliśmy bardzo merytoryczną argumentację na temat tego, dlaczego nie istnieje duże prawdopodobieństwo podejrzenia popełnienia zarzucanych czynów przez Radosława Piesiewicza. No ta argumentacja nie spotkała się z uznaniem sądu. Przedstawiliśmy argumentację na rzecz tego, czemu nie istnieje w tej sprawie obawa matactwa. Ta argumentacja również nie spotkała się z uznaniem sądu.
5: Czy jakiś środek odwoławczy jeszcze wam teraz przysługuje?
4: To postanowienie jest prawomocne.
1: Z Jędrzejem Kupczyńskim, obrońcą Radosława Piesiewicza, rozmawiał Marcin Buczek. Radosław Piesiewicz jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Policjanci w Ksawerowie pod Łodzią wystawili w weekend prawie 140 mandatów na łączną kwotę 150 tysięcy złotych. To efekt akcji przeciwko uczestnikom nielegalnych wyścigów samochodowych. Zatrzymano 5 osób. Jakie zarzuty usłyszeli zatrzymani?
6: Udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych, za co mogą trafić do więzienia na maksymalnie 5 lat. W czasie szeroko zakrojonej policyjnej akcji z wykorzystaniem śmigłowca funkcjonariusze skontrolowali ponad 180 pojazdów oraz wylegitymowali niemal 290 osób. Mundurowi zabezpieczyli 5 aut o łącznej wartości co najmniej 780 tysięcy złotych. Zatrzymano także 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. Oprócz mandatów policjanci przygotowali też 9 wniosków do sądu o ukaranie kierowców.
1: O czym informowała nasza łódzka dziennikarka Agnieszka Wyderka.
3: Są i takie fakty.
1: Bociany z aparatami fotograficznymi na szyjach zrobiły zdjęcia podczas swojej wędrówki. Naukowcy z Poznania szukają teraz ochotników, którzy pomogą ocenić fotografię w ramach projektu naukowego.
7: Dajemy ludziom do oceny te zdjęcia, a co do poszukiwania i opisywania zdjęć, no to będzie jeszcze kolejny projekt, kolejny, że tak powiem, odnoga projektu, o czym pewnie jeszcze kiedyś porozmawiamy, ale w tej chwili wygląda to tak, że maszyna losująca przekazuje 30 zdjęć do oceny i każda osoba, która się zarejestruje w systemie, to jest dobrowolne, za darmo, czy może nam pomóc i oceniać te zdjęcia. Ocena jest bardzo prosta, troszeczkę jak w ocenie restauracji, dań. Dajemy gwiazdki od 1 do 5. My chcemy zobaczyć, jak te walory estetyczne przekładają się na walory naukowe.
1: Wyjaśniał profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ankieta jest dostępna na facebookowym profilu uczelni. A teraz jeszcze fakty z ostatniej chwili. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zakończeniu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę, w związku z którym rozesłano alerty RCB dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Poinformowano o braku zagrożenia na terytorium Polski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Na zegarach już piąta, to czas na Fakty RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o braku zagrożenia na terytorium Polski. Wojskowi prokuratorzy badają drona znalezionego na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem. O szczegółach powie nasz dziennikarz. Będą też ceny paliw. Według analityków wysoki poziom cen może utrzymać się przez dłuższy czas. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Wcześniej alerty RCB otrzymali mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego. Po zakończeniu rosyjskiego ataku RCB wysłało kolejny komunikat. Brak zagrożenia na terytorium RP. W polskiej przestrzeni powietrznej wciąż operuje jednak wojskowe lotnictwo. Sytuacja jest monitorowana. Wojskowi prokuratorzy i eksperci kryminalistyki zbadają drona znalezionego wczoraj na plaży w Rusinowie na Pomorzu Zachodnim. Wstępnie ustalono, że to najprawdopodobniej rosyjski dron rozpoznawczy typu Gerbera, jedna z nowszych wersji tej maszyny. O szczegółach Krzysztof Zasada.
2: Na plaży sprowadzono najpierw zespół chemiczny, który miał ocenić, czy maszyna stanowi zagrożenie. Potem do działań ruszyli pirotechnicy. Dopiero po zbadaniu przez nich drona będą go mogli sprawdzić eksperci. Natomiast nieoficjalnie dowiedziałem się, że wstępne analizy wskazują na rosyjskie pochodzenie maszyny. Zdjęcia porównano z nowymi typami Gerbery. Na elementach poszycia widać też napisy cyrylicą po rosyjsku. Maszyna nie jest najprawdopodobniej uzbrojona w głowicę. Służyć miała celom rozpoznawczym. Ma jednak niewielką ilość materiału wybuchowego do kontrolowanego zniszczenia bez załogowca. Wojsko i lokalne władze zapewniły, że teren wokół znaleziska jest zabezpieczony, a dron nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców ani turystów.
1: Administracja Donalda Trumpa ponownie nałożyła sankcje na rosyjski bank WTB. Waszyngton zarzuca drugiemu największemu bankowi Rosji pomaganie Iranowi w omijaniu amerykańskich restrykcji. Według Departamentu Stanu WTB otworzył w Iranie swoje oddziały, współpracował z objętymi sankcjami irańskimi instytucjami finansowymi i pomagał w transferze miliardów dolarów irańskich aktywów. USA ostrzegły firmy współpracujące z rosyjskim bankiem, że są teraz narażone na jeszcze większe ryzyko sankcji.
3: Twoje pieniądze w Faktach RMF FM.
1: Ceny paliw wciąż wysokie. Za litr oleju napędowego kierowcy płacą już 9 zł, a za benzynę 95 8 zł. Według analityków taki poziom cen może utrzymać się przez dłuższy czas. Czy są szanse na obniżki cen paliw? To sprawdzał nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
4: Na to się nie zapowiada. Po uszkodzeniu rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim cena ropy poszybowała jeszcze wyżej. Ostatni raz tak drogo było w maju. To z każdym dniem będzie przekładać się na wyższe ceny na stacjach. Eksperci nie widzą na horyzoncie oznak, by sytuacja mogła się zmienić.
5: Niestety musimy się przyzwyczaić najprawdopodobniej do wyższych cen na dłuższy czas.
4: Prognozuje analityk XTB Michał Stajniak.
5: Kwestią nie jest problem dostępności ropy, tylko oczywiście cena, więc niestety jakby tutaj paliw czy ropy nam nie zabraknie, tylko być może będzie nieco drożej.
4: A nawet więcej niż nieco, bo jeśli porównamy ceny na przykład ze stawkami z czerwca, to za litr benzyny lub oleju napędowego płacimy nawet o 2-3 zł więcej.
1: Karpacz w przebudowie. Centrum miasta, perła Karkonoszy, jest obecnie całkowicie rozkopana. Od kilku lat zamknięta dla samochodów asfaltowa jezdnia ma zostać przekształcona w deptak. Mimo utrudnień turyści z optymizmem patrzą na zmiany.
6: Nie ma żadnego problemu, wszyscy to rozumieją, jest wspaniale, a już wyobraźni nasze, jak to będzie z lampami, z donicami. Nie możemy się doczekać, chyba do tego efektu przyjdziemy za rok.
7: Zamykamy oczy tak jak pan polecił i co widzimy, jak tutaj będzie w nowym roku?
8: Bajecznie po prostu, piękny deptak, mnóstwo turystów, kawiarenki otwarte po prostu na turystów, turyści uśmiechnięci, zadowoleni.
1: Te głosy zebrała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Karpacki deptak oczom turystów ukaże się pod koniec października. A znacznie szybciej, bo za niespełna pół godziny w RMF FM najnowsze fakty. Poranne wydania przygotują i przedstawią wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Ja już dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.

0: 5:30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń w
1: Jestem.
0: Studiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Zaczynamy fakty w RMF FM. Myśliwce w powietrzu to kolejna noc z alertami RCB. Dostali je mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. W nocy siły NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy. Wleciał na wschód od Kowna. Zamknięte lotnisko w Katanii na Sycylii. Etna znów niespokojna. Marian Kmita zastąpi Radosława Piesiewicza na stanowisku szefa PKOL-u. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali w nocy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Przed czwartą RCB poinformowało o zakończeniu niebezpieczeństwa. W dalszym ciągu w polskiej przestrzeni powietrznej mogą działać jednak myśliwce. Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Taką informację przekazało w nocy tamtejsze Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Bezzałogowiec prawdopodobnie przedostał się na Litwę od strony Białorusi. Początkowo po wykryciu drona przez radary ogłoszono alert o możliwym zagrożeniu powietrznym w rejonie Wilna, Trog oraz Kowna. Bezzałogowiec został zestrzelony nad obszarami wiejskimi i nie ma informacji o ewentualnych ofiarach wśród mieszkańców. Z powodu aktywności wulkanu Etna przeloty i odloty z lotniska w Katanii na Sycylii są nadal wstrzymane, co najmniej do godziny 10. Polski resort dyplomacji zalecił podróżującym z Sycylii, by sprawdzali statusy lotu bezpośrednio na stronie internetowej albo w aplikacji mobilnej przewoźnika, a w przypadku odwołania połączenia korzystali z alternatywnych lotnisk w Palermo, Reggio di Calabria, Trapani, Comiso, La Mezzia Terme albo na Malcie. Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Jak mówi, konieczna jest naprawa finansów PKOL-u, co zarządowi będzie spędzać sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące.
2: Chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL-u. W zasadzie może nawet chcemy go napisać do początku, po to, żeby nigdy już w historii tej szacownej instytucji nie przydarzył się przypadek, którego nie można kontrolować, czyli że prezes był powoływany i odwoływany w znany i klarowny sposób.
1: Zapowiedział Marian Kmita. W kalendarzu wtorek to 15 dzień września. 2 lata temu pękła tama na zbiorniku wodnym w Stroniu Śląskim i potężna fala powodziowa zalała miasto i okolice. Porozmawiamy z mieszkańcami Stronia i Lądka Zdroju. Sprawdzimy, czy zmieniły się procedury działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców tego regionu. W faktach dzisiaj także wyniki sondażu dotyczącego krótkoterminowego najmu mieszkań. O poranku, jak zawsze, zapraszamy na rozmowy w RMF FM i Radiu RMF 24. O 7:00 gościem Piotra Salaka będzie wiceminister sportu Ireneusz Raś. A 7:58 Tomasz Terlikowski w porannej rozmowie w RMF FM będzie gościł dzisiaj ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. A kolejne fakty u nas za niecałe pół godziny. O 6:00 gorąco zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: zgłoszenie.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Mamy taką nadzieję.
1: Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski. Na zegarach godzina 6.
0: Dzień dobry.
1: Zaczynamy.
2: A u nas nowe fakty na temat drona wyłowionego z Bałtyku w pobliżu Jarosławca.
0: Według naszych informacji to najprawdopodobniej rosyjski dron rozpoznawczy, nowa wersja modelu Gerbera.
2: Myśliwce wróciły do baz, zakończyła się nocna akcja dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych w związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę.
0: Alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia odwołane.
2: Marian Kmita zastąpi Radosława Piesiewicza na stanowisku prezesa PKOL-u do końca kadencji.
0: Czyli do kwietnia.
2: A na koniec faktów Oasis.
0: To najprawdopodobniej rosyjski dron rozpoznawczy, jedna z nowych wersji maszyny typu Gerbera.
2: Takie, jak dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM, są wstępne oceny wojskowych ekspertów, którzy badają bezzałogowiec wyłowiony wczoraj z Bałtyku.
0: W rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w zachodniopomorskim. W porannych faktach teraz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiemy o tym dronie?
3: Jak usłyszałem, coraz więcej wskazuje na to, że dron należał do rosyjskiej armii. Wynika to m.in. z porównania fotografii znaleziska z nowymi produktami rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Dodatkowo na niektórych elementach poszycia są napisy cyrylicą w języku rosyjskim. Jak usłyszałem, dron jest raczej maszyną rozpoznawczą, nie jest uzbrojony, ma mieć natomiast niewielką ilość materiału wybuchowego do kontrolowanego zniszczenia maszyny. Bezzałogowiec jest w dobrym stanie, wojskowi prokuratorzy, ale także eksperci będą mieli szansę na przestudiowanie rosyjskich rozwiązań technicznych stosowanych w tym rodzaju uzbrojenia. Po zbadaniu maszyny okaże się też, jak długo była w wodzie, a także skąd i w jaki sposób dotarła do polskiego wybrzeża.
0: Tymczasem myśliwce, które Polska podarwała 3 godziny temu w związku z nocnym rosyjskim atakiem w Ukrainie, wróciły już do baz, poinformowało o tym kilkanaście minut temu dowództwo operacyjne.
2: W komunikacie zapewniono, że nie została naruszona polska przestrzeń powietrzna. Jak informowaliśmy, w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w nocy alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Przed 4 zostały one odwołane.
4: Trzymamy się faktów.
0: Szef PKOL-u Radosław Piesiewicz, który usłyszał zarzuty w śledztwie w sprawie zonda krypto, nie wyjdzie na wolność.
2: Sąd okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję sądu rejonowego o 3-miesięcznym tymczasowym areszcie.
5: Ocena obrony jest taka, że ta decyzja jest niesłuszna.
6: Zarówno przesłanka ogólna, jak i przesłanka szczególna, obawa mandactwa zostały zdaniem sądu spełnione.
5: Przedstawiliśmy bardzo merytoryczną argumentację na temat tego, dlaczego nie istnieje duże prawdopodobieństwo podejrzenia popełnienia zarzucanych czynów przez Radosława Piesiewicza. No ta argumentacja nie spotkała się z uznaniem sądu.
7: Czy jakiś środek odwoławczy jeszcze wam teraz przysługuje?
5: To postanowienie jest prawomocne.
2: Prokurator Justyny Grzesiak i mecenasa Jędrzeja Kupczyńskiego w katowickim sądzie wysłuchał Marcin Buczek, a pełniącym obowiązki prezesa PKOL od wczoraj jest Marian Kmita. Dotychczasowy wiceprezes, szef telewizji Polsat Sport.
0: Kmita został wybrany na posiedzeniu zarządu Komitetu Olimpijskiego, którego obrady śledził nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czerku, co zapowiada teraz Marian Kmita?
8: Spotkanie z ministrem sportu, stworzenie nowego statutu PKOL-u i przede wszystkim audyt finansów komitetu, bo nie jest tajemnicą, że w kasie pusto. Radosław Piesiewicz zarabiał jako prezes kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Marian Kmita nie będzie pobierał wynagrodzenia.
9: W tej chwili nie wypada tutaj brać pieniędzy i to jest deklaracja wszystkich naszych kolegów z prezydium, że zaciskamy pasa i próbujemy to wszystko wyprostować.
8: Równocześnie Marian Kmita nie rezygnuje z szefowania w Polsacie Sport, ale zapowiedział, że uda się na bezpłatny urlop. Aresztowanego Radosława Piesiewicza zastąpi do kwietnia, czyli do końca jego kadencji.
0: A do tej gry w prezesa o poranku jeszcze wrócimy.
2: Brytyjski zespół rockowy Oasis wiosną znów ruszy w trasę.
0: 12 godzin temu bracia Gallagherowie ogłosili 38 koncertów w Europie i Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku takim oto nagraniem na Instagramie.
2: See you next year. Oficjalnym koncertowym planie zabrakło Polski.
0: Ale najbliżej 2 i 3 lipca Allianz Arena w Monachium.
2: Ale z europejskich lokalizacji jest też Amsterdam, Paryż i Rzym.
0: I tutaj ważna informacja. Każdy, kto chce kupić bilet, musi najpierw zarejestrować się, korzystając z linku udostępnionego na stronie i w mediach społecznościowych grupy Oasis.
2: Trzeba to zrobić najpóźniej do 17 września, do 17 czasu polskiego.
0: Jak czytamy tam, najbardziej szkodliwa popkulturowa siła w najnowszej historii Zjednoczonego Królestwa uznała, że znów jest w pełni gotowa do działania i ponownie wróci, by podnieść ludzi na duchu. Także o tej porze, bo dołączony jest fragment tego utworu. No cóż, potrzeba odrobiny czasu, żeby się obudzić. What's the story, Morning Glory? No ale ogólnie to nie jest piosenka o porannym wstawaniu.
2: O poranku polecamy fakty, a po 6.30 te sportowe.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24. Dzień dobry, Daniel Chawrylenia przy mikrofonie. Zanim wtorek rozkręci się na dobre, przychodzę do Was z krótkim kompendium tego, co warto wiedzieć na początku dnia. Przypomnijmy najważniejsze wydarzenia ostatniej doby.
12: Fakty istotne dla Wrocławia.
11: Na początku tygodnia przypominaliśmy w faktach niebezpieczną sytuację, do jakiej doszło na wrocławskich torach w weekend. W sobotę pociąg przejechał przez przejazd kolejowo-drogowy, mimo podniesionych rogatek i sygnału stop.
13: W sobotę w obrębie stacji Wrocław-Sołtysowice w kierunku Wrocławia nad Odrze pociąg kolei dolnośląskich pominął sygnał stój na kolei. Takie zdarzenie nazywamy zdarzeniem typu spad. Jednak wbrew nazwie nikomu nic się nie stało. W tym momencie komisja ustala szczegóły tego zdarzenia.
11: O sytuacji opowiadał Andrzej Padniewski z Biura Prasowego Kolei Dolnośląskich. Prokuratura zajęła się sprawą tzw. fałszywych łowców pedofilów. Chodzi o zdarzenie z listopada, do którego doszło na dworcu w Wielczu-Laskowicach. Grupa mężczyzn zaatakowała wówczas pasażera, bezpodstawnie oskarżając go o molestowanie dzieci. Wezwana przez pokrzywdzonego policja ustaliła, że doszło do pomyłki. Jak mówił w poniedziałek RMF24 Wrocław rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz, śledczy uznali, że ściganie samozwańczych łowców leży w interesie społecznym.
14: Postępowanie obejmuje swym zakresem czyny z artykułu 212, to jest przestępstwo pomówienia. Prokuratura objęła ściganiem z urzędu ten czyn prywatno-skargowy z uwagi na interes społeczny. W tym postępowaniu również objęte jest zachowanie polegające na pozbawieniu człowieka wolności przez właśnie te osoby podszywające się za tych łowców pedofilii. Postępowanie już trochę trwa. Po wykonaniu wszystkich czynności procesowych zostanie podjęta decyzja merytoryczna przez prokuratora referenta. Na razie postępowanie prowadzone jest w sprawie. W przypadku przedstawienia zarzutów i skierowaniu aktu oskarżenia za czyn z artykułu 189 paragraf 1 kodeksu karnego grozi kara 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku czynu z artykułu 212 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli zniesławienia pomówienia, tutaj kodeks karny przewiduje karę grzywny lub karę ograniczenia wolności. Dotychczas nie przedstawiono zarzutów nikomu i nie stosowano żadnych środków zapobiegawczych.
12: Tym żyje Wrocław.
11: Sztuczna inteligencja nie zastąpi pracowników. Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu przeprowadził badanie dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy na Dolnym Śląsku. Jak mówił Faktom w poniedziałek dyrektor urzędu Bartosz Kotecki, pracodawcy nie planują redukcji etatów na rzecz nowych technologii.
15: Wiemy, jak wpływa globalnie. Widzimy, co się dzieje za granicą, widzimy, co się dzieje w Polsce. Chcieliśmy sprawdzić, jak to wygląda u nas na Dolnym Śląsku. I u nas na Dolnym Śląsku, na rzecz śmiało, możemy powiedzieć, że to takie zachłyśnięcie sztuczną inteligencją jest w pewien sposób ograniczone. Pracodawcy nie planują automatyzacji wszystkich procesów, nie planują tego, żeby sztuczna inteligencja zastępowała pracowników, ale oczekują od pracowników rozwoju tych kompetencji cyfrowych, rozwoju umiejętności w zakresie obsługiwania tej sztucznej inteligencji, bo w dalszym ciągu ona jest narzędziem, a podstawowym ogniwem w pracy ze sztuczną inteligencją jest człowiek.
11: Posłuchajmy jeszcze, jak wygląda ogólna sytuacja na dolnośląskim rynku pracy.
15: Na Dolnym Śląsku stopa bezrobocia wynosi 5,5%. Cały czas jesteśmy z tą stopą bezrobocia troszeczkę niżej niż cała Polska, bo w Polsce mamy tą stopę na poziomie 5,8%. Sam Wrocław i powiat wrocławski to trochę ponad 2%, czyli takie już nawet mniej niż higieniczne bezrobocie. Śmiało możemy powiedzieć, że Wrocław jest takim bardzo drenującym ośrodkiem pod kątem zatrudnienia i też z tej perspektywy widzimy, że ten rynek pracy na Dolnym Śląsku jest niejednolity, że z jednej strony mamy właśnie Wrocław z taką potężną mocą sącą, z drugiej strony mamy te powiaty często peryferyjne, gdzie to bezrobocie jest wyższe i potrzebne są osoby o innych kwalifikacjach niż we Wrocławiu, bo Wrocław jest bardzo specyficznym ośrodkiem.
11: Mówił, przypomnę, Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Dezinformacja medyczna osiąga rekordowe zasięgi. Z badania Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wynika, że tylko między czerwcem a sierpniem tego roku w sieci pojawiło się niemal 8,5 tysiąca fałszywych publikacji na temat zdrowia, docierając do odbiorców ponad 880 milionów razy. Skala tego zjawiska jest ogromna, mówiła w RMF24 Wrocław na początku tygodnia Wioleta Samborska, dyrektor Centrum Odkryć Medycznych wrocławskiego Medicusa.
16: Każdy z nas styka się z dezinformacją. ponad 54%, to były treści dotyczące szczepień, takich oczywiście antyszczepionkowych, ale to, co nas bardzo zaskoczyło, to 23% treści dotyczących dezinformacji medycznej zawierało teorie żywieniowe i diety. I to pokazuje, że dezinformacja medyczna tak naprawdę trochę tylnymi drzwiami weszła do głównego nurtu narracji. Każdy z nas spotyka się, oglądając rolki, czytając, że mamy super sposoby na oczyszczanie, na głodówki, lewoskrętne witaminy i różne inne suplementy, które na pewno wyleczą wszystkie schorzenia. Nie ma możliwości, medycyna nie jest jeszcze tak doskonała, bo gdyby była, to wszyscy bylibyśmy zdrowi, żeby mieć cudowny lek, na przykład na jakiś nowotwór.
11: Temat dezinformacji medycznej i raportu naukowcy poruszali podczas ostatniego forum ekonomicznego w Karpaczu. W poniedziałek płonęła karczma w Pełcznicy pod Kątami Wrocławskimi. Informacji w tej sprawie udzielił Faktom kapitan Damian Górka z Wrocławskiej Straży Pożarnej.
17: Na miejsce dyżurni stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu zadysponowali łącznie 13 zastępów. W chwili dojazdu pierwszych zastępów okazało się, że pożar ma miejsce na poddaszu tego obiektu. Przed naszym przybyciem z budynku ewakuowało się 14 osób. Na tą chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
11: A działania gaśnicze trwały do wczesnego popołudnia w poniedziałek, dodajmy. Czy Dolny Śląsk wyciągnął lekcję z powodzi? Mija druga rocznica katastrofy, a od publikacji raportu Najwyższej Izby Kontroli minęły zaledwie 2 tygodnie. Dokument ujawnił szereg nieprawidłowości w działaniach ówczesnego wojewody dolnośląskiego Macieja Awiżenia, w tym brak aktualnego wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego oraz zawiedziony system ostrzegania mieszkańców. Urzędująca wojewoda Anna Żabska zapewniała w poniedziałek, że wnioski z tamtych błędów zostały już wyciągnięte.
18: To był jeden z elementów, po pierwsze, które także znalazł się w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Ja mogę powiedzieć, co ja zrobiłam w momencie, kiedy przyszłam do urzędu pod koniec listopada 2024 roku. Wszystkie te zalecenia i te wnioski pokontrolne zostały wdrożone. Ważne są ćwiczenia, ważne jest to, by tak naprawdę doskonalić te działania. Stąd też duże przeprowadzone na szczeblu wojewódzkim ćwiczenia OLE, które zorganizowaliśmy ze służbami. W kilku miejscach na Dolnym Śląsku kilkanaście epizodów kryzysowych. Po drugie, kolejne szkolenie, które w ramach programu ochrony ludności, obrony cywilnej zostały wdrożone. Kolejne działania to już na etapie realizacji, przypomnę, ustawy, która weszła pod koniec 2024 roku, czyli ustawy o ochronie ludności, obrony cywilnej, która dała finansowanie do wielu działań, choćby poprzez zakupy dodatkowych syren systemu alarmowania, ostrzegania. To się dzieje.
11: Na konferencji podsumowującej 2 lata po powodzi Jacek Drabiński, pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, podkreślał, że bez budowy dodatkowych zbiorników region nie jest gotowy na kolejny żywioł.
19: Trzeba mieć świadomość, że tam, gdzie dzisiaj są obszary zagrożenia powodziowego i tam, gdzie woda powodziowa niestety wyrządziła tak znaczne straty, no dzisiaj te obszary są dalej poddane na zagrożenie powodziowe. No, dzisiaj nie mamy nowej infrastruktury, która by mogła ograniczyć do niezbędnego minimum ten obszar zalewu. Dopiero w momencie, kiedy wykonamy te inwestycje, tak jak tutaj mamy tę makietę zbiornika Kamienie, czy odbudowę zbiornika Stronie, czy wręcz budowę kolejnych zbiorników, bo bez tych zbiorników na obszarze ziemi kłodzkiej nie ma możliwości zmniejszenia zagrożenia, podkreślam, zmniejszenia, nie całkowitego likwidowania zagrożenia powodziowego.
11: Odpowiedzią mają być nowe inwestycje. Poza tymi w Stroniu Śląskim czy Kamieńcu Ząbkowickim na liście przedsięwzięć znalazły się także zbiornik Rzymówka na Kaczawie oraz zabezpieczenie Doliny Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku. Wrocławianie studiujący na lokalnych uczelniach mogą bezpłatnie przebadać się w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową. Miasto uruchomiło program profilaktyczny obejmujący konsultacje lekarskie oraz badania laboratoryjne. Opowiadała o nim w poniedziałek w RMF24 Wrocław Monika Dubec z Biura Prasowego Wrocławskiego Magistratu.
20: Wrocław jest miastem akademickim, studiuje u nas ponad 100 tysięcy osób i chcemy, aby młodzi ludzie mieli nie tylko możliwość zdobywania wiedzy, ale również łatwy i prosty dostęp do informacji edukacyjnej, do zdrowia, do profilaktyki i pomocy medycznej. Dlatego taki program jest potrzebny, pozwala budować świadomość, przełamać właśnie takie bariery i zachęcić do dbania o własne zdrowie, a to jest najważniejsze. W ramach programu każda osoba studiująca we Wrocławiu, zarówno na uczelni publicznej, prywatnej, która zauważy jakieś tam niepokojące objawy lub obawia się takiego zakażenia, może z tego bezpłatnego programu skorzystać. To są konsultacje lekarza, specjalisty, badania diagnostyczne, konsultacje z edukatorką zdrowia, cykle wykładów na YouTubie. To wszystko jest bezpłatne dla osób, które studiują we Wrocławiu. Ten program jest niezwykle istotny, bo w przypadku zakażeń przenoszonych drogą płciową bardzo ważne jest szybka diagnoza i wiedza. I chcemy, żeby student właśnie wiedział, gdzie ma iść, do kogo ma się zgłosić, jeżeli takie niepokojące objawy zobaczy lub po prostu chce się dowiedzieć więcej na temat profilaktyki, to właśnie w tym miejscu otrzyma tę profesjonalną pomoc.
11: Więcej informacji o programie znajdziecie na stronie Wrocławskiego Centrum Zdrowia.
12: Tym żyje Wrocław!
11: W poniedziałek minęły 2 tygodnie, odkąd w polskich szkołach podstawowych wprowadzono zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Sposób egzekwowania zakazu każda placówka ustala w swoim statucie. Telefony mogą być na przykład przechowywane w specjalnych depozytach. W Faktach RMF 24 Wrocław na początku tygodnia sprawdzaliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce. Czy uczniowie rzeczywiście odkładają smartfony? Głosy uczniów zebrała Martyna Czerwińska.
1: Powiedzcie, jak to wygląda w praktyce? Czy uczniowie szanują te nowe przepisy? Czy próbują jednak je obejść troszeczkę?
21: Niektórzy szanują, niektórzy nie. Też okresiści nawet w korytarzu używałam telefonu, nawet to widziałam.
22: Ósmokreści, siódmo, szósto niekiedy my trzymają w kieszeniach i na przerwach.
1: Ale udają, rozumiem, że nie trzymają.
22: Udają, że nie trzymają i że nic się nie dzieje, co nie? Niekiedy nauczyciele to widzą i niekiedy jest jedynka zachowania, ale niekiedy nie.
1: To znaczy, że nauczyciele przymykają na to oko?
22: No, można powiedzieć.
1: A jak jest z wami? Wy szanujecie te przepisy?
21: Kiedy wychodzimy ze szkoły, to dopiero wtedy dzwonimy, bo nie można wyciągać. Jedyne, co można wyciągać, to tylko w sklepiku, żeby płacić.
1: Telefon. Jak nauczyciele weryfikują to, czy wchodzicie do szkoły z telefonem, czy nie? Możecie je mieć w plecaku?
21: Tak, możemy. Musi być przyciszony zawsze.
1: Słuchajcie, czy wy zauważyliście, że dzięki tym nowym przepisom więcej dzieci ze sobą rozmawia, na przykład na korytarzach? No, bo tych telefonów nie ma teraz, tak?
21: No, więcej się wygłupiałem niż wtedy. Jest więcej osób, z którymi można się pobawić, pokrzyczeć na korytarzu.
22: No jakby więcej osób, więcej rozmawia, można powiedzieć. Jakby nastąpnie siedzą na telefonach, tylko rozmawiają.
23: Dzieci biegają po korytarzu, rozmawiają dużo, jedzą oczywiście śniadaniówki swoje. No ja myślę, że po prostu to jest lepsze.
1: Chłopaki, ja słyszałam, że wy przemycacie do szkoły telefon. Włączony telefon, to prawda?
24: Tak, tak, dla fanów. Jak nauczyciele nas przyłapią, to już nie jest tak miło.
1: A co za to grozi?
24: No uwaga, pomówienie do rodziców czasami, ale zależy od nauczyciela.
1: No i chcecie ryzykować?
24: Czasem się opłaca, wie pani.
1: Adrenaliny wam trochę brakuje?
24: Tak. Tak.
1: Gdzie trzymacie te telefony w czasie lekcji?
24: W kieszeni, w bucie można.
1: To wy łobuzy jesteście.
24: No,
1: w
24: łazienkach teraz jakby jest bardzo dużo osób, po prostu się zamyka w łazienkach i po prostu siedzi na telefonie, dlatego teraz też częściej niektórzy nauczyciele mają dyżury i patrzą jakby w łazienkach, czy nikt nie używa telefonu.
25: Śmieszne to czasami jest. Ja widziałam kiedyś, jak właśnie pani chodziła i dzieci właśnie coś robiły na telefonach. Pani przechodziła, to oni chowali, a potem znowu wyciągali i tak w kółko.
24: Tak, ale nie każdy nauczyciel może pozwolić. Na przykład nasza pani od informatyki w ogóle nie pozwala. Nawet jak zobaczy, że ktoś idzie do sklepiku płacić kartą albo telefonem, z telefonem albo w rękach, albo w kieszeni, to jakby ona będzie miała dyżur, to ona po prostu może konfiskować telefon albo wstawić uwagę i nagadne zachowanie. Coś takiego chyba nam mówiła.
1: Powiedz mi, czy ty widziałaś takich uczniów, którzy nie potrafią się dostosować do tych nowych przepisów i kombinują?
24: Tak, czyli ja.
1: Dlaczego?
24: Bo na przykład, kiedy dostałam jakąś dobrą ocenę, to idę do toalety i piszę do mamy: mamo, ja dostałam 6 czy coś takiego.
1: A nie możesz przekazać tej wiadomości dobrej mamie osobiście po powrocie ze szkoły?
24: Mogę, ale często mi się chce w szkole. Jeszcze w szatni od WF-u, bo tam nikt nie wchodzi nigdy z dorosłych, nawet pani od WF-u i inne nauczyciele nigdy tam nie wchodzą, więc tam możesz coś kombinować.
11: Celem zmian, przypomnijmy, jest m.in. ograniczenie rozpraszania podczas nauki oraz zachęcenie dzieci do rozmów i spędzania przerw bez ekranów. Aspirant sztabowy Tomasz Benedyk z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wraz ze swoim psem służbowym Okrzą zdobył pierwsze miejsce w kategorii najlepszego zagranicznego zawodnika podczas Międzynarodowych Mistrzostw Kynologicznych Psów Służbowych w Czechach. W zawodach, które odbyły się w dniach 7-11 września, uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych z Czech, Polski, Niemiec i Słowacji, a także żołnierze oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. Wrocławski duet pokonał konkurencję z kilku europejskich krajów, wykazując się doskonałym wyszkoleniem i współpracą w zadaniach związanych z wyszukiwaniem zapachów materiałów wybuchowych w różnych warunkach, od środków transportu przez bagaże i pomieszczenia po tereny leśne. Uczestnicy mierzyli się także z konkurencjami z zakresu posłuszeństwa i pokonywania przeszkód terenowych. Wysokie czwarte miejsce wywalczyła również aspirant Barbara Hajdes z psem Tiną, także z wrocławskiej komendy. Z mojej strony o poranku to by było na tyle, ale już o 6.30 najnowsze fakty z Polski i świata w RMF24 Wrocław, a kilka minut później o tym, co przyniósł nowy dzień we Wrocławiu, powie Rafał Jędraszek. Zatem zostańcie przy odbiornikach, a ja wracam do Was po południu.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i

0: ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games. Sky Tower. Drugie piętro.
1: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
4: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Radio RMF24.
8: Dzień dobry, Rafał Jędraszek.
9: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
10: A zaczynamy od zaskakujących słów sekretarza Sił Powietrznych USA.
11: Stany Zjednoczone mają teraz na orbicie broń do kontroli kosmosu, zdolną do obrony wspólnych sił przed wrogimi przeciwnikami. Troy Mink zaznacza, że broń ta służy do obrony przed działaniami przeciwników.
10: Stany Zjednoczone twierdzą, że Rosja i Chiny od lat rozwijają broń antysatelitarną. A dwa lata temu administracja Joe Bidena poinformowała o wystrzeleniu przez Rosję satelity, który może być zdolny do atakowania innych obiektów w kosmosie.
11: Schodzimy na Ziemię. W Parlamencie Europejskim dziś debata, jak odpowiadać na ataki hybrydowe i prowokacje wobec państw unijnych.
10: O 9:00 w Strasburgu rozpoczęcie obrad. Na miejscu jest nasz wysłannik Paweł Konieczny. Pawle, czym dziś zajmą się europarlamentarzyści?
12: Dzień dobry. Wśród najważniejszych tematów jest m.in. wypracowanie skoordynowanego działania w odpowiedzi na ataki hybrydowe, szczególnie ze strony Rosji, Białorusi, Chin, Iranu i Korei Północnej. W sprawozdaniu zwrócono uwagę na zagrożenia dla infrastruktury energetycznej, cyfrowej, transportowej i satelitarnej, a także na rosnącą rolę cyberataków i dezinformacji, w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji. Na dziś zaplanowano także debatę dotyczącą kryzysu migracyjnego w Ceucie. Z kolei wśród pierwszych głosowań, które ruszą w południe, znalazł się wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Paweł Konieczny.
10: W PKOL-u Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji aresztowanego Radosława Piesiewicza. O tej wymianie za chwilę w sporcie.
11: A o 7:00 w Faktach i Radiu RMF 24 naszym gościem będzie wiceminister sportu Ireneusz Raś. Już teraz zapraszamy.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Zapowiadane fakty sportowe RMF FM. Zaczynamy od gorącego fotela prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
11: Od wczoraj pełniącym obowiązki prezesa jest jeden z dotychczasowych wiceprezesów. Marian Kmita. Tak zdecydował wczoraj zarząd PKOL-u. 43 głosy za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący. Zadanie numer 1. Pieniądze.
15: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej która no, będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie, miesiące.
11: Po ubiegłotygodniowym prezydium zarządu wiceprezes Adam Korol przekazał, że PKOL ma zapewnione finansowanie na działalność do końca września. Mamy połowę miesiąca, a dopiero w grudniu spodziewana jest wpłata z MKOL-u ponad 2,5 miliona złotych. Nie tylko my mamy problemy olimpijskie. Francuzi mianowali tymczasowego przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zimowych Igrzysk Olimpijskich Alpy Francuskie 2030. Nie możemy pozwolić sobie na zmarnowanie ani minuty, dlatego powierzamy funkcję Vincentowi Robertiemu. Tak mówi Pierre-Olivier Becker-Vieux-Jean, szef Komisji Koordynacyjnej MKOL-u do spraw igrzysk. Jego zdaniem nominacja gwarantuje stabilność i ciągłość projektu, tyle że poprzednik Edgar Gropiron, przypominam, wytrzymał na stanowisku 18 miesięcy. W piłkarskiej ekstraklasie Piast zdobywa Radom. W ostatnim meczu ósmej kolejki Gliwiczanie wygrali wieczorem z Radomiakiem 2-0. Najpierw trafia ten, który w CV ma m.in. drugą drużynę Realu Madryt, Hiszpan Hugo Vallejo.
16: Vallejo! 1-0!
11: A po przerwie Canal Plus odnotowywał trafienie numer 2 z karnego.
16: Jakub Łabojko, 2-0, Piast!
11: Mieliśmy też w 65. minucie pirotechnikę i ostrzeżenie speakera.
17: Wszystkie zdarzenia związane z łamaniem przepisów na stadionie są zarejestrowane przez system.
11: Gospodarze Radomiak blisko strefy spadkowej, miejsce 14, Gliwice awansują na miejsce 5. A w kolejnym sporcie siatkarska potyczka Polska-Ukraina na Mistrzostwach Europy, no i kontrowersje po derbach Manchesteru, mocne słowa padają pod adresem VAR-u.
18: The VAR is a bag of shit.
11: Zostawiamy bez komentarza, więcej w kolejnym sporcie.
14: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji.
7: Radio RMF24.
8: Dzień dobry, Rafał Jędraszek. Mam nadzieję, że wtorek dobrym się okaże. O poranku w RMF24 Wrocław, jednak gdyby ta, o której za chwilę powiemy, sytuacja miała zaskoczyć niektórych mieszkańców, no to dlatego spojrzeliśmy dziś w wykaz planowanych wyłączeń wody. I tak, od 8 do 16 suchych kranów trzeba spodziewać się w budynkach przy ulicy Szczyglej. Numery od 1 do 5 powodem są planowane prace na sieci wodociągowej. Podobnie od 8, ale do 14 przerwy mogą wystąpić także na ulicy Grabiszyńskiej. Tam numer od 52 do 56, Jęczmiennej od 13 do 19 i od 23 do 29, a także przy Pszennej numer od 12 do 16 oraz Żytniej od 10 do 28. Dodatkowo w związku z usuwaniem awarii w godzinach od 9 do 15 przerwy w dostawie wody mogą dotyczyć budynków przy ulicach Klasztornej 11, Kwitnącej 10 oraz Pachnącej. Tam numery od 2 do 10. A teraz w RMF24 Wrocław. Politechnika Wrocławska z rekordowym wsparciem EBI. Powstanie Wrocław Tech Innovation Park LEM. Politechnika i Europejski Bank Inwestycyjny podpisały umowę na 150 milionów złotych, będącą pierwszą transzą finansowania, które może sięgnąć nawet 600 milionów. Środki przeznaczone zostaną na budowę nowoczesnego kompleksu badawczo-dydaktycznego i całkowita wartość tej inwestycji może przekroczyć 1,3 mld złotych. Park LEM powstanie do 2030 roku jako sieć 15 nowych i zmodernizowanych centrów naukowych, dydaktycznych i innowacyjnych o łącznej powierzchni blisko 47 tysięcy metrów kwadratowych. Największym obiektem będzie Health Tech Synergy Hub, dedykowany badaniom interdyscyplinarnym na styku nauk technicznych, medycyny i biologii. W skład parku wejdą m.in. centra mikro- i nanoelektroniki, sztucznej inteligencji, technologii cyfrowych, inżynierii materiałowej, energetyki, klimatu czy przedsiębiorczości akademickiej oraz infrastruktura dla nauk o zdrowiu. Pierwsze obiekty mają być gotowe już w przyszłym roku, a kolejne będą oddawane do użytku w najbliższych 4 latach. Z nowej infrastruktury korzystać będą studenci, naukowcy, przedsiębiorcy, szpitale i partnerzy zagraniczni, a park ma ułatwić prowadzenie badań, kształcenie specjalistów oraz wdrażanie innowacji do gospodarki. A teraz w RMF 24 Wrocław, inna z wyższych uczelni w stolicy Dolnego Śląska, Uniwersytet Przyrodniczy, który chwali się kolejnym nowym muralem. Tym razem powstał na elewacji budynku Katedry Chorób Wewnętrznych z kliniką koni, psów i kotów. Autorem ażurowej kompozycji jest Wojciech Kołacz, znany muralista, którego prace zdobią ściany wielu europejskich miast i to już piąte dzieło tego artysty na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego. Nowy mural przedstawia sylwetki konia, psa i kotów, głównych pacjentów kliniki. Praca utrzymana jest w minimalistycznej szkicowej stylistyce z wyrazistą czarną linią na jasno-szarym tle. Dzieło uzupełniają geometryczne motywy roślinne i linie nawiązujące do modernistycznej architektury budynku. Projekt powstał pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. I jeszcze o poranku w RMF 24 Wrocław, H2O Wrocław Półmaraton. To impreza, która odbędzie się już w najbliższą niedzielę 20 września. Na malowniczej trasie po terenach wodonośnych miasta pojawi się setki biegaczy. Wydarzenie ma nie tylko charakter sportowy, jego głównym celem jest wsparcie hospicjum dla dzieci Formuła Dobra. Wciąż dostępne są jeszcze miejsca na liście startowej. Organizatorzy zachęcają jednak, by do akcji dołączyć także bez udziału w biegu. Każdy bowiem może wesprzeć podopiecznych hospicjum, przekazując charytatywną cegiełkę. A jeśli chodzi o sam bieg, to oprócz zmagań na dystansie półmaratonu na uczestników czeka miasteczko biegowe, a także liczne atrakcje przygotowane przez partnerów wydarzenia. Tym sportowo-charytatywnym tematem kończymy pierwszą odsłonę naszego porannego spotkania. Po muzycznej przerwie wrócę do Was jeszcze przed godziną siódmą z kolejną garścią aktualnych, ważnych i mam nadzieję ciekawych informacji. Do usłyszenia zatem.

0: wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Po reklamie.
7: Rafał Jędraszek, wracam do was o poranku w RMF 24 Wrocław i na początek niestety tragiczny bilans dwóch zdarzeń drogowych, do jakich doszło wczoraj. Po 22 na autostradowej obwodnicy Wrocławia na węźle Wrocław Zachód samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne i ekrany dźwiękochłonne, po czym wypadł z jezdni. W wyniku zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba. Wcześniej około godziny 18 do śmiertelnego wypadku doszło w Pisarzowicach pod Wrocławiem. Motocyklista na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w mur przepustu, a motocykl stanął w płomieniach. Mężczyzna zginął na miejscu. A teraz o poranku w RMF 24 Wrocław. Transport miejski. W minione wakacje wrócił temat metra i magistrat właśnie dał odpowiedź odnośnie planów na przyszłość. Powołując się na opublikowany niedawno raport Centrum Unijnych Projektów Transportowych, urzędnicy twierdzą, że nie przewiduje się budowy klasycznego, ciężkiego metra we Wrocławiu. Zamiast tego eksperci zalecają rozwój szybkiego tramwaju oraz integrację z koleją aglomeracyjną, co jest, jak podkreślają urzędnicy, zgodne z dotychczasowymi planami miasta. Władze Wrocławia od lat postulują rozbudowę wrocławskiego węzła kolejowego i przekształcenie go w nowoczesny system kolei miejskiej. Plany obejmują m.in. dobudowę czwartego toru na estakadzie, przebudowę stacji Grabiszyn, uruchomienie dworca Świebockiego oraz budowę nowych przystanków. Ważnym elementem jest także wprowadzenie pociągów pasażerskich na obwodnicę towarową oraz zwiększenie przepustowości głównych linii kolejowych do częstotliwości kursowania co 10-15 minut w godzinach szczytu. Obecnie trwają przetargi do kolejnych etapów przebudowy węzła. Prowadzone są przetargi na projekty infrastrukturalne, a do końca roku planowane jest ogłoszenie dużego przetargu na dokumentację zwiększającą przepustowość całego systemu. W dłuższej perspektywie miasto nie wyklucza budowy tunelu kolejowego pod centrum, co mogłoby przekształcić dworzec Świebocki w stację przelotową. Takie rozwiązanie byłoby zgodne z europejskimi standardami, gdzie kolej aglomeracyjna pełni funkcję naziemnego metra, a w centrach miast korzysta z tuneli. Ewentualny tunel pod miastem powinien również uwzględniać dodatkowe funkcje, takie jak ochrona ludności w sytuacjach kryzysowych. Także podsumowując, dyskusja o kolei podziemnej we Wrocławiu pozostaje otwarta, ale priorytetem jest obecnie pełne wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej. A pozostając w temacie transportu w RMF 24 Wrocław, opowiemy teraz o autobusach, ale wyłącznie elektrycznych. MPK może już pochwalić się flotą 41 takich pojazdów. Od czerwca 12 autobusów elektrycznych obsługuje linię 129. Z kolei od niedawna flotę zasiliło 9 nowych przegubowych pojazdów, które kursują na trasie łączącej Centrum Wrocławia z portem lotniczym. Nowe elektryki oznaczone numerami bocznymi 6014 do 6022 zostały skierowane do obsługi linii 106, zapewniając pasażerom wygodne i ciche przejazdy. Plany rozwoju floty są ambitne. Do wiosny 2028 roku na wrocławskie ulice wyjedzie kolejnych 20 autobusów. To jednak tylko część szeroko zakrojonego programu modernizacji taboru. W najbliższych latach do miasta trafi aż 448 nowych i nowoczesnych autobusów, ale oprócz pojazdów elektrycznych na ulicach miasta pojawią się także pojazdy z nowoczesnymi silnikami spalinowymi spełniającymi najwyższe normy emisji. Na koniec naszego porannego spotkania okazja dla wrocławian, by odwiedzić region. Tym razem polecamy starą kopalnię w Wałbrzychu, która po raz kolejny włącza się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczna edycja pod hasłem Przez przeszłość dla przyszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu skupi się na nadawaniu nowego życia obiektom postindustrialnym. W programie znalazły się otwarte prelekcje ekspertów oraz specjalne warsztaty skierowane do uczniów dolnośląskich szkół. Dla mieszkańców i turystów przygotowano dwa otwarte spotkania. Na pierwsze z nich, które zaplanowano na 18 września, na 17 zapraszam Magdalena Włodarska z Muzeum Przemysłu i Techniki w Starej Kopalni w Wałbrzychu.
8: Tutaj Marek Arcimowicz, dyrektor Rady Programowej i projektu właśnie Muzeum Wałbrzysz-Antygiel, opowie o tym projekcie, opowie o tym, jak to się stało, że w postindustrialnym budynku, w pokopalnianej siłowni powstaje muzeum, które będzie opowiadać tą przeszłość właśnie mieszkańców Wałbrzycha.
7: Polecamy, podobnie jak nasze fakty RMF24 Wrocław w pierwszych. Usłyszymy się z Wami o 9.30, a za chwilę rozmowa o 7.00. Gościem Piotra Salaka będzie Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki.
9: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Radio RMF 24.
1: Ogłoszenie. Ogłoszenie RMF 24.
2: Reklama.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.

0: Państwu podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Tu Radio RMF 24, to jest wtorek, to już jest 15 września. Piotr Salak, dzień dobry. Za chwilę PKOL i najem krótkoterminowy w jednym, czyli Ireneusz Raś, wiceminister sportu na naszej antenie. Wcześniej fakty RMF FM, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Siódma.
1: Kolejna niespokojna noc w zachodniej Ukrainie.
2: Rosjanie znów użyli odrzutowych dronów, ostrzelali m.in. Kijów.
1: W polskiej przestrzeni powietrznej znów strzegły myśliwce.
2: Władze litewskie tymczasem informują o zestrzeleniu drona, który przyleciał znad Białorusi.
1: Tylko w faktach RMF FM szczegóły październikowej listy refundacyjnej.
2: Dotarł do nich nasz reporter.
1: A w rozmowach faktów i Radia RMF 24 za chwilę Ireneusz Raś.
2: Wiceminister sportu. Zapraszamy. Rosjanie tej nocy znów zaatakowali zachodnią Ukrainę. W związku z zagrożeniem alerty RCB otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
1: Nalot już się zakończył. Ostrzeżenia odwołano. W porannych faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale,
3: dzień dobry.
1: Co działo się za naszą wschodnią granicą?
4: Rosjanie przeprowadzili ponad 1000 ataków na 51 miejscowości w obwodzie zaporowskim. Tak przekazują lokalne władze. Zgodnie z tymi doniesieniami życie straciły dwie osoby, a jedna została ranna. Uszkodzonych zostało ponad 70 budynków. Jeden z rosyjskich dronów miał także uderzyć w stację benzynową w Kijowie. Rosjanie, podobnie jak podczas niedzielnych nalotów, używali najnowocześniejszych dronów Gerań 5. To wyjątkowo szybkie maszyny z napędem odrzutowym. W związku z tym od około 3 do 5.30 polskiej granicy broniły nasze myśliwce.
2: Michał, Ukraińcy na te ataki odpowiedzieli ogniem. Mimo apelu Donalda Trumpa uderzali w rosyjskie obiekty energetyczne.
4: Wszystko na to wskazuje. Rosjanie informują jedynie, że ukraiński dron trafił w obiekt infrastruktury w obwodzie Samarskim. W tym rejonie znajduje się kilka dużych rafinerii. Jeden z ukraińskich dronów miał także uderzyć w magazyn rosyjskiej firmy Ozon, zajmującej się handlem internetowym.
1: Władze litewskie po północy informowały natomiast o zestrzeleniu drona przez myśliwce NATO.
2: To włoskie maszyny stacjonujące w bazie w Szawlach. Bezzałogowiec wtarł w przestrzeń powietrzną Litwy z sąsiedniej Białorusi, przelatując nad Landwarowem w pobliżu stolicy Wilna. Następnie został zestrzelony koło Kowna, informuje Wilmantas Witkauskas, szef Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
1: Nowe leki dla pacjentów z rakiem wątroby i żołądka znajdą się na nowej październikowej liście leków refundacyjnych, dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Propozycje tego nowego wykazu resort zdrowia zaprezentuje dziś w samo południe, a Michał już teraz ze szczegółami w porannych faktach.
5: Tak, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Co jeszcze pojawi się na tej liście?
5: Pojawi się nowy lek dla pacjentów z rakiem jelita grubego oraz dla chorych na mukowiscydozę. Będą też dwie ważne zmiany w programach lekowych dla osób z rakiem płuca, a także dla dzieci z nadciśnieniem płucnym. Nowością po wielu miesiącach oczekiwania pacjentów będzie refundacja pierwszego leku dla osób z rzadką chorobą genetyczną, zespołem von Hippla-Landau. To potwierdza wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk.
6: Wiele organizacji pacjenckich zwracało się też do nas o objęcie tego leku refundacją.
5: Od października refundowany będzie też pierwszy lek dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna. O tej chorobie było głośno w ostatnich miesiącach po tym, jak organizowano publiczne zbiórki na terapię właśnie dla tej grupy pacjentów.
1: Szczegóły na temat nowej listy refundacyjnej mamy na rmf24.pl.
2: Tam też najnowszy sondaż pracowni Opinia 24 dla RMF FM o Polakach podzielonych w sprawie najmu krótkoterminowego.
1: 30% pytanych popiera rządową ustawę, która ograniczy wynajmowanie mieszkań jako miejsc noclegowych dla turystów.
2: Nieco więcej respondentów, 33%, jest przeciw.
1: Projekt częściej popierają osoby powyżej 60 roku życia, 34%, oraz wyborcy Koalicji Obywatelskiej, 44%.
2: Pełne wyniki sondażu, jak mówiliśmy, sprawdźcie na rmf24.pl, a teraz...
7: Rozmowa oparta na faktach.
1: Piotr Salak i jego gość, witamy i zapraszamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, Centrum dla Polski, klub PSL Trzecia Droga. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
0: Marian Kmita na czele PKOL-u to pańskim zdaniem właściwy człowiek na właściwym miejscu we właściwym czasie?
8: Staram się nie wypowiadać o kto powinien być sternikiem PKOL-u, bo jestem winien to konsekwencji, której mówiłem przed wyborem pana Pisiewicza, po wyborze pana Pisiewicza i teraz, jak się mleko rozlało, żeby politycy nie wpływali na wybór środowiska sportowego, jeżeli chodzi o tą funkcję.
0: Ale panie ministrze, przerwę panu i wejdę... I wejdę w słowo, bo politycy mają wpływ na spółki Skarbu Państwa. Pytanie, czy spółki Skarbu Państwa powrócą do sponsorowania polskiego sportu?
8: Ja mam nadzieję, że powrócą, ponieważ sport jest przecież sponsorowany przez spółki Skarbu Państwa i to nie powinno być mieć wpływ, czy jakiś popierany przez dane środowisko sportowe działacz jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Raczej chodzi tutaj o pewną klasę, jakość. Mówimy tutaj o funkcji, która jest najwyższą funkcją w dyplomacji sportowej. Taki był PKOL zawsze. Nie był tak nigdy upolityczniony. I właśnie wyciągam wnioski z moim środowiskiem politycznym, żeby politycy nie wskazywali. Nie bądźmy satrapami, wskazujmy, kto ma być, bo dostanie pieniądze. Jeżeli nie wybierzecie tego, to nie dostanie pieniędzy. To już było właśnie za czasu PiSu i pan Sasin był właśnie emanacją tej taktyki, która po prostu legła w gruzach. Dzisiaj odgruzowanie tego wizerunku PKOL-u, który przecież wykorzystywał w sposób haniebny wizerunek polskich sportowców do budowania, jak widać, biznesu, który kojarzy się dzisiaj ze stratą wielu milionów z kieszeni Polaków.
0: Ireneusz Raś, wiceminister sportu, razem z nami. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale zostajemy w radiu RMF 24. Ale panie ministrze, bez dwóch zdań, Marian Kmita, czy obsada stanowiska prezesa PKOL-u, czy pełniącego obowiązki prezesa PKOL-u budzi duże emocje, także polityczne? Sławomir Nitras grzmi z oburzenia, były minister sportu. A panu się podoba ta kandydatura w takim razie, czy nie? Pańskie osobiste zdanie.
8: Ja to komentuję w ten sposób, że my ze zrozumieniem przyjmujemy wybór środowiska i oczekujemy od pana prezesa Kmity działań oczyszczających, budujących pewną perspektywę powrotu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, polskiego sportu na takie tory, które będzie się kojarzył z wartościami, z etyką, z fair play, z autorytetem. No, jest to niesamowicie trudne wyzwanie po tym, co się stało, którego podjął się pan prezes Kmita. Ja tylko trzymam kciuki za środowisko sportu.
0: A, czyli jednak trzyma pan kciuki, rozumiem.
8: Oczywiście, bo nie chcę mieć wpływu na to, kto jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będę wspierał każdego prezesa, który będzie wybierany przez środowisko sportowe, a nie przez polityków. I takie jest stanowisko moje i mojego środowiska, Władysława Kosiniaka-Kamysza.
0: Mało jednoznaczna mimo wszystko ta deklaracja, panie ministrze. Pozwolę sobie ocenić.
8: Bardzo.
0: Panie ministrze, to ja zapytam, może w tej sprawie będzie pan jednoznaczny. Pan się wciąż zajmuje najmem krótkoterminowym?
8: Oczywiście, że się zajmuję, nadzoruję turystykę. Ja będę odpowiedzialny za wdrożenie tych przepisów i przygotowujemy się do rejestracji tych obiektów.
0: A wie pan, dlaczego o to pytam?
8: Tak.
0: A wie pan, dlaczego o to pytam? No bo pytam, bo pamiętam posiedzenie rządu, gdzie premier bardzo ostro się wypowiadał na temat ustawy o najmie krótkoterminowym. Pan się już jakoś wytłumaczył z tej sprawy, bardzo szeroko opisywanej w mediach, że czerpał pan dochody z najmu jeszcze nie tak dawno, bo miał się pan tłumaczyć podobno przed ministrem koordynatorem Tomaszem Siemoniakiem.
8: Nie, no dawno wszystkie sprawy zostały wytłumaczone.
0: Ale spotkał się pan z ministrem Siemoniakiem?
8: Nie musiałem. Wszystko w moim życiu jest transparentne od 20 kilku lat, odkąd składam oświadczenia majątkowe. I muszę panu powiedzieć, że czuję się z tym dobrze i bezpiecznie. Także tutaj myślę, że to, jak to ktoś kiedyś powiedział, pomidor.
0: Ale ja pamiętam doskonale to posiedzenie rządu, panie ministrze.
8: No ale posiedzenie rządu powiedział, pan premier wypowiedział się w tej kwestii, że on uważa, że wszystko jest okej, ale na wszelki wypadek pan minister Siemoniak dokona pewnego sprawdzenia.
0: Otóż to! I pytam, czy pan rozmawiał z ministrem Siemoniakiem?
8: Nie musiałem.
0: Z premierem też pan na ten temat nie rozmawiał?
8: Służby mają możliwości sprawdzania wszystkich kwestii, tak jak panu powiedziałem, w związku z tym, że miałem czyste sumienie, stałem spokojnie i mogłem spokojnie pracować.
0: Panie ministrze, już tak abstrahując od oceny tej sprawy, czy panu nie przyszło do głowy, gdy pan dostał polecenie albo sugestii, żeby będzie pan się zajmował tym najmem krótkoterminowym, że przecież nie tak dawno czerpał pan z tego zyski, że przecież nie tak dawno miał pan 3 mieszkania. Czy pan nie powiedział, że posłuchajcie, no zajmowałem się tym, nie powinienem tym się zajmować ustawowo?
8: Panie redaktorze, ale proszę nie powielać nieprawdy. Ja nie czerpałem korzyści z najmu krótkoterminowego. Wielokrotnie to wytłumaczyłem, więc wracamy po 2 miesiącach do tego samego punktu. Wie pan, no, trzeba jednak być...
0: No ale z wynajmu mieszkań czerpał pan zyski, zgadza się? 18 tysięcy rocznie.
8: Ale wie pan co, ale to jest zabronione?
0: Nie, no wielkie, o to pytam. Ja tylko o to pytam, czy panu nie przyszło do głowy, żeby to żeby zostawić ten najem krótkoterminowy, no bo ja się tą sprawą zajmowałem.
8: Panie redaktorze, jeszcze raz panu powtarzam. Nie miałem nigdy konfliktu interesu. Nie czerpałem w jakiś sposób jakiejś korzyści z najmu krótkoterminowego. Byłem przygotowany do tego, żeby to unormować. Zresztą, jak pan widzi, bo sondaż, zdaje się, na końcu faktów był przedstawiony.
0: Tak jest.
8: Co Polacy sądzą. Jak widzi pan, że społecznie to też jest bardzo podzielone, tak? Nie jest to jednoznaczne. Dla mnie najważniejsze było to, aby rozpocząć od tego rejestru, aby dać narzędzia po jakimś czasie samorządów do tego, żeby wprowadzać strefy. Dołożono do tego przy dużej kwalifikowanej większości, żeby spółdzielnie i wspólnoty mogły jakby też te strefy wprowadzać u siebie, mówiąc tak w skrócie, na swoim terenie.
0: Pan mówi o strefach wolnych od najmu.
8: Tak, tak, tak.
0: I no i teraz, panie ministrze, niech mi pan wytłumaczy.
8: To będzie żywioł.
0: Ale to, panie ministrze, to niech mi pan wytłumaczy. Przepraszam, że wejdę w słowo.
8: Tak?
0: Żebyśmy to wytłumaczyli naszym słuchaczom. Jak to się stało, że na początku były te strefy wolne od najmu, potem one zniknęły, a teraz one znowu są w tym projekcie rządowym. To jaka jest ostateczna wersja, że tak zapytam, no tak jak w turnieju telewizyjnym. Czy to jest ostateczna odpowiedź?
8: Ja nie wiem, czy to jest ostateczna odpowiedź, bo przecież drugie czytanie będzie się w tym tygodniu odbywało na posiedzeniu komisji. Posłowie będą kształtować ostateczne zapisy i będą głosować w Sejmie. W tej chwili to jest wszystko w rękach parlamentu.
0: A to pan
8: zna proces legislacyjny.
0: Oczywiście.
8: W związku z tym dzisiaj to parlament zrobi. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby w konsekwencji tego, co jest najistotniejsze, do 20 mieliśmy implementować rozporządzenie Unii Europejskiej o rejestrze tych obiektów. Mamy dalej niezarejestrowane. De facto nie wiemy, ile się zarejestruje w ogóle tych obiektów w rejestrze centralnym, który mamy przygotować wraz z gminami, powiedzmy, na których taka działalność jest prowadzona. Wtedy będziemy wiedzieć, gdzie tego jest nadmiernie. Też samorządy będą to dostrzegać i będą mogły po jakimś czasie przygotowywać się do ewentualnego realizacji, ewentualnych wniosków, które będą składać mieszkańcy pewnie do samorządowców.
0: I to, panie ministrze,
8: każdy miesiąc straty z tym rejestrem według mnie jest szkodliwy dla...
0: Ale to nie o rejestr tutaj najbardziej chodziło. Największe emocje wzbudzał ten rejestr, tylko te strefy wolne od najmu. To wie pan, zgadzamy się co do tego, prawda?
8: No dobrze, tylko żeby je, panie redaktorze, nakładać, to najpierw trzeba wiedzieć, gdzie ostatecznie po wprowadzeniu tych przepisów, które regulują ten rynek i likwidują szare strefy, będą zarejestrowane te obiekty. Być może część z nich będzie już funkcjonowała na najmie długoterminowo.
0: To panie ministrze, zapytam wprost. Czy to pan osobiście zdecydował o wykreśleniu tej poprawki o strefach wolnych na tydzień przed posiedzeniem rządu, kiedy rząd się miał zajmować tą ustawą?
8: Panie redaktorze, przecież to jest pytanie też według mnie nielogiczne. Nigdy jeden minister nie podejmuje takiej decyzji. Tylko logika, jeszcze raz panu powiem, pan wie, dlaczego te kwestie w pierwszym podejściu zostały wstrzymane. Ponieważ nie było zgody wśród koalicjantów. Co do rejestru, co do przepisów porządkowych, żeby wykreślać obiekty, w których jest, można powiedzieć, są zakłócenia na tych obiektach, nie było wątpliwości ani naszych, ani naszego koalicjanta i myśleliśmy, że ten pierwszy etap, który i tak był przewidywany jako pierwszy, który wejdzie w życie, chodziło o to, żeby wszedł jak najszybciej, a w drugim...
0: Pan mówi o koalicjancie, o Polsce 2050, prawda?
8: Tak, tak, więc wracamy do historii, o której mógłbym napisać smaczną książkę, ale...
0: Może nawet 4 tomy, panie ministrze.
8: Tak, staram się, panie redaktorze, mówić do rzeczy i merytorycznie, natomiast nieraz odskakujemy za bardzo w kwestiach gospodarczych, a rzeczywiście turystyka jest dzisiaj bardzo ważną częścią polskiej gospodarki. Trochę na manowce i polityka to rozbija. Nie wiem, czy pan wie, że w pierwszym półroczu tego roku według Obserwatorium Turystycznego GUS wyprzedziliśmy w rankingu turystycznym, jeżeli chodzi o ilość noclegów turystycznych w Portugalii. Jesteśmy już na 8. miejscu w Europie.
0: Jestem dumny z tego, panie ministrze. Myślę tak jak wielu Polaków. Natomiast ja chciałem pana jeszcze zapytać o tę ustawę.
8: Praca sektora turystycznego i warto, żeby również wziąć to pod uwagę, że rozpędzamy się, dajemy coraz większe PKB niż rolnictwo.
0: Więc panie ministrze, a może pan odpowiedzieć na pytanie, kiedy pełny tekst ustawy w Sejmie się pojawi?
8: On jest. On jest po pierwszym czytaniu 2 tygodnie temu i w tym tygodniu jest drugie czytanie.
0: Kiedy uchwalenie w takim razie pańskim zdaniem?
8: Wie pan, to zależy od poprawek, które będą posłowie już zgłaszać, prawda, i pracy Biura Legislacyjnego Sejmu, więc myślę, że w ciągu jednak września uporamy się z tym. Ja bym tak chciał, żebyśmy...
0: A kiedy, ile, jak pan sądzi, panie ministrze, to, czyli rozumiem, że we wrześniu sprawa będzie załatwiona, a pańskim zdaniem ile mieszkań wróci na ten rynek długoterminowy? Macie to jakoś policzone w ministerstwie?
8: Nie, nie mamy. Mamy tylko policzone, że być może lokali w najmie krótkoterminowym, z którego korzystają tak w dużej ilości Polacy, co widać też w tym waszym sondażu, nawet po tym bardziej politycznym niż merytorycznym dyskursie, który się odbył w wakacje. Być może tych lokali jest nawet ponad 100 tysięcy dzisiaj w Polsce. Ale sądzimy, że około 30-35% jest w szarej strefie, więc z tego względu można by liczyć, że kilka tysięcy, wiele tysięcy może się obrócić do najmu długoterminowego, który nie jest rejestrowany, nie ma tego w rozporządzeniu Unii Europejskiej, w związku z tym ci, którzy nie będą chcieli działać na legalnym rynku, bo są wysokie kary, jak pan wie, przewidziane w tym projekcie do 50 tysięcy za łamanie prawa, mogą nie zarejestrować się.
0: No, pan mówi, że nie macie policzone, ile tych mieszkań trafi na rynek długoterminowy, a liczyliście możliwe skutki finansowe, chociażby, nie wiem, możliwe spadki czynszów przy wynajmie długoterminowym, gdy ta ustawa wejdzie w życie?
8: Nie liczyliśmy, ponieważ jak pan wie, ja jestem odpowiedzialny za turystykę i kwestie mieszkaniowe to już reguluje inny minister.
0: No tak, ale ta ustawa wpłynie na rynek mieszkaniowy.
8: Niewątpliwie wpłynie na rynek mieszkaniowy, natomiast muszę panu powiedzieć, że z bazy też GUS, bo to akurat było w naszej dostępności, nie GUS, tylko
0: pewnie Urzędu do Spraw Mieszkań.
8: Nie. Urzędu do spraw...
0: No nieważne, panie ministrze.
8: Ubezpieczeń. Chodzi o to, że przeanalizowałem, widziałem statystykę, z której wynika, że w pierwszym kwartale tego roku jakaś rekordowa ilość podpisywania umów na mieszkania nowe przez Polaków miała miejsce, więc tych lokali przyrasta.
0: No dobrze, to panie ministrze, czy policzyliście chociaż, ile jest wart ten rynek najmu krótkoterminowego?
8: Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, przypomniałem sobie nazwę. A teraz chcę pan zapytać, ile jest...
0: Wart rynek najmu krótkoterminowego, czy to macie chociaż policzone? Ile ten rynek wart jest w Polsce?
8: No on jest sporo wart, bo my wiemy, że bez tej usługi hotelarskiej, innej niż hotele, nie jesteśmy w stanie rozwijać się tak dynamicznie w tym obszarze. Po prostu nie będziemy mieć miejsc noclegowych, turystycznych dla gości zagranicznych, no i dla Polaków, bo 61% według naszych badań wszystkich korzystających to są Polacy, polskie rodziny.
0: No, panie ministrze,
8: duży spadek tych lokali spowoduje wzrost cen, to bez wątpienia wiemy, wzrost cen na rynku turystycznym, co będzie być może w dużej mierze w jakiś sposób eliminować możliwość wyjazdów dużych rodzin polskich do takich popularnych destynacji jak Kraków, Gdańsk, Zakopane, Szczyrk, etc.
0: Panie ministrze, to zostawiając na moment najem krótkoterminowy, jeszcze wracając do PKOL-u, pan już wie, kiedy spotkanie prezesa Kmity z ministrem sportu? Albo w Ministerstwie Sportu w ogóle?
8: Nie wiem. Nie wiem, kiedy jest. Na pewno w najbliższym czasie takie spotkanie będzie miało miejsce, bo to jest ważne wydarzenie. Zdaje się, te proporcje też wyboru pana Kmity są dość przekonywujące. 4/5 wszystkich członków zarządu.
0: Przekonywujące zwycięstwo w każdym razie, jeśli chodzi o to, jak Marian Kmita wygrywa miejsce.
8: Ma mandat. Więc teraz chodzi o owoce tego mandatu.
0: A ja pana, a propos spotkań, to chciałem pana zapytać, czy pan się spotykał z Mateuszem Morawieckim?
8: Nie, spotkałem.
0: Nie, wie pan dlaczego o to pytam? Bo pamiętam, jak pana wyrzucali z Platformy, to pan wtedy mówił o tworzeniu polskiej chadecji. Dzisiaj słyszę, że politycy wokół Mateusza Morawieckiego mówią, że chcą tworzyć polską chadecję. W związku z tym zastanawiam się, czy was coś nie łączy.
8: Na tym etapie, jak pan wie, jestem w polskiej chadecji, bo Polskie Stronnictwo Ludowe to jest jedyna partia, która dzisiaj ma ten profil chadecki, chrześcijańsko-demokratyczny, gdybyśmy tak już się w politologię bawili.
0: To w takim razie, jeżeli Polskie Stronnictwo Ludowe jest polską partią chadecką, to niech pan mi przypomni, kogo Polskie Stronnictwo Ludowe popiera w wyborach w Krakowie.
8: Monikę Piątkowską.
0: No więc właśnie, Monika Piątkowska wygra te wybory?
8: No, popierając, mamy nadzieję, że wygra te wybory. Łukasz Gibała, który ma swoiście, taki swoisty sposób prowadzenia polityki poprzez bogactwo zaplecza reklamowego, że tak powiem, finansowego, no, po raz kolejny podchodzi, jest niewątpliwie rozpoznawalny, bo inwestuje olbrzymie pieniądze w swoją rozpoznawalność nie tylko w kampanii, ale wokół kampanii. Co prawda nie wyróżnia się jakimiś dziełami, czy to pro bono charytatywnymi, czy dziełami na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców, mimo że jest radnym miasta od wielu kadencji. To nie kojarzę go z jakimś takim działaniem pozytywnym, tylko raczej krytyką. Krytykował najpierw Jacka Majchrowskiego, potem krytykował jego następcę. No, wszystko jest podporządkowane, aby osiągnąć cel, czyli stołek, fotel.
0: A jeżeli, panie ministrze, już na koniec, a jeżeli Monika Piątkowska przegra te wybory, to będzie porażka Koalicji Obywatelskiej, czy też Polskiego Stronnictwa Ludowego i pańskiego klubu także?
8: Wie pan co, no, nie chciałbym tutaj określić, kogo to będzie porażka, bo to niewątpliwie będzie porażka kandydata, bo zawsze wie pan, że porażka jest sierotą, tak? Zwycięstwo jak? Zwycięstwo ma tylko więcej chętnych do tego, żeby się przyznawać, więc nie chciałbym tu dywagować. Jest w tej chwili ostatnia prosta przed pierwszą turą i życzę powodzenia Monice Piątkowskiej i tyle. Natomiast podsumowania, to nie jest na czas podsumowań, to nie czas na dzisiejszą rozmowę z panem redaktorem.
0: A propos czasu, niestety czas nam się kończy, panie ministrze. Musimy się pożegnać. Ireneusz Raś, wiceminister sportu razem z nami podczas rozmowy o godzinie 7:00. Centrum dla Polski, klub PSL Trzecia Droga. Bardzo dziękujemy za spotkanie, panie ministrze. Kłaniamy się. Do widzenia.
3: Radio RMF 24.

0: Fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Ogłoszenie.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
1: Ogłoszenie RMF 24.
3: Reklama.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
6: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę.

0: się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
1: Po reklamie.
2: Poranek informacyjny w Radiu RMF 24 w pełni. Jest 7.30, a to oznacza wizytę w Studiu Faktów. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski są już razem z nami.
3: Politycy nie powinni wskazywać, kto powinien zostać szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak w rozmowie o 7 w Radiu RMF 24 przekonywał wiceminister sportu Ireneusz Raś.
4: Wczoraj, przypomnijmy, pełniącym obowiązki prezesa PKOL-u został Marian Kmita. Zarząd komitetu zdecydował także o odwołaniu z funkcji szefa aresztowanego Radosława Piesiewicza.
5: Nie bądźmy satrapami, wskazujmy, kto ma być, bo dostanie pieniądze, bo jeżeli nie wybierzecie tego, to nie dostanie pieniędzy. To już było właśnie za czasu PiSu i pan Sasin był właśnie emanacją tej taktyki, która po prostu legła w gruzach. Dzisiaj odgruzowanie tego wizerunku PKOL-u, który przecież wykorzystywał w sposób haniebny wizerunek polskich sportowców do budowania, jak widać, biznesu, który kojarzy się dzisiaj ze stratą wielu milionów z kieszeni Polaków.
3: Cała rozmowa na rmf24.pl, a za pół godziny minister rolnictwa Stefan Krajewski będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM.
4: Zapraszamy już teraz w imieniu Tomasza Terlikowskiego.
3: Wahania dotyczące szczepień w bogatych krajach sprawiają, że wyeliminowanie odry jako globalnego zagrożenia dla zdrowia publicznego nie jest obecnie możliwe. To są słowa Billa Gatesa.
4: W wywiadzie dla agencji Reutera miliarder, współzałożyciel Microsoftu, szef Gates Foundation, przyznaje, że całkowite wyeliminowanie tej groźnej choroby wieku dziecięcego było jednym z celów jego organizacji.
3: Było, bo plan ten został zarzucony z powodu rosnącej niechęci do szczepień w bogatych krajach świata.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: Nadmiarowe zyski firm paliwowych, ten gorący temat w faktach ekonomicznych, na które zaprasza teraz Mateusz Bożek.
7: Jestem, dzień dobry. Rząd wraca do pomysłu podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Projektem w tej sprawie ma się dzisiaj zająć Rada Ministrów. Rządzący proponują 60% daninę od nadzwyczajnych zysków koncernów osiągniętych od marca do grudnia tego roku. To mogłoby pozwolić na przykład na powrót pakietu CPN. W lipcu ustawę, która wprowadziłaby nowy podatek, prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd twierdzi, że bez niego obniżek cen paliw wprowadzić się nie da. A sytuacja na światowych rynkach jest coraz gorsza. Cena za baryłkę ropy przebiła 106 dolarów. To efekt dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim ostatniej wymiany ciosów między Arabią Saudyjską a jemeńskimi Huti wspieranymi przez Iran. To przekłada się na ceny na stacjach. 8 zł za litr benzyny 95, 9 za diesla. Zdaniem ekonomistów do takich cen musimy się przyzwyczaić.
8: Jestem na razie przekonany, że przekroczymy te 9 już na stałe. Być może pojawią się jakieś przesłanki do tego, żeby te ceny spadły, jeżeli konflikt się wyciszy.
7: Wskazuje Dawid Przewodowski, dyrektor generalny w Petro Consulting.
8: Nic na to nie wskazuje, raczej mamy tutaj eskalację, czyli właśnie atak na rurociąg wschód-zachód, czy też kontrofensywę rebeliantów Huti wzdłuż jemeńskiego wybrzeża. No, ściśle jakby nastawiono na to, żeby zablokować również transport na Morzu Czerwonym.
7: Huti rozszerzają kontrolę nad cieśniną Bab al-Mandab, kolejnym kluczowym przesmykiem dla transportu surowców. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki finansowe. Euro kosztuje w tej chwili 4,34 zł, dolar w okolicy 3,76, frank szwajcarski około 4,60, a funt brytyjski 5,07 zł.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 21 minut będzie godzina 8, poranek informacyjny w Radiu RMF 24. Wracamy do zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim, no bo pełniącym obowiązki szefa PKOL-u został wczoraj, jak wiecie doskonale, Marian Kmita, czyli dotychczasowy wiceprezes Komitetu Olimpijskiego, ale też szef Polsat Sport. O wszystkim zdecydowano na posiedzeniu zarządu PKOL-u, a temu wszystkiemu z bliska przyglądał się nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziewiszek, który nam teraz powie i podsumuje, co usłyszeliśmy od Mariana Kmity po jego wyborze. Czarek, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jest wiele obietnic, jest wiele zapowiedzi, naprawy wizerunku, uporządkowania sytuacji, uporządkowania także finansów, bo nie jest tajemnicą, że brakuje milionów, nie wiadomo ilu, w kasie PKOL-u. Zatem będzie audyt finansów Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita zapowiedział także, że nie będzie pobierał wynagrodzenia jako pełniący obowiązki szefa PKOL-u. Równocześnie nie zrezygnuje z szefowania w Polsacie Sport. Natomiast skupi się na nowej funkcji i weźmie, jak się wyrazi, kilkumiesięczny bezpłatny urlop. No i swoją funkcję, nową funkcję będzie pełnił do kwietnia, czyli do końca kadencji Radosława Piesiewicza, czy zatem wystartuje w kwietniowych wyborach.
2: To jest tak odległa perspektywa, trafił dron w lokomotywę, no i wszystko się zmienia. Dobrze, że Robert Korzeniowski już się zgłosił, mamy jednego kandydata, no i będziemy mu czyścić to pole.
1: Marian Kmita w swoim stylu, można powiedzieć, zaczepił Roberta Korzeniowskiego, który na razie jest jedynym kandydatem, który ogłosił to, że wystartuje w wyborach i dzisiaj o 10 będzie miał konferencję prasową. Marian Kmita zapowiedział także, że spotka się z ministrem sportu Jakubem Rutnickim, że będzie chciał się spotkać. Ministerstwo odniosło się pozytywnie do zmian w PKOL-u, zatem można zakładać, że zapewne do takiego spotkania wkrótce dojdzie.
0: I jeszcze jedna sprawa, Czarek, bo czy jest szansa, że Radosław Piesiewicz zostanie skutecznie odwołany, bo wciąż do końca swojej kadencji, rozumiem, pozostaje formalnie szefem PKOL-u.
1: To prawda i muszę przyznać, że teraz już członkowie zarządu są zdecydowanie pewniejsi w swoim osądzie, bo jeszcze tydzień temu słyszałem, że no sprawdzają różne interpretacje prawne, że być może dopiero walne zgromadzenie będzie musiało zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza. Teraz słyszę już, że może to być albo zarząd, albo walne zgromadzenie i że w zasadzie to jest cel realny, że prawdopodobnie znacznie wcześniej niż w kwietniu Radosław Piesiewicz przestanie być prezesem PKOL-u. Co teraz się dzieje? No, trwa liczenie szabli, co powiedział mi Adam Konopka, czyli wiceprezes PKOL-u, wiceprezes także Polskiego Związku Szermierczego. Co zatem musi się wydarzyć, żeby Radosław Piesiewicz formalnie również, nie tylko faktycznie, stracił stanowisko?
3: Nam potrzebne jest 2/3 głosów na tak, przy 2/3 obecnych na sali. No i teraz będziemy rozmawiali, jak ta sytuacja jest. Jaka sytuacja jest z tym, że zakładam, że będzie nam dużo łatwiej. Czy to się wydarzy na zarządzie, czy się wydarzy na walnym, mnie jest obojętne, musi się wydarzyć.
1: I wydaje się, że Radosław Piesiewicz teoretycznie może się powoływać na niejasny statut Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Natomiast statut zostanie, pamiętajmy, napisany od nowa. To jest kolejna z deklaracji Mariana Kmity. No i cóż, pozostaje chyba tylko trzymać kciuki, żeby rzeczywiście udało się uporządkować sytuację w Komitecie Olimpijskim, no i żeby cały ten kryzys wizerunkowy, ogromny kryzys wizerunkowy, a także finansowy, jak słyszymy, jak najszybciej się zakończył, bo pamiętajmy, że na tym wszystkim cierpi polski sport, który tworzą sportowcy.
0: Cezary Dziewiszek, dziękujemy bardzo. Fakty sportowe oczywiście po 8.30, a za chwilę w Radiu RMF 24 skandal za oceanem, czyli powiązany z Kremlem rosyjski oligarcha miał zapłacić za ślub syna Donalda Trumpa.

0: Za 10 minut będzie godzina 8, to jest poranek informacyjny w Radiu RMF 24. Co to był za ślub, polityczny ślub? Rosyjski oligarcha, powiązany z Kremlem, miał zapłacić za 2 dni poślubnych imprez Donalda Trumpa juniora i jego żony. Bettina Trump przekonuje, że nie było w tym żadnej polityki. Nie, że to był po prostu prezent ślubny od, jak sama mówi, drogiego przyjaciela. Sprawę opisał portal ProPublica. Według jego ustaleń Umar Krimlow sfinansował przyjęcia na prywatnej wyspie na Bahamach. No ciekawe, co tam na ten temat piszą w Ameryce. Na linii nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Jak się komentuje te doniesienia, Paweł? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Sprawa wzbudza mnóstwo komentarzy tutaj w Stanach Zjednoczonych. Rodzą się pytania. Sam wynajem wyspy miał kosztować $100,000 za noc, a pokaz fajerwerków kolejne 70 tysięcy. Synowa prezydenta odpowiada, że oligarcha nie uczestniczył w samym ślubie, który odbył się wcześniej i w gronie rodzinnym. Rosyjski biznesmen miał jedynie zorganizować 2 imprezy dla nowożeńców. Czasami prezent ślubny to po prostu prezent ślubny, napisała Bettina Trump. Kontrowersje budzi jednak osoba darczyńcy. Oligarcha stoi na czele Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego sponsorowanego przez Gazprom. Jest również opisywany jako człowiek mający bliskie kontakty z rosyjskimi elitami władzy i otoczeniem Władimira Putina. Krótko przed uroczystościami na Bahamach uczestniczył także w rosyjskiej delegacji podczas wizyty Putina w Chinach. Bettina Trump zarzuca dziennikarzom, że próbują nadać prywatnej przyjaźni polityczny charakter, ale sprawa wywołuje pytania właśnie dlatego, że niezwykle kosztowny prezent od człowieka powiązanego z rosyjskimi elitami trafił do syna urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Będziemy się temu przyglądać, będziemy się przyglądać tej sprawie, bo coś mi mówi, że jeszcze z nami dosyć długo zostanie. A propos tego, co przed nami, to za 8 minut oczywiście fakty na naszej antenie i poranna rozmowa w RMF FM, a dzisiaj gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
6: Nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm.
6: I składają się na 3 sposoby.
7: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. 1, 2, 3. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
10: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
11: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
14: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
15: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Po reklamie.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji już od rana.

0: Czas na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, a za chwilę poranna rozmowa RMF FM.
1: Utrata prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle.
2: Rząd zajmie się dzisiaj zmianą przepisów po tragicznym zderzeniu ze środy, gdy pociąg zderzył się z ciężarówką na Mazowszu.
1: 2 lata temu pękła tama w Stroniu Śląskim. Rozpoczął się dramat tysięcy ludzi na Dolnym Śląsku.
2: Tam na miejscu jest dzisiaj nasza reporterka.
1: A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapraszamy. Rząd przyjmie dziś projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych.
2: Za wjazd przy czerwonym świetle kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące.
1: Nowelizacja przepisów to pokłosie wypadku sprzed prawie tygodnia, gdy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka mimo sygnału świetlnego uderzyła w pociąg. Zginęła jedna osoba.
2: Michał Radkowski teraz w porannych faktach. Michale, kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?
3: Premier chciałby, by stało się to jak najszybciej. W zeszłym tygodniu, tuż po wypadku, zapowiadał ekspresowe tempo prac nad zaostrzonymi przepisami. W ostatnich dniach pracowało nad nimi Ministerstwo Infrastruktury.
4: Jestem przekonany, że groźba utraty prawa jazdy przy złamaniu przepisu, czyli wjeździe na czerwone, przy zamkniętych szlabanach, czy przy zamykających się szlabanach na przejazd drogowo-kolejowy, także przyniesie swój skutek.
3: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Rząd chce, by projekt zaostrzający karę za wykroczenia na przejazdach kolejowych jak najszybciej trafił pod głosowanie w Sejmie. Jak nieoficjalnie słyszę, w grę wchodzi nawet ten tydzień i tu ma być ponadpartyjna zgoda. Rząd pracuje też nad zmianami w kodeksie karnym. Kierowcę, który wjedzie na tory i spowoduje wypadek, ma czekać kara bezwzględnego więzienia.
2: Dokładnie 2 lata temu doszło do przerwania tamy w Stroniu Śląskim, co skutkowało dramatyczną powodzią.
1: Potężna fala zniszczyła ponad 5000 budynków, drogi, mosty, dorobek życia wielu rodzin.
2: Poszkodowanych zostało 162 tysiące mieszkańców Dolnego Śląska.
1: I dziś, w rocznicę tej tragedii, będziemy tam na miejscu.
2: Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, która jest już w drodze. Martyno, co chcesz dzisiaj ustalić?
5: Sprawdzę, jak idzie śledztwo w sprawie tamy. Chociaż minęły 2 lata, wciąż nie znamy odpowiedzialnych za tę katastrofę. A przypomnę, że przed powodzią na Wale przy Zaporze były prowadzone prace naziemne Wód Polskich, które według ekspertów mogły osłabić konstrukcję zapory. Chcę też ustalić, czy instytucje państwowe i samorządowe odrobiły lekcje z powodzi. Raport NIK jasno pokazał, że zawiodły służby na wielu szczeblach, a mieszkańcy nie dostali jasnych ostrzeżeń. Czy gdyby wielka woda znowu uderzyła w ziemię kłodzką, system zadziałałby lepiej? Odpowiedzi będę szukać w Stroniu Śląskim i Lądku Zdroju. To 2 niewielkie gminy, które do dziś mierzą się ze skutkami tej ogromnej tragedii.
6: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: Już teraz Tomasz Terlejkowski i jego gość.
2: Witamy i zapraszamy.
7: Witam, a moim gościem jest Stefan Krajewski, minister rolnictwa PSL. Witam, panie ministrze.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Panie ministrze, Krajowa Rada Izb Rolniczych zgłosiła uwagi do projektu pomocy rolnikom w związku z cenami rosnącymi nawozów i paliw. I oni zadają na przykład pytanie, czy 500 zł na hektar to jest pomoc, która wystarczy rzeczywiście, żeby pokryć te gigantyczne koszty nowe?
8: To nie jest tak, że ta pomoc pokryje w całości. Ona ma rekompensować wyższe ceny nawozów, te, które rolnicy muszą koszta ponieść w związku z zakupem nawozów. Ta dopłata ma w jakiejś części rekompensować. Mamy określony na to budżet. Są konkretne założenia wynikające z przepisów, które powstały w Brukseli. Chociażby termin, że może to być zapłacone po 1 marca, czyli w momencie, kiedy wystąpił konflikt na Bliskim Wschodzie.
7: Panie ministrze, ale te ceny będą rosły, wszystko na to wskazuje, jeszcze bardziej. To znaczy mamy kolejne zerwane...
8: No, ale do przodu przecież nie zabezpieczymy w tej chwili tych pieniędzy. Jeżeli będzie ta sytuacja trudna się utrzymywać, będziemy tutaj starali się zabezpieczyć pieniądze i z budżetu krajowego i tak samo środki unijne, żeby rekompensować te straty. I też nie zapominajmy, że to nie dotyka tylko rolników, to dotyka i przetwórców, przedsiębiorców, wszyscy, którzy zużywają
7: klientów, bo będzie
8: gaz,
7: coraz droższe
8: paliwo, tak, do wytworzenia swoich produktów, ponoszą koszta trwającego, przedłużającego się konfliktu.
7: No ale sugeruje też Krajowa Rada Izb Rolniczych, że proponowana dopłata 52 grosze do litra oleju napędowego jest za niska, a nabór od 1 do 16 października za krótki, to znaczy, że to jest za mało czasu.
8: Oczywiście zawsze możemy powiedzieć, że jest za mało, za krótko, natomiast też mamy określony budżet. Panie redaktorze, skupiamy się też na tym, żeby zabezpieczyć Polskę, żeby za chwilę nie stanął nam jakiś zakład ze względu na to, że będzie uderzenie jakiegoś rosyjskiego drona.
7: No właśnie, bo to jest, czasami się powinno o tym, że ale bezpieczeństwo żywnościowe jest kluczowym elementem bezpieczeństwa. Jesteśmy przygotowani na takie ataki?
8: Jest nie mniej ważne jak bezpieczeństwo militarne czy bezpieczeństwo energetyczne. To są oczywiście kwestie związane ogólnie z bezpieczeństwem kraju, ale tutaj to są też elementy infrastruktury krytycznej.
7: Ale jesteśmy ostrzegani przed możliwością takich ataków na jakąś infrastrukturę związaną z żywnością?
8: Dzisiaj to są różnego rodzaju prowokacje, tak. Widzimy, że czasem przypadkowo ten dron może gdzieś się zagubić, zabłąkać, jak to niektórzy mówią, i uderzyć nie tam, gdzie był nawet cel, ale mogą być i celowe ataki.
7: Ale jesteśmy przed tym ostrzegani? Ma pan takie informacje, że to się może wydarzyć? Nie wiem, silosy z żywnością, magazyny. Wiemy, że Rosjanie atakują w Ukrainie magazyny.
8: Przekazywane są informacje dotyczące infrastruktury krytycznej, w tym duże zakłady przetwórcze, bo przecież to stanowi o bezpieczeństwie żywnościowym kraju.
7: No, wróćmy jeszcze na chwilę do rolników. Pana zdaniem, tak krótkim czasie, no bo to jest krótko, rzeczywiście, rolnicy są w stanie przygotować wszystkie niezbędne dokumenty?
8: Panie redaktorze, oni mają wszystkie dane potrzebne, bo jeśli ktoś kupował nawozy, ma fakturę, przedstawia tylko tę fakturę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na przykład tam izba pyta, czemu to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a nie urzędy gmin mają wypłacać te pieniądze. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest jedyną agencją, akredytowaną agencją płatniczą, która może dzielić środki unijne.
7: A czy to jest też pytanie do rolnika, czy przy obecnych cenach nawozów, paliwa i w ogóle kosztów produkcji rolnictwo jest jeszcze opłacalne?
8: No zależy, która część tego rolnictwa. Mamy naprawdę różne sytuacje na rynkach. Jedne ceny idą w górę, inne spadają. Tu nie da się też mówić w takim ujęciu kilkudniowym, kilkotygodniowym czy kilkomiesięcznym nawet, bo są lata lepsze, lata gorsze i tak jak chociażby rynek ziemniaków. Wydaje się, że odbija ta sytuacja po bardzo trudnym 2025 roku.
7: No ale słyszymy też, że ziemniaki będą drożeć i to radykalnie. Nawet niektórzy mówią, że będą za cenę złota niemalże.
8: Może aż tak to nie, no ale widzimy, to są anomalia pogodowe, które występują w różnych częściach Europy, świata i to oczywiście później dyktuje warunki brzegowe, ceny na rynkach międzynarodowych.
7: Mówimy sporo o bezpieczeństwie, ale też widzimy wyraźnie wszystkie te wydarzenia międzynarodowe, ceny wzrastające przełożą się ostatecznie na ceny żywności.
8: Zawsze, panie redaktorze, trudna sytuacja, konflikty przekładają się na ceny żywności, ale też widzimy, że kiedy jest spokój, kiedy jest nadprodukcja, to też rolnicy nie mogą spać spokojnie, bo te ceny spadają. Ja będę zachęcał jednak, żeby skracać te łańcuchy dostaw, kupować bezpośrednio u rolników, u producentów, gdzie jest to możliwe, czy na różnego rodzaju ryneczkach, targach. Musimy trochę wrócić do tego, bo często jest tak, że na tej sytuacji związanej z długim łańcuchem dostaw ani nie zarabia producent, ani nie zyskuje konsument.
7: Panie ministrze, mamy też masę pytań od naszych słuchaczy dotyczącego jednego problemu. Chodzi oczywiście o urzędowych lekarzy weterynarii i braku wynagrodzeń za wykonane czynności.
8: Ta sytuacja została już wyjaśniona. Kwestia tego, że te pieniądze na czas nie zostały zapotrzebowane przez wojewódzkich lekarzy weterynarii. Później, kiedy te wnioski już trafiły, to jest uruchomienie środków z tak zwanej rezerwy budżetowej. Już te pieniądze do końca, mam nadzieję, miesiąca każdy będzie miał zapłacone.
7: Do końca miesiąca weterynarze, lekarze, tak urzędowi jest. Lekarze weterynarii, żeby użyć tego sformułowania, no mogą liczyć się zapłacić.
8: Mogę ich jedynie przeprosić za tą sytuację, że te pieniądze nie wpłynęły na czas, na konta, bo każdemu za wykonaną...
7: A co się stało?
8: Tak jak powiedziałem, nie zostały zapotrzebowane te dodatkowe środki. Środki zostały wykorzystane, te, które były zapisane w poszczególnych rozdziałach, w poszczególnych tych działach dotyczących akurat tej zapłaty i tej grupy.
7: Ale rozumiem, że już wpłynęły to
8: te pieniądze. Pieniądze są przesunięte, już są w tej chwili przesyłane na konta lekarzy i mam nadzieję, że to się sprawnie zakończy.
7: Do końca miesiąca, czyli mamy jeszcze prawie 3 tygodnie.
8: No ale to wolę zaryzykować i powiedzieć o dłuższym terminie, niż powiedzieć, że do jutra, a na przykład pieniądze wpłyną pojutrze.
7: Panie ministrze, a co z rolnikami, którzy ponieśli straty przez przymrozki? To jest kolejna sprawa bardzo groźna. Są tacy, tak. Rozmawialiśmy wczoraj z jednym z nich, który mówi, że poniósł straty w okolicach 90%, 95%
8: zbiorów. Tutaj wypłacimy dla tych rolników odszkodowania, specjalną pomoc, zwłaszcza dla tych, którzy właśnie utracili prawie 100% swoich plonów, czy tutaj pan redaktor mówi 90, już od 50% w górę trzeba mocno wspierać tych, no bo oni nie mają tak naprawdę środków dzisiaj, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość. Taki budżet jest, zbieramy te wszystkie dane, spływają kolejne protokoły, mamy już wstępnie oszacowane, jaka to jest ilość, 1 200 000 hektarów, to dotyczy tych przymrozków, które wystąpiły na wiosnę, no i tutaj ta pomoc będzie wypłacana.
7: Ale część mówi, że dostaną te pieniądze dopiero pod koniec roku. To jest
8: gdyby zebrali plon i zaczęli sprzedawać, to też te pieniądze pewnie w podobnym czasie by wpływały.
7: Tu stawiamy kropkę, żegnamy się z uczniami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam także możecie zadawać
8: pozdrawiam
7: pytanie.
8: Pozdrawiam tych, którzy słuchali nas w radio, zwłaszcza rolników.
7: Pozdrawiamy wszystkich rolników, tam możecie zadawać pytania. A ja przypominam, naszym gościem jest Stefan Krajewski, minister rolnictwa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Chwilę polityki i wracamy do rolnictwa.
8: Dobrze.
7: W piątek ma zostać wybrany nowy, nie wiem czy lepszy, czy gorszy, ale nowy wicemarszałek Sejmu. No i jest dwóch kandydatów. Bardzo bym powiedział jednoznacznie. Marcin Ociepa z PiSu i Marcin Horała Rozwój Plus. A pan na kogo by zagłosował?
8: Jeszcze nie wiem, bo będziemy sobie rozmawiać dzisiaj na klubie o tym, jakie będzie
7: czyli
8: nasze
7: dziś decyzji wspólne, w tej sprawie.
8: Wspólne ustalenie.
7: A serce panu podpowiada bardziej PiS czy bardziej Rozwój Plus?
8: No, to, tak jak nazywamy tą całą sytuację Rozwód Plus, bo przecież no, tworzyli tę samą społeczność, podejmowali wspólnie decyzje, dzisiaj podjęli decyzję o odrębnym funkcjonowaniu. No, zobaczymy, bo to też...
7: Ale uśmiechają się do PSL-u, bo były takie słuchy, że to ma być taka bardziej centrowa, centroprawicowa formacja, więc może jakieś uśmiechy. Jak się ktoś rozwodzi, Rozwód Plus, to może szuka nowego partnera.
8: Panie redaktorze, te uśmiechy zawsze były, bo szukają właśnie tych i dają te uśmiechy, kiedy potrzebują wsparcia i poparcia. Pamiętam głosowanie nad marszałkiem, wicemarszałkiem z PiS-u i my przecież nie mówiliśmy, że zamykamy się zupełnie na to, żeby mieli wicemarszałka. Nie tak jak kiedyś PiS pozbawił PSL wicemarszałka, ale mówiliśmy, żeby wskazali innego kandydata, bo nie było chęci poparcia dla pani marszałek Witek. Natomiast nie mówiliśmy, że blokujemy się.
7: Czyli to bardziej PiS poprzeć niż Rozwój Plus.
8: A teraz to trzeba porozmawiać, bo to jest kwestia współpracy, działania. Wicemarszałkowie prowadzą obrady, decydują o tym, jak te obrady są prowadzone i to jest często też kwestia właśnie takiej osobowości.
7: To obaj kandydaci wydają się być raczej ludźmi bardziej dialogu niż konfrontacji.
8: I też o to chodzi, żeby tego dialogu było w polityce polskiej więcej, bo tej konfrontacji już chyba jest za dużo i wiele osób zaczyna coraz mniej polityką się interesować.
7: Czyli dziś będzie decyzja w tej sprawie, tak?
8: No dziś będziemy o tym rozmawiać, czy zapadnie dziś decyzja. Mam nadzieję, że uda się przygotować jak najlepsze rozwiązanie.
7: Panie ministrze, wspomniał pan już o bezpieczeństwie żywnościowym. Padają jakieś zaproszenia ze strony Pałacu Prezydenckiego do rozmów na ten temat, bo wydaje się, że sytuacja jest... No nawet dzisiaj widzieliśmy drona nad Litwą, wprawdzie nie nad Polską. Wczoraj znaleziono go nad morzem. Sytuacja wydaje się zaostrzeć.
8: To są różnego rodzaju prowokacje, które mają destabilizować sytuację nie tylko w Polsce, chociaż Polska jest chyba jednym z największych takich celów dla Putina, no bo zrobiliśmy porządek chociażby z granicą polską-białoruską, gdzie dochodziło do tych prowokacji związanych z nielegalnym przekraczaniem granicy, więc dzisiaj pojawiają się różne prowokacje związane właśnie z tymi dronami, które wlatują w przestrzeń.
7: Ale do pana też docierają jakieś ostrzeżenia, bo pan premier mówił bardzo mocno o rozmaitych ostrzeżeniach, które są kierowane do Polski, do Ministerstwa Rolnictwa. Mówiliśmy już o tym, też docierają takie ostrzeżenia.
8: No ja myślę, że tutaj bardziej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwo Obrony Narodowej, które na co dzień
7: zajmuje się... Ale pan musi zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe.
8: Tak, tak, ale to jest też, jeżeli będą takie sygnały docierać, bo nie mam jakichś takich bezpośrednio sygnałów o zagrożeniach konkretnych miejsc czy konkretnych zakładów, ale o tym też rozmawiamy, przekazujemy informacje, na czym nam też najbardziej zależy, co mamy w pierwszej kolejności chronić, no bo wiadomo, że bez żywności...
7: A co mamy w pierwszej kolejności bronić, jeśli chodzi o żywność?
8: Jeśli chodzi o te duże zakłady przetwórcze, tam gdzie jest potrzebne chociażby na bieżąco energia elektryczna, bo całe mleczarstwo, przetwórstwo mięsa bez zabezpieczenia energetycznego długo nie wytrzyma. To są chłodnie, to są mroźnie, które muszą funkcjonować na co dzień.
7: Te zakłady, jesteśmy przygotowani na taką sytuację.
8: Te zakłady inwestują w duże agregaty prądotwórcze, mają, też mówimy o tym, żeby ta energia była rozproszona, żeby nie było wyłączenia dostaw energii dla dużych obszarów kraju, bo to wtedy może prowadzić do takich trudnych sytuacji.
7: Prawo i Sprawiedliwość wkracza w przestrzeń pana zainteresowań, zorganizował konwencję na temat polskiego rolnictwa, a Przemysław Czarnek zapowiedział przyjęcie na pierwszym posiedzeniu nowego, przyszłego, jak rozumiem, jego rządu, wielkiej ustawy regulacyjnej. Jak się panu podobają propozycje PiS-u do spraw rolnictwa?
8: Panie redaktorze, 8 lat mieli, żeby naprawiać, poprawiać, wprowadzać dobre zmiany i przepisy. Co zostało nam po PiS-ie?
7: Może poszli teraz
8: Piątka Kaczyńskiego, którą tak naprawdę to jako PSL, jako wtedy Konfederacja, organizacje branżowe, związki zawodowe obroniliśmy, nie weszła ostatecznie. Co robili w sprawie Mercosuru? Jechali i mówili, że trzeba przyspieszenia podpisania tej umowy. Wpuścili 3,5 miliona ton zboża z Ukrainy bez żadnej kontroli. A dzisiaj hipokryzja, obłuda, nic więcej wracają.
7: Ale może te pomysły są dobre, to znaczy mogli wtedy ich nie zrealizować, a teraz są dobre. Ograniczenie procedur i biurokracji, to jest dobry pomysł? Dobry
8: to my deregulujemy ich przepisy, chociażby skrócenie okresu międzywycieleniowego, czy wprowadzenie uboju pastwiskowego, zmiana i tak zwany portal rolnika. W jednym miejscu wszystkie informacje zebrane dla rolnika, uproszczenie procedur. Wiele procedur związanych z obsługą wniosków zmieniłem po to, żeby ułatwić funkcjonowanie rolników. To my deregulujemy te regulacje, które wprowadził PiS.
7: A szybszy zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy?
8: Tak, też będziemy, już to jest przygotowane i będziemy to robić, że ten zwrot będzie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnik będzie mógł z domu wysłać ten wniosek i to zrobimy.
7: Jeszcze pytanie o, no różnie się to prawo nazywa, oczywiście oficjalnie nazywa się ustawą o ochronie rolniczych funkcji produkcyjnych. Funkcji produkcyjnych wsi. Część organizacji zarzuca tej ustawie nieprecyzyjność. Mówi, że ona jest, że pewne rzeczy są domniemane, co powoduje, że także taka działalność już przemysłowa rolnicza może być podciągnięta pod te kwestie.
8: No tutaj nie da się wszystkiego opisać w tym projekcie ustawy i zrobić takiego katalogu, co może, co nie może, bo no, co dzisiaj rozumiemy pod
7: wielkie farmy przemysłowe na przykład.
8: Jeżeli coś powstaje w oparciu o obowiązujące przepisy, są wydawane zgody, różne decyzje środowiskowe, inne, więc to funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa. Dzisiaj chodzi o to, żeby likwidować napięcia, które się pojawiają pomiędzy rolnikami i nierolnikami,
7: tak,
8: często
7: ministrze, ale
8: innymi mieszkańcami.
7: Istota zarzutu jest taka, że okej, jest gospodarstwo, rodzinne gospodarstwo rolne i nie ma problemu. I to jest jasne. Jak ktoś się przeprowadza na wieś czy pod miasto, to musi wiedzieć, że ono jest. Ale czymś innym jest właśnie te rolnicze, te fermy, masowe, wielkie, przemysłowe fermy.
8: Bo te gospodarstwa duże powstają od wojny tak naprawdę, kiedy były tworzone pierwsze państwowe gospodarstwa rolne z dużą i produkcją roślinną i zwierzęcą powstawały, gdzie wokół tych zakładów, tych gospodarstw funkcjonowały całe osiedla. Tych, którzy tam pracowali, mieszkali na miejscu i do dziś tam mieszkają. Oczywiście, że mamy likwidować takie sytuacje, gdzie dokucza to mieszkańcom w sposób ponadprzeciętny.
7: Mówią lex smród, to znaczy obawiają się na przykład niezbyt przyjemnego zapachu związanego z wielkimi tego rodzaju przemysłowymi fermami.
8: Chodzi o to, żeby chociażby likwidować takie zapachy, które mogą powodować uciążliwość, a tu dobrym rozwiązaniem jest chociażby biogazownia, która powstaje przy dużym gospodarstwie, która daje możliwość właśnie ograniczenia tych zapachów i wykorzystania.
7: Ale organizacje, no nie rolnicze oczywiście, tylko lokatorskie mówią, dobrze, ale przy tak nieprecyzyjnych zapisach lokatorzy, mieszkańcy są zawsze skazani na przegraną.
8: Ale dzisiaj nie ma w ogóle przepisów, które cokolwiek regulują i wtedy to niesie dużo problemów. Zdaję sobie sprawę, że 100% problemów nie rozwiąże ta czy inna ustawa, ale wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tych, którym na przykład ostatnio po wyrokach sądowych była ograniczana produkcja w gospodarstwach, które funkcjonują od pokoleń, nawet nie 10-20 lat, tylko kolejne pokolenia gospodarują. To, że następuje koncentracja produkcji, to nie tylko w rolnictwie, bo przecież w przemyśle też widzimy, że łączą się mniejsze zakłady, dzisiaj większa ta produkcja ze względu na logistykę, na dostosowanie się do obecnej sytuacji na rynku się zwiększają. Tak samo dzieje się w gospodarstwach rolnych.
7: Panie ministrze, mówiliśmy już trochę o tranzycie i Ukrainie. Pan wspominał w przypadku PiS-u. Ukraina wskazuje i alarmuje, że ma problemy z eksportem przez Morze Czarne. Polska jest gotowa przejąć część transportu ukraińskiego zboża i produktów rolnych dalej.
8: Nie możemy doprowadzić do sytuacji z 2023 roku, kiedy ukraińskie zboże zdestabilizowało polski rynek, zostało na polskim rynku. I cały czas obowiązuje zakaz, tak zwane to embargo na zboże, podstawowe cztery produkty z Ukrainy. Mówimy o pszenicy,
7: ale mówimy o tranzycie teraz.
8: Słoneczniku. Tak, ale tranzyt jest dopuszczony pod pewnymi warunkami. Odbywa się to wszystko pod nadzorem kasu, są odpowiednie elektroniczne zabezpieczenia.
7: No właśnie,
8: plomby.
7: To znaczy, bo tam jest powiedziane, że jest bardzo dobrze zabezpieczony.
8: Tak.
7: Czyli co?
8: Każdy transport, który przyjeżdża, ma w tym systemie SENT oznaczony. Jest geolokalizacja każdej ciężarówki wiązącej zboże, każdego pociągu, który przyjeżdża przez Polskę i nie możemy dopuścić do sytuacji, kiedy zboże ukraińskie miałoby mieć pierwszeństwo przed zbożem polskim, które chcemy wyeksportować.
7: Mamy pewność, że nie wraca to zboże do Polski?
8: Tak. Dzisiaj wszystkie służby kontrolne tego pilnują, sprawdzają od momentu przekroczenia granicy do opuszczenia tego transportu Polski w porcie. To wszystko jest kontrolowane, sprawdzane i tu wiele osób na to pracuje, żeby zachować spokój, porządek.
7: Panie ministrze, Ukraina jakoś zwraca się do nas z kwestią zwiększenia tego tranzytu, apeluje o to, bo wiemy, że to Morze Czarne rzeczywiście jest dla nich coraz trudniejsze.
8: Dla nich oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest tranzyt przez Morze Czarne, kiedy są ograniczenia, muszą to zboże wywieźć. I teraz mamy oczywiście dylematy, jak to poprowadzić, żeby to zboże w żaden sposób tu nie zostało w Polsce, ale też to nie jest problem tylko Polski, bo wszystkich krajów przygranicznych i też słyszymy, że w innych krajach to zboże wpływa i też nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że ono wjedzie do nas już nie jako rosyjskie, a zboże z innego kraju pochodzenia, a gdzie może być to zboże rosyjskie czy ukraińskie, tylko już kierunek napływu może być inny.
7: Bardzo dziękuję. Stefan Krajewski, minister rolnictwa PSL, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dobrego dnia wszystkim.

0: Reklama.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją.

0: używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
3: Po reklamie.
4: Czas na fakty. Magdalena Wojtyń, Tomasz Stanisławski, 8.30.
5: Nowy pakiet rządowej pomocy dla gospodarstw rolnych rekompensować ma wyższe ceny nawozów. Tak przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski.
6: Odniósł się w ten sposób do pomysłu dopłaty do zakupu nawozów w wysokości do 500 zł na hektar. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych nie jest to wystarczająca kwota, żeby pokryć rosnące koszty, które muszą ponosić rolnicy.
7: Mamy określony na to budżet. Są konkretne założenia wynikające z przepisów, które powstały w Brukseli. I chociażby termin, że może to być zapłacone po 1 marca, czyli w momencie, kiedy wystąpił konflikt na Bliskim Wschodzie.
8: Myślę, ale te ceny będą rosły. Wszystko na to wskazuje jeszcze bardziej. To znaczy mamy kolejne zerwane...
7: No, ale do przodu przecież nie zabezpieczymy w tej chwili tych pieniędzy. Jeżeli będzie ta sytuacja trudna się utrzymywać, będziemy tutaj starali się zabezpieczyć pieniądze i z budżetu krajowego i tak samo środki unijne, żeby rekompensować te straty.
5: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego znajdziecie na rmf24.pl.
6: Utrudnienia na czwórce w Śląskiem.
5: Na wysokości Pławniowic w powiecie gliwickim ciężarówka wjechała w barierę energochłonną.
6: Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, doszło do uszkodzenia zbiorników z paliwem tego samochodu.
5: I prawy pas w kierunku Wrocławia w tej chwili jest zablokowany. Zablokowana także krajowa 44 między Sandomierzem a Niskiem.
6: W pobliżu Stalowej Woli na remontowanym wiadukcie samochód osobowy zderzył się z dostawczym.
5: I policja w tej chwili kieruje samochody na objazd przez miasto.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: W faktach sportowych RMF FM rozpiska dnia dla kibiców. Najważniejszym wydarzeniem wtorku zdecydowanie mecz Polska-Ukraina na siatkarskich mistrzostwach Europy.
5: Absolutnie. O 18.00 początek starcia, które tak reklamuje libero Maksymilian Graniczny.
11: Będzie na pewno ciekawy mecz. Będziemy musieli wejść na naprawdę nasz dobry poziom, żeby wygrać, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grać na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
5: Ta mocna Ukraina wygrała już 4 mecze z rzędu. Dziś staje naprzeciw również niepokojących do tej pory biało-czerwonych. W Ekstraklasie odrabianie zaległości Raków Częstochowa z Zagłębiem Lubin o 18.00. To jest zaległy mecz z trzeciej kolejki, no a wieczorem zaproszenie do Kielc.
12: Wtorek 20.30 Exwood Arena Kielce. Zapraszamy serdecznie.
5: Mecz z drugiej ligowej serii Ekstraklasy Korona Kielce kontra Lider Górnik Zabrze. Tam nie tylko muzycznie dobrze radzi sobie joker Erik Prekop. Preki on fire, dwie bramki strzelone przez Prekopa w 4 minuty przypieczętowały w sobotę zwycięstwo z mistrzem Polski Lechem Poznań. W Anglii natomiast kary za VAR. Wideo arbiter derbów Manchesteru Matt Donahue i jego asystent Blake and Travis nie zostali wyznaczeni do meczów Premier League w najbliższy weekend. Decyzję podjął dobrze znany nam Howard Webb, główny sędzia ProRef organu sędziowskiego Premier League. Potwierdzono błąd w przyznaniu Erlingowi Haalandowi zwycięskiej bramki dla City. To był spalony. To jak ABC, jak raz, dwa, trzy w szkole futbolowego prawa. Wścieka się Mika Richards. A propos śliskich tematów, wieczorem startuje hokejowa Ekstraliga. Pierwszą kolejkę otwiera 5 spotkań, w tym mistrza Polski GKS-u Tychy z Podhalem Nowy Targ o 18.00. Od samego początku przejmijmy kontrolę nad grą. Zróbmy to pierwsi, odgraża się defensor GKS-u Valtteri Kakkonen. A holenderska gwiazda łyżwiarstwa szybkiego Jutta Leerdam zawiesza karierę. 27-letnia mistrzyni olimpijska na swoim YouTubie najpierw wymieniała pytania. Co z karierą? Czy kończy? Co dalej? No a potem ogłosiła, że nie będzie startować w nadchodzącym sezonie.
10: Sponsorem

0: Za 21 minut będzie godzina 9. To jest przedpołudniowy program, poranny program w radiu RMF24. Teraz o tym, co się dzieje na froncie ukraińsko-rosyjskim, bo Rosjanie znowu zaatakowali zachodnią Ukrainę. Znowu były alerty, które trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarmacia. Znowu operowało nasze lotnictwo. To wszystko śledzi od samego rana nasz reporter Michał Krasen. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: W co wymierzone były te ataki, powiedz, Michał?
1: Najwcześniej pojawiła się informacja o trafionej stacji benzynowej w Kijowie. Później dostaliśmy taką informację, że ponad 1000 ataków na 51 miejscowości zostało wymierzonych w obwód zaporoski. Tam życie straciły 2 osoby, 1 została ranna. Uszkodzonych ponad 70 budynków. I przenosimy się teraz jeszcze do obwodu chersońskiego. Tam nie żyje 1 osoba, 11 osób rannych. Przed chwilą ukraińska obrona powietrzna potwierdziła, że zestrzeliła 187 dronów z 200 wymierzonych w Ukrainę.
0: Powiedz, czym atakują Rosjanie?
1: No to jest wyjątkowo nowoczesny sprzęt, nowa technologia rosyjska. To są dobrze nam znane drony, szachedy tak zwane. Mm-hmm. One zazwyczaj napędzane były takim silnikiem ze śmigłem, prostym, spalinowym.
0: Ale to się zmieniło.
1: Leciały dość wolno, na przykład polskie siły powietrzne mogły na to reagować dość sprawnie. No to się niestety zmieniło teraz. Te drony, tak zwane Garań 5, czyli już z silnikiem odrzutowym, one są bardzo szybkie, dlatego też na przykład polskie siły powietrzne bardzo długo operują przy granicy, kiedy te ataki na zachodzie się zdarzają. Dzisiaj to było 2,5 godziny, w niedzielę ponad 5 polskie myśliwce latały przy granicy, no bo właśnie, jeżeli taki dron gdziekolwiek wleci, czasu na reakcję jest bardzo mało i samoloty muszą być w powietrzu.
0: Mówisz o tym, czym atakują Rosjanie i jak atakują Rosjanie, ale Ukraińcy też, rozumiem, jakoś odpowiadali dzisiaj, prawda?
1: Tak, Ukraińcy odpowiedzieli dziś ogniem. Jeden z dronów trafił w magazyn rosyjskiej firmy Ozon. To taka firma zajmująca się handlem internetowym, nazywana czasami rosyjskim Amazonem. Tam jest magazyn, centrum dystrybucyjne. Mniej więcej w któryś z tych budynków dron trafił. Nie wiemy jeszcze konkretnie w który. No pierwsze doniesienia były, że to jest magazyn. Tutaj pojawiają się jeszcze, że może to być centrum dystrybucyjne. Taka sortownia. No i najprawdopodobniej jeden z ukraińskich dronów trafił też w rafinerię w obwodzie samarskim. Rosjanie co prawda podają, że jest to, tu cytat, obiekt infrastruktury. Nie podają konkretnie jaki, no ale wiemy, że w tym obwodzie samarskim znajduje się bardzo dużo rafinerii. Kilka, jak nie kilkanaście. No a przypomnę, że Donald Trump niedawno apelował do Władimira Zełenskiego, żeby nie celować w te rafinerie, no bo to podnosi ceny ropy. Jeżeli faktycznie ukraiński dron spadł na rafinerię, no to nie wysłuchali Ukraińcy tych apelów.
0: Co więcej, przecież Donald Trump zapowiedział, że jest rodzaj porozumienia między Rosją a Ukrainą, że nie będzie wzajemnych ataków na te obiekty, które są związane z rynkiem paliw.
1: Tak, zgadza się, to zapowiadał Donald Trump. No jak widać o poranku, ta rzeczywistość wygląda już nieco inaczej.
0: O tym wszystkim opowiadał w Radiu RMF24 Michał Krasyń. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Tu Radio RMF24.
3: Reklama.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
5: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
6: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
10: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: Po reklamie.
16: Trwa poranek radia RMF 24. Jest z wami Piotr Salak.

0: Za 10 minut będzie godzina 9. Przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. Teraz o najmie krótkoterminowym. Dużo mówimy na ten temat, bo Polacy są podzieleni w tej sprawie. Także w sprawie ustawy, która ma uregulować ten rynek mieszkań. Tak wynika przynajmniej z sondażu pracowni Opinia 24 przeprowadzanego dla RMF FM. 30% pytanych popiera rządową ustawę, ale minimalnie więcej respondentów, 33%, uważa, że im się ta ustawa nie podoba. Szczegóły tego sondażu zna i wejrzał w ten sondaż bardzo głęboko nasz dziennikarz, czyli Igor Skrzypek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: A co z pozostałymi badanymi?
1: No, pozostali badani nie wiedzą, co mają na ten temat myśleć, albo nie wiedzą w ogóle o tym projekcie, bo aż 37% badanych wskazuje, że nie wie, po której stronie tu się postawić. 17% mówi, że trudno powiedzieć, a 20% aż, czyli co piąty respondent mówi, że nie słyszał o takiej ustawie. No nic dziwnego, bo ten projekt, bo nadal mówimy o projekcie jeszcze rządowym, dużo zmian przechodził. Przypomnijmy, o co w tym chodzi. Na początku tego projektu było tak, że rząd chciał wprowadzić możliwość dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, by mogły zakazywać najmu krótkoterminowego w swoich budynkach, w swoim najbliższym sąsiedztwie. Najem krótkoterminowy tu jest rozumiany jako poniżej krótszy niż miesiąc. Potem ta możliwość podarowana spółdzielniom i wspólnotom zniknęła z projektu ustawy, a teraz dosłownie kilka tygodni temu znów wróciła w ramach autopoprawki. Znów ten projekt został zaostrzony, więc nie dziwi, jeśli ktoś nie do końca kojarzy, o co w tych przepisach chodzi, bo one się po prostu radykalnie zmieniały. No, ale pewnie to też zależy w znacznej mierze od tego, co uważamy na temat najmu krótkoterminowego, no od punktu widzenia, od punktu siedzenia i od punktu mieszkania.
2: No przyjeżdżali na jeden dzień, bawili się, prawda, i tam palili papierosy na balkonie, wyrzucali pepety, no takie, no nie zachowywali się, tak jak jeden dzień się zachowują, no, jak ktoś przyjedzie, jak do hotelu, no. Nie jest miejsce, blok mieszkalny dla wynajmu takiego krótkoterminowego, bo ludzie po prostu nie szanują innych wtedy.
3: Jeśli taka regulacja wejdzie, myślę, że jest prawie że gwarancja, że wszyscy mieszkańcy i spółdzielnie zakażą tego wynajmu krótkoterminowego, jakkolwiek każdy z tych mieszkańców bardzo chętnie z niego korzysta w innych miastach. Mentalność Kalego.
1: Tak mówią mieszkańcy Warszawy. No wszystko zależy od punktu siedzenia, a w sondażu widać, że też zależy od wieku, bo największe poparcie dla tych przepisów są wśród najstarszych.
0: A zależy od preferencji politycznych?
1: Zależy również i tu też widać spore różnice, bo najbardziej przeciw takim rozwiązaniom jest prawica, to znaczy Konfederacja i Konfederacja Grzegorza Brauna, wyborcy tych partii. Bardziej przychylni są oczywiście wyborcy koalicji rządowej, no bo to też projekt rządowy. Ale też nie w pełni, bo na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe, wyborcy tego ugrupowania, no są dość sceptyczni wobec tych przepisów, co też słychać z ust polityków PSL-u.
4: Myślę, że nie powinniśmy tracić z pola widzenia najważniejszej rzeczy, o której chodziło w tych zmianach. To jest uregulowania ważnej dzisiaj, coraz bardziej znaczącej sprawy, która też rzutuje na sytuację branży turystycznej.
1: Czyli ten taki krok w stronę jednak działalności gospodarczej z ust Krzysztofa Paszyka z PSL-u. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej na przykład spore rozbicie, ale jednak bardziej przychylnie patrzą wyborcy tego ugrupowania w stronę tych przepisów. Ale pytałem na przykład posła Macieja Tomczykiewicza z Koalicji Obywatelskiej, czy to nie jest trochę tak, że gdzieś tu komunikacyjnie rząd zawiódł, skoro ponad co trzeci pytany nie wie, o co w tych przepisach chodzi.
5: Taka różnorodność odpowiedzi na to pytanie z jednej strony może wynikać trochę ze skomplikowania materii, a z drugiej, że ten projekt też przechodził pewne przeobrażenia, też oczekiwania części uczestników debaty nad tym projektem były inne. Niektórzy w ogóle nie chcą regulacji, niektórzy chcą regulacji zdecydowanie dalej idących.
1: Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej. No zobaczymy oczywiście, czy ta ustawa wejdzie w życie, bo na razie jest na etapie parlamentu.
0: Igor Skrzypek w Radiu RMF 24, a szczegóły na naszej stronie na rmf24.pl. Polecamy.
6: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
7: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. don't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
8: Reklama.
9: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. I co, zapisałeś się już na studia?
7: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
6: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
7: Brzmi jak miejsce dla mnie.
8: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Ideis. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Ideis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
11: Po reklamie.
12: Czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Jest 9:00.
13: Zaczynamy fakty od drona wyłowionego z Bałtyku w rejonie Rusinowa koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem.
14: Przypominamy, wstępnie to rosyjski dron rozpoznawczy, nowa wersja modelu Gerbera.
13: A potem Polska i Litwa, które wspólnie wyjaśniać będą ostatnie dronowe incydenty.
14: W faktach także groźny wypadek na obwodnicy Stalowej Woli.
13: Kłopoty poradni leczenia bólu przy szpitalu miejskim w Olsztynie.
14: A na koniec pochwała czytania.
13: Posłuchajcie, jest 9:00, zaczynamy. Fakty RMF FM. Na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem właśnie ruszać mają ekspertyzy pirotechniczne drona wyłowionego wczoraj z Bałtyku. Dopiero po tym sprawdzaniu do działań przystąpić mają wojskowi prokuratorzy oraz eksperci, którzy potwierdzą, z jaką maszyną dokładnie mamy do czynienia.
14: Według resortu obrony wiele wskazuje na to, że to jedna z nowszych wersji rosyjskiego drona typu Gerbera. Krzysztof Zasada otwiera fakty o 9:00. Dzień dobry Krzysztofie, co do tej pory już ustalono?
15: Maszyna nie stanowi zagrożenia chemicznego, radiologicznego oraz biologicznego. Wojsko już zakończyło te ekspertyzy, jednak z powodu późnej pory badania przerwano. Jak się dowiedziałem, w nocy za pomocą specjalnego robota dron został przewieziony z brzegu morza w głąb plaży. Chodziło o to, by ułatwić pracę ekspertom i bez załogowca nie oblewały wciąż fale. Dziś pirotechnicy sprawdzą maszynę, a dopiero potem rozpoczną się analizy, które mają dać ostateczną odpowiedź na pytanie, z jakim typem drona mamy do czynienia, skąd się wziął nad polskim wybrzeżem i kiedy nadleciał.
13: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Polska i Litwa wspólnie wyjaśniać będą najnowsze incydenty związane z dronami w obu krajach. Taką informację przekazał minister obrony Litwy Robertas Kaunas po rozmowie z szefem MONU Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
14: Jak informowaliśmy w faktach, w nocy myśliwcy NATO zestrzeliły drona, który w nocy od strony Białorusi wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna.
13: Został zestrzelony przez włoskie myśliwce NATO stacjonujące w Szawlach, niedaleko elektrowni szczytowo-pompowej w Kroniach. Trzy osoby trafiły do szpitala po zderzeniu samochodów na obwodnicy Stalowej Woli.
14: Droga jest zablokowana. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co dokładnie się wydarzyło?
11: Na remontowanym odcinku drogi krajowej 77 zderzyły się dwa pojazdy. Policja informuje, że kierująca samochodem osobowym zjechała na sąsiedni pas, tam zderzyła się z pojazdem dostawczym. Do szpitala na badania przewieziono trójkę pasażerów samochodu osobowego. Policja czeka na wyniki badań, od których będzie zależeć, jak zostanie zakwalifikowane to zdarzenie. Na razie droga jest zablokowana.
16: Posłuchaj, takie są fakty.
14: Są specjaliści, jest sprzęt, nie ma jednak pieniędzy.
13: Jest za to ogromne zapotrzebowanie. Poradnia leczenia bólu przy Szpitalu Miejskim w Olsztynie musiała drastycznie zmniejszyć przyjęcia, a powodem jest wykorzystanie już limitu punktów.
14: Tematem zajmuje się nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, ile teraz muszą czekać pacjenci?
17: Poradnia przyjmuje teraz zapisy na grudzień, ale 2027 roku. Wcześniej miesięcznie zabiegowych pacjentów było kilkudziesięciu, teraz jest zaledwie kilku. A historia pani Agaty i jej mamy pokazuje, że dzięki zabiegom w poradni pacjenci z bólem przewlekłym mogą normalnie żyć.
18: Po zabiegu, który zaproponował pan doktor, po pół godzinie praktycznie mama sama stanęła na nogi, nie przewracała się.
19: Nie czułam żadnego bólu, wózka nie trzymałam, tylko przeszłam tutaj z kuchni do pokoju bez trzymania, bez niczego. Nic mnie nie bolało.
17: Jak usłyszałem od dyrekcji szpitala, poradnia jest gotowa przyjmować więcej pacjentów, ale do tego potrzebne jest zwiększenie kontraktowania.
13: Czy taka zmiana jest możliwa? Sprawdzać będziemy gdzieś w faktach RMF FM.
14: A na koniec faktów pochwała czytania.
20: Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge przekonują, że czytanie dla przyjemności to klucz do zdrowia psychicznego, lepszej kondycji mózgu i dłuższego życia bez demencji.
13: Z tymi ważnymi informacjami teraz Grzegorz Jasiński.
20: Dzień dobry.
13: Czytanie jest dobre w każdym wieku.
20: Także w obecnym wieku sztucznej inteligencji, ale mówiąc poważnie, badania potwierdzają, że u dzieci, u dorosłych, także u osób starszych czytanie niezależnie od formy czy gatunku wspiera rozwój mózgu, poprawia pamięć, koncentrację, zdolności językowe. Regularne czytanie może zmieniać strukturę mózgu, zwiększa objętość kory mózgowej w obszarach odpowiedzialnych za przetwarzanie języka, uczenie się, kontrolę emocji i funkcje wykonawcze. Wzmacniają się też połączenia nerwowe między różnymi częściami mózgu. Książki pomagają w walce ze stresem. Już 5 minut lektury może obniżyć poziom stresu o 20%, poprawić koncentrację i poczucie więzi społecznej. Naukowcy podkreślają też wartość czytania w grupie. Kluby książki czy wspólne czytanie z dziećmi nie tylko budują więzi, ale przynoszą dodatkowe korzyści zdrowotne.
14: A my na wspólne z naszymi słuchaczami spotkanie i czytanie. W kolejnych faktach zapraszamy o 10:00.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Tu Radio RMF 24.
12: A co u nas do 10:00? Więcej o znalezisku z plaży w Rusinowie. Skąd się ten wziął dron rosyjski na polskiej plaży? 15 września, czyli jesień coraz bliżej. Niedługo będą grzać, a gaz najdroższy w Europie od 4 lat. Opowie nam o tym nasz gość. Jedna flaszka.

0: 12 minut po godzinie 9, przedpołudniowy program w radiu RMF24. Odbudowanie wizerunku, odbudowanie zaufania do Polskiego Komitetu Olimpijskiego i całego polskiego sportu. To mają być główne zadania, przed jakimi stoi Marian Kmita. Tak uważa Tomasz Hamera, czyli wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który był gościem radia RMF24. Kmita, także wciąż oficjalnie wiceprezes PKOL-u i szef telewizji Polsat Sport, pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim co najmniej do kwietnia, czyli do końca kadencji Radosława Piesiewicza, do kolejnego walnego zjazdu. Szef PKOL-u, wciąż nominalnie szef PKOL-u, usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto i decyzją sądu pozostaje w areszcie.
1: Cóż, no, cała ta sytuacja jest niezwykle przykra i absolutnie nie rozpatrywałbym jej w kategoriach personalnych, tylko kryzysu instytucjonalnego. Cóż, z pełną świadomością można przyjąć, że ten, nie tylko ten wizerunek, ale zaufanie, w ogóle percepcja Polskiego Komitetu Olimpijskiego no jest w stanie wręcz tragicznym i przed nami, przed osobami, które reprezentują to środowisko, cała masa działań, żeby ten wizerunek odbudować, żeby odbudować zaufanie i to nie tylko społeczeństwa, ale przede wszystkim samych sportowców, którzy chyba czują się najbardziej pokrzywdzeni, mimo że robią swoje, przygotowują się do rywalizacji międzynarodowej, walczą o jak najlepsze laury, a gdzieś tam te całe sytuacje na pewno odbijają się na płynności, na komforcie ich przygotowań.
0: Tak mówił Tomasz Hamera na naszej antenie, na antenie radia RMF24, a u nas już za moment Maryla Rodowicz w roli głównej, czyli królowa polskiej piosenki, ma swój mural. Oczywiście w Opolu.
2: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

18 minut po godzinie 9. Radio RMF 24 zabiera was teraz do Opola. Dlaczego? Dlatego, że tam odsłonięto mural Maryli Rodowicz. Królowa polskiej piosenki oczywiście występuje w szkarłatnym kapeluszu na tle różnobarwnych kwiatów. To wszystko do zobaczenia na ścianie bloku przy ulicy Chabrów, właśnie w Opolu, rzecz jasna. A ludzi było tyle, że moim zdaniem ci młodsi myśleli, że to spotkanie z papieżem. Tak napisała w mediach społecznościowych artystka, która była obecna na uroczystości odsłonięcia. Jak prezentuje się mural przy ulicy Chabrów? Proszę zajrzeć. To wszystko do zobaczenia oczywiście na naszej stronie na rmf24.pl. Polecamy gorąco. Fakty też polecamy gorąco, te fakty wrocławskie o 9.30 za 11 minut.

0: 24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiSu jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
5: Polska polityka w radiu RMF 24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
5: Polska polityka. Już dziś po 16 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit. Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
11: Wybiła 9.30 w Radiu RMF 24 Wrocław. Czas na fakty. Rafał Jędraszek, zapraszam. Zaczynamy informacjami dla kierowców. Roboty drogowe na Klecińskiej we Wrocławiu utrudniają przejazd z odcinkiem od Fatu w kierunku Gondowa. Korkuje się

0: estakada do wysokości świateł przy ulicy Szwajcarskiej, Nowodworska i Wjazd w Strzegomską, tam również korki. Z drugiej strony miasta wolniej wjeżdża się do centrum, Opolską, tam ruch spowalnia od wysokości Zagłębiowskiej do mniej więcej ulicy Rybnickiej. Od wschodu natomiast korkuje się Aleja Jana III Sobieskiego. Również jadący Aleją Poprzeczną muszą uzbroić się w cierpliwość, zmierzając do świateł przy krzyżówce z ulicą Bricknera.
1: Posłuchaj tych faktów.
0: We Wrocławiu trwają poszukiwania 85-latka. Wczoraj mężczyzna w godzinach popołudniowych opuścił mieszkanie przy ulicy Wyszyńskiego i do tej pory nie wrócił. Zaginiony choruje na Parkinsona i Alzheimera. Ma około 170 cm wzrostu, waży około 85 kg. Nie posiada znaków szczególnych. W chwili zaginięcia ubrany był w ciemnozielony sweter, dżinsowe spodnie i półbuty. Jego zdjęcie opublikowała wrocławska policja na swoich mediach społecznościowych. Osoby posiadające informacje na temat miejsca pobytu zaginionego proszone są o kontakt z komisariatem policji Wrocław Śródmieście lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112. W faktach RMF 24 Wrocław teraz jednoślady pod lupą dolnośląskiej policji. Funkcjonariusze podczas jednodniowej akcji skontrolowali ponad 730 osób. Jak mówi podkomisarz Paweł Noga z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, choć szczególny nacisk położono na kontrolę rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych, sprawdzano również kierujących motocyklami i motorowerami.
2: Policjanci skontrolowali łącznie ponad 730 jednośladów poruszających się po drogach województwa dolnośląskiego, ujawniając blisko 350 wykroczeń popełnionych właśnie przez tę grupę uczestników ruchu drogowego. Mundurowi podczas działań sprawdzali, czy kierujący nie znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków działających podobnie. Niestety 16 osób zdecydowało się kierować z krążącym w organizmie alkoholem, a 5 osób znajdując się pod wpływem środków odurzających. Policjanci apelują o rozwagę i bezpieczną jazdę, zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do aktualnych przepisów.
0: Dodał Paweł Noga z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. A gry wojenne to główny temat konferencji naukowej, która rozpoczęła się dzisiaj w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. I o tym więcej w faktach RMF 24 Wrocław już za godzinę.

0: Z redaktorem zasadą zgadzamy się co do jednego, że jeżeli włosy są ładne, to po pierwsze nie musi być ich dużo, prawda, panie redaktorze?
1: Nie musi być ich dużo, ale nie ma to jak dobre boogie-woogie w poranku.
0: Zdjęcie redaktora zasady oczywiście na naszej stronie rmf24.pl, polecam.
1: Bawiłeś.
0: Ale teraz już poważne sprawy. Zajmujemy się tym, co znaleziono na plaży w Rusinowie koło Jarosławca. Mówimy o tym właśnie rosyjskim, nierosyjskim dronie, bo powiedz Krzysztof, my rozumiem wciąż nieoficjalnie tylko wiemy, że to jest rosyjski dron.
1: Tak, wstępne oględziny wskazują na to, że ten dron należy do armii rosyjskiej, czy należał do armii rosyjskiej. Dziś rozmawiałem z żandarmerią wojskową, która jest bardzo oszczędna w oficjalnym potwierdzaniu, z czym mamy do czynienia, natomiast pierwszy raz powiedzieli dzisiaj, że to nie jest cywilny dron, bo nosi cechy drona bojowego. A jeśli chodzi o to, jaki to jest typ, wczoraj wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz twierdził, że to jest dron rosyjski, nowy typ drona typu Gerbera. Świadczyć o tym mają m.in. napisy odnalezione na nim cyrylicą po rosyjsku, a także to, że nowy typ to jest dość wysoki numer boczny, ponad 130 tysięcy. Jeżeli brać pod uwagę, że to są numery fabryczne liczby kolejnych wyprodukowanych maszyn tego typu.
0: Ten dron już dosyć długo leży na tej plaży w Rusinowie. Dlaczego my go nie zabieramy?
1: Wczoraj został przetransportowany z pobliża tej plaży na linię brzegową. W nocy udało się go specjalnym robotem pirotechnicznym przetransportować w głąb plaży, żeby nie był obmywany przez wodę, żeby można było pracować bezpiecznie, bo dopiero udało się przeprowadzić jego ekspertyzę chemiczną. Jest taka procedura, że najpierw przystępują eksperci z dziedziny chemii, którzy badają, czy nie ma zagrożenia radiologicznego, biologicznego i chemicznego. Wykluczono to zagrożenie, ale teraz w dalszym ciągu nie wiadomo, czy nie ma tam uzbrojonego ładunku wybuchowego. Dlatego teraz, z tego co usłyszałem, do prac przystąpili pirotechnicy i oni badają pod kątem bezpieczeństwa pirotechnicznego. Wczoraj nieoficjalnie dowiedziałem się, że to jest maszyna rozpoznawcza, że ona nie ma głowicy z ładunkiem wybuchowym, miała tylko niewielki ładunek, ma mieć niewielki ładunek do samodestrukcji.
0: Ale jak widać, ładunek nie zadziałał.
1: Ładunek nie zadziałał, więc bardzo ciekawa rzecz, co się stało, jaki był lot tego drona, którędy on dostał się do Polski, bo trzeba zaznaczyć, że dowództwo sił operacyjnych nie wykryło w ostatnim czasie naruszenia przez polskiej przestrzeni powietrznej przez jednostkę typu dron czy mały samolot, więc wszystko wskazuje na to, że ten mały obiekt latający wpadł do Bałtyku, nie przelatując nad polskim terytorium, i po prostu fale wyrzuciły go u nas na brzeg.
0: Ale wydaje się logiczne, że on powinien zatonąć, wpadając do Bałtyku.
1: Wydaje się logiczne, natomiast my nie wiemy, jakie są konstrukcje stosowane w tego rodzaju maszynach. Co więcej, wojskowi mówią mi, że ta maszyna się doskonale zachowała i że będzie można zajrzeć do środka i stwierdzić, jakie rozwiązania techniczne w tego rodzaju uzbrojeniu stosują Rosjanie. Dużo sobie obiecuje służba kontrwywiadu wojskowego po zajrzeniu do środka. Po zajrzeniu do środka być może dowiemy się też, jaka była trasa przelotu, kiedy ten dron znalazł się w morzu albo w ogóle został wystrzelony, a także ile czasu jest był w wodzie. Trzeba zaznaczyć, że pojawiają się różnego rodzaju informacje w mediach społecznościowych, a także w mediach dotyczące hipotez, jak mógł się tutaj znaleźć. Jedną z nich jest taka, że jest to dron, który został wystrzelony, wleciał w niedzielę nad terytorium Białorusi, przeleciał około nad terytorium Białorusi nad Litwę, przeleciał około 70 kilometrów nad terytorium litewskim. Świadkowie słyszeli tego drona, były wielokrotne zgłoszenia o tym, że przelatuje dron, i on miał zniknąć w przestrzeni rosyjskiej nad obwodem kaliningradzkim. Jest podejrzenie, że być może poleciał nad Bałtyk i wpadł gdzieś w okolicach na wysokości między innymi Ustki, i wtedy fale wyrzuciły go w okolicach Rusinowa.
0: Rozumiem, że on cały czas jest na plaży i dopiero gdy po tych wszystkich oględzinach,
1: tak,
0: będą mogli go zabrać.
1: Pirotechnicy,
0: tak?
1: Muszą najpierw sprawdzić, czy nie stwarza zagrożenia, żeby można było dokonać, jak to mówią prokuratorzy, konkretnych oględzin. Oględziny będą prowadzone wstępne na plaży, następnie po stwierdzeniu, że nie ma zagrożenia żadnego, ten dron ma być przewieziony do jednego z wojskowych instytutów, gdzie będą już eksperci zajmować się nim konkretnie. Nie należy oczekiwać oczekiwać, że będą wylewni od razu w mówieniu, co to za maszyna. Wojsko jakoś tak swoimi prawami się kieruje i jeżeli nie ma stuprocentowej pewności, o czym mowa, to jest bardzo oszczędne w słowach. Doświadczyliśmy tego wczoraj. Wojskowi żandarmi potwierdzili jedynie to, co wszyscy widzieliśmy i o czym słyszeliśmy w radiu, że odnaleziono maszynę, która jest na brzegu i tyle na wielkim briefingu prasowym się dowiedzieliśmy. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, ale będą docierały informacje na pewno i coraz więcej na to wskazuje, o czym mówi także Władysław Kosiniak-Kamysz, że to maszyna rosyjska. Będziemy się dowiadywać w najbliższym czasie na pewno.
0: Krzysztof Zasada razem z nami w radiu RMF24 o dronie znalezionym na plaży w Rusinowie koło Jarosławca.
2: Radio RMF24.
3: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Nie, ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
8: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
7: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
8: Jeszcze raz tylko połaję.
7: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem...
9: Mąż i żona, Aleksandra Hrabiego-Fredry, w reżyserii Michała Zadary.
10: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
9: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy!
11: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
12: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
13: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
14: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
15: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0%. Z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Po reklamie.
20: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.

0: Tu Radio RMF 24, za 11 minut będzie godzina 10, program poranny, przedpołudniowy 15 września. Zima coraz bliżej, a ceny gazu w Europie rosną i są na najwyższym poziomie od 2022 roku. Inwestorzy się niepokoją o przedłużające się zakłócenia w dostawach paliw energetycznych, przede wszystkim z Bliskiego Wschodu. Co będzie z cenami gazu? O tym teraz porozmawiamy z naszym gościem. Jest razem z nami pani Agata Łoskot-Strachota, koordynatorka projektu Energia w Europie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Czy sądzi pani, że tej zimy czekają nas rachunki grozy?
1: No, na pewno ceny mają jeszcze szansę rosnąć ze względu na wyjątkowo nisko zapełniony magazyn gazu, jak na tę porę roku, szczególnie po właśnie nauczce, jaką mieliśmy po kryzysie gazowym, bo wówczas te magazyny były nisko zapełnione, ale to w dużej mierze ze względu na działania wówczas rosyjskiego Gazpromu przed wybuchem wojny pełnoskalowej. Gazprom ograniczał dostawy i między innymi nie zapełniał magazynów, w których powinien trzymać w Europie gaz.
0: Ale pani mówi także o polskich magazynach, bo z tego, co czytam, to te nasze mają być zapełnione nawet w 90%. To oznacza, że my powinniśmy być bezpieczni.
1: Nasze są zapełnione prawie w 100%, więc to jest świetnie. Zresztą jest szereg państw, które mają wysoko zapełnione magazyny. Natomiast jest też kilka, które mają nisko, w tym Niemcy, które mają tam 55% w swoich magazynach. I teraz tak, sytuacja jest taka, że po pierwsze my mamy ten cel, w którym prawnie wiążący, w którym powinniśmy mieć zapełnione magazyny, on zwykle po kryzysie gazowym wynosił 90% wypełnienia do 1 listopada, natomiast w tym roku państwa się zgodziły, niestety, jak się okazuje, na większą elastyczność, to znaczy, żeby ten cel wynosił mniej więcej 80% z jakimiś tam jeszcze możliwościami elastyczności dla poszczególnych państw. No i potem wybuchła wojna i się okazało, że mamy na rynku o 20% mniej LNG niż zwykle mieliśmy, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, pan się pytał, czy to dobrze, czy to źle. Magazyn magazynowi nierówny. Nasze magazyny są niestety relatywnie niewielkie, więc oczywiście one są ważne. My wykorzystujemy gaz, który tam mamy, natomiast też jako Polska polegamy w dużym stopniu na tym, co się dzieje na rynku. Zarówno w kontraktach, z których dostajemy gaz, ale także na rynku spotowym, bo dzięki zakupom właśnie doraźnym i krótkoterminowym uzupełniamy sobie bieżące potrzeby, także zimą. No i teraz ten rynek bieżący, rynek spotowy to jest ten rynek, gdzie będą te właśnie wysokie ceny w związku z tym, że inne państwa, inne firmy nie wypełniały magazynów w takim stopniu, jak potrzeba by. Ja tutaj nie bez kozery wspomniałam Niemcy i Holandię, bo to są państwa, które mają w Unii jedne z największych magazynów i one służą też jako takie huby, to jest nawet niemiecki hub się tak nazywa, prawda? Więc
0: no tak.
1: One też umożliwiają kupno i dostawy do innych państw europejskich, a poza tym są miejscami, gdzie ceny są wyznaczane.
0: A jak to jest
1: na holenderskim TTF-ie. No.
0: A jak to jest na przykład z tymi zapasami niemieckimi? Czy obowiązuje pewnego rodzaju solidarność gazowa? Jeżeli Niemcom będzie tego gazu brakować, to my jesteśmy zobowiązani im tego gazu pożyczyć, użyczyć, sprzedać?
1: Wie pan co, rzeczywiście są zasady solidarności prawnie wiążące dopiero w momencie, kiedy ogłoszony będzie stan taki nadzwyczajny, awaryjny. Jest to wszystko określone w rozporządzeniu, no i miejmy nadzieję, że do niego to jest daleko, bo tak naprawdę to, co nam grozi, to o czym mówimy na razie, takie realistycznie, bo oczywiście różne zupełnie niespodziewane wydarzenia mogą się wydarzyć, to jak się wydaje, to jest po prostu czas wysokich cen. My widzieliśmy to nawet w czasie tego kryzysu gazowego 2021-2022, że wówczas po prostu były masakrycznie wysokie ceny, bo czasami one skakały nawet do powyżej 200-300 euro. Natomiast Europa ma tą przewagę nad innymi częściami świata biedniejszymi, że jest w stanie przelicytować i kupić te karga. I teraz my to właśnie widzimy, to jest jeden z powodów, dlaczego te ceny rosną, ponieważ Europejczycy zaczęli właśnie pod koniec sierpnia wypełniać magazyny i kupują więcej na rynku. Bo przez wiele miesięcy, przypomnę, po wybuchu wojny, my w Europie tutaj trochę, znaczy nie mówię, że w Polsce, ale generalnie Europejczycy czekali na to, że wreszcie się ta wojna przecież skończy i ceny spadną. Katarskie dostawy LNG ruszą na rynek i nie ma co kupować na zapas, bo będzie taniej. No ale taniej nie jest, a jak zaczynamy kupować, jak jest relatywnie mało gazu na rynku, to płacimy po prostu więcej, żeby przelicytować. Więc ja bym powiedziała, że ja bym się nie obawiała o to koniecznie publiczności solidarnościowego dostarczają, chociaż tak, jest takie prawo, jeżeli jakiś kraj ogłosi właśnie ten stan nadzwyczajny, natomiast będzie raczej drogo. Będzie gaz, ale będzie drogo. Ewentualnie możemy się spodziewać jakiegoś myślenia o racjonowaniu czy ograniczaniu popytu. Też mieliśmy już z tym do czynienia właśnie w poprzednim kryzysie gazowym.
0: No nie pocieszyła mnie pani niestety, powiem szczerze, przed zimą, ale może te lepsze informacje jeszcze przed nami. Bardzo pani dziękuję za spotkanie. Pani Agata Łoskot-Strachota, koordynatorka projektu Energia w Europie z Ośrodka Studiów Wschodnich, była razem z nami w radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
10: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Czas na fakty. Jest już 10. Magdalena Wojtoń, Tomasz Stańszewski na Was czekają.
16: Dlaczego pękła tama w Stroniu Śląskim?
17: Kto jest odpowiedzialny za wydarzenia sprzed dokładnie 2 lat i czy odpowiedzialność poniesie?
16: W faktach. W drugą rocznicę tragicznych wydarzeń jesteśmy w miejscu, gdzie rozpoczął się dramat tysięcy ludzi.
17: Co z pieniędzmi na poradnie leczenia bólu?
16: Nagłaśniamy ich problemy finansowe.
17: Polacy podzieleni w sprawie ustawy o najmie krótkoterminowym.
16: To wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
17: Chociaż od tragicznej powodzi mijają właśnie 2 lata, wciąż nie wiadomo, dlaczego runęła zapora w Stroniu Śląskim i czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność.
16: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego sprowadzania katastrofy budowlanej, ale do tej pory nikomu nie postawiła zarzutów.
17: Przy tamie jest dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, dzień dobry.
0: Dzień dobry,
17: dlaczego
0: witam ze Stronia.
17: Śledztwo tak się przedłuża?
0: Śledczy czekają na kluczową opinię biegłych, którzy już kilka razy przekładali terminy. Jak ustaliłam, naukowcy prowadzą tu, na tamie, skomplikowane eksperymenty i odtwarzają tragiczny dzień minuta po minucie, analizując m.in. to, czy prace ziemne na wałach, które zleciły Wody Polskie przed powodzią, mogły osłabić konstrukcję zapory i finalnie doprowadzić do tragedii. Mieszkańcy Stronia powiedzieli mi dziś, że chcą w końcu poznać prawdę.
14: Wszyscy by chcieli wiedzieć, bo ponoć tam światłowody były przewiercane i że to niby to wpłynęło. No chyba każdy by chciał wiedzieć, czy rzeczywiście to zawiniło. Bo przecież były powodzie też i jakoś to wytrwaliśmy, nie? Bo to nie pierwsza powódź. A teraz tak się narobiło strasznie.
0: Opinia biegłych ma być gotowa do końca września.
17: I ten temat powróci na pewno. Niedofinansowane poradnie leczenia bólu w Polsce. Na nie zwracamy dzisiaj uwagę w Faktach RMF FM.
16: Wyraźnym przykładem poradnia w Szpitalu Miejskim w Olsztynie, gdzie drastycznie trzeba było ograniczyć liczbę przyjęć na zabiegi.
18: Mamy fantastyczny sprzęt, mamy fantastyczną kadrę. Potrzebujemy po prostu zwiększenia kontraktowania.
19: 5-6 pacjentów zabiegowych miesięcznie, a ile to było wcześniej?
18: Nawet po kilkudziesięciu. Realizowaliśmy te świadczenia jako świadczenia ponadlimitowe. No trudno jest z kolejki powiedzieć, któremu pacjentowi mamy nie udzielić tego świadczenia, no ale chcielibyśmy nadal to realizować. Do tego po prostu potrzebujemy możliwości również finansowych.
16: Z dyrektorką Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Beatą Ostrzycką rozmawiał Piotr Błakowski.
17: Co o możliwościach finansowych mówi NFZ, to sprawdzimy dzisiaj w Faktach.
16: 82 kg marihuany przyjęli na lotnisku Chopina w Warszawie strażnicy graniczni z placówki na Okęciu. Narkotyki przyleciały z Kanady.
17: W Faktach z nami Krzysztof Zasada. Gdzie natrafiono na te środki?
20: To była przesyłka cargo, a marihuana znajdowała się w zmodyfikowanych metalowych butlach. Przesyłkę znajdującą się w drewnianych skrzyniach skontrolowano w terminalu cargo. Kluczową rolę odegrał specjalnie przeszkolony pies, Drops. Roślinny susz umieszczono w 2 urządzeniach opisanych jako kompresory. Po ich rozcięciu w środku natrafiono na pakiety z marihuaną. Ta przesyłka z Kanady miała trafić do Niemiec. Wartość przejętych narkotyków to 4 miliony złotych.
17: Waszym zdaniem. 33% przeciw, 30% za, a więcej niż co trzeci pytany nie ma zdania albo nie wie, o jakie przepisy chodzi.
16: Polacy podzieleni w sprawie ustawy o najmie krótkoterminowym. Takie wyniki przynosi sondaż Opinia 24 dla RMF FM.
21: No, przyjeżdżali na jeden dzień, bawili się, palili papierosy na balkonie, wyrzucali te pety. No, to jest miejsce, blok mieszkalny dla wynajmu takiego krótkoterminowego, bo ludzie po prostu nie szanują innych wtedy.
22: Jeśli taka regulacja wejdzie, myślę, że jest prawie że gwarancja, że wszyscy mieszkańcy i spółdzielnie zakażą tego wynajmu krótkoterminowego, jakkolwiek każdy z tych mieszkańców bardzo chętnie z niego korzysta.
17: Te głosy zebraliśmy w Warszawie. Rządowe przepisy mają pozwolić samorządom i spółdzielniom zakazywać najmu krótszego niż miesiąc.
16: Projekt ustawy jest w tej chwili w Sejmie.
17: Przyjaźń nie wymaga motywacji politycznej. Czasami prezent ślubny to po prostu prezent ślubny.
16: Tak, Bettina Trump, synowa prezydenta Donalda Trumpa, odpowiada na pytanie o powiązanego z Kremlem oligarchę Umara Kremliowa. Odpowiada 2 dni po ślubnej imprezie na prywatnej wyspie na Bahamach, za którą Kremliow zapłacił.
17: On płacił? A ona dzieli się takimi kadrami na swoim Instagramie.
16: Zaznacza, że Rosjanin nie był na tym ślubie, jedynie opłacił 2 dni zabawy.
17: Według portalu ProPublica koszt wynajęcia wyspy to 100 tysięcy dolarów za noc plus pokaz fajerwerków 70 tysięcy.
16: Kremliow to prezes sponsorowanego przez Gazprom Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego IBA, były członek bliskiego Putinowi gangu motocyklowego Nocne Wilki, urodzony jako Umar Lutfułojew. Jest również bliskim współpracownikiem Aleksieja Rubieżnoja, szefa Służby Bezpieczeństwa Prezydenta i wiceszefa Federalnej Służby Ochrony.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: AI. Przed południem we Wrocławiu będzie słonecznie, choć na niebie zobaczycie też odrobinę chmur. Termometry wskażą okolice 17 kreski, a ciśnienie atmosferyczne będzie wysokie. Po południu zrobi się jeszcze bardziej pogodnie, a temperatura odczuwalna podskoczy do maksymalnie 24 stopni Celsjusza. Będzie całkiem przyjemnie.
25: Tu Radio RMF 24.
1: A w Radiu RMF 24 Tomasz Terlikowski. Ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od wyborów w Krakowie, które zbliżają się wielkimi krokami i które mogą być swoistą rozgrywką przed wyborami parlamentarnymi, które dopiero za rok. Ale jednak i właśnie o nich porozmawiamy za chwilę z politologiem, profesorem Markiem Bankowiczem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zostańcie z nami.

0: To jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. My teraz przenosimy się do Krakowa, do drugiego w Polsce miasta pod względem liczby mieszkańców, a teraz kluczowego dla rozwoju sytuacji politycznej, bo tam za 2 tygodnie będziemy na pewno wiedzieli, czy wybrano nowego prezydenta stolicy Małopolskiej, czy czeka nas druga tura. Raczej wszystko na to wskazuje, będzie to druga tura. Wybory odbędą się w niedzielę 27 września od 7 do 21. Kampania wyborcza w pełni, a więc trwa festiwal politycznych obietnic, a ja tylko powiem, że według portalu Na Temat, właśnie Na Temat, który przeprowadził badanie opinii na ten temat, wynika z niego, że Łukasz Gibała, czyli jeden z kandydatów, otrzymałby 17,6% głosów, a Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, 17,1%. No to jest oczywiście wszystko w granicach błędu statystycznego. Naszym gościem jest profesor Marek Mankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, politolog. Witam, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, z tych badań wynika, że de facto te wyniki, no trudno nawet powiedzieć, kto jest pierwszy, kto jest drugi. No oczywiście ktoś jest pierwszy, ktoś jest drugi, ale to przy tego typu badaniach jest różnica absolutnie minimalna. Czyli co, Łukasz Gibała i Monika Piątkowska w drugiej turze? Czy coś się jeszcze może zmienić?
1: Tak, zdecydowanie. Tu możemy postawić taką twardą tezę, że pierwsza tura nie przyniesie rozstrzygnięcia i że do drugiej tury przejdą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Rozgrywka ostateczna będzie pomiędzy nimi. I nikt tutaj raczej inny nie jest w stanie do tej rywalizacji się włączyć. To ci kandydaci, w moim przekonaniu inni, to są kandydaci już właśnie takiego drugiego poziomu, którzy mogą uzyskać wynik relatywnie lepszy albo gorszy, ale do drugiej tury się nie zakwalifikują.
0: No właśnie, to chcę, że trzymajmy się na chwilę na nich, bo oczywiście to dla Krakowa ma mniejsze znaczenie, kto będzie trzeci, czwarty i piąty, ale dla polskiej polityki to ma ogromne znaczenie. No właśnie, prawica, no PiS mógłby się pożywić trochę głosami kandydata Konfederacji, który się nie zarejestrował, czy jednak lewica, która też zgłosiła cały zestaw kandydatów, zajmie to honorowe trzecie miejsce, istotne politycznie, choć oczywiście dla miasta nieistotne.
1: Tak, rzeczywiście tutaj będzie rywalizacja o trzecie miejsce, która ta rywalizacja, jak pan redaktor słusznie powiedział, no dla wyborów prezydenckich w Krakowie będzie bez większego znaczenia, ale może mieć pewne implikacje w polityce krajowej, dlatego że osiągnięcie bardzo dobrego wyniku, oczywiście nie kwalifikującego do drugiej tury, jak już tutaj powiedziałem, ale bardzo dobrego wyniku, może być atutem politycznym wykorzystywanym w rozgrywce na poziomie ogólnokrajowym i gdyby któryś z kandydatek lewicowych udało się prześcignąć kandydata Prawa i Sprawiedliwości, to w moim przekonaniu tworzyłoby to bardzo istotny fakt polityczny do wykorzystania przez lewicę jako bardzo istotny argument w debacie ogólnokrajowej. No to jest możliwe. Póki co w tym sondażu, który pan redaktor przywoływał, trzecią pozycję zajmuje Michał Drewnicki, kandydat PiSu. Ale jego przewaga nad Darią Gosek-Popiołek, czyli kandydatką Nowej Lewicy, jest raptem 2% i można powiedzieć, no tutaj sprawa jest otwarta.
0: No właśnie, bo to jest fascynujące, bo gdyby tak było rzeczywiście, to prawica, która odegrała istotną rolę w procedurze odwołania poprzedniego prezydenta Krakowa, miasta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego, no zostałaby rozgromiona de facto, co no bardzo źle by jej wróżyło w przyszłych wyborach parlamentarnych, chociaż oczywiście sondaże te ogólnopolskie mówią trochę co innego.
1: Tak, rzeczywiście to by sprowadziło prawicę do głębokiej defensywy. Oczywiście nie przesądziałoby to jeszcze o wyniku wyborów parlamentarnych, bo rok przed nami i Kraków oczywiście jest bardzo ważny, ale nie jest najważniejszy i ta klęska w Krakowie mogłaby być w jakiś jeszcze sposób zrekompensowana, ale jak powiadam, sytuacja dla prawicy byłaby ciężka. I teraz w ogóle mamy kryzys Prawa i Sprawiedliwości w skali ogólnokrajowej i kandydatowi PiSu tutaj na rynku krakowskim bardzo trudno prowadzić kampanię wyborczą, bo wydaje się, że nie otrzymuje on wsparcia ani organizacyjnego, ani kadrowego, ani chyba finansowego na takim poziomie, jaki Prawo i Sprawiedliwość powinna temu kandydatowi zapewnić. On tutaj się dwoi i troi. Pan Michał Drewnicki prowadzi bardzo aktywną kampanię wyborczą, no ale właśnie nie mając takiego mocnego wsparcia, jest trochę osamotniony, a skądinąd też wiemy, Kraków nie jest wyborczo miejscem bardzo dobrym dla Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj w rozmaitych wyborach kandydaci Prawa i Sprawiedliwości lokalnych i krajowych nie wypadają najlepiej i w związku z tym każdy kandydat Prawa i Sprawiedliwości, kimkolwiek by on nie był, nie jest faworytem wyborów w Krakowie, a tym bardziej wyborów prezydenckich, więc no to też przesądzę jakby wszystko o tym, że ten kandydat nie ma szansy wejścia do drugiej tury i tak naprawdę walczy tylko o bardzo przyzwoity wynik wyborczy, którym by się można było pochwalić, a przynajmniej nie wstydzić w skali ogólnokrajowej. Ale póki co no, ma te 13%, więc nie jest to dużo i ciągle to jest mniej niż to, co Prawo i Sprawiedliwość notuje na szczeblu ogólnokrajowym. Więc no jeszcze właśnie ma coś do uzyskania.
0: Może jeszcze zawalczyć, a teraz przejdźmy do tej pierwszej dwójki, bo ona jest kluczowa oczywiście dla przyszłości wyborów i dla przyszłości Krakowa. No pytanie, Łukasz Gibała czy Monika Piątkowska? Wydawać by się mogło, że Łukasz Gibała, lider zbierania podpisów, wielokrotny uczestnik tych wyborów, no, powinien być zdecydowanym faworytem, ale sondaże wcale tego nie rozstrzygają.
1: Sondaże tego nie rozstrzygają, natomiast ciągle w moim przekonaniu on jest faworytem, no może bez tego określenia zdecydowanym, dlatego że ma on znacznie większy potencjał na wygranie drugiej tury niż konkurentka, pani Monika Piątkowska. I ja bym tutaj na trzy czynniki zwrócił uwagę. No właśnie, pierwszy czynnik, chyba najważniejszy, ma większą zdolność pozyskiwania głosów kandydatów, którzy odpadną w pierwszej turze. No bo tutaj jest właśnie wspominany już kandydat PiSu, Michał Drewnicki, ten jego wynik wyborczy pewnie będzie dwucyfrowy, z całą pewnością mamy Jana Hoffmana, kandydata obywatelskiego, szefa przewodniczącego komitetu referendalnego, który obecnie notuje poparcie na poziomie 7%. I to też można by powiedzieć, ci wyborcy to jest potencjalny rezerwuar wyborców Gibały w drugiej turze. Kandydatki lewicowe, tu wspominaliśmy Darię Popiołek, Gosek Popiołek i nie wspomnieliśmy kandydatki Razem, którą jest Aleksandra Owcza, mająca w tym sondażu tutaj przez nas przywoływanym ponad 6% poparcia. I wydawać by się mogło, że pani Piątkowska tutaj może szukać jakichś wyborców, ale wcale to nie jest takie pewne.
0: Łukasz Gibała też ma poglądy dość lewicowe, to znaczy w pewnych kwestiach.
1: Właśnie. Aleksandra Owcza wywodzi się z klubu radnych Łukasza Gibały, więc tutaj z całą pewnością jakieś powiązania występują. I właśnie Monika Piątkowska nie bardzo ma skąd czerpać te głosy, a tutaj właśnie kampania referendalna i wynik referendum potwierdziły to, że wcale wyborcy lewicowi w Krakowie nie są skłonni popierać kandydata Koalicji Obywatelskiej. Właśnie nie udzielono tu masowego poparcia z tej strony Aleksandrowi Miszalskiemu i nic nie wskazuje na to, że na takie poparcie może liczyć Monika Piątkowska. I to no byłby ten pierwszy czynnik. Właśnie ta zdolność pozyskiwania głosów kandydatów, którzy przegrali w pierwszej turze. Ale jeszcze dwa dopowiem, jak pan redaktor pozwoli. W Krakowie wyraźnie takie pragnienie zmiany ma miejsce, to znaczy takiej gruntownej zmiany i właśnie taką zmianę, no co by nie powiedzieć, gwarantuje Łukasz Gibała, natomiast Monika Piątkowska jest kandydatką kontynuacji, wywodzi się z tego samego obozu politycznego, z którego wywodził się odwołany prezydent Aleksander Miszalski i wydawać by się mogło, że krakowianie nie po to odwoływali Miszalskiego, żeby teraz dać szansę sprawowania urzędu prezydenckiego osobie wywodzącej się z tego samego środowiska. I jeszcze trzeci element jest taki, jest też takie pragnienie kandydata pozapolitycznego, to jest wyraźnie odczuwalne, kogoś, kto nie byłby uwikłany w tę ostrą walkę polityczną, wręcz plemienną wojnę pomiędzy obozem obecnie rządzącym a prawicą opozycyjną. No i właśnie ci kandydaci obywatelscy, tak jak pan profesor Majchrowski przez całe lata, byli dobrze tutaj oceniani przez krakowian, że oni są poza tym sporem właśnie. I tutaj Libao oczywiście jest postacią z innego świata, ale właśnie ta jego pozapolityczność, bo on ostatnio ugruntował swoją opinię jako aktywista miejski, a nie polityk, no właśnie tutaj jest szansa na to w oczach wielu krakowian, że on nie będzie uwikłany w spór ogólnokrajowy.
0: I tu postawimy kropkę, panie profesorze. To oczywiście by też znaczyło pewne rzeczy dla Koalicji Obywatelskiej, dla której też byłoby to niekorzystne politycznie ogólnopolsko, ale to zostawimy. Bardzo dziękuję naszym gościom, był politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Marek Bankowicz. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: reklama.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
6: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Oszczędzania są zawsze na plusie.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: 20 lat.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
3: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: www.modivoclubgold.pl.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Tu Radio RMF 24.
9: Na zegarach 10.30 w RMF 24 Wrocław. Czas na fakty. Rafał Jędraszek. Zaczynamy od informacji dla biegaczy i spacerowiczów. Promenada Staromiejska we Wrocławiu zamknięta. Aktualnie wyłączony z użytkowania jest fragment między ulicami Kołłątaja i Nową, a powodem rozpoczęte prace remontowe. Ich cały zakres obejmie odcinek od Piotra Skargi do ulicy Oławskiej. W ramach inwestycji przebudowane zostaną ścieżki, posadzona dodatkowa zieleń, w tym rośliny o rozbudowanym systemie korzeniowym, co ma zapobiegać erozji skarb. Przewidziano także rozwiązania dotyczące zagospodarowania wód opadowych oraz likwidację barier architektonicznych. Zakończenie prac planowane jest na koniec przyszłego roku. Koszt inwestycji to ponad 9 700 000 zł, z czego część środków pochodzić będzie z funduszy europejskich.
8: Fakty prosto z wrocławskich ulic.
9: Zakończono remont lokalu użytkowego przy ulicy Zachodniej numer od 1 do 3, gdzie działa Centrum Aktywności Lokalnej prowadzone przez Serce Szczepina. Prace objęły remont.

0: i ocieplenie elewacji, wymianę okien oraz wykonanie izolacji termicznej ścian podziemnych. Koszt inwestycji wyniósł około 450 tysięcy złotych. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy na montaż instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Przewidziano także remont chodnika oraz nawierzchni dziedzińca.
1: Tym żyje Wrocław.
0: Gry wojenne są głównym tematem konferencji naukowej, która rozpoczęła się pół godziny temu w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Zjechało się na nią ponad 400 osób, a gry wojenne to wysublimowane rozgrywki przygotowujące przyszłych oficerów do podejmowania trudnych decyzji związanych z rozumieniem i wydawaniem rozkazów również na potencjalnym polu walki. Jak mówi inicjator odpowiedzialny za przygotowanie konferencji major Łukasz Wójciak, kierownik Zakładu Obrony Terytorialnej wrocławskiej AWL, podchorążowie tej uczelni są jednymi z najlepszych na świecie w tej dziedzinie gier wojennych.
2: Gra lekka piechota, którą opracowaliśmy lata temu do wykorzystania tylko i wyłącznie na naszych zajęciach. Dzisiaj z powodzeniem wykorzystywana jest przez, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 6 uniwersytetów w całej Europie. I wykorzystują ją tylko i wyłącznie dlatego, że sami o to poprosili. To znaczy zauważyli, dostrzegli potencjał w grze, która potrafi wprowadzić w świat gier wojennych, ale potrafi pomóc w realizacji procesów decyzyjnych na najniższym szczeblu dowodzenia sekcją, bądź drużyną i plutonem. I dzięki temu, że dzielimy się wiedzą z innymi uniwersytetami, doszliśmy do wniosku, że dlaczego nie? Niech grają, niech oceniają. Mamy stamtąd bardzo duży zwrot informacji, które wpływają na kolejne wersje naszej gry.
0: A my w RMF24 Wrocław do tematu tej konferencji i gier wojennych będziemy wracać nie tylko w dzisiejszych faktach, ale i w wieczornym programie. O szczegółach opowiemy już wkrótce.

0: To jest Radio RMF 24. My teraz zajmiemy się cenami, bo o 3,4% w skali kraju tyle wyniosła inflacja w sierpniu. Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze pełne dane o wzroście cen. Ich szczegóły zna dziennikarz redakcji ekonomicznej RMFFM Igor Skrzypek.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Igor, że zawsze jak przychodzisz, to mówisz o tym, że coś będzie rosło i to będą rosły ceny. No dobrze, co podrożało najbardziej?
1: Jak coś rośnie, to kiedyś musi też zmaleć, więc mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że się spotkamy w trochę lepszych okolicznościach.
0: No, właśnie ostatnio czytałem książkę o giełdzie w roku 1929. Rosło i zmalało i ani jedno, ani drugie nie było zbyt dobre.
1: Moby tak nie
0: ale
1: było,
0: ceny benzyny mogłyby oczywiście spaść.
1: Mogłyby spaść, a nie spadają, wręcz przeciwnie. I niestety to jest właśnie ten aspekt, który najbardziej napędził inflację w sierpniu zdecydowanie, a to mimo tego, że przecież w sierpniu przez połowę miesiąca mniej więcej mieliśmy pakiet CPN, więc te paliwa i tak były ciut tańsze, no ale patrząc w skali roku...
0: Ja bym powiedział między momentami prawie 1/3.
1: No, więc właśnie, ale i tak patrząc w ujęciu rocznym, czyli sierpień 2025, a sierpień 2026, no to benzyna podrożała o 20%, olej napędowy o 30%. No, nośniki energii tak zwane bardzo tę inflację napędzają i nie tylko ceny na stacjach paliw, ale na przykład też pelet podrożał o 20%, także inne paliwo takie z pochodzenia z drewna, na przykład brykiet też 20%, więc tutaj też widzimy różnicę, no ale na sklepowych półkach też się sporo zadziało, ale tu mamy też nieco lepsze wieści. Coś potaniało, coś zmalało. Na przykład masło minus 25%
0: w
1: skali roku.
0: Że to kiedyś była główna cena w ogóle.
1: Kiedyś były takie buttercoiny tak zwane, złośliwie nazywane, jak masło drożało, nie chciało przestać drożeć. Teraz jesteśmy w tej tendencji spadkowej zdecydowanie, jeśli chodzi o masło.
0: Za to ziemniaki drożeją.
1: Nie, ziemniaki potaniały o zdaje się 4%.
0: Potaniały, ale będą drożeć.
1: Zobaczymy, co przyniosą kolejne miesiące, ale z tych dobrych jeszcze wieści, no to cukier minus 15%, jabłka minus 25%.
0: To nie jest dobre, cukier to nie jest.
1: To akurat nie, szczególnie, że usługi dentystyczne raczej w tendencji też wzrostowej, no ale tak czy siak, masło, cukier, jabłka w porządku, to potaniało, no ale są też produkty, które drożeją. Jaja o 5%, kawa o 3%, to i tak mniej niż w poprzednich miesiącach, ale nadal za kawę płacimy coraz więcej. Wołowina 9%, a liderem wzrostów spożywczych jest, uwaga, papryka 22%. Są też takie elementy z tych danych inflacyjnych, które mogą nas niepokoić, no bo powiedziałeś właśnie o zdrowiu. Ubezpieczenia zdrowotne 20% w górę, to jest sporo, więc jeśli chcielibyśmy się zabezpieczyć, bo zdrowie jest bezcenne, no to rzeczywiście bezcenne, bo trzeba na nie sporo wydać i jeszcze specjalnie dla redaktora Terlikowskiego, dewocjonalia. 4% w górę niestety. To są złe wieści.
0: Na szczęście dewocjonalia można używać przez wiele lat.
1: Raz wystarczy kupić i mieć.
0: Kupować nowy. Ale dobrze, 3,4% inflacji, ceny rosną. Czy to się już robi niebezpieczne dla portfeli Polaków?
1: Powoli tak. To pośmialiśmy się, ale teraz już na poważnie. Powoli tak, ponieważ 3,4%, czyli zmierzamy do granicy celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, bo ten cel inflacyjny górny to jest 3,5%. No, wydaje się, że po jego przekroczeniu Rada Polityki Pieniężnej coś będzie musiała zrobić. Nawet jeśli nie od razu, no to jakoś o tę naszą walutę zadbać, żeby nie traciła tak szybko na wartości, czyli... Wiosną, jeśli taka tendencja inflacji się utrzyma, pewnie zobaczymy podwyżki stóp procentowych. Gdyby tak się utrzymało, to zdecydowanie kredytobiorcy na oprocentowaniu zmiennym odczują tę inflację na własnej skórze w inny sposób niż tylko przy sklepowych półkach.
0: Bardzo dziękuję, to był Igor Skrzypek z najnowszymi złymi informacjami, chociaż
1: nie tylko
0: cukier potanią. Więc można sobie osłodzić życie, ale za to dewocjonalia podrożała.
1: Podrożała 4%.
0: To dramatyczna informacja, a najbardziej dramatyczne jest to, że paliwa drożeją. A my za chwilę przeniesiemy się do Stronia Śląskiego, gdzie mijają 2 lata, nie tylko tam, ale mijają 2 lata od przerwania tamy i dramatycznej powodzi. Wrócimy do tego tematu.
2: Radio RMF 24. Reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 35.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
7: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
8: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
9: 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
10: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Po reklamie.
15: To jest Przedpołudnie Radia RMF 24.

0: To jest Radio RMF 24. My teraz przenosimy się na Dolny Śląsk 15 września 2024 roku. Na długo pozostanie w pamięci mieszkańców ziemi kłodzkiej. Katastrofalna powódź w ciągu kilku godzin zniszczyła domy, drogi, mosty, zakłady pracy i elementy infrastruktury, a tysiące mieszkańców straciło dorobek życia. Dziś mijają 2 lata od przerwania zapory w Stroniu Śląskim a to właśnie to zdarzenie przesądziło o tragicznych skutkach kataklizmu. Na miejscu, przy tam jest dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Witaj, Martyno.
1: Dzień dobry, witam ze Stronia Śląskiego.
0: Martyno, słyszeliśmy w Faktach o 10, że wciąż nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za katastrofę tamę.
1: Dokładnie tak. Powódź była oczywiście następstwem intensywnych opadów, które doprowadziły do gwałtownego wzrostu poziomu rzek, ale woda wylewała się na ulicę powoli, nie stwarzając żadnego zagrożenia dla ludzi czy domów. Natomiast wszystko zmieniło się, kiedy przerwana została właśnie tama w Stroniu Śląskiej, przy której jestem. Fala porównywana do tsunami niszczyła dosłownie wszystko na swojej drodze. Państwo wydało już 11 miliardów złotych na odbudowę miast i domów, a ta lista potrzeb wciąż jest długa. To pokazuje skalę ogromnych zniszczeń. Tymczasem śledztwo w sprawie ustalenia winnych trwa już 2 lata. Eksperci Politechniki Wrocławskiej sprawdzają m.in., czy te prace naziemne, o których było głośno, Wód Polskich, na wale, który pękł pod naporem wody, mogły mieć wpływ na katastrofę. Jak usłyszałam w prokuraturze okręgowej Świdnicy, naukowcy prowadzą tu przy tamie skomplikowane eksperymenty i cały czas przekładają termin ujawnienia wniosków, tym razem do 30 września, więc mam nadzieję, że za 2 tygodnie dowiemy się więcej. Natomiast mieszkańcy są już bardzo zniecierpliwieni, jak mi dziś powiedzieli. Chcieliby w końcu poznać prawdę. Na wyniki tego śledztwa czeka też bardzo poszkodowana, bardzo spółdzielnia mieszkaniowa w Stroniu Śląskim, powiedział mi dzisiaj prezes Tomasz Mazur.
2: Postępowanie prokuratorskie, które jest prowadzone, nie wiem czy nieopieszale, jakby wstrzymuje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, wstrzymuje ustalenie kwestii odpowiedzialności, a co za tym idzie, buduje się niepewność. My do końca nie wiemy, co było przyczyną katastrofy, ale to właśnie katastrofa budowlana na tamie, a tak naprawdę chyba nie do końca powódź spowodowała te ogromne nieszczęście, ogromne szkody, które w miejscowości Stronie Śląskiej i okolicznych miejscowościach potem w biegu rzeki się wydarzyły.
1: To, że śledztwo stoi w miejscu, może spowodować, że wasze roszczenia zostaną przedawnione. Macie na to pomysł, złożyliście wniosek. Jaki?
2: Jest to tak zwane zawezwanie do próby ugodowej. Ta czynność przerywa według opinii prawników bieg terminu przedawnienia.
1: Jeśli okaże się, że winowajcą tej katastrofy budowlanej są Wody Polskie, a właściwie te prace przez nich zlecone tuż przed powodzią, będziecie walczyć o odszkodowania? To temu służy ten wniosek?
2: Tak, to otwiera możliwość walki o odszkodowania.
0: 2 lata od powodzi. Jak wyglądają dzisiaj, Martyno, popowodziowe tereny?
1: Bardzo różnie. Mam wrażenie, że najwolniej idzie niestety odbudowa w Lądku Zdroju. Tam spacerujący ma się wrażenie, że do tego kataklizmu doszło całkiem niedawno. Wciąż zniszczone brzegi rzeki, wciąż zniszczona starówka, ale na przykład w Stroniu Śląskim wyremontowane zostały już najważniejsze ulice, w tym ulica Nadbrzeżna, którą dziś odwiedziłam. Odbudowa ma według założeń potrwać nawet 5-6 lat tutaj ziemi kłodzkiej, więc nie jesteśmy nawet w połowie, więc trudno oczekiwać już tych końcowych rezultatów. Są jednak tego plusy. Rząd zapewnia, że to jest taka odbudowa z plusem, że te popowodziowe tereny będą wkrótce wyglądać lepiej niż przed powodzią. W Lądku Zdroju pojawi się na przykład deptak łączący starówkę z częścią zdrojową. W Stroniu, w miejscu, gdzie kiedyś stał budynek policji i pawilon, które zrujnowała woda, pojawi się taki reprezentatywny zielony plac. Ale za tymi liczbami oczywiście i budynkami kryją się przede wszystkim historie ludzi. Dla wielu mieszkańców powódź oznaczała utratę części lub całości dobytku życia. Niektórzy wciąż jeszcze nie mieszkają w swoim docelowym domu, tylko w jakichś lokalach zastępczych. Wiele osób korzysta też z pomocy psychologicznej do dzisiaj, ale są też tacy, którzy, wydaje się, już się otrząsnęli z tej tragedii.
3: Już pomalutku, pomalutku. Kiedyś mi się wydawało, że nie dożyjemy tej odbudowy, ale tak widzę, że miasto coraz piękniejsze. I te ulice, i chodniki, no i te domki poodnawiane, tak fajnie, fajnie już.
1: Czyli już z optymizmem pewnym patrzycie w przyszłość, bo pamiętam, że początek był trudny.
3: Straszny, straszny, no przeżyliśmy to okropnie, no ale pomalutku, pomalutku chyba większość ludzi się pozbierała po tym wszystkim.
1: Dziś będę jeszcze sprawdzać, czy państwo, czy samorządy odrobiły lekcje z powodzi, czy te doświadczenia tragiczne nauczyły czegoś naszych włodarzy. No, bo raport NIK jasno pokazał, że w chwili powodzi system po prostu nie zadziałał tak, jak powinien. Przede wszystkim mieszkańcy nie dostali na czas ostrzeżeń, a to wydaje się kluczowe i najważniejsze.
0: Bardzo dziękuję, to była Martyna Czerwińska, reporterka RMF FM, dolnośląska reporterka, prosto z terenów powodziowych. 2 lata
1: dziękuję
0: po katastrofie. Bardzo Ci dziękuję za tę informację. W Radiu RMF 24 już za 8 minut najnowsze fakty RMF FM, a po faktach porozmawiamy o dronie znalezionym nad Bałtykiem.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało. Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
3: Wniosek złożony przez posłów PiSu jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
4: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
4: Polska polityka. Już dziś po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.

0: najtańsze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
2: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Davis. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Davis. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Davis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Po reklamie.
5: Jest godzina 11, skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Ewa Kwaśna.
6: Witam wszystkich i zapraszam. Nowe doniesienia w sprawie szokującego śledztwa w Prudniku. Prokuratura sprawdza, czy mężczyzna podejrzany o zgwałcenie dwóch córek skrzywdził także inne dzieci. Co podrożało najbardziej, a co ewentualnie potaniało? Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane. W faktach także świat nauki. Badacze odkryli, jak podejmujemy ryzykowne decyzje. A w faktach kulturalnych RMF FM o laureacie studenckiego Oscara. Prokuratura rejonowa w Prudniku na Opolszczyźnie wyjaśnia, czy 34-latek podejrzany o zgwałcenie dwóch swoich córek skrzywdził także inne dzieci. Mężczyzna jest w tymczasowym areszcie. Na linii reporterka RMF FM Anna Kropaczek, witaj.
7: Dzień dobry.
6: Aniu, co więcej wiadomo w tej bulwersującej sprawie?
7: Prokuratura przedstawiła do tej pory mężczyźnie zarzuty zgwałcenia dwóch małoletnich córek. 34-latek nie przyznał się do popełnienia przestępstw. Został aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna ma więcej dzieci i śledczy sprawdzają, czy skrzywdził kogoś jeszcze. Ze względu na charakter sprawy prokuratura nie przekazuje szczegółów, ale podkreśla, że ma ona charakter rozwojowy.
6: 3,4% w skali roku. Tyle wyniosła inflacja w sierpniu. Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze, pełne dane o wzroście cen. Ich szczegóły zna dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Dzień
8: dobry.
6: Dzień dobry. Igorze, co podrożało najbardziej?
8: A oczywiście paliwa. To one najbardziej drenują portfele Polaków. W ciągu roku stawki za benzynę poszły w górę o 20%, za olej napędowy aż o 30%. Podrożał też opał, w szczególności pelet. W skali roku ceny skoczyły o 20%. A drożają też inne produkty i usługi. Zdrowie jest bezcenne, ale żeby o nie zadbać, trzeba wydać coraz więcej. O ponad 20% podrożały ubezpieczenia zdrowotne.
6: Igorze, a w takim razie czy coś potaniało?
8: A na szczęście tak. Są też dobre wieści dla konsumentów. Wiele produktów spożywczych potaniało. Ogórki o ponad 30%, masło o 25%, jabłka o ponad 20%, cukier o 15%. No ale nie na każdej półce sklepowej jest taniej. O kilka procent podrożały mięso wołowe, jajka i kawa. A liderem spożywczych podwyżek jest papryka, droższa niż rok temu aż o 20%.
6: Tu RMF FM, słuchacie faktów. Amerykański przedstawiciel John Cole przybył do Mińska, gdzie ma rozmawiać z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. Poinformowały o tym w mediach społecznościowych białoruskie władze. Tematem spotkania mają być negocjacje dotyczące uwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. Duńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wezwało ambasadora Rosji po wczorajszym incydencie na Bałtyku. Na wodach międzynarodowych rosyjski okręt wystrzelił flary w kierunku śmigłowca sił powietrznych w Danii. Jedna przeleciała bardzo blisko duńskiej maszyny. Śmigłowiec wykonywał wtedy rutynową misję fotograficzną.
9: Tajemnice mózgu w faktach RMF FM.
6: Proces podejmowania ryzykownych decyzji przypomina w naszym mózgu przeciąganie liny.
10: A analiza elektrycznej aktywności mózgu pozwala przewidzieć, jaką decyzję ostatecznie podejmiemy, zanim jeszcze sami zdamy sobie z tego sprawę.
6: Doniesienie naukowców z Kalifornii przejrzał Grzegorz Jasiński.
10: Dzień dobry. Witamy
6: Cię, Grzegorzu. Ich odkrycie oznacza, że mechanizm, który za tym stoi, jest inny niż myśleliśmy.
10: Do tej pory uważano, że w obliczu ryzykownej decyzji, kiedy możemy zyskać, ale i możemy stracić, mózg stopniowo gromadzi argumenty za lub przeciw, aż do przekroczenia pewnego progu. Teraz wydaje się, że ten proces przypomina raczej szybkie przełączanie się między skrajnymi opcjami. Wykazano to w badaniach grupy pacjentów, którzy ze względu na terapię padaczki mieli wszczepione elektrody. Gdy grali w komputerową grę, która oferowała ryzykowne opcje, dwa niewielkie obszary w korze oczodołowo-czołowej ich mózgu działały niczym rywale właśnie w przeciąganiu liny. Jeden aktywował się tuż przed podjęciem ryzyka, drugi wykazywał wzmożoną aktywność, gdy uczestnik decydował się wycofać. wycofać. Ta wiedza może teraz pomóc w terapii niektórych zaburzeń, choćby uzależnienia od hazardu.
6: Po świecie nauki, świat kultury, w faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza już teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, na początek o laureacie studenckiego Oscara.
4: Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej zdobył brązowego studenckiego Oscara za film Kamatipura Express o miłości Polaka i dziewczyny z Indii, którą biedni rodzice chcą sprzedać. Gala odbyła się w nocy naszego czasu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Laureat cały w emocjach.
11: To dla mnie bardzo duża lekcja pokory, ale też taka wskazówka, że jestem na dobrym torze, trzeba się tego trzymać i konsekwentnie iść tą drogą. Ale też to nie chodzi tylko o te nagrody. Najważniejsze jest to, żeby po prostu opowiadać te historie, w które się głęboko wierzy i które sprawiają, że serce ci bije trochę szybciej.
4: Wszyscy laureaci Student Academy Awards mogą ubiegać się o nominację do 99. edycji Oscarów. Bielski Teatr Polski przygotowuje sceniczną adaptację filmu Seksmisja Juliusza Machulskiego, jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich komedii. Spektakl trafi na afisz 26 września. Bruce Springsteen w rozmowie z magazynem Rolling Stone ujawnił, że szykuje aż dwa nowe albumy. The Boss, zdobywca 20 statuetek Grammy, wrócił do studia nagraniowego. Czekamy na daty obu premier.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.
5: A w Radio RMF 24 Tomasz Terlikowski. Ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną drugą godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. O czym będziemy mówić? No już za chwilę porozmawiamy o dronie, który spadł nad Bałtykiem. A naszym gościem będzie Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defense 24. Ale będziemy mówić także o Japonii. Zostańcie z nami.

0: To jest Radio RMF 24, nasz przedpołudniowy program. Słuchajcie nas w internecie na rmf24.pl, RMF On, a także w DAB+, a także na 95.1 FM we Wrocławiu. Wczoraj w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca, to jest województwo zachodniopomorskie, wojsko zlokalizowało i wyciągnęło z morza drona. Wiceszef i wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podał, że wstępne oględziny wskazują, iż jest to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Według ministra obrony coraz więcej danych wskazuje na to, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model maszyny typu Gerbera. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defense24, specjalizujący się w kwestiach bezpieczeństwa, energetyki oraz polityki wschodniej. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Wyjaśnijmy najpierw, czym jest ten dron Gerbera, do czego on służy?
1: Podstawowym celem dronów typu Gerbera jest symulowanie innych celów powietrznych, czyli jest to tak zwany wabik. Wabik po to, aby skupiać na sobie uwagę obrony powietrznej, a tymczasem pozwalać przelatywać groźniejszym celom w postaci czy to gierani, czyli bojowych dronów z dużą głowicą bojową, czy też na przykład pocisków manewrujących. Gerbera ma w założeniu być tanim środkiem, zbudowanym z, zazwyczaj jest to styropian, z silnikiem tłokowym, wyposażonym w prosty model sterowania. Czasami tego typu drony również posiadają niewielką głowicę bojową, która ma na celu na przykład poranić czy zabić tych, którzy próbują na przykład rozebrać takiego drona bądź wziąć go ze sobą. Zatem Gerbery w założeniu mają być tanim środkiem, który pomaga przeciążać pracę obrony powietrznej przeciwnika.
0: A co to znaczy, że to był nowy model tej maszyny?
1: No pamiętajmy, że te maszyny, tak samo Gieranie, czyli te, których protoplastami są irańskie szachidy, to jest sprzęt, który jest używany w setkach dziennie. Te drony są wysyłane każdej nocy nad Ukrainę po to, żeby właśnie uderzać w cele na jej terytorium. I te drony cały czas zyskują, no nazwijmy to, doświadczenie bojowe, czyli konstruktorzy tych dronów, inżynierowie zyskują nowe doświadczenie. No i cały czas je ulepszają. Te drony mają na przykład zmieniane systemy sterowania, mają dodawane elementy, które pozwalają im funkcjonować w środowisku zagłuszania radioelektronicznego, pozwalają im latać na wyższych bądź niższych wysokościach, manewrować. No i tak samo doposażane są na przykład w nowe systemy optoelektroniczne, czyli na początku taki dron miał za zadanie w momencie wystrzelenia miał zaprojektowaną trasę lotu do konkretnego celu. Dzisiaj dzięki rozwiązaniom, które no, zostały wyciągnięte wnioski z ich użycia bojowego, są na przykład wprowadzane różnego rodzaju mechanizmy, które pozwalają sterować nim w locie, albo na przykład wzbogacać go w kamery, które pozwalają jednocześnie zbierać dane do kolejnych ataków. Więc ta Gerbera, którą my znaleźliśmy nad naszym wybrzeżem, to jest kolejna iteracja tego produktu, czyli jest to ulepszony wabik, który ma zmienioną nieco konstrukcję aerodynamiczną, zmieniony statecznik po to, żeby lepiej wykonywać te zadania, do których został przeznaczony. Ma nowy silnik, ma nowe systemy elektroniczne, zatem no, jest tam parę nowości, natomiast co dokładnie, no to dowie się już wojsko, dlatego że te bezzałogowce bojowo zaczęły być stosowane na Ukrainie dopiero od połowy sierpnia, więc to jest bardzo nowy produkt, jeżeli chodzi o arsenał rosyjski. No i zobaczymy, co wojsko z tego wyciągnie dla siebie, jeżeli chodzi o informacje.
0: No dobrze, a skąd ten dron tam się wziął? To znaczy, czy to jest efekt celowych działań Rosji, to jest jakiś element zastraszania, czy po prostu przypadek, wynik awarii, albo on sobie przypłynął po prostu? Spadł gdzie indziej, a przypłynął.
1: Wariantów jest wiele, panie redaktorze. Od awarii podczas ćwiczeń, pamiętajmy, że w obwodzie królewieckim stacjonuje duży garnizon wojsk rosyjskich, w tym flota bałtycka. Możliwe, że doszło do jakiejś awarii podczas ćwiczeń, możliwe, że Rosjanie testowali tego bezzałogowca gdzieś na swoim wybrzeżu i po prostu doznał awarii i popłynął w naszym kierunku. To jest jedna hipoteza. Druga hipoteza jest taka, że jest to bezzałogowiec, który dwa dni temu wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy i przeleciał przez całe terytorium Litwy w kierunku obwodu królewieckiego i możliwe, że tam doznał również awarii i wleciał w morze i też dodryfował do nas. Może to być bezzałogowiec, który był celowo wysłany przez Rosję, na przykład z terytorium Białorusi, przez Litwę nad Morze Bałtyckie i miał właśnie wylądować gdzieś w okolicy właśnie tego miejsca, w którym my go znaleźliśmy, bo pamiętajmy, że kilka kilometrów od tej miejscowości, w której ten dron został zlokalizowany, znajduje się Centralny Poligon Sił Powietrznych. Kilka dni temu na tym poligonie odbywały się ćwiczenia z stosowania bezzałogowców dalekiego zasięgu polskiej produkcji. Zatem to też jest jeden z tropów, który może być, czy mógłby być brany pod uwagę. Zatem tych wariantów jest sporo. Od awarii technicznej tego bezzałogowca po celowe działanie, na przykład sprawdzające gotowość i czujność naszej obrony powietrznej.
0: No właśnie, możemy się spodziewać dalszych takich. No jeśli to oczywiście była prowokacja, tego jak powiedzieliśmy, nie wiemy, ale trochę tak wygląda, tak bym powiedział. To znaczy, nawet jeśli nie było, to nieźle się wpisuje w to, co widzimy wokół nas. Będą kolejne tego rodzaju prowokacje?
1: No codziennie są. Dzisiaj rano znowu kolejny rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy. Tym razem ten dron został zestrzelony przez myśliwce włoskich sił powietrznych, które stacjonują w ramach misji Baltic Air Policing. Ten dron został zestrzelony. Kilka dni temu podobny wlot rosyjskich dronów miał miejsce w Rumunii, w Mołdawii, Rumunii. Tam nawet mówiono o tym, że ten bezzałogowiec rosyjski mógł zagrozić startującemu samolotowi z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. No tych prowokacji z udziałem bezzałogowców na pewno mamy więcej i będzie ich więcej, dlatego że o ile wcześniej te drony były używane głównie do atakowania celów wojskowych, celów najwyższej wagi, jeżeli chodzi o wysiłek wojenny, to dzisiaj skala ich produkcji jest tak duża, że Rosjanie już mogą nimi atakować takie obiekty, które wcześniej nie były brane pod uwagę do ataków, na przykład stacje benzynowe. Przecież kilka dni temu właśnie w tym ataku na zachód Ukrainy uderzono w stację benzynową zlokalizowaną przy polskiej granicy. Atakują już magazyny, silosy ze zbożem. Właściwie cały spektrum celów, który wcześniej był pomijany ze względu na to, że w pierwszej kolejności atakowano cele wojskowe. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, jeżeli tych dronów latuje w przestrzeń powietrzną Ukrainy 300-500, te drony są coraz bardziej unowocześniane, one są coraz bardziej skuteczne, opierają się ukraińskiej obronie, bo na przykład są wyposażane w silniki odrzutowe, czyli są znacznie szybsze, są znacznie groźniejsze, no to ich skala, ich użycia rośnie również w kontekście tym potencjalnym prowokowania. No, dla Rosjan ich nie ma, to nie jest strata jednego, czy dwóch, czy trzech dronów, jeżeli wleci on w terytorium Polski, bo po prostu to jest niewielki ułamek tego, co oni codziennie wysyłają nad Ukrainę.
0: A czy my się w ogóle możemy coś z tego drona, który znaleźliśmy, dowiedzieć? To znaczy, czy on może zawierać jakieś istotne dla nas, dla Polski informacje?
1: Jak najbardziej. Możemy dowiedzieć się choćby poprzez programator lotu, czy ten właśnie sterownik związany z sterowaniem tym dronem, skąd on został wystrzelony, jaką trasą leciał, jaki dystans pokonał. Myślę, że wojsko też mogłoby się dowiedzieć, jaka była przyczyna na przykład jego upadku. Czy to było na przykład awaria techniczna, czy to był po prostu brak paliwa, bo jeżeli w bakach tego drona nie znajdzie się paliwa, no to oznacza, że prawdopodobnie ten dron spadł w wyniku po prostu skończenia się paliwa. Można też dowiedzieć się, jakie nowe systemy elektroniczne Rosjanie zastosowali. Pamiętajmy, że na przykład ważnym elementem funkcjonowania tych dronów na Ukrainie jest właśnie możliwości czy odporność na systemy walki radioelektronicznej, czyli są specjalne moduły instalowane, które pozwalają na lot tego dronu i niezgubienie się tego drona, nawet w przypadku utraty łączności w wyniku celowego zagłuszania. Rosjanie masowo stosują tego typu rozwiązania, więc jeżeli ten dron jest nienaruszony, to prawdopodobnie te systemy również w nim się znajdują i można je przebadać. No, można sprawdzić całą aerodynamikę tego drona. No, na pewno instytuty badawcze w Polsce, które zajmują się produkcją, rozwojem tego typu systemów bezzałogowych, również mogą coś dla siebie ciekawego z tego drona wyciągnąć.
0: Czyli jest czego szukać.
1: Ostatnią rzeczą, która jest istotna, to również pochodzenie komponentów używanych do tego typu dronów, bo pamiętajmy, że Rosjanie korzystają z produktów często cywilnych, sprowadzanych z różnych miejsc, również z zachodu Europy. No i dzięki temu można sprawdzić, od jakiego producenta te komponenty pochodzą, po to, żeby na przykład wzmocnić kontrolę eksportu tego typu produktów.
0: I tu postawimy kropkę. Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defense 24, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
3: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
2: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
4: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Na zegarach 12.30. Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty. RMF24 Wrocław. Na początek utrudnienia na autostradzie A4 pod Wrocławiem w kierunku Katowic. Na 171 kilometrze doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Nikt na szczęście nie został ranny. Początkowo zablokowane były oba pasy ruchu. Teraz jest już możliwy przejazd jednym z nich. Dodatkowo na odcinku między węzłami Wrocław Wschód a Brzezimierz w kierunku Katowic prowadzone są prace utrzymaniowe. Zablokowany jest fragment prawego pasa w miejscu robót.
11: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
10: Ponad 2 miliony pasażerów w 3 miesiące. Wrocławskie lotnisko ma za sobą absolutnie rekordowe lato. Od czerwca do końca sierpnia obsłużono o ponad 14% więcej podróżnych niż rok temu. Tak mówi prezes portu Karol Przywara.
12: 725 tysięcy w samym sierpniu, 713 w lipcu, czyli te rekordowe miesiące, miesiąc po miesiącu na naszym lotnisku. 2 miliony pasażerów to kiedyś obsługiwaliśmy w ciągu roku, w 2012 roku, więc nie tak wcale dawno temu, ale też w tej samej infrastrukturze, którą dzisiaj mamy, jeśli chodzi o terminal, więc my musieliśmy naprawdę dokonać wielu starań, żeby ten komfort pasażerów był jeszcze zachowany. Te kierunki południowo-europejskie, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Malta czy Grecja, to są takie popularne bardzo kierunki tego ruchu, regularnego ruchu low-costowego.
10: A my w faktach za godzinę wrócimy na wrocławskie lotnisko, ale tym razem na lotniczy dworzec towarowy, gdzie trwa budowa nowej hali magazynowo-biurowej.
11: Posłuchaj tych faktów.
10: Ponad 400 osób z 25 krajów świata zjechało do Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu na konferencję naukową poświęconą grom wojennym. Wykładowcy wrocławskiej uczelni od kilku lat wykorzystują takie gry do szkolenia podchorążych w podejmowaniu decyzji w trudnych warunkach pola walki. Jak podkreśla major Łukasz Wójciak z wrocławskiej AWL, jego podopieczni mają na koncie ogromne sukcesy w takich wysublimowanych grach.
13: Naszym podchorążym udało się zakwalifikować do wydarzenia najbardziej prestiżowego turnieju na całym świecie w ramach gier wojennych, realizowanego przez Marine Corps University w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli mówimy o Korpusie Piechoty Morskiej, mam wrażenie, że mówimy o najlepszych z najlepszych, jeżeli chodzi o Armii Stanów Zjednoczonych. W związku z tym udało nam się zakwalifikować do ścisłych finałów, które były rozgrywane w ubiegłym roku w Waszyngtonie i tak samo w tym roku w Waszyngtonie. Warto dodać, że nasi podchorążowie byli jedynymi podchorążymi stojącymi w tej rywalizacji z tego względu, że stali naprzeciwko oficerów Korpusu Piechoty Morskiej, Armii Stanów Zjednoczonych.
10: Więcej o zaletach gier wojennych oraz ich wykorzystaniu w różnych dziedzinach dowiemy się z rozmowy we wrocławskim wieczorze Radia RMF 24 Wrocław. Zapraszam w imieniu Macieja Sasa, prowadzącego ten program po 21.00.

0: Radio RMF 24, a teraz w popołudniowym programie ruszamy na wschód i wracamy do sprawy polsko-ukraińskich przejść granicznych. No jak ustaliliśmy, od niedzieli utrudniony będzie ruch na przejściu granicznym w Medyce. Całkowicie wstrzymana zostanie odprawa wjeżdżających do Polski autokarów, no a utrudnienia, uwaga, potrwają ponad rok. Więcej informacji w tej sprawie ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Witamy, Dominiku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z czego wynikają te problemy?
1: No można powiedzieć, że są skutkiem ubocznym rozbudowy budynku odpraw autokarowych. Docelowo ma być lepiej, bo po rozbudowie będzie można odprawiać nawet dwa razy więcej podróżnych i będą oni mieli lepsze warunki. Ale najpierw trzeba będzie przetrwać utrudnienia. Autokary jadące z Ukrainy do Polski nie będą odprawiane aż do listopada przyszłego roku.
0: A jak w tym czasie zorganizowane będą te odprawy?
1: Autokary jadące w tym kierunku będą kierowane na inne przejścia. Do przejęcia ruchu autokarowego przystosowane zostały, jak zapewniają polskie służby, przejścia w Korczowej, Krościenku i Malchowicach.
0: A jak zmieni się terminal w Medyce?
1: No, zmiany mają być duże. Mowa jest m.in. o dwóch halach odpraw, oddzielnej dla każdego autokaru. W planie jest również poczekalnia dla podróżnych, którzy przeszli kontrolę graniczną. Ma być pokój do opieki nad dziećmi, pomieszczenie do kontroli osobistej, szatnie i inne udogodnienia. Ta rozbudowa, której koszt to w przybliżeniu 15 milionów złotych, wynika z rosnącej liczby podróżnych, którzy przekraczają granicę w Medyce jako pasażerowie autokarów. W ciągu doby w obu kierunkach przejeżdża tędy ponad 80 autokarów, co, jak szacuje Straż Graniczna, przekłada się na ponad 3 tysiące pasażerów.
0: Dominik Smaga zebrał te informacje, nasz reporter. Dziękujemy, Dominiku.
1: Dziękuję bardzo.
0: Podsumujmy zatem, od niedzieli utrudniony będzie ruch na przejściu w Medyce. Utrudnienia potrwają ponad rok, no ale szykowane są inne przejścia w Korczowej, Krościenku i Malchowicach. A co za chwilę w Radiu RMF 24? Za chwilę powiemy o aferze paliwowej. Bądźcie z nami.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak? To Allegro.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Mama! Cześć, kochanie!
11: Co chcecie na obiad?
12: Cebulę z pyrę!
13: Pierogi z serem!
14: Makaron carbonara!
15: Fasolka po brytońsku!
11: Kochani, to nie jest restauracja!
15: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
11: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: Po reklamie.
18: Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 i teraz u nas bardzo ciekawy temat, bo chyba mamy już nową aferę paliwową sięgającą poprzedniej władzy, choć nie wszyscy tak twierdzą, ale zaraz wszystko wyjaśnimy. Zaczynamy od cytatu. Działania Orlenu za czasów Daniela Obajtka przyniosły Polsce miliardowe straty, mówił przed chwilą, przed posiedzeniem rządu Donald Tusk. Szef rządu tym samym odniósł się do publikacji Financial Times, który informował, że Orlen zapłacił w 2023 roku 230 milionów dolarów za wenezuelską ropę, która ostatecznie nie dotarła do Polski, a firma do teraz próbuje odzyskać te pieniądze. Za transakcję miałaby być odpowiedzialna szwajcarska spółka Orlen Trading Switzerland.
1: Tylko w tej jednej sprawie straty państwa polskiego to 1 600 000 000 złotych. Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty. Okazało się, że to właśnie kryptowaluty pomogły w realizacji tego brudnego interesu. Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk. Przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa, później de facto zero paliwa i tak jak powiedziałem 1 600 000 000 złotych strat. I Obajtek z immunitetem w Parlamencie Europejskim.
0: Do sprawy w Brukseli odniósł się Daniel Obajtek, który stwierdził, że za aferę jest odpowiedzialny obecny zarząd.
2: I obecny zarząd powinien odpowiedzieć państwu przede wszystkim, bo ja nie posiadam tych dokumentów, na zasadnicze pytanie, które również jest w tym artykule. Dlaczego ta transakcja została zerwana? To jest po pierwsze. Dlaczego zostali od razu z tej spółki zwolnieni wszyscy, jeszcze przed zerwaniem tej transakcji, wszyscy kluczowi menadżerowie, którzy przeprowadzali tą transakcję? To jest po drugie. Dlaczego te tankowce zatankowały ropę innych firm, które miały demuraż po stronie tej firmy? To jest następne pytanie. I razem też dopytać zarząd o cenę paliw w Polsce, bo dziś ta cena paliw zabija polską gospodarkę, zabija wszystkich tak naprawdę na i jest oderwana całkowicie od rzeczywistości. Oderwana jest od baryłki ropy i oderwana jest od kursu dolara. I bardzo bym prosił przy okazji zarząd. Moje działania doprowadziły do zarobienia 90 miliardów i stworzenia największego koncernu w Europie Środkowej i nie posiadam w tym zakresie żadnych zarzutów.
0: Przypomnijmy, sprawa sięga jesieni 2023 roku, kiedy Stany Zjednoczone tymczasowo złagodziły sankcje naftowe wobec Wenezueli. Orlen postanowił wykorzystać tę sytuację i zwiększyć dywersyfikację dostaw ropy do Polski. To, jak słyszeliśmy, jednak się nie udało. Ale zapewniam, udadzą się najbliższe fakty w tych o 13:00. Ważny i dosyć podobny temat ceny paliw na stacjach benzynowych odniósł się do sprawy premier. Koniecznie bądźcie z nami, fakty za 8 minut.
3: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: reklama.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
0: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
2: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. To, co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
12: 18:47 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto.
13: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
13: 24, 35.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
16: Ascorvite Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowit.

0: Lekka gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: 13 na zegarze. Ewa Kwaśny już w studiu. Zaczynamy fakty.
3: Zapraszam. Wszystko układa się w ponurą całość, tak mówi premier Donald Tusk, a chodzi o doniesienia brytyjskiego dziennika Financial Times w sprawie Orlenu za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Europoseł Grzegorz Braun stracił immunitet w Parlamencie Europejskim w związku z zarzutami dotyczącymi negowania Holokaustu. Różyczka Goździewska, najmłodsza sanitariuszka Powstania Warszawskiego, będzie mieć swój mural w Bukowinie Tatrzańskiej. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek ma pilnie przedstawić informacje o wszystkich śledztwach dotyczących Orlenu i powiązaniu go z kryptowalutami. Przed chwilą, podczas rozpoczęcia posiedzenia rządu, zapowiedział to premier Donald Tusk.
4: Wszystko układa się w bardzo ponurą całość. Kryptowaluty, brudne interesy na paliwach i PiS.
3: To reakcja na poranny artykuł brytyjskiego dziennika Financial Times, który opisał, jak Orlen stracił ponad 230 milionów dolarów na próbie zakupu wenezuelskiej ropy kryptowalutami. Na linii nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.
5: Witam, witamy. Dzień dobry.
3: Krzysztofie, o co chodzi w tej sprawie?
5: Chodzi o zdarzenia z listopada 2023 roku. Rynek ropy był wtedy sparaliżowany po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Orlen Daniela Obajtka powołał wtedy spółkę Orlen Trading Switzerland, która miała szukać możliwości zakupu ropy, gdzie się da. Plan podobno dobry, ale według Financial Times wykonanie fatalne, bo tej ropy Orlen szukał w kręgach mocno szemranych.
4: Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
5: Tak wylicza premier. Doszło nawet do tego, że szef orlenowej spółki znalazł w Dubaju 25-letniego handlarza z Hongkongu. Ten dał mu na pendrive'ie kryptowaluty wartości ponad miliarda złotych, by ten w Caracas kupił wenezuelską ropę od obalonego obecnie dyktatora Nicolasa Madura. Pieniądze? Żadna niespodzianka. Zniknęły. Ropy dostaliśmy kilka kropel. Daniel Obajtek do dziś przekonuje, że gdyby nie zmiana władzy, to transakcja jednak by się udała. No ale sam ucieka przed wyjaśnieniami.
6: Nie posiadam w tym zakresie żadnych zarzutów. Odpowiedziałem wyczerpująco. Miłego dnia Państwu życzę.
5: I tak uciekała. Sprawą od 3 lat zajmuje się polska prokuratura.
3: Przed posiedzeniem rządu Donald Tusk mówił też o wysokich cenach paliw na stacjach. Premier zapowiedział, że jeśli prezydent podpisze ponownie złożoną ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, to natychmiast zrealizowany zostanie kolejny wariant programu Ceny Paliwa Niżej. Karol Nawrocki, przypomnijmy, w lipcu skierował projekt przepisów w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu Grzegorza Brauna. Na linii Strasburg i nasz wysłannik specjalny Paweł Konieczny.
7: Dzień dobry.
3: Pawle, co dalej czeka polskiego europosła?
7: No, dzisiejsza decyzja otwiera drogę do dalszego prowadzenia postępowania karnego wobec Grzegorza Brauna. Sprawa będzie dalej toczyć się przed polskimi organami ścigania i Krajowym Wymiarem Sprawiedliwości. Prokurator generalny wnioskował do Europarlamentu o uchylenie immunitetu w związku z wydarzeniami z września ubiegłego roku. Według ustaleń śledczych podczas debaty publicznej w Warszawie Grzegorz Braun miał publicznie i wbrew faktom zaprzeczać zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez nazistowskie Niemcy w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Polskiemu europosłowi za to przestępstwo grozi grzywna albo kara pozbawienia wolności do 3 lat. Z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Paweł Konieczny.
3: 43-latek z zarzutem i policyjnym dozorem po pożarze, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę w Bytomiu, z dwupiętrowego budynku trzeba było ewakuować lokatorów. Policja ustaliła, że mężczyzna w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z butlą z gazem doprowadził do pożaru. Z poparzeniami trafił do szpitala.
8: To także są fakty.
3: Różyczka Goździewska, najmłodsza sanitariuszka Powstania Warszawskiego, przenosi się z fotografii na ścianę szkoły w Bukowinie Tatrzańskiej. Wyjątkowy mural tworzą wspólnie artysta, magister Mors, uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy. Zostawiają na ścianie kropki, symbole odwagi.
9: Każdy, kto podchodzi, zostawiając swoją kropkę, swój ślad, widzę, że towarzyszą mu emocje. Każdy się boi, że coś zniszczy, że nie namaluje tak jak trzeba, ale my staramy się właśnie go naprowadzać.
10: Oznacza dla mnie tą pamięć dla tych powstańców i dla tych wszystkich, którzy polegli w tym powstaniu.
11: Tak, malowałem swoją małą kropkę i parę kółek.
9: Mam nadzieję, że ty też tutaj pozostawisz w imieniu redakcji RMF FM. Będzie mi bardzo miło. Trzymamy spray bardzo blisko i powolutku robimy kółeczka.
3: Mówili uczniowie szkoły w Bukowinie, a do wspólnego malowania reportera RMF FM Macieja Sołtysa zaprosił magister Mors. Odsłonięcie muralu na początku października.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: RMF 24.
2: Popołudniowy program w radiu RMF 24. Ruszamy dalej. No mocno nas bolą te ceny na stacjach benzynowych. My w radiu RMF 24 pytamy jednak, czy Polskę stać na kolejny rządowy pakiet CPN. Za chwilę naszym gościem będzie profesor Bartłomiej Biga. Później także temat wojskowych manewrów na Białorusi. Również ciekawie. Tomasz Weryński z tej strony. Gorąco was witam.

0: W Radiu RMF 24 temat paliwowy, czyli no coś, co nas bardzo ostatnio denerwuje. I od razu cytat premiera. Jeśli prezydent podpisze ponownie złożoną ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, to natychmiast po podpisie zrealizujemy kolejny wariant programu CPN. Mówił Donald Tusk, dodając, że zobaczymy, na ile starczy środków. Jak powinien zachować się rząd i czy Polskę stać na kolejny taki program? Na przykład, przypomnijmy, dwa poprzednie kosztowały 5 miliardów złotych. O tym porozmawiam już teraz z ekonomistą, profesorem Bartłomiejem Bigą, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Jak pan to widzi, czy obniżenie cen paliw przez państwo to jest no, rzeczywiście pomoc dla Polaków, czy w praktyce to przerzucanie tak kosztu tankowania z kierowcy na podatnika?
1: To jest prawdziwa pomoc, tym bardziej, że być może, chociaż nikt tego dokładnie nie zbadał, to jest pomoc dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują, bo zwykle jest tak, że osoby, które mają najlepszą sytuację materialną, mogą mieszkać blisko miejsca pracy, mogą kupić droższe mieszkanie, a te takie długie dojazdy to jest właśnie raczej domena ludzi, którzy są w gorszej sytuacji finansowej, więc paradoksalnie może się okazać, że ten program ma taki sens też równościowy.
0: A Polskę stać na takie trwałe obniżenie cen paliw w takim zakresie, jak widzieliśmy w przypadku wakacji?
1: Trwałe nie, bo podatki, które obciążają benzynę, są tak ważne we wpływach budżetowych, że na stałe na pewno nie. Natomiast skoro dotychczas to była kwota rzeczywiście 5 miliardów, czyli żeby mieć tutaj może jakieś wyobrażenie, to jest 0,13% naszego PKB, to nawet gdybyśmy teraz na kolejne, powiedzmy, 3 miesiące to przedłużyli, to będzie 0,2, może maksymalnie 0,3% naszego budżetu. Więc to nie jest jakaś kwota niewyobrażalna, czy taka, która będzie w ogóle widoczna bardzo w tych statystykach. Ona jest problematyczna z racji tego, jak duży w ogóle mamy deficyt, natomiast miejmy świadomość, że takie przejściowe zmniejszanie tych obciążeń to jest do udźwignięcia.
0: No bo pojawiają się różne zarzuty w tym kontekście, czy te pieniądze na przykład nie byłyby bardziej efektywnie wydane gdzie indziej na inwestycje, energetykę czy infrastrukturę zamiast na dopłacanie do paliwa. Jak pan się z tym zmierzy?
1: To jest trafny zarzut, bo rzeczywiście my wiele mamy do zrobienia i to w energetyce, jeśli chodzi o sieci przesyłowe i o źródła energii. Natomiast obawiam się, że to są po pierwsze znacznie większe pieniądze, po drugie były różne źródła, z których mogliśmy to finansować. To chociażby programy związane z KPO. Właśnie na coś takiego powinny pójść. To, co było z handlu emisjami, to przecież te pieniądze także miały pochodzić, miały być przeznaczone na takie inwestycje, o których pan mówi, a te pieniądze gdzieś nam się rozeszły i teraz w panice możemy szukać innych źródeł. I to wydaje mi się, że nie będzie rozwiązaniem. To znaczy nie stawiałbym tego zamiast tego, bo wiadomo, że te wydatki na energetykę będą musiały się. Ale przejściowo tak wysokie ceny paliw są po prostu sporym społecznym problemem, a także politycznym z racji tego, że zbliżają się wybory.
0: Zastanawiam się też, jakie byłyby konsekwencje takiego podatku dla Orlenu czy innych firm paliwowych. Co one by oznaczały dla takich firm?
1: One na pewno oznaczały dodatkowe pieniądze w budżecie. Dla tych firm nie oznaczałyby wielkiego problemu, dlatego że to są firmy w znakomitej sytuacji i zapłacenie takiego podatku jest możliwe. Natomiast wpływ byłby fatalny na zasady, na takie reguły, którymi nowoczesne państwo powinno się rządzić. A jedną z najbardziej podstawowych reguł jest to, że nie nakładamy podatków wstecz. I podatek od nadzwyczajnych zysków ze samej swojej konstrukcji polega na tym, że nagle nas coś zaskoczyło i wstecz próbujemy to opodatkować. Dlatego te wątpliwości konstytucyjne z tym związane moim zdaniem są mocno uzasadnione i dałoby się przecież te pieniądze pozyskać od spółek, które są przecież kontrolowane przez państwo w zupełnie inny sposób. Już w poprzednim roku widzieliśmy, że za poprzedni rok mieliśmy rekordową dywidendę wypłacaną przez Orlen, a prawie 50% właśnie tej dywidendy trafia do skarbu państwa, do budżetu państwa, więc to nie jest tak, że państwo nie ma przełożenia na to, jak te firmy działają, ile pieniędzy można z nich uzyskać i można to zrobić, bym tak powiedział, w białych rękawiczkach, a nie brudząc sobie ręce takim naprawdę kontrowersyjnym podatkiem.
0: A gdzie znajduje się taka granica, po której no, taki program przestaje być, wie pan, pomocą dla kierowców, a staje się po prostu bardzo kosztowną dopłatą z pieniędzy publicznych? Gdzie jest taki ekonomiczny złoty środek?
1: Tak naprawdę na ceny benzyny zawsze będziemy narzekali, bo nawet gdyby ona spadła do 5 z kawałkiem, to i tak będziemy powtarzali, że to jest drogo. Tutaj trochę upodabniamy się do Amerykanów, którzy mają bardzo tanie paliwa na stacjach, a i tak narzekają, jak jakikolwiek skok nastąpi. Ale wydaje się, że przy naszym poziomie zamożności paliwo w okolicach 6 zł to jest coś, co możemy akceptować. Możemy trochę na to narzekać, ale to nie jest groźne, to nie jest coś, co by ograniczało naszą aktywność. Natomiast wszystko, co powyżej, szczególnie już powyżej tych takich psychologicznych granic 7-8 zł, to jest coś, co przynajmniej takiej punktowej reakcji wymaga i stąd taka duża presja społeczna na to.
0: No właśnie, też stwarza się pewien taki precedens, prawda? Skoro państwo raz dopłaca do paliwa, to później będzie presja, żeby robić to również wtedy, gdy ceny ropy mocno znów wzrosną.
1: Tak, tak. I to za każdym razem też będą zamieszania związane z wprowadzaniem i z kończeniem tego programu. Ostatnio widzieliśmy, że kiedy pojawił się komunikat, że dziś jest ostatni dzień, no to na stacjach benzynowych pojawiły się kolejki, bo ludzie mieli świadomość, że jutro zapłacą 50-70 groszy więcej na litrze. Więc to jest dziwny mechanizm. Natomiast ja będę bronił samej idei programu CPN, dlatego że on jest w gruncie rzeczy rynkowy. To nie jest takie szalone działanie, jak na przykład miało miejsce na Węgrzech za czasów Orbana, gdzie ustalano cenę maksymalną, zupełnie oderwaną od jakiejkolwiek rzeczywistości. I w konsekwencji prowadziło to do tego, że nie było paliw, że po prostu zaczęło brakować. Tylko my mamy bardzo sensowny mechanizm. Obniżamy obciążenia podatkowe, pilnujemy tego, żeby marże nie wyskoczyły zbyt dużo, żeby właściciele stacji benzynowych nie mogli mieć zbyt dużej marży przejściowo. I dzięki temu ta cena jest niższa, chociaż wciąż związana z tym, jakie ceny są ropy na rynkach. Dlatego ten mechanizm w gruncie rzeczy jest bezpieczny, o ile uda się znaleźć na niego pieniądze.
0: Na koniec jeszcze zapytam pana o odsetki od polskich obligacji. Te są największe od 4 lat. Polska musi płacić już ponad 6,4% odsetek rocznie za wyemitowane obligacje 10-letnie. Co to oznacza dla przyszłorocznego budżetu?
1: To jest bardzo ważny sygnał ostrzegawczy, pokazujący, że zadłużanie jest ryzykowne. Nie dlatego, że jest jakaś magiczna wartość długu. Co prawda mamy ją zapisaną w Konstytucji, powinniśmy jej przestrzegać, ale to nie jest istota problemu. Ten problem wybija właśnie w tym miejscu, o którym pan mówi, że w pewnym momencie koszty obsługi, czyli koszty spłacania odsetek są na tyle duże, że stanowią spore obciążenie. Bo do pewnego momentu można dług rolować, to znaczy jedną pożyczkę bierzemy, później jak próbujemy ją spłacić, to bierzemy kolejną. I kiedy sytuacja jest stabilna i ktoś nam wciąż chce pożyczać tanio te pieniądze, to dla rozwijającego się państwa nie jest to duży problem. Ale my już dochodzimy do takiego momentu, że ci pożyczkodawcy chcą coraz więcej, żądają coraz wyższych premii za to ryzyko, które zaczynają dostrzegać w naszym kraju i stąd te odsetki są coraz wyższe, to już jest na poziomie 5,5-6% w przypadku obligacji 10-letnich. A to oznacza, że te odsetki stanowią sporą część naszego budżetu. I z jednej strony będziemy chcieli się rozwijać, będziemy potrzebowali pieniędzy na wydatki tak zwane rozwojowe, a tych pieniędzy będzie mniej, bo one będą musiały iść na zapłacenie tych odsetek.
0: Bartłomiej Biga, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Bardzo panu dziękujemy. Dziękujemy za komentarz w Radiu RMF 24, a za chwilę u nas temat Białorusi, rozpoczętych tam ćwiczeń wojskowych. Zostańcie blisko Radia RMF 24.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie Radia RMF 24, dokładnie 21 minut po 13 na zegarze. Jak wspominałem, na Białorusi rozpoczęły się 4-dniowe ćwiczenia wojskowe w pobliżu granic z Polską i Litwą. Poinformowała białoruska redakcja Radia Wolna Europa, powołując się na Ministerstwo Obrony w Mińsku. W manewrach biorą udział m.in. bataliony zmechanizowane, czołgowe, no a do zadań wojsk należy, według komunikatu władz białoruskich, osłona granicy państwowej, walka z grupami dywersyjnymi oraz odpieranie ataków z użyciem dronów i lekkiego lotnictwa. Strona białoruska zapewnia, że liczba uczestników oraz ilość uzbrojenia nie przekraczają progów wymagających powiadomienia zgodnie z dokumentem wiedeńskim z 2011 roku, no a same ćwiczenia mają charakter znowu, cytat, wyłącznie obronny. Według komunikatu białoruskiego resortu ćwiczenia potrwają do 18 września. No a u nas za 8 minut najnowsze wydanie faktów o 13.30. Koniecznie bądźcie blisko.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Reklama. Pan Rymiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych

0: 30 lat.
1: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto.

0: BPI otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
4: Mamy 13.30, Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty RMF 24 Wrocław. Na początek temat, który od lat wraca jak bumerang. Co dalej z planami budowy metra we Wrocławiu? O poranku na naszej antenie mówiliśmy o najnowszym raporcie przygotowanym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, który studzi emocje. Wynika z niego, że taka inwestycja jest po prostu za droga. A my w tej sprawie mamy komentarz wiceprezydenta Wrocławia Grzegorza Romana.
5: Metro w ogóle jest nieopłacalne. Jeżeli traktujemy w kategoriach finansowych, do metra się dokłada. Natomiast nie znam wszystkich uzasadnień. Ja mam gotową koncepcję posadowienia linii stacji kolejowych, którą wykonaliśmy sami. Za miesiąc będzie opublikowana.
6: A są jakieś plany na przyspieszenie linii tramwajowych? Bo taka jest tutaj rekomendacja, żeby odpuścić metro i przyspieszyć tramwaje.
5: Dobrze by było, jakby minister za rekomendacją posłał pieniądze. Wolałbym pieniądze niż rekomendację. Co zrobić, to ja wiem. Ja potrzebuję pieniędzy, żeby to zrobić. Jeśli będzie to tak, że Kraków dostanie na metro, a my dostaniemy równowartość na rozbudowę innych form transportu publicznego, nie mam do pana ministra żadnych pretensji, ale jeśli będzie tak, że Kraków dostanie na metro, a my nie dostaniemy pieniędzy na rozbudowę swojego układu komunikacyjnego, to uznam, że to jest nieuczciwe.
4: Powiedział reporterce RMF 24 Wrocław Paulinie Niedźwiedzińskiej wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman.
7: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
4: Nawet trzykrotnie więcej przesyłek lotniczych obsłuży Wrocław. Na terenie lotniczego dworca towarowego trwa budowa nowej hali magazynowo-biurowej. Jak podkreśla prezes Norbert Kowalczyk, to kluczowa inwestycja dla rozwoju całego węzła cargo.
8: Hala będzie stricte halą handlingową do obsługi frachtu lotniczego w eksporcie. Ta hala będzie przygotowana do obsługi nie tylko zwykłego general cargo, ale przesyłek specjalistycznych, wymagających specjalnych warunków przechowywania, czyli w warunkach kontrolowanej temperatury. Też możemy obsługiwać żywe zwierzęta, przesyłki e-commerce, wielkogabarytowe i praktycznie każdą przesyłkę, która jest możliwa do obsługi w portach lotniczych.
4: Nowy obiekt ma zostać oddany do użytku w pierwszym kwartale przyszłego roku.
7: Sport we Wrocławiu.
4: Na niespełna 3 tygodnie przed startem Nightwave Powered by Decathlon we Wrocławiu na liście startowej jest już 2700 osób. Organizatorzy uruchomili właśnie sprzedaż ostatnich 500 pakietów. Po ich wyczerpaniu zapisy zostaną zamknięte. Przypomnijmy, Nightwave to nowa impreza biegowa na mapie Wrocławia. Zawodnicy mogą wybrać dystans 5 lub 10 kilometrów, a trasy prowadzą po asfalcie. Start i meta zlokalizowane będą przy Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Wydarzenie skierowane jest zarówno do debiutantów, jak i doświadczonych biegaczy. Impreza odbędzie się 3 października. A wy koniecznie słuchajcie dziś popołudniowych faktów RMF 24 Wrocław. My będziemy mieli dla was pakiety startowe.

0: popołudniowy program w radiu RMF 24. No dziś sporo mówimy m.in. na temat zbyt małego finansowania poradni leczenia bólu w Polsce. No wyobraźcie sobie, mamy połowę września, a w szpitalu miejskim w Olsztynie trzeba było drastycznie zmniejszyć liczbę przyjęć, ponieważ większość kontraktu została już zrealizowana. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Witamy, Piotrze. Co mówią pacjenci? No i jakie jest stanowisko szpitala?
1: No, pacjenci mówią wprost, że są załamani, bo naprawdę jest bardzo duże zainteresowanie leczeniem w tej pracowni leczenia bólu. Praktycznie telefony dzwonią non-stop. Gdybyś teraz chciał się zarejestrować na wizytę na razie konsultacyjną, czyli jeszcze nie zabiegową, no to pierwszy wolny termin to jest grudzień, ale 2027 roku. A jak historia pokazuje pani Agaty i jej mamy, no dzięki tym zabiegom we wspomnianej przeze mnie poradni, no starsi ludzie po prostu mogą normalnie żyć.
2: Czas oczekiwania na zabieg, na wizytę u takiego doktora, no przeciąga się, no praktycznie, no nie wiem, czy moja mama jest w stanie doczekać kolejnej wizyty.
3: Rozumiem, że bez tych wizyt, no ciężko pani funkcjonować.
4: Tak, ojej, jak ja teraz ostatnio byłam i pan doktor mi pomógł, nie czułam żadnego bólu, ja wózka nie trzymałam, tylko przeszłam tutaj z kuchni do pokoju.
3: Teraz widzimy, pani mama się porusza z wózkiem po domu, ale tutaj na dowód ma pani nagranie, gdzie no mama wygląda jak inny człowiek.
2: Dokładnie tak. Po zabiegu, który zaproponował pan doktor, po pół godzinie praktycznie mama sama stanęła na nogi, nie przewracała się, sama była w stanie wykonać skłony.
1: Jestem świadkiem, widziałem to nagranie i porównałem z tym, jak teraz porusza się mama pani Agaty. Tutaj szczęście, że kolejny zabieg będą mieli w listopadzie, ale kolejka jest ogromna. Dodam tylko, że w takich poradniach leczenia bólu są eksperci, którzy mają międzynarodowe certyfikaty i oni często stosują nie tylko farmakologię, ale właśnie specjalistyczne zabiegi ostrzykiwania chociażby kręgosłupa, żeby no po prostu pacjent mógł normalnie funkcjonować. Pytałeś, co na to szpital? No szpital mówi prosto, są specjaliści, jest profesjonalny sprzęt, jest chęć pomagania pacjentom. Szpital nie wyobraża sobie, że ma teraz wybierać, kogo bardziej boli. No tylko czego nie ma, no nie ma oczywiście finansowania i te musi zostać zwiększone.
0: No właśnie, a co na to Narodowy Fundusz Zdrowia?
1: Tak, w tej sprawie właśnie udaliśmy się do Narodowego Funduszu Zdrowia. Początkowo w funduszu usłyszałem, że to nie jest wina braku finansowania, tylko niedoborów kadry. No ale to nie jest prawdą, bo sprawdzałem od 2024 roku poradnia bólu, leczenia bólu w Olsztynie ma taki sam skład, a nawet został on zwiększony. No potrzebne są środki, tak jak powiedziałem. NFZ odpowiada, że z początkiem września uruchomi dodatkowe środki. To jest około 200 tysięcy złotych, które zostaną przesunięte z innych świadczeń. No ale znowu, no to jest kwota, która jest zbyt niska, żeby móc przyjąć do końca roku wszystkich chętnych. I to nie jest tylko problem właśnie poradni w Olsztynie. Takich specjalistycznych poradni w całej Polsce jest kilkanaście i wszystkie borykają się właśnie z problemem finansowania. I wszyscy liczą, że w przyszłym roku właśnie te świadczenia, te zabiegi leczenia bólu będą no, wyceniane po prostu wyżej i będzie więcej pieniędzy, bo szacuje się, że nawet 20-25% społeczeństwa może cierpieć na ból przewlekły, a przypomnę, że ból przewlekły to jest taki ból, który trwa dłużej niż 3 miesiące i on po prostu sprawia, że no, nie tylko dana osoba, ale też cała rodzina po prostu no, boryka się z problemami, z utrudnienia w funkcjonowaniu, nawet tak jak słyszeliśmy tutaj po mamie pani Agaty, po prostu nawet trudno jest przejść z korytarza do kuchni.
0: Bardzo dziękujemy. Piotr Bułakowski, nasz reporter, pilnuje tego tematu. Będziemy o tym mówić na pewno w radiu RMF24. A co za chwilę? Za chwilę wyjątkowy mural w Bukowinie Tatrzańskiej na Podhalu.
5: Tu radio RMF24.
6: Reklama.
7: Złote paluszki rybne?
6: Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
9: Nie póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
10: Hola, stój pan. Nie przysięgaj, proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
9: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
10: Jeszcze raz tylko połaję.
9: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem... Mąż i żona. Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
10: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
9: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy!
11: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
12: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje. Poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
13: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
16: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
17: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: Po reklamie.

0: W Radiu RMF 24 ruszamy teraz do Bukowiny Tatrzańskiej. No i ten region kojarzymy oczywiście z pięknymi widokami na Tatry, z uroczymi basenami, nartami, oscypkami i tak dalej. No ale teraz będzie jeszcze jeden powód, żeby odwiedzić Bukowinę. Różyczka Goździewska przenosi się z fotografii na ścianę szkoły właśnie w Bukowinie Tatrzańskiej. Najmłodsza sanitariuszka Powstania Warszawskiego będzie bohaterką wielkiego muralu. No i zamiast wojennych ruin i dramatycznych scen otoczą ją kwiaty, zieleń i światło. Mieszkańcy i uczniowie będą mogli dołożyć do obrazu własną kropkę. Kropkę odwagi.
1: Każdy, kto podchodzi, zostawiając swoją kropkę, swój ślad, widzę, że towarzyszą mu emocje. Emocje takie bardzo na początku przełamanie się, lęk, strach, bo każdy się boi, że coś zniszczy, że nie namaluje tak jak trzeba, ale my staramy się właśnie go naprowadzać, żeby się odważył i pozostawił tą kropkę odwagi.
2: I na muralu widnieje Różyczka Goździewska, najmłodsza uczestniczka Powstania Warszawskiego, co świetnie koresponduje z imieniem naszej szkoły, a takim hasłem przewodnim tego muralu jest każde zwycięstwo zaczyna się od odwagi.
3: Jesteśmy tutaj po to, by uczcić naszych bohaterów, naszej szkoły, naszej ojczyzny. Jesteśmy po to, aby właśnie namalować ten mural z naszą różyczką. Tak, malowałem swoją małą kropkę i parę kółek.
1: A wiesz gdzie?
3: Tak, zawsze się kojarzy takie rzeczy, myślę, że to zostanie do końca życia taka.
4: Oznacza dla mnie tą pamięć, dla tych powstańców i dla tych wszystkich, którzy polegli w tym powstaniu.
5: To oznacza odwagę i sentyment właśnie do tych powstańców i to, że nasza szkoła właśnie włącza się w takie rzeczy, to pokazuje, że jesteśmy dumni z imienia patronów szkoły, patronów Warszawy.
1: A czy ty już malowałaś?
5: Tak, malowałam.
1: Gdzie są twoje kółeczka?
5: Z lewej strony, trochę niżej i ja malowałam taką kreskę z kółek.
1: Mam nadzieję, że ty też tutaj pozostawisz w imieniu redakcji RMF FM. Będzie mi bardzo miło. Ważne jest, żeby spray trzymać prosto w dół i w tym przypadku my chcemy, żeby kółeczko było zwarte, czyli nierozproszone, więc trzymamy spray bardzo blisko i powolutku robimy kółeczka.
6: Trzymam tak spray.
1: W tej przestrzeni dowolnej.
6: Dobra, tutaj, czyli no, jestem no, tutaj.
1: Tak, bliziutko.
6: Bliziutko.
1: Tak, i powoli. O, jeszcze jedno, okay. Śmiało tutaj.
6: Dobra.
7: Kiedy otwarcie? Kiedy oficjalnie odsłonięcie tego muralu?
2: Tutaj czekamy jeszcze na to, kiedy będzie mógł się u nas pojawić pan dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, który już kiedyś był w szkole w Bukowinie, pan Jan Ołdakowski, i jest duża szansa, że będzie to pierwsza połowa października.
0: Mówili uczniowie szkoły w Bukowinie Tatrzańskiej, dyrektor placówki Barbara Śliwa oraz artysta przygotowujący cały mural magister Mors. W przygotowaniu muralu włączył się także reporter RMF FM Maciej Sołtys. No a my zbliżamy się już do godziny 14:00, za chwilę, za 8 minut. Fakty w nich, no, doniesienia z zachodniej Ukrainy, bo znowu blisko polsko-ukraińskiej granicy eksplodował dron i znowu niedaleko przejścia do Rochusk-Jagodzin. Szczegóły już za kilka minut.
8: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196 29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.

0: Castorama, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
7: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
8: Po reklamie.
9: Wybiła 14, zaczynamy fakty. Ewa Kwaśny.
10: Rosja kolejny raz atakuje infrastrukturę kolejową na zachodzie Ukrainy, około 30 km od przejścia granicznego do Ruchusk-Jagodzin. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM. Zmiany we wniosku o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Zarzut udziału w grupie przestępczej usunięty, dowiedział się nasz reporter. W faktach także ogromne pieniądze. Tom Holland jest najbardziej kasową gwiazdą w historii kina. Kolejny rosyjski atak z powietrza na pociąg w zachodniej Ukrainie. Dron eksplodował około 30 km od przejścia granicznego do Ruchusk-Jagodzin. Do poprzedniego nalotu na tym samym przejściu doszło w niedzielę. Bezzałogowiec uderzył wtedy w lokomotywę. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztof, jakie są szczegóły ostatniego ataku?
11: Ukraińska służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych podaje jedynie, że w wyniku ataku rosyjskiego drona na Wołyniu doszło do uszkodzenia i pożaru lokomotywy spalinowej. Z kolei rosyjskie Ministerstwo Obrony wydało komunikat, że w nocy Rosja zaatakowała infrastrukturę kolejową na zachodzie Ukrainy. Celem był pociąg towarowy, który miał przewozić sprzęt wojskowy i uzbrojenie dla ukraińskiej armii. W komunikacie potwierdzono też niedzielny atak na polsko-ukraińskie przejście graniczne, gdy dron Gerań 4 uderzył w lokomotywę. W komunikacie podano, że Rosja zakłóca w ten sposób lądowe kanały dostaw zagranicznej pomocy wojskowej. Przypomnę, w niedzielę dron uderzył w lokomotywę techniczną, która miała przeciągnąć skład osobowy do miejsca wymiany podwozi na przejściu Jagodzin do Rochusk. Mowa o pociągu relacji Kijów-Warszawa. W tym ataku nikt nie został poszkodowany.
10: Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej ma być usunięty z wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Jak ustalił nieoficjalnie nasz dziennikarz, jeden z głównych zarzutów, które chcieliby mu postawić posłowie koalicji, zniknie w wyniku poprawek, jakie muszą do wniosku wprowadzić autorzy. Z informacjami w tej sprawie Tomasz Skory. Tomku, z czego wynika ta zmiana?
12: Zniknięcie niemal kluczowego dla działań Zbigniewa Ziobry zarzutu to efekt wielomiesięcznego badania złożonego jeszcze w kwietniu wniosku wstępnego przez sejmowych prawników i właściwą komisję. Dwa tygodnie temu obejmujący pierwotnie 51 zarzutów wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu marszałek Sejmu zwrócił wnioskodawcom do wprowadzenia poprawek. Jak udało mi się ustalić, najważniejszą z nich jest usunięcie głównego, zbiorczego zarzutu założenia i kierowania przez Ziobrę zorganizowaną grupą przestępczą. Bez tego wniosek dotyczy więc już tylko 50 bardziej szczegółowych, ale też mniej ze sobą powiązanych zarzutów. Termin na przedstawienie niemal już gotowej, poprawionej wersji wniosku o postawienie byłego ministra przed Trybunałem Stanu upływa jutro.
10: Dwa lata od pęknięcia tamy w Stroniu Śląskim i katastrofalnej powodzi. Pytamy, czego nauczyła nas tamta tragedia i czy jesteśmy lepiej przygotowani na kolejne zagrożenie. Na miejscu przy Zaporze jest dolnośląska reporterka RMF FM. Ponownie łączymy się z Martyną Czerwińską.
0: Dzień dobry, witam ponownie.
10: Martyno, czy mieszkańcy wiedzą, co robić na wypadek powtórki?
0: Według wojewody Anny Żabskiej Dolny Śląsk ma gotowy, nowy i dobry plan ewakuacji.
2: To został oceniony jako najlepszy w całym kraju.
0: Problem jednak polega na tym, że tu w Stroniu Śląskim nikt o nim nie słyszał. Tomasz Mazurek, który zarządza największą w mieście spółdzielnią mieszkaniową, powiedział mi, że mieszkańcy są kompletnie nieprzygotowani.
8: Spółdzielnia mieszkaniowa nie ma żadnych wytycznych, nie było żadnych ćwiczeń chociażby. Nikt nie rozpoznał dotychczas, ile osób potrzebuje transportu medycznego. My mieliśmy ogromne problemy z wynoszeniem tego typu osób. Nie wiedzieliśmy, ile tych osób jest w momencie ewakuacji.
0: I rozumiem, że dalej nie wiecie.
8: Dalej nie.
0: Smutny wniosek nasuwa się więc sam, a problem wydaje się poważny, tym bardziej, że tama zostanie odbudowana dopiero za 5 lat. Ze Stronia Śląskiego Martyna Czerwińska.
10: O krok od tragedii w Piekarach Śląskich. Pijany kierowca ciągnął tam za samochodem mężczyznę, który chciał wyciągnąć mu kluczyki ze stacyjki. Kierowcę zatrzymano dopiero w Katowicach. Teraz czeka na przesłuchanie. Film z tego zatrzymania, a było bardzo niebezpiecznie, możecie zobaczyć na rmf24.pl.
13: Fakty ze świata showbiznesu.
10: Zmiana. Na pierwszym miejscu podium Tom Holland jest teraz najbardziej kasową gwiazdą w historii kina. Z tymi informacjami w faktach Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Kasiu, ile zarobiły filmy z udziałem tego aktora?
14: Ponad 15,5 miliarda dolarów. A przecież jeszcze w grudniu będą nowi Avengersi i do końca roku ta suma może wzrosnąć do 16 miliardów. Toma Hollanda na początku tego roku nie było nawet w pierwszej dziesiątce najbardziej kasowych gwiazd kina. Ale potem pojawiły się kinowe hity Spider-Man Całkiem Nowy Dzień i Odyseja, które zarobiły gigantyczne sumy. Przez ostatnie pół roku królową box-office'u była Zoe Saldana, a wcześniej Scarlett Johansson.
10: W niemal całej Polsce dziś piękna pogoda. Co ciekawego można w taki dzień robić, na przykład na plaży? W kolejnych faktach zajrzymy do Gdyni. Zapraszam.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.
9: 5 po 14, popołudniowy program w Radiu RMF 24. Zatem, no, jak słyszeliście w faktach, Rosjanie po raz kolejny zaatakowali infrastrukturę kolejową na zachodzie Ukrainy. Dron eksplodował około 30 km od przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. W Radiu RMF 24 będziemy zbierać kolejne informacje i śledzić sytuację, a za moment przeniesiemy się do Stronia Śląskiego. No, mijają 2 lata od powodzi. Sprawdzimy, jak tam to teraz wygląda. Z tej strony Tomasz Weryński. Witajcie.

0: Słuchacie Radia RMF 24, to popołudniowy program, 15 dzień września w kalendarzu. No, dziś minęły 2 lata od pęknięcia zapory w Stroniu Śląskim, które przesądziło o skali zniszczeń podczas pamiętnej powodzi. No, pamiętamy to, potężna fala zniszczyła ponad 5 tysięcy budynków, drogi, mosty, dorobek życia wielu rodzin. Poszkodowanych zostało 162 tysiące mieszkańców Dolnego Śląska. To dobry moment nie tylko na wspomnienie, ale przede wszystkim na pytanie, czego nauczyła nas tamta tragedia i czy jesteśmy lepiej przygotowani na kolejne zagrożenia. Na miejscu przy nami jest dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
1: Dzień dobry, jesteśmy przy tamie, a obok mnie Tomasz Mazurek, prezes spółdzielni mieszkaniowej w Stroniu Śląskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Tomaszu, niedawno światło dzienne ujrzał raport NIK miażdżący dla naszych służb i to na różnym szczeblu. Okazuje się, że przede wszystkim mieszkańcy nie dostali na czas wystarczającego ostrzeżenia. Czy myśli pan, że ten system poprawił się w czasie tych 2 lat? Czy służby odrobiły lekcje? Czy państwo odrobiło lekcje z powodzi?
2: Trudno mi odpowiedzieć na tak postawione pytanie, bowiem ja nie wiem. Dzisiaj, zarządzając niemal połową miasta, spółdzielnia mieszkaniowa nie ma żadnych wytycznych, nie było żadnych ćwiczeń chociażby związanych z ewakuacją w sytuacjach tego typu rzeczy, zagrożeń powszechnych. Nie sądzę, żeby służby miały przygotowane magazyny na wypadek katastrofy tego typu. Punkty ewakuacji też są, mam wrażenie, nieprzygotowane z tego, co jakby wiem z opowieści mieszkańców.
1: To szokujące, bo pamiętamy, jak ta ewakuacja, szczególnie ze słynnych zielonych, tak zwanych bloków, wyglądała. Koparkami mieszkańcy byli wywożeni w ostatniej chwili.
2: Były koparki, były amfibie potem, bo już wojsko dojechało na któryś tam kolejną godzinę. Natomiast no, jest ogromny problem od takich bardzo prozaicznych, wydawałby się, sytuacji. No, myślę, że nikt nie rozpoznał dotychczas, ile osób potrzebuje transportu medycznego, a w takich miejscowościach jak Stronie Śląskie, Lądek czy pobliskie miejscowości, bardzo dużo osób jest osobami starszymi, z jakimiś niepełnosprawnościami. My mieliśmy ogromne problemy z wynoszeniem tego typu osób. Po pierwsze, nie wiedzieliśmy, ile tych osób jest w momencie ewakuacji.
1: I rozumiem, że dalej nie wiecie.
2: Dalej nie. Dalej nie ma takiej wiedzy. Nikt tego nie zebrał. Za to odpowiadać powinny jakby podmioty w strukturze zarządzania kryzysowego, które są wskazane. Takich danych nikt nie zbierał. To rzecz prozaiczna, ale jak i gdzie podstawić taką karetkę medyczną, żeby móc wywieźć osoby wymagające tego typu opieki w czasie ewakuacji? Co zrobić ze szkołą w momencie, jeżeli te szkoły nadal będą wskazywane jako punkty ewakuacji? Co zrobić z dziećmi w czasie, kiedy tam będą ewakuowani mieszkańcy?
1: Czyli pan jako mieszkaniec i szef spółdzielni nie czuje się przygotowany na ewentualną kolejną powódź?
2: Nie czuję się przygotowany. Jeszcze raz podkreślę, że powinny być w moim przekonaniu powszechne ćwiczenia obejmujące tą część miasta, która w tym zakresie jest zagrożona. Takich ćwiczeń w ciągu ostatnich 2 lat nie było. Nie było procedur przećwiczonych. W związku z tym trudno mówić o tym, żeby mieszkańcy byli przygotowani na tego typu sytuacje. Ja mam nieodparte wrażenie, że to będzie taka oto sytuacja, że tak jak wtedy, bo była niedziela 15 września 24, że mieszkańcy będą się szykować do kościoła. Po prostu.
0: Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska przekonuje, że wyciągnęła wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli.
3: Wszystkie te zalecenia i te wnioski pokontrolne zostały wdrożone. Ale co najważniejsze, bo to nie same procedury, nie same napisanie procedur stanowią później o skuteczności działania wszystkich stron, wszystkich służb. Ważne są ćwiczenia, ważne jest to, by tak naprawdę doskonalić te działania. Stąd też duże przeprowadzone na szczeblu wojewódzkim ćwiczenia OLE, które zorganizowaliśmy ze służbami. W kilku miejscach na Dolnym Śląsku kilkanaście epizodów kryzysowych. Plan ewakuacji, który został przedstawiony do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, został oceniony jako najlepszy w całym kraju.
0: Jak ustaliła jednak Martyna Czerwińska, sami mieszkańcy najbardziej poszkodowanej ziemi kłodzkiej nie brali udziału w żadnych praktycznych ćwiczeniach czy chociażby szkoleniach przygotowujących ich do kolejnej powodzi. No ja mam szczerą nadzieję, że te pytania i wskazywanie pewnych niedociągnięć, jak choćby z tymi ćwiczeniami, spowoduje poruszenie wśród osób, które powinny się tym zająć. No, niestety, ale ta historia pogodowa może się powtórzyć i dobrze, abyśmy byli znacznie lepiej przygotowani. Tyle Stronie Śląskie i Martyna Czerwińska, a my za chwilę wrócimy w Radiu RMF 24 na Ukrainę. Mamy kolejne doniesienia po ataku drona blisko polsko-ukraińskiej granicy. Bądźcie z nami.

W Radiu RMF24 kolejne doniesienia z Ukrainy. No, niestety kolejny rosyjski atak z powietrza na pociąg w zachodniej Ukrainie. Tym razem dron eksplodował około 30 km od przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Ukraińska służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych podaje, że doszło do uszkodzenia lokomotywy spalinowej. Strona rosyjska informuje, że celem ataku był pociąg towarowy, który miał podobno przewozić sprzęt wojskowy i uzbrojenie dla ukraińskiej armii. Jak informuje ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sibicha, od początku pełnoskalowej inwazji ponad 500 lokomotyw zostało uszkodzonych, no, lub całkowicie zniszczonych w rosyjskich atakach. Ponad połowa z nich tylko w tym roku. No, a przypomnijmy, w niedzielę rosyjski dron uderzył w lokomotywę techniczną na przejściu Jagodzin do Rochusk. Wtedy na szczęście nikomu nic się nie stało. My oczywiście w Radiu RMF24 będziemy śledzić sytuację, przekazywać najnowsze informacje, zatem bądźcie blisko radia RMF24.

0: rana.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto.
3: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
3: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń?

0: Tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
4: Daniel Chawrylenia, witam po południu we wtorek. Fakty RMF 24 Wrocław o 14.30. Zaczynamy od informacji, jaka przed chwilą dotarła do nas z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. AWL podpisała umowę z amerykańskim Marine Corps University. Amerykańska uczelnia szkoli Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, edukuje żołnierzy i pracowników cywilnych. A umowa daje możliwości współpracy w zakresie wydawniczym, publikacji naukowych, rozwoju, badań oraz implementacji gier wojennych w Akademii Wojsk Lądowych. Dodajmy, że Korpus Piechoty Morskiej i Marine Corps University posiadają najlepszy, najbardziej zaawansowany i znamienity ośrodek gier wojennych i nowoczesnych technologii. Podpisanie umowy odbyło się podczas drugiej edycji dwudniowej międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej m.in. właśnie grom wojennym. Organizatorzy szczególny nacisk kładą na synergię taktyki i technologii. Chodzi o analizę tego, jak gry wojenne pozwalają testować i optymalizować wykorzystanie najnowszego sprzętu wojskowego oraz adaptować doktryny do wymagań pola walki przyszłości. Więcej na temat gier wojennych w AWL-u będziecie mogli usłyszeć też we wrocławskim wieczorze RMF 24 Wrocław już po 21. Zapraszam w imieniu Macieja Sasa. Za nami rekordowe lato na wrocławskim lotnisku. W ciągu 3 miesięcy port obsłużył ponad 2 miliony pasażerów. A co z zimową siatką połączeń? Jak mówi nam prezes lotniska Karol Przywara, przygotowano sporo nowości.
5: Między innymi Marrakesz w Maroku, między innymi Bilbao w północnej Hiszpanii. To jest taki kierunek, o który długo zabiegaliśmy, bo na południe Hiszpanii latamy, natomiast ta północ jeszcze nie odkryta. Wzmacniane połączenia z Madrytem, z Tiraną i absolutna nowość, czyli zmiana koncepcji funkcjonowania, czyli Hurgada, realizowana przez Wizz Air. Nie tak jak dotychczas mieliśmy loty czarterowe organizowane przez biura podróży, tylko Wizz Air na pokładzie swojego low costu będzie mógł pasażerów zabrać do Egiptu.
4: A czy jest szansa na rejsy do Azji lub USA? Między innymi to sprawdzimy w kolejnych popołudniowych faktach w RMF 24 Wrocław. Bądźcie z nami. Natomiast w tych zmieniamy temat i teraz kolejna przestroga przed oszustami, którzy sięgają po coraz to nowsze sposoby, żeby pozbawić nieświadomych pieniędzy. Ku przestrodze historia mieszkańca gminy Bolków, który zapłacił za brykiet, ale opału nie otrzymał i przy tym stracił trochę pieniędzy. Na informację w tej sprawie zebrał Bartek Paulus.
6: Sezon grzewczy coraz bliżej, a wraz z nim rośnie liczba internetowych ofert sprzedaży opału. Niestety nie wszystkie są uczciwe. Przekonał się o tym mieszkaniec gminy Bolków, który zamówił przez internet brykiet dębowy. Pomimo wpłaty blisko 3000 zł opału nie otrzymał, a kontakt ze sprzedającym się urwał. Sprawą zajęli się policjanci z Bolkowa. Mundurowi apelują o ostrożność w czasie zakupów przez internet. Przed przelaniem pieniędzy warto dokładnie sprawdzić sprzedawcę.
4: Policja ciągle ostrzega przed oszustami i zaleca czujność, a sposoby ich działania zawsze możecie poznać m.in. dzięki informacjom przekazywanym przez nas w faktach RMF 24 Wrocław.

0: Radio RMF 24, popołudniowy program. Parlament Europejski przyjął decyzję o nadaniu priorytetu pracom nad przepisami, które mają zapewnić przemysłowi pulę darmowych uprawnień do emisji CO2. No i to jest dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorstw z branż energochłonnych, takich jak huty czy cementownie, które od dawna apelowały o szybkie rozwiązania w tej sprawie. Sesję w Strasburgu śledzi nasz reporter Paweł Konieczny. Witamy, Paweł, dzień dobry. Co oznacza dzisiejsza decyzja?
1: Przyjęcie trybu pilnego oznacza, że Parlament Europejski pominie wielomiesięczne uzgodnienia. Głosowanie nad projektem odbędzie się już podczas najbliższej sesji w październiku, a następnie rozpoczną się negocjacje z państwami członkowskimi w Radzie Unii Europejskiej. Polska od początku zabiegała o osobne rozporządzenie w tej sprawie, które obejmie wyłącznie darmowe uprawnienia i będzie działać z mocy. Rozwiązanie to ma pozwolić przemysłowi na obniżenie kosztów działalności, szczególnie po niekorzystnej dla firm czerwcowej aktualizacji wskaźników przyznawania uprawnień w systemie ETS. Obecnie według danych Komisji Europejskiej przemysł otrzymuje średnio 85% uprawnień za darmo. Nowe rozporządzenie przewiduje, że do 2030 roku ta liczba spadnie do 78%. Pozostałe uprawnienia są sprzedawane na aukcjach. W sumie 43% wszystkich uprawnień w systemie ETS trafia do przemysłu bezpłatnie. O dalszych losach projektu zdecydują najbliższe tygodnie i rozmowy z państwami członkowskimi i wszystko wskazuje na to, że przemysł, w tym Polski, może liczyć na dodatkowe miliardy euro wsparcia w walce ze skutkami polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
0: Pawle, dziś wśród głosowań znalazł się też wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna.
1: No tak, sprawa dotyczy publicznego negowania przez niego Holokaustu podczas debaty w Warszawie we wrześniu 2025 roku. Wniosek o uchylenie immunitetu wpłynął do parlamentu w lutym z inicjatywy prokuratora generalnego na podstawie wniosku prokuratora krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Według prokuratury Braun miał publicznie zaprzeczać zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez Niemców w Auschwitz-Birkenau, w szczególności zagładzie żydowskich więźniów w komorach gazowych. Zarzucany czyn jest kwalifikowany jako przestępstwo z ustawy o IPN dotyczące publicznego zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Komisja Prawna oraz Parlament uznały, że wypowiedzi Brauna nie były związane z wykonywaniem mandatu europosła i nie podlegają ochronie immunitetowej. Jego uchylenie umożliwia polskim organom prowadzenie postępowania karnego, ale nie oznacza uznania europosła za winnego. I to kolejne uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna przez Parlament Europejski. Wcześniej dotyczyło m.in. incydentów związanych z gaśnicą w Sejmie, zniszczeniem wystawy o społeczności LGBT+, oraz flag Ukrainy i Unii Europejskiej.
0: Paweł Konieczny w Strasburgu pilnuje, jak słyszymy, ważnych spraw. Dziękujemy serdecznie.
1: Dziękuję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, a za moment usłyszymy o politycznym sztormie w Gdyni. O tym za moment w Radiu RMF 24. Zostańcie z nami.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: Po reklamie.

0: A teraz w Radiu RMF 24 przenosimy się na północ, bo polityczny sztorm szaleje w Gdyni. Prezydent Aleksandra Kosiorek zerwała koalicję z Koalicją Obywatelską, Ruchami Miejskimi i Lewicą, a kilka godzin później radni odwołali z funkcji przewodniczącego Rady jednego z najważniejszych gdyńskich polityków Koalicji Obywatelskiej. Na linii trójmiejskiej reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witamy, Staszku, dzień dobry. Halo, halo? Staszku, czy się słyszymy? No, prawdopodobnie mamy jakiś drobny problem z połączeniem z Trójmiastem. Spróbujemy się ze Staszkiem połączyć już za moment. Bądźcie blisko Radia RMF 24.
1: Radio RMF 24.

0: No i wszystko powinno już teraz działać. Wracamy do politycznego sztormu w Gdyni. O tym teraz w radiu RMF24. Przypomnę, prezydent Aleksandra Kosiorek zerwała koalicję z Koalicją Obywatelską, Ruchami Miejskimi i Lewicą. A kilka godzin później radni odwołali przewodniczącego Rady Miasta, jednego z najważniejszych polityków KO w Gdyni. Jeszcze raz łączymy się teraz z naszym trójmiejskim reporterem Stanisławem Pawłowskim. Witamy, Staszku.
1: Dzień dobry.
0: Spróbujmy ponownie. Kto właściwie rządzi teraz Gdynią? Skąd ten polityczny przewrót?
1: No, żeby to zrozumieć, trzeba zacząć, a w zasadzie cofnąć się do wyborów samorządowych. Aleksandra Kosiorek została prezydentem Gdyni, ale jej środowisko, czyli Stowarzyszenie Gdyński Dialog, nie zdobyło większości w 28-osobowej Radzie Miasta. No i żeby rządzić, zawarła więc koalicję z dużym klubem skupiającym. Właśnie, Koalicję Obywatelską, Ruchy Miejskie i Lewice. Ten układ przetrwał dokładnie rok, 9 miesięcy i 15 dni, ale jak mówi dziś Kosiorek, konflikt narastał od miesięcy.
2: W dniu wczorajszym postanowiłam zakończyć koalicję istniejącą dotąd w Radzie Miasta Gdyni. Uznałam, że cena, którą miasto i mieszkańcy ponoszą za realizację partykularnych żądań, jest za wysoka. I stąd taka była moja wczorajsza decyzja.
1: Prezydent mówi m.in. o naciskach na odwołanie jednego z jej wiceprezydentów i o przekraczaniu, jak twierdzi, przez część radnych granicy między tym, co należy do rady, a tym, za co odpowiada prezydent miasta. Radni z kolei m.in. zarzucali prezydent, że bez wcześniejszych konsultacji, jak twierdzą, otrzymali projekt zmian w tegorocznym budżecie Gdyni, z którego usunięto inwestycje za 79 milionów złotych.
0: Staszku, ale zerwanie koalicji to jedno. Dlaczego zaraz potem odwołano przewodniczącego rady?
1: Politycznie wychodzi na to, że chodzi o zmianę układu sił w Radzie. Tadeusz Szemiot jest politykiem Koalicji Obywatelskiej i był przewodniczącym Rady. Wniosek o jego odwołanie złożył radny PiS Marek Dudziński.
3: No na pewno jest to sojusz mniejszych formacji, które wszystkie postanowiły, żeby bić większego i tutaj dogadanie się w tej jednej sprawie, no jak się okazuje, było łatwe. Oczywiście od odpowiedzialnego polityka należy oczekiwać odpowiedzi na pytanie, co dalej.
1: Mówił wczoraj Tadeusz Szemiot. Za jego odwołaniem zagłosowało 15 radnych, 13 było przeciw. Chwilę później dokładnie takim samym wynikiem, 15-13, nową przewodniczącą została Beata Zastawna z PSL-u.
0: Czyli prezydent Kosiorek ma teraz te 15 głosów i nową większość.
1: No i właśnie o to pytaliśmy. Pytałem Aleksandrę Kosiorek. No i jak twierdzi, nie zamierza zawierać kolejnej koalicji. Chce rządzić inaczej. Przy każdej ważnej uchwale szukać poparcia od nowa, także wśród swoich dotychczasowych koalicjantów.
2: Nie mam obecnie zamiaru, woli zawierania dodatkowych koalicji, natomiast na pewno mam zamiar zapraszać do współpracy wszystkich radnych, wszystkich klubów, również klubu, z którym koalicja została zerwana.
1: No i tu pojawiają się znaki zapytania, stawiane m.in. przez odwołanego już przewodniczącego Tadeusza Szemiota, czy bez stałej większości uda się podejmować najważniejsze decyzje.
3: W jaki sposób teraz w dalszym ciągu będzie funkcjonowało nasze miasto? Gdyż to jest jakiś tam obszar w przypadku mojej osoby największej troski. W jaki sposób będą wypracowywane kompromisy, w jaki sposób będziemy w Gdyni podejmowali decyzje, które wymagają no, po prostu stabilnej większości na Radzie Miasta.
1: To jest test dla Gdyni, test dla Gdyni w jej stuleciu i test dla Aleksandry Kosiorek, jak rządzić miastem bez stałej koalicji.
0: No właśnie, ciekawie się zrobiło w pięknej Gdyni. Nasz reporter Stanisław Pawłowski oczywiście czuwa przy tym temacie. Będziemy obserwować i informować w radiu RMF24.
4: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: co, zapisałeś się już na studia?
1: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
0: Sprawdź Uniwersytet DSW Teis. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
1: Brzmi jak miejsce dla mnie.
2: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teis. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Teis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Ford Bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196 29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.

0: Castorama, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Po reklamie.
8: A już teraz Ewa Kwaśny i fakty o 15.
9: Witam ponownie i zapraszam. Dramatyczne wydarzenia na stacji benzynowej w powiecie kłobuckim. O szczegółach opowie nasz reporter. Nowe fotoradary w Warszawie. Mamy opinię kierowców. Paraliż na kolei w Holandii. Korespondentka RMF FM o groźnym sabotażu na torach. Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.
10: Jest pięknie, jest słoneczko, nie ma wiatru.
9: Ale jesień już na horyzoncie. Tragedia podczas transportu więźnia w Śląskiem. Podczas postoju kierowca konwoju służby więziennej śmiertelnie postrzelił się z broni służbowej. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Co udało ci się jeszcze ustalić?
11: Funkcjonariusze z aresztu śledczego w Częstochowie przewozili drobnego przestępcę z jednego zakładu karnego do drugiego. Konwój zatrzymał się na stacji benzynowej w okolicach Kłobucka. Jednego ze strażników z raną postrzałową znaleziono w toalecie. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Tragedię potwierdza służba więzienna, natomiast podaje jedynie, że jeden z funkcjonariuszy zmarł podczas wykonywania czynności służbowych poza terenem jednostki. Szefostwo formacji czeka na informacje z policji i prokuratury. Będzie też wewnętrzne postępowanie wyjaśniające.
9: Śmiertelny wypadek w Tatrach. Turysta spadł z dużej wysokości, prawdopodobnie z grani pomiędzy mylną przełęczą a zawrotową turnią na wschodnią stronę. Warunki w wyższych partiach Tatr są zmienne. Pogoda się poprawiła, ale po wcześniejszych opadach szlaki miejscami są śliskie i błotniste. A teraz uwaga, kierowcy na A4 w pobliżu węzła Wrocław Wschód. Zepsuty tir blokuje pas jezdni w kierunku Katowic.
12: Tym żyje Warszawa.
9: Trasa Łazienkowska, Most Gdański i Aleja Wilanowska. Między innymi w tych miejscach w Warszawie staną fotoradary. Urządzenia zostaną przeniesione z Mostu Poniatowskiego i Wisłostrady, gdzie żółte skrzynki zastąpił odcinkowy pomiar prędkości. Nowe miejsca zostały wybrane nieprzypadkowo. Pomiary wykazały, że właśnie tam piraci drogowi jeżdżą z prędkością nawet 150 km na godzinę. Co o nowych fotoradarach sądzą kierowcy?
13: Bardzo dobrze, bo moim zdaniem to dla bezpieczeństwa przede wszystkim. Moim zdaniem skuteczna metoda, by zwolnić trochę.
14: Pan zawodowo jeździ samochodem?
13: Tak, zawodowo.
14: I jak się obserwuje ludzi, to rzeczywiście zdarza się, że w mieście jakoś drastycznie przekraczają prędkość?
13: No oczywiście, że się zdarza. Przekraczają prędkość cały czas. Szczególnie jak widać po tych kierowcach, po wypadkach, jakie są.
15: Może i prędkość przekraczają, ale to trzeba
13: udowodnić jakoś, prawda? Czyli jak będą fotoradary, może będzie jakoś lepiej będą przestrzegać, bardziej, bo będą przyjmowali mandat.
9: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Fotoradary mają stanąć w nowych lokalizacjach do końca roku. W Holandii kolejowy paraliż i podejrzenie sabotażu. W ponad 20 miejscach do torów przymocowano rury, które zakłóciły działanie systemów bezpieczeństwa. W północno-wschodniej części kraju pociąg wjechał w materiały pozostawione na torach. Nikt na szczęście nie ucierpiał, informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
7: Policja prowadzi śledztwo, ale nie ujawnia zbyt wielu szczegółów. Służby sprawdzają kolejne miejsca, w których system bezpieczeństwa wykrył problemy. Według najnowszych informacji chodzi już o 24 lokalizacje. Trwa usuwanie rur przymocowanych do torów i zabezpieczane są znalezione materiały. Chodzi o potencjalne dowody. Trwa przywracanie ruchu kolejowego, ale wciąż nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy. Najbardziej ucierpiały połączenia między Utrechtem a wschodnią i północną częścią kraju, ale utrudnienia odczuwalne są w całej Holandii. Problemy mają nawet kierowcy, gdyż wadliwe wskazania systemu mogą zamykać rogatki na przejazdach kolejowych.
9: Choć już za niewiele ponad tydzień nadejdzie jesień. Dziś pogoda jak w pełni lata. W Gdyni jest słoneczne, ciepłe popołudnie. I jak mówią grający w siatkówkę na plaży miejskiej, lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.
15: To jest rozgrzewka przed pracą tak naprawdę.
16: Tutaj zabraliśmy czwórkę chłopaków, dwóch na dwóch.
10: Jest pięknie, jest słoneczko, nie ma wiatru. Niby wrzesień, ale mamy 15 stopni, a odczuwalna myślę, że 20 parę.
16: Na plaży to jednak jak się gra i się rusza, to jest cieplutko. Spokojnie, elegancko. Teraz można sobie pokontemplować.
10: Wakacje się nie skończyły tak naprawdę jeszcze.
9: Usłyszał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Jaki będzie ostatni tydzień wakacji w pogodzie? Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl. A w kolejnych faktach będziemy mieli nowe doniesienia dla miłośników czekolady. To lekko niepokojące.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: W najbliższych godzinach we Wrocławiu wciąż będzie pogodnie, a na termometrach zobaczycie maksymalnie 23 kreskę. Wieczorem niebo pozostanie niemal całkowicie bezchmurne, ale temperatura odczuwalna obniży się do mniej więcej 14 stopni Celsjusza. Biometr na Dolnym Śląsku jest obojętny, ale później stanie się niekorzystny.
18: Tu Radio RMF 24.
8: Popołudniowy program w Radiu RMF 24. No już prawie 6 minut po 15. Za chwilę u nas ważne odkrycie polskich naukowców w dziedzinie fizyki kwantowej. No to oczywiście oznacza, że zawita do nas Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej i wszystko nam wyjaśni, miejmy nadzieję. Poza tym porozmawiamy też z Kasią Szymańską-Borginą, naszą korespondentką w Brukseli. Mamy kilka pytań dotyczących ataków na infrastrukturę kolejową w Holandii, o czym mówiła w faktach. Z tej strony Tomasz Weryński, witajcie.
19: Od tego

0: Radio RMF 24, popołudniowy program, a teraz zaglądamy do świata nauki i najnowszych odkryć. Międzynarodowy zespół naukowców z udziałem także Polaków dokonał istotnego odkrycia w dziedzinie fizyki kwantowej.
1: Tak, wykorzystując największy na świecie akcelerator cząstek, czyli wielki zderzacz hadronów w laboratorium CERN pod Genewą, potwierdzili jedno z najbardziej zagadkowych zjawisk fizycznych, jakim jest splątanie kwantowe, nawet w przypadku najcięższych i najkrócej istniejących cząstek elementarnych.
0: No myślę, że dobrze znacie ten głos. W studiu Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
1: Dzień
0: witamy,
1: dobry.
0: Grzegorzu. Co to jest to splątanie?
1: No splątanie kwantowe to zjawisko, w którym dwie cząstki powstałe z tego samego źródła pozostają ze sobą nierozerwalnie związane, niezależnie od odległości, jaka je dzieli. To oznacza, że zmiana stanu jednej z nich natychmiast wpływa na stan drugiej, nawet jeśli dzielą je ogromne odległości w czasie i przestrzeni. Tak duże, że sygnał od jednej do drugiej, poruszając się z prędkością światła, nie miałby szans tak szybko dotrzeć. Zjawisko jest na tyle tajemnicze i nieintuicyjne, że dawno, dawno temu Albert Einstein określił je nawet mianem upiornego działania na odległość. Ale splątanie kwantowe zostało już wcześniej potwierdzone w przypadku fotonów, elektronów czy jonów. No a obecnie nawet się je praktycznie wykorzystuje, bo jest fundamentem rozwijających się nowych technologii, takich jak komputery kwantowe, kwantowo szyfrowane sieci komunikacyjne czy nowoczesne czujniki.
0: I na ile istotne jest to najnowsze odkrycie?
1: No dotychczas nie było jasne, czy to splątanie kwantowe utrzymuje się również w ekstremalnych warunkach, takich jak te panujące podczas zderzeń bardzo wysokoenergetycznych cząstek, w których powstają bardzo ciężkie, no i bardzo nietrwałe cząstki. By to sprawdzić, naukowcy wykorzystali właśnie eksperyment ATLAS prowadzony w tym zderzaczu hadronów w CERN. Skupili się na badaniu par tak zwanych bozonów Z, cząstek, które istnieją zaledwie ułamek sekundy, zanim rozpadną się na inne cząstki. Te bozony Z powstawały w wyniku też rozpadu bozonu Higgsa, cząstki odkrytej w wielkim zderzaczu hadronów już 14 lat temu, a z pomocą tego detektora ATLAS, precyzyjnie śledzącego ślady pozostawione przez powstałe z kolei po ich rozpadzie elektrony i miony, udało się znaleźć silne dowody na to, że owszem, te pierwotne bozony Z były ze sobą splątane kwantowo. Wcześniej przy tak wysokich energiach nie dawało się tego sprawdzić.
0: Grzegorzu, a to będzie miało jakieś praktyczne skutki, zastosowania?
1: Z tym jest zawsze najtrudniej, bo oczywiście to odkrycie ma ogromne znaczenie dla zrozumienia fundamentalnych praw rządzących światem cząstek elementarnych, także dla rozwoju nowych metod analizy danych z tych wielkich akceleratorów. To tam fizycy szukają zjawisk wykraczających poza obecny model standardowy fizyki i prawda jest taka, że bardzo chcieliby takie zjawiska znaleźć. To także impuls do dalszych badań nad naturą materii rzeczywistości na takim najbardziej podstawowym poziomie. No i w miarę rozwoju technologii detekcji, analizy tych danych, naukowcy dzięki takim odkryciom liczą na kolejne przełomowe momenty fizyki, które mogą zrewolucjonizować nasze rozumienie wszechświata. A te praktyczne zastosowania, poza tymi choćby dotyczącymi wspomnianych komputerów kwantowych, z pewnością prędzej czy później się znajdą.
0: No właśnie, naukowcy, w tym również polscy naukowcy, kolejny raz pokazują, że świat fizyki kwantowej potrafi zaskakiwać. No a to odkrycie może być ważnym krokiem do kolejnych przełomów. Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Bardzo
1: dziękujemy.
0: Radio RMF.

0: No dobrze, w Radiu RMF 24 teraz czas na chwilę oddechu. Wiecie, od polityki, gospodarki zaglądamy do świata kina. A tam bardzo ciekawa wiadomość dotycząca jednej z największych współczesnych gwiazd Hollywood, Tom Holland, najbardziej kasowa gwiazda w historii kina. Z tymi informacjami w studiu Radia RMF 24 pojawiła się Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy,
1: Kasiu. Taka trochę kulturalno-ekonomiczna, powiedziałabym, informacja, ale Tom Holland zawsze na propsie, prawda?
0: Tak jest, oczywiście. Kasiu, kwota, którą zarobiły filmy z jego udziałem, jest zawrotna.
1: To już jest wyliczone co do milionika dolarów. 15 miliardów ponad.
0: Wow.
1: 15 miliardów 554 miliony dolarów. W tym zestawieniu chodzi o filmy z udziałem Toma Hollanda, w którym ten znany, lubiany aktor zagrał albo główną rolę, albo jest członkiem zespołu aktorskiego. Czyli być może zagrał mniejszą rolę, ale jest oczywiście obecny na ekranie i wymieniony w tak zwanej liście płac. Co jest bardzo ciekawe, jak przypomina magazyn filmowy Variety, Toma Hollanda na początku tego roku, w styczniu, w ogóle nie było nawet w pierwszej dziesiątce najbardziej kasowych gwiazd kina, ale potem pojawiły się takie kinowe hity niedawno, wakacyjne, Odyseja, a tuż po niej, właściwie nie wiem, 2 tygodnie po niej, Spider-Man, całkiem nowy dzień, które zarobiły przecież gigantyczne sumy, i się uzbierało.
0: No a przecież w grudniu będą nowi Avengersi.
1: Dokładnie tak będzie. Oh. Avengers Doomsday zadebiutuje w kinach 16 grudnia, on tam też gra i do końca roku ta suma może wzrosnąć u Toma Hollanda do 16 miliardów dolarów. No bo co to jest w końcu 500 milionów dolarów? Na pewno Avengersi tyle zarobią albo więcej. W Avengersach wspomnianych przez ciebie Tom Holland ponownie wcieli się w rolę Petera Parkera w Spidermana. Głównym złoczyńcą tej części będzie Doktor Doom, w którego wciela się powracający do tego uniwersum Robert Downey Jr. i to jest, przyznasz, ogromny zwrot akcji chyba, prawda? Bo wcześniej on grał takiego dobrego opiekuna Ironmana, a teraz będzie tym doktorem Doomem. No zobaczymy, czekamy na Avengersów.
0: No czyli teraz to Tom Holland jest nowym królem box office i zdetronizował znaną aktorkę.
1: Tak, to też jest bardzo ciekawe, że przez ostatnie pół roku, właśnie od wspomnianego stycznia, królowała Zoe Saldana. Filmy z jej udziałem zarobiły na całym świecie niecałe 15,5 miliarda dolarów, a jak wiemy, Tom ponad 15,5, 5,5,4. Wcześniej na szczycie znajdowała się Scarlett Johansson, czyli to jest ta pierwsza trójka wciąż, a w pierwszą dziesiątkę domykają Chris Pratt, Samuel L. Jackson, wspomniany już Robert Downey Jr., Tom Cruise, Chris Hemsworth, Vin Diesel i Chris Evans. Nie ma nas na tej liście, Tomasz.
0: Wiesz,
1: może dlatego, że nie jesteśmy aktorami, wiesz?
0: Prawda jest taka, że Spider-Man nie tylko potrafi ratować świat, ale zarabiać dużo pieniędzy również.
1: Pozdrawiamy wszystkich fanów Spider-Mana, tych małych i tych dużych.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 100%. Jak tak, to Allegro.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
2: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
3: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i pomaga prawidłowe napięcie mięśni w

0: 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
1: Po reklamie.
3: Dwa samochody osobowe zderzyły się na Zakopiance w pobliżu Krzyszkowic między Krakowem a Myślenicami. Zablokowany jest pas w kierunku Zakopanego. Polskie linie kolejowe przywróciły ruch pociągów po drugim torze na linii numer 22 na szlaku Wolanów-Przysucha. Na tym odcinku w Sokolnikach Suchej w środę pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką. W tym wypadku jedna osoba zginęła. Na Białorusi rozpoczęły się 4-dniowe ćwiczenia wojskowe w pobliżu granic z Polską i Litwą. Ich celem ma być przygotowanie dowództw i jednostek do wspólnego wykonywania zadań podczas przygotowania i prowadzenia operacji strategicznej. Strona białoruska zapewnia, że liczba uczestników oraz ilość uzbrojenia nie przekraczają norm, a same manewry mają charakter wyłącznie obronny. Naukowcy mają niepokojące wiadomości dla miłośników czekolady.
4: Okazuje się, że już nie tylko susze, jak dotąd mówiono, ale również nadmierne opady deszczu stanowią poważne zagrożenie dla upraw kakao, podstawowego składnika naszego ulubionego przysmaku.
3: No właśnie, z tymi ważnymi informacjami dla wielu z nas, prawda? Grzegorz Jasiński.
4: Witam ponownie.
3: Grzegorzu, na czym to zagrożenie polega?
4: Najnowsze analizy pokazują, że równie niebezpieczne jak brak wody są właśnie intensywne, krótkotrwałe opady deszczu i nadmiar wody w kluczowych momentach rozwoju roślin, szczególnie podczas kwitnienia i formowania się młodych owoców, może prowadzić i prowadzi do poważnych strat w zbiorach. Plantacje kakao w Afryce Zachodniej, skąd pochodzi blisko 70% światowej produkcji tego surowca, od lat zmagają się z problemem suszy. No a teraz okazuje się, że silny wpływ na plony mają intensywne opady w głównym sezonie deszczowym od kwietnia do czerwca. Przy nasilających się zmianach klimatycznych te problemy będą narastać. Oznaki widać też w innych rejonach, w Ekwadorze czy Indonezji. Naukowcy sugerują teraz zwiększenie ochronnej pokrywy roślinnej nad drzewami kakao i pozostawienie większej ilości ściółki, która chroni przed patogenami z gleby. A my, no cóż, cieszmy się czekoladą, póki możemy.
3: No właśnie, bardzo dobrze to podsumowałeś. Dziękujemy. O 16:00 z najbardziej aktualnymi faktami w studiu pojawią się Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski. W ich imieniu zapraszamy. A ja życzę dobrego popołudnia i do usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Daniel Hawrylania, sprawdźmy, co po południu dzieje się we Wrocławiu i aglomeracji. Zapraszam. Zaczynamy od dobrej informacji od Zdiumu. Zarząd ogłosił przetarg na wykonawcę następnego odcinka promenady Krzyckiej. Od ulicy Krzyckiej do Racławickiej. Projekt, przypomnijmy, jest już gotowy. A co zakłada? W ramach zamówienia podstawowego powstanie około 800 metrów ciągu pieszo-rowerowego oraz drogi rowerowej prowadzących śladem istniejącego przedeptu wzdłuż terenów kolejowych. Trasa będzie miała nawierzchnię bitumiczną i mineralno-żywiczną. Pojawi się również oświetlenie, miejskie kanały technologiczne, miejsca odpoczynku z ławkami i koszami oraz nowe drzewa. Do tego powstaną też nowe przejścia dla pieszych i przejazd rowerowy przez ulicę Krzycką. Jednak to nie wszystko. Przetarg obejmuje również prawo opcji, czyli możliwość zlecenia kolejnego, około kilometrowego fragmentu promenady od ulicy Racławickiej w kierunku Alei Hallera z połączeniami z ulicami Modlińską i Saperów. W przypadku realizacji zakresu opcjonalnego wykonawca rozpocznie pracę od strony ulicy Racławickiej. Co ważne, dla obu zakresów prace powinny zakończyć się w drugiej połowie przyszłego roku. To w takim razie przenosimy się do hali Orbita. Ta rozpoczyna sezon 2026-2027 po jednej z największych modernizacji ostatnich lat. Blisko 3 miliony złotych przeznaczono m.in. na nowe oświetlenie i nagłośnienie, modernizację systemu bezpieczeństwa oraz renowację parkietu. Zmiany mają poprawić warunki dla zawodników i organizatorów, komfort kibiców oraz bezpieczeństwo podczas wydarzeń. W nowym sezonie Orbita ponownie będzie areną rozgrywek wrocławskich klubów koszykówki, piłki ręcznej i kobiecej siatkówki, a także spotkań na poziomie europejskim, ale zmiany nie kończą się na hali. Równolegle modernizowane jest także zaplecze sanitarne lodowiska. W popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław teraz podpowiedź dla tych wszystkich, którzy chcą zacząć pomagać, ale nie wiedzą jak. Szlachetna paczka nadal czeka na zgłoszenia wolontariuszy z naszego regionu. Nie jest wymagane doświadczenie ani specjalistyczna wiedza, mówi nam Natalia Daniło ze Szlachetnej Paczki. Liczą się przede wszystkim chęci i czas poświęcony drugiemu człowiekowi.

0: wiekowi.
1: Na Dolnym Śląsku Szlachetna Paczka wciąż szuka ponad 260 wolontariuszy i wolontariuszek. To właśnie oni w swojej okolicy odwiedzają rodziny i osoby samotne, następnie poznają ich historie i potrzeby, a potem wspierają dobrym słowem i radą darczyńców w przygotowaniu konkretnej pomocy dla tychże rodzin. A to, do ilu rodzin dotrzemy w tym roku, no to zależy również od tego, ilu będzie z nami wolontariuszy.
0: Oby jak najwięcej, a wszystkie informacje i zapisy na stronie szlachetnapaczka.pl. I jeszcze ważna informacja dla rodziców uczniów z terenu naszej aglomeracji. Chodzi o popularne 300+, a o co w szczególności wyjaśni Piotr Paszkowski.
2: Do końca listopada można zgłaszać się po pieniądze w ramach programu dla uczniów Dobry Start. Są one przeznaczone przede wszystkim na szkolną wyprawkę. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie.
0: A za godzinę odwiedzimy wrocławskie lotnisko, które potraja swoje możliwości przesyłkowe.

0: Słuchacie Radia RMF 24, no a już teraz wracamy do wydarzeń z Holandii, bo tam, słuchajcie, kilka godzin temu doszło do kolejowego paraliżu. W 20 kilku miejscach do torów przymocowano rury, które zakłóciły działanie systemów bezpieczeństwa. W pobliżu Stenwick pociąg zderzył się z materiałami pozostawionymi na torach, ale nikt nie został ranny. My łączymy się z Katarzyną Szymańską-Borginą, naszą korespondentką. Witamy, Kasiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Co się konkretnie wydarzyło i czy wszystko wróciło już do normy?
1: No więc jeszcze nie wróciło wszystko do normy, jeszcze, no ale to powiem za chwilę. Rzeczywiście problemy zaczęły się około 5:30 nad ranem i zarządca holenderskiej infrastruktury kolejowej początkowo mówił o awariach systemów bezpieczeństwa i później dopiero okazało się, że znaleziono na torach materiały, które zostały tam umieszczone celowo i potem już w kolejnych komunikatach sprecyzowano, że chodzi o rury przymocowane do szyn. I zarządca infrastruktury po prostu mówi wprost, że to jest sabotaż i doprowadziło to do zakłócenia w ogóle całego systemu bezpieczeństwa, bo nie można było jakby tak prawidłowo ustalić, czy dany odcinek torów jest zagrożony, czy nie, bo właśnie tam pojawiało się to taka sygnalizacja włączająca czerwone światło, że tam się coś znajduje, ale i tak nie wiadomo dokładnie było, w którym miejscu, więc to trzeba było tak sprawdzić. Do tej pory jest to sprawdzane fizycznie przez kontrolerów, więc no jeszcze nie jest wszystko, jeszcze ten ruch nie jest taki, jak powinien być. Rzeczywiście sprawdzane są wszystkie odcinki i to jest po prostu taki, no sprawdzane są te tory, no powiedziałabym dokładnie metr po metrze.
0: A co, czy wiadomo już, Kasiu, kto odpowiada za ten sabotaż?
1: No nie powiedziano tego wprost. Rzeczywiście wszyscy mówią o sabotażu, ale no ciekawe, bo w sprawę bada nie tylko policja, ale włączyła się agencja wywiadowcza holenderska AIWD i to pokazuje, no, że ten incydent jest traktowany bardzo poważnie. No i oczywiście w tle pojawiają się takie domysły, że za sabotażem może stać Rosja, ale nikt tego oficjalnie nie potwierdził, ale na pewno to jest badane. Holandia od dawna właśnie mówiła o tym, że właśnie tory kolejowe, linie kolejowe mogą być dla Rosji takim no przedmiotem właśnie ataku czy hybrydowego. Ale pojawił się niedawno tak całkiem drugi trop, taki no troszkę jakby zdejmujący napięcie takie no międzynarodowe z tej sprawy, bo w Holandii rozpoczęły się dzisiaj bardzo gwałtowne protesty rolników. Chodzi o to, że dzisiaj rząd przedstawia swoje plany budżetowe i tam no, rząd postanowił chronić przyrodę, a rolnicy holenderscy bardzo ją zatruwają, głównie azotem, w ogóle przekraczają wszelkie normy unijne. Tam Holandia miała wyjątki przez całe lata, ale te wyjątki no, muszą się skończyć, bo po prostu ziemia jest no, praktycznie no, wielkim zanieczyszczeniem. Rząd wprawdzie zapewnia, że będą jakieś rekompensaty, ale te protesty były dzisiaj bardzo brutalne. Przy autostradach palono takie bale z sianem, ze słomą, opony. W ogóle też został sparaliżowany wobec tego ruch na autostradach. I nawet jedna z organizacji rolniczych jakby oczywiście zaprzeczyła, że ona jest odpowiedzialna za ten sabotaż, ale jej przedstawicielka nie wykluczyła, że na przykład pojedynczy, rozgniewani rolnicy mogli działać na własną rękę. Tego też jeszcze oczywiście nikt nie potwierdził, ale to są rzeczywiście, wydaje mi się, na razie dwa wątki. Jeden, no to ten międzynarodowy, rosyjski, drugi, że to po prostu są rozgniewani rolnicy.
0: Katarzyna Szymańska-Borginą, bardzo dziękujemy, Kasiu, za te informacje. Oczywiście będziemy przyglądać się temu, co ustalą też holenderskie służby, co też będzie komunikowane. Wszystkie sprawdzone informacje na pewno usłyszycie najszybciej w radiu RMF 24.
2: RMF 24.
3: Reklama. Mamo, już wiem, gdzie
2: jaki będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
3: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
4: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym.

0: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
1: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Po reklamie.

0: Słuchacie Radia RMF24, no a teraz wracamy do świata filmu i na koniec ważna informacja dla wszystkich fanów Harry'ego Pottera. Otóż już w grudniu wszyscy fani tej sagi znów będą mogli zanurzyć się w niezwykłym świecie czarodziejów. Wszystko za sprawą serialu, za produkcję, którego tym razem odpowiada HBO. Gary Oldman, który w filmie zagrał Siriusza Blacka podczas Międzynarodowego Festiwalu w Toronto, poinformował, że tym razem serial pozwoli o wiele dokładniej prześledzić historię bohaterów, no i odkryć szczegóły, które w filmie zostały mocno ograniczone, no czy wręcz nawet pominięte. Pierwszy sezon obejmie wydarzenia z tomu Harry Potter i Kamień Filozoficzny, no i będzie liczył 8 odcinków. W rolach głównych wystąpią Dominic McLaughlin jako Harry, Arabella Stanton jako Hermiona oraz Ostarstad jako Ron. A my już oczywiście zbliżamy się do faktów, które o 16, czyli za 8 minut. No i będą nowe informacje dotyczące drona. Wczorajszego drona, który został znaleziony, czy raczej wyłowiony z Bałtyku koło Rusinowa w zachodniopomorskim. Bądźcie blisko.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Różować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower. Drugie piętro.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
13: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
14: Po reklamie.
15: Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski w pełnej gotowości. Zaczynamy Fakty o 16. Witamy serdecznie.
16: Zapraszamy.
15: Nieprzenikalny dla analiz dron, odkryty wczoraj nad Bałtykiem.
17: Tylko w RMF FM o trudach badania rosyjskiego znaleziska.
15: Zmiany zasad najmu krótkoterminowego dzielą rządową koalicję.
17: Projekt nie podoba się ludowcom i ich wyborcom.
15: Prezydent USA broni nieograniczonego rozwoju sztucznej inteligencji.
17: Donald Trump wszedł w ostry spór z grupą twórców AI.
15: Przedłużają się ekspertyzy pirotechniczne drona wyłowionego wczoraj z Bałtyku koło Rusinowa w Zachodniopomorskiem.
17: Wojskowi od rana próbują ustalić, czy maszyna jest uzbrojona i czy stanowi zagrożenie. Na razie bezskutecznie.
15: Jeśli będzie potrzeba, jak usłyszał reporter RMF FM, na plaży będą pracować jeszcze kolejną dobę.
17: Krzysztof Zasada z nowymi faktami. Witamy Cię, Krzysztofie.
15: Dzień dobry.
17: Dlaczego tyle to trwa?
0: Wojskowi eksperci, jak się dowiedziałem, nie mogą prześwietlić drona specjalnym urządzeniem rentgenowskim. Poszycie maszyny nie przepuszcza promieni RTG. Trwa poszukiwanie innych metod na zbadanie i ewentualne rozbrojenie bezzałogowca. Służbom bardzo zależy, by udało się zbadać tę maszynę w całości, bez potrzeby detonowania jej. Jak podkreślają moi rozmówcy, rzadko się zdarza odnalezienie drona wojskowego zachowanego w tak dobrym stanie. To jest dla nas kopalnia wiedzy o rosyjskich technologiach, dlatego musimy zrobić wszystko, by nie doszło do zniszczenia drona, tak mówili mi wojskowi. Na razie biegłym udało się jedynie potwierdzić, że znalezisko nie stanowi zagrożenia radiologicznego, biologicznego i chemicznego.
16: Wyborcy koalicji rządowej podzieleni w sprawie przepisów ograniczających najem krótkoterminowy.
17: Tak wynika z sondażu Pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Rządowy projekt ma umożliwić wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zakazywanie najmu krótszego niż miesiąc.
16: Jak zauważa dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, niemal połowa wyborców PSL jest sceptyczna wobec projektu, ostrzejszego niż w poprzednich wersjach.
18: To wybrzmiewa także w wypowiedziach polityków tego ugrupowania.
19: Nie powinniśmy tracić z pola widzenia uregulowania sprawy, która też rzutuje na sytuację branży turystycznej.
18: Mówi Krzysztof Paszek z PSL-u. A wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej niemal połowa popiera zmiany, ale co piąty badany nie może się zdecydować.
20: Taka różnorodność odpowiedzi z jednej strony może wynikać trochę ze skomplikowania materii, a z drugiej, że ten projekt też przechodził pewne przeobrażenia.
18: Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz. W czwartek projektem zajmą się sejmowe komisje, więc kolejne zmiany nie są wykluczone.
21: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
17: Żaden rząd na świecie nie jest gotowy na zmiany, jakie sztuczna inteligencja wprowadzi w społeczeństwie, ocenił Bill Gates, współzałożyciel firmy Microsoft.
16: Jednak Donald Trump odrzuca apele o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji i wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń.
17: Z oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
16: Pawle, jakie zarzuty stawia przywódca USA?
22: Według Trumpa trwa chory spisek przeciwko AI i centrum danych, a jedynym krajem, który może na nim skorzystać, są Chiny. Wyprzedzamy Chiny w dziedzinie sztucznej inteligencji, powiedział Trump i szczerze mówiąc chcę, żeby tak pozostało, ponieważ kto wygrywa wyścig w AI, ten wygrywa. Prezydent uważa, że ograniczając rozwój sztucznej inteligencji, Stany Zjednoczone mogą stracić przewagę w technologicznym wyścigu z Pekinem. Trump przekonuje też, że Ameryka nie potrzebuje kolejnych zabezpieczeń. Napisał, że jedynym zabezpieczeniem, którego potrzebuje sztuczna inteligencja, jest silny i mądry prezydent i dodał, że Stany Zjednoczone takiego prezydenta mają.
17: A jaka waszym zdaniem jest przyszłość sztucznej inteligencji?
16: Piszcie też rolę AI w waszym codziennym życiu. Piszcie na fakty@rmf.fm.
17: Do tego tematu wrócimy w popołudniowych faktach RMF FM.
16: Za kilka dni ukaże się nowa książka o przygodach panny Marple, sympatycznej starszej pani, rozwiązującej zagadki tajemniczych morderstw.
17: Po raz pierwszy zachwyciła czytelników w 1930 roku. The redoubtable Miss Marple.
23: Good morning, Chief Constable. 50 lat po śmierci Agaty Christie i jej spadkobiercy zatwierdzili kolejną książkę. Napisała ją według utartego wzorca uznana autorka powieści kryminalnych. Fabułę tej książki można opisać kilkoma prostymi słowami. Klaustrofobia, intryga, splendor, morderstwo i panna Marple. Tak opisuje swoje dzieło brytyjska pisarka Lucy Foley. Kiedy gość luksusowego hotelu w Alpach zostaje znaleziony martwy, staje się jasne, że wśród innych pensjonariuszy znajduje się morderca.
16: O zabójczo ciekawych fabułach informował z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
17: W faktach kulturalnych RMF FM za pół godziny. And the
16: Emmy goes to... Usłyszycie, do kogo powędrowały nagrody Emmy.
17: Telewizyjne Oscary rozdano w Los Angeles.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Wieczorem we Wrocławiu będzie pogodnie, a termometry wskażą okolice 16 kreski. Ciśnienie atmosferyczne trochę się obniży, ale powinno utrzymać się powyżej normy. Jutro rano nad miastem zobaczycie sporo chmur i trochę słońca, a temperatura wyniesie mniej więcej 12 stopni Celsjusza. Po południu zrobi się bardziej słonecznie.
25: Radio RMF 24.
17: Barbara Brodzińska-Mirowska, słuchacie Polskiej Polityki w RMF 24. Dzień dobry. Dziś w programie będziemy rozmawiać o ostatnich wydarzeniach w polityce. Dzieje się bardzo dużo. Skupimy się na tym przede wszystkim, w jakim momencie jest dzisiaj Koalicja Obywatelska i jak wygląda ta ofensywa polityczna, którą bezsprzecznie premier zaczął. A moim gościem będzie dzisiaj profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego.

polskiej polityce nie narzekamy na nudę. Ostatnie dni to bardzo wiele istotnych wydarzeń. Przede wszystkim ofensywa militarna Rosji i incydent przy granicy. Incydent poważny, który w stan gotowości rzeczywiście wprowadził bardzo mocno polskie wszystkie możliwe służby. No i mamy do czynienia ze zwiększoną aktywnością rosyjską. To się oczywiście przekłada na to, w jaki sposób rząd reaguje i gdzie koncentruje tę swoją komunikację i działania w ostatnich dniach. W związku z tym temat bezpieczeństwa rzeczywiście stał się takim głównym, jednym z głównych wątków, które są poruszane. Na tej kanwie oczywiście mieliśmy sporo wywiadów medialnych Radosława Sikorskiego, który ostatnie dni spędził w Kijowie, więc widać tę mobilizację rządzących w tym względzie. Natomiast oczywiście na kanwie tej rosyjskiej aktywności również przedstawiciele rządu próbują pewne rzeczy politycznie bardziej zaakcentować. Stąd na przykład dosyć wyraźna krytyka ministra Sikorskiego pod adresem Karola Nawrockiego, między innymi za to, że Pałac Prezydencki nie planuje wizyty Karola Nawrockiego w Kijowie w obliczu jednak wydarzeń i takiej mocno narastającej niebezpiecznej sytuacji, jeśli chodzi o aktywizację Rosji. Drugi wątek, który w ostatnich dniach mocno emocjonuje, wciąż można by było powiedzieć i dalej, polską debatę publiczną, to jest oczywiście afera kryptowalutowa. Pojawiają się nowe informacje, między innymi, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kwestia byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. Jeszcze nie wiemy, czy i na jakiej zasadzie podejmie on w ogóle współpracę z prokuraturą, ale gdyby zdarzyło się tak, że będzie to kolejny świadek koronny, to rzeczywiście dużo by to mogło oznaczać dla sprawy. Póki co jeszcze są takie informacje dość szczątkowe na ten temat. No i wreszcie, kolejna rzecz. Mimo incydentu rosyjskiego i takiej podwyższonej gotowości rządu, to widać wyraźnie pewnego rodzaju przyspieszenie, jeśli chodzi o premiera Donalda Tuska i jego gabinet. I pytanie jest takie, czy to jest przyspieszenie takie taktyczne i bardziej ad hoc, czy rzeczywiście jest to element jakiegoś planu. Będę starała się dzisiaj w polskiej polityce trochę to dla Was poanalizować, więc będziemy zwracać uwagę na to, jakie karty ma Donald Tusk na stole, czy w ogóle jakieś jeszcze ma, no i jak wyglądają sondaże. Czy widać już wpływ afery kryptowalutowej? A będzie ze mną dzisiaj w polskiej polityce w RMF24 profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego, więc ja Was zachęcam, zostańcie z RMF24.

0: Barbara Brudzińska-Mirowska, to jest program Polska Polityka w RMF24. Dzisiaj omawiamy sytuację, którą obserwujemy po stronie rządzących, przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, dlatego że mam wrażenie, że Donald Tusk przyspieszył. I przyspieszenie to widać co najmniej w kilku obszarach. Oczywiście ostatnie bardzo intensywne działania rządu w kontekście bezpieczeństwa to jest jedna rzecz. Tutaj rząd reaguje, powiedziałabym, na bieżąco. Ale mówiąc o takim powakacyjnym przyspieszeniu, mam na myśli kilka innych kwestii. Po pierwsze, w tej chwili premier i rząd starają się zogniskować uwagę społeczną na aferze Zonda Krypto. Jest to afera kryptowalutowa. No i tutaj rząd i sam premier widzi duży potencjał. Sprawa jest oczywiście rozwojowa i ona, jak mam wrażenie, nie wiem, czy się z tym zgadzacie, ma być takim wyrazistym symbolem rozliczeń, takim nowym symbolem rozliczeń poprzedniej władzy. To jest oczywiście kluczowe dla Koalicji Obywatelskiej w roku wyborczym, więc każda możliwa taka okazja będzie przez rząd wykorzystywana i póki co chyba ta narracja, którą przyjmuje rząd, taka dość mocno polaryzująca, układa się na korzyść Koalicji Obywatelskiej, dlatego że z badań Ibris wynika, że dla większości badanych partią najbardziej kojarzoną z tą aferą jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość, a w drugiej kolejności Konfederacja. Ostatnie też badania pokazują nieznaczny wzrost poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, więc na przykład ranking zaufania CBOS, ostatni, najświeższy, też pokazuje wzrost zaufania dla Donalda Tuska, co możemy interpretować jako wskaźnik pewien, że elektoratowi taka mocna na razie i stanowcza postawa nawet w samych przekazach Donalda Tuska podoba się, tak, i jest oczekiwana. Natomiast chciałabym uczulić na jedną rzecz, myśmy o tym wielokrotnie sobie w polskiej polityce rozmawiali. Zonda krypto oczywiście jest symbolem rozliczeń, ale nie tylko na rozliczeniach będzie w stanie ten rząd przetrwać ten najbliższy wyborczy rok. Potrzeba jest czegoś więcej, wielokrotnie o tym mówiliśmy. No i właśnie, co z tym więcej? Z okolic rządu płyną sygnały o planowanym jakimś takim szczycie koalicyjnym, gdzie mają być ustawione priorytety, co rząd zamierza zrobić i zrealizować przed wyborami jeszcze. To jest oczywiście bardzo ważne, żeby pokazać sprawczość i pokazać, że rząd może i umie. I to jest chyba kluczowe, dlatego że jeżeli nie będzie takiej konsekwentnej realizacji przynajmniej dwóch, trzech rzeczy, to rzeczywiście wizerunkowo przyklei się na stałe i tak już mocno umocowana taka łatka rządu nieskutecznego, takiego rządu imposybilizmu, którą wiele lat temu, jeszcze za pierwszej kadencji PSL, Platformy, Prawo i Sprawiedliwość tym ugrupowaniom przykleiło. Więc to jest też bardzo ważne zadanie, żeby z tym walczyć. No i wreszcie, Koalicja Obywatelska i partie tworzące ten rząd muszą mieć plan B, bo pewne jest w zasadzie dzisiaj, że prezydent tam, gdzie może, raczej będzie w kolizję z rządem wchodził, a więc wetował nawet te rozwiązania, które wydają się z punktu widzenia wyborców całkiem sensowne. Więc sporo pracy przed rządzącymi. Zobaczymy, czy ta ofensywa jest rzeczywiście tylko takim krótkoterminowym ruchem taktycznym, czy jest tam jakaś strategia. I będziemy do tego wracać w rozmowie z moim gościem, a będzie nim zapowiadany przeze mnie profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego. Zatem słyszymy się za kilkanaście minut po faktach RMF FM po 16:30. Zostańcie z RMF 24.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: Reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
4: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabat.

0: prostu podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy.

0: Uwaga, zmotoryzowani na Dolnym Śląsku.
1: 3 samochody osobowe zderzyły się na trasie S3 na wysokości Lubina.
0: Jedna osoba została ranna.
1: Zablokowane są 2 pasy jezdni w kierunku Bolkowa. A teraz drogowe wieści z Małopolski.
0: Zderzenie samochodu osobowego z autobusem na A4 w Jodłówce.
1: Zablokowana jest trasa w kierunku Krakowa. Ostrzegamy.
0: Rozpoczęła się odbudowa zniszczonej części targowiska przy ulicy Mickiewicza w centrum Katowic.
1: Niespełna miesiąc temu wybuchł tam pożar.
2: To targowisko jest tu potrzebne.
3: Czyli pani się cieszy, że będzie z powrotem?
2: Się cieszę bardzo, bo jak idę z pracy, to bezpośrednio tu jestem.
4: Mam swoje stoiska, na których kupuję sobie bieliznę na przykład. Uwielbiam tą właścicielkę, kupuję zawsze. Wyjeżdżam za 2 tygodnie i liczę, że ona już ruszy.
1: Z klientami rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek.
0: Słuchacze RMF FM bardzo inteligentnie dyskutują o sztucznej inteligencji. Poprosiliśmy was o opinię na ten gorący temat.
1: Napisał do nas między innymi pan Sławek spod Poznania.
0: Dla mnie sztuczna inteligencja to nie żaden odległy robot z przyszłości, ale absolutny kompan codzienności. Pomaga mi ogarnąć naprawy domowe, służy radą przy mechanice samochodowej, a nawet w pielęgnacji roślin czy opiece nad kotami.
1: Razem z żoną nazwaliśmy ją nawet po swojsku Żanetka, pisze pan Sławek.
0: Pozdrawiamy Żanetkę, jeśli nas słyszy. Będziemy zadawali kolejne wasze opinie. Piszcie na fakty@rmf.fm.
1: Zachęcamy. W Los Angeles rozdano Emmy, telewizyjne Oscary. Na fakty kulturalne RMF FM już teraz zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasiu.
0: Dzień dobry. Kasiu, kto miał najwięcej powodów do radości?
5: Twórcy Wdowiej Zatoki, zdobywając rekordowe dla serialu komediowego 14 statuetek. To opowieść o mieszkańcach nawiedzonego miasteczka. Za najlepszy serial dramatyczny 2. rok z rzędu uznano medyczny The Pitt. Walijski aktor Matthew Rhys jako pierwszy aktor w historii. W jednym roku zdobył Emmy za 2 główne role we wspomnianej Wdowiej Zatoce oraz w serialu limitowanym Bestia we mnie. Na gali Michael J. Fox, znany z serii Powrót do przyszłości, odebrał nagrodę humanitarną, dostał owację na stojąco. Początkowo otrzymałem diagnozę o Parkinsonie w tajemnicy. Martwiłem się, jak wpłynie to na moją pracę i relacje z publicznością. Czy śmialiby się, wiedząc, że jestem chory, a potem poruszyło mnie wsparcie, które od was otrzymałem. Dało mi wiele otuchy. Stanęliście za mną murem i ogromnie to doceniam. Tak mówił aktor o laureatach Emmy. Piszemy też na rmf24.pl. Dzień dziecka Jana Kaczkowskiego z najlepszym otwarciem wśród polskich dokumentów w tym roku. Historia charyzmatycznego duchownego przyciągnęła w weekend 33 tysiące widzów w całej Polsce. A w najbliższy piątek do kin wejdzie Folwark zwierzęcy w reżyserii Andy'ego Serkisa. Nowoczesna, animowana adaptacja kultowej powieści George'a Orwella.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Pora sprawdzić, jakie fakty przyniosło wtorkowe popołudnie we Wrocławiu. Daniel Hawrylania, zapraszam. Nawet 3 razy więcej przesyłek. Na terenie lotniczego dworca towarowego trwa budowa nowej hali magazynowo-biurowej. Jak mówi faktom Norbert Kowalczyk, prezes lotniczego dworca towarowego Wrocław, to bardzo ważna inwestycja, która pozwoli transportować do i z Wrocławia 3-krotnie więcej przesyłek lotniczych.
8: Obecnie obsługujemy około 12 tysięcy ton cargo. W tym roku 2026 planujemy około 13-14 tysięcy ton cargo. No, ta nowa hala spowoduje, że będziemy mogli zwiększyć swoją przepustowość 3-krotnie. Planujemy na jakieś 30-35 tysięcy ton cargo w ciągu roku, może nawet więcej. Planujemy, żeby to było 24/7 obsługa ciągła.
7: Budowa hali, dodajmy, ma zakończyć się w 1 kwartale przyszłego roku. Kilka tysięcy uczniów szkół średnich odwiedza we wtorek kampus Politechniki Wrocławskiej, gdzie rozpoczął się 20. salon maturzystów Perspektywy. Oprócz praktycznych informacji o egzaminie dojrzałości, uczniowie mogą zapoznać się z ofertą 40 uczelni wyższych. Stoiska salonu maturzystów, na których prezentują się uczelnie i instytucje doradztwa zawodowego, rozstawiono w budynku D20 Politechniki Wrocławskiej. Tam oraz w innych budynkach kampusu odbywają się też prelekcje na temat egzaminów maturalnych z zakresu doradztwa zawodowego czy finansów i prowadzenia własnej działalności. 20. Salon Maturzystów Perspektywy to wrześniowe wydarzenie edukacyjne, które odbywa się w 15 największych ośrodkach akademickich w Polsce. Bierze w nim udział kilkuset wystawców. Maturzyści, nauczyciele i rodzice mogą zapoznać się tam z informacjami o egzaminie maturalnym w przyszłym roku oraz zasadach rekrutacji na studia. Salon Maturzystów zakończy się na Politechnice Wrocławskiej jutro. W kolejnych dniach odbędzie się m.in. w Olsztynie, Rzeszowie, Poznaniu czy Warszawie. Słuchacie popołudniowych faktów w RMF 24 Wrocław. Zmieniamy temat. Gry wojenne są głównym tematem konferencji naukowej, która rozpoczęła się dzisiaj na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. To wysublimowane rozgrywki przygotowujące przyszłych oficerów do podejmowania trudnych decyzji związanych z rozumieniem i wydawaniem rozkazów również na potencjalnym polu walki. Jak mówi inicjator

0: Odpowiedzialny za przygotowanie konferencji major Łukasz Wójciak, kierownik Zakładu Obrony Terytorialnej AWL. Podchorążowie tej uczelni są jednymi z najlepszych na świecie w grach wojennych.
1: Okazało się, że w zeszłym roku zajęli trzecie miejsce na całym świecie, co było dla nas ogromnym wydarzeniem, tylko nie poprzestaliśmy na tym. Z tego względu, że w tym roku udało nam się rzutem na taśmę, i to było najciekawsze, dostać do finałów, z tego względu, że o finał walczyliśmy z podchorążymi z fińskiej uczelni wojskowej, naszego odpowiednika, i po długiej i ciężkiej walce nasi podchorążowie wygrali, dostali się do finałów.
0: Dodajmy, że AWL ma też grę wojenną opracowaną przez swoich wykładowców, z której korzysta kilka uniwersytetów w całej Europie. Więcej o tym, czym są gry wojenne, dowiecie się z rozmowy we wrocławskim wieczorze RMF24 Wrocław już po godzinie 21:00.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, a wysłuchacie Polskiej Polityki w RMF24. No i cóż, czas na obiecanego gościa. A będzie nim zapowiadany przeze mnie już dzisiaj profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Tomasz, witam cię serdecznie i bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do Polskiej Polityki.
1: A ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mnie zaprosiłaś i witam państwa bardzo serdecznie.
0: No i pomyślałam sobie, wiesz, że jesteśmy w tym okresie takim powakacyjnym. Zaczyna nam się ten nowy sezon i to będzie sezon dynamiczny i będzie on długi, a dla nas też pewnie analitycznie bardzo ciekawy. I ja mam takie wrażenie, chciałabym skonfrontować z tobą te swoje, bym powiedziała, wnioski analityczne, że w ostatnich tygodniach Koalicja Obywatelska ustami premiera Donalda Tuska wydaje się być bardziej ofensywna niż zwykle. Ja nie wiem, czy o całym rządzie możemy to powiedzieć, no ale o głównej partii rządzącej tak mi się wydaje, że chyba tak. Widać tam jakąś ofensywę i teraz moje pytanie jest takie, znając historię tej partii, czy ty byś się zgodził, że to jest jakiś plan i pomysł na takie strategiczne rozpoczęcie tego nowego sezonu, czy to jest raczej taka taktyka? No bo mamy aferę kryptowalutową, która zdecydowanie dla premiera, jak widać, wydaje się być takim game changerem. Czy będzie? Zobaczymy, bo no, do wyborów jest jeszcze rok. Druga rzecz, pojawiła się zapowiedź podatku, zmiany podatkowej jeszcze w wakacje i wydaje się, że to też może być kluczowe dla pewnej części elektoratu. No i bezpieczeństwo. Rosja bardzo się zaktywizowała w ostatnich dniach. Zresztą premier to zapowiadał to jeszcze podczas Campus Polska pod koniec sierpnia, więc jakby dzieje się. I teraz to też w jakimś stopniu pomaga premierowi pokazać tę ofensywność. Czy ty myślisz, że tam jest jakaś strategia, czy to jest jednak takie działanie ad hoc i bieżące wykorzystywanie takich okazji, które się nadarzają i wydarzają?
1: No mówiąc trochę przewrotnie, pamiętam obydwoje takie czasy, kiedy to premier musiał być aktywny za wszystkich i właściwie był i szefem rządu, i rzecznikiem własnego rządu. Tak, no bo no powiedzmy sobie szczerze, no przy polityka informacyjna, komunikacyjna rządu się poprawiła, ale być może no jeszcze nie na tyle, żeby ona była, no można powiedzieć, idealna. Ale to jest jedna rzecz. A mówiąc zupełnie już poważnie, ja uważam, że jest wiele czynników, które rzeczywiście potwierdzałyby to twoje przypuszczenie, że mamy do czynienia z jakąś zmianą. Po pierwsze, no, rok do wyborów. To jest ten moment, kiedy intensyfikuje się zazwyczaj już pewne działania, zwiera szyki i konceptualizuje jakieś pomysły na kampanię. I być może mamy właśnie do czynienia z taką pierwszą odsłoną takiej konceptualizacji kampanii wyborczej. Druga rzecz, to co się w ręce pcha bardzo mocno, silnie i no, źle byłoby tego nie wykorzystać z punktu widzenia szefa rządu i Koalicji Obywatelskiej, to są afery. Afera przede wszystkim zonda krypto, nad którą się, prawdę mówiąc, zastanawiam, na ile ona jest rozwojowa i na ile ona może rzeczywiście wpłynąć na efekt
0: wyborczy. No wpłynie tylko jak będzie rozwojowa, prawda? Jak rzeczywiście będą pewne akty oskarżenia, fakty, nagrania najlepiej, prawda?
1: I kiedy myślimy sobie o tej aktywności, to ja mam takie wrażenie, i teraz nie wiem, czy ty to potwierdzisz, że Koalicja Obywatelska, premier, koalicja rządowa, już tak bardzo generalnie mówiąc, chyba przyjmie koncepcję gonienia króliczka, to znaczy rozwlekania tej afery na tak wiele etapów, na tak wiele sekwencji, na ile się da, żeby interesować tym opinię publiczną przez długi czas. Nie wiem, na ile to się uda, bo to jest trudne, ale można powiedzieć, odsłaniające się kolejny etap chociażby postępowań prokuratorskich, nie wiem, uchylanie immunitetów, zeznań pojawiających się, mogą dać taki serial pożądany w tej kampanii wyborczej. No i do tego jeszcze, reasumując, nakłada się następna rzecz, taka praca koncepcyjna. Oprócz tego, że wykorzystujemy te sprzyjające uwarunkowania, które niosą afery, deficyty polityczne przeciwników, to jeszcze mamy oczywiście coś pozytywnego, a to właśnie podatki, a to odkrywamy karty, że będziemy teraz ułatwiać życie obywatelom i proponować im to, co najsmakowitsze, tak żeby oni to doskonale zapamiętali przed jesiennymi wyborami.
0: I to jest bardzo ciekawe, na co zwracasz uwagę, bo ja bym chyba się z tobą zgodziła, to znaczy myślę, że afera kryptowalutowa jest traktowana jako takie paliwo, które będzie można wykorzystywać, natomiast mam spore wątpliwości co do tego, jak długo to tego paliwa wystarczy. Właśnie. Dlatego, że no, my jesteśmy jednak ta dopamina, prawda? Jesteśmy przyzwyczajeni jako odbiorcy różnej maści mediów do tego, że się dużo dzieje. I teraz o ile, tak jak powiedziałeś, tam będą postępowania prokuratorskie i będzie rzeczywiście o czym mówić, czyli to będzie taki mocny, soczysty news, to jeszcze być może tę uwagę będzie można koncentrować. Natomiast myślę, że ta afera staje się takim nowym symbolem rozliczeń, a ja mam taką tezę, że to nie wystarczy. To znaczy nie uważam, żeby strategia bycia, niebycia PiS-em wystarczyła, żeby w 27 roku wybory z PiS-em wygrać, nawet biorąc pod uwagę, że prawica jest podzielona, a PiS jest w najgorszej sytuacji od w zasadzie swojego powstania. Więc moja taka myśl i pytanie jest takie, czy jest tam inny pomysł, bo na pewno bezpieczeństwo, prawda?
1: Tak.
0: To jest numer jeden. Widać, że te podatki, bo tutaj minister Domański rzeczywiście, no była ta wspólna konferencja, coś się będzie działo, jak domyślam się, zamiast kwoty wolnej, wysokiej, zapowiadanej. Były jakieś pomruki, że być może wrócą kwestie aborcyjne, no ale przecież w tym wszystkim jest jeszcze prezydent.
1: Dlatego powiedziałem, że musi być ten czynnik czegoś pozytywnego.
0: Dodatkowego,
1: co,
0: prawda?
1: Tak, co przekona wyborców nie tylko właśnie z perspektywy antypisu czy antykonfederacji, bo weźmy pod uwagę, że w tej chwili właściwie premier już otwarcie otworzył taki drugi front. To bardzo przebiegłe działanie, że właściwie PiS to już się trochę kończy. My mamy innych tutaj partnerów do rozgrywania i do walki wyborczej. To jest Konfederacja. To jest, mówię, celowe, bo to deprecjonuje przeciwnika, pokazuje odbiorcom, że właściwie to już nie mamy do czynienia z jakimś twardym niedźwiedziem, walczącym niedźwiedziem sceny politycznej, tylko z kimś, kto już się wykrwawia i tak naprawdę coraz słabiej mu idzie. Więc to jest, myślę, taktyka, czy nawet strategia bardzo mocna. Ale weźmy jeszcze jedno pod uwagę, bo zonda krypto to jest jedna rzecz. Tam jeszcze pojawia się kwestia innych rozliczeń, które były zapowiadane w kampanii w 2023 roku. No i siłą rzeczy one nie mogły być zrealizowane zbyt szybko. Oczywiście premier i przedstawiciele tego frontu demokratycznego mówili wtedy, no my szybciutko rozwiążemy sprawę, rozliczymy tych, którzy nadużywali władzy, kradli i tak dalej. No przecież wiadomo, że to się szybko toczyć nie może, bo te postępowania są przewlekłe, bo immunitety, bo szereg jeszcze innych elementów. Ale w ostatnim roku funkcjonowania tego Sejmu i tej koalicji pewne rzeczy zaczną się finalizować, więc te kolejne elementy się również pojawią, ale zgadzam się, one mogą być jako ten tak zwany antypis tutaj, więc trzeba coś pozytywnego położyć jeszcze.
0: No właśnie, i gdzie będą te priorytety i jak to będzie potencjalnie mogło wyglądać przy takim intensywnym działaniu, również w zakresie bezpieczeństwa, które na pewno tę kampanię zdominuje i ten nowy sezon, porozmawiamy z moim gościem za kilka minut w kolejnej części naszej rozmowy. Zostańcie z RMF24 i z Polską Polityką.
2: Radio RMF24.
3: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
7: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
11: Po reklamie.

0: Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
2: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
0: I dlatego wróciłeś na studia?
2: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.
13: Godzina 17, zatem czas na fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
14: Zapraszamy.
15: Zachęcamy do słuchania. Najsurowszy wyrok za podłożenie paczki z bombą.
14: Poznańska apelacja podniosła karę dla niedoszłego zabójcy byłej partnerki i jej dzieci.
15: Wspomnienie sądnego dnia sprzed 2 lat w Stroniu Śląskim.
14: Zerwana tama to był koszmar dla mieszkańców ziemi kłodzkiej.
15: Sztuczna inteligencja, autentyczne zyski.
14: Ale i niepokoje. Pytamy Was o plusy i minusy AI. Sąd apelacyjny w Poznaniu zaostrzył karę w głośnej sprawie Błażeja K., oskarżonego o usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci.
15: Mężczyzna 4 lata temu w Siecie Bożycach podłożył paczkę z bombą własnej konstrukcji, która okaleczyła kobietę i dzieci.
14: Dziś został skazany na dożywocie, informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
15: Beniaminie, jak i kiedy sprawca może się starać o skrócenie kary?
16: Błażej K. może złożyć wniosek o warunkowe zwolnienie z odbywanej kary po co najmniej 35 latach odsiadki. Mężczyzna 4 lata temu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, zostawił przed domem 31-letniej wówczas Urszuli paczkę wyglądającą jak przesyłka kurierska. Kobieta zabrała ją do domu, gdzie próbowała otworzyć pakunek. Wtedy doszło do silnej eksplozji. W wybuchu ciężko ranna, a ostatecznie poważnie okaleczona została 31-latka, a dwoje jej dzieci doznało poważnych obrażeń. Sprawca to były partner, a także ojciec jednego dziecka. W marcu został skazany na 25 lat więzienia. Teraz sąd podwyższył wymiar kary. Wyrok jest prawomocny.
15: To trudny dzień dla powodzian z ziemi kłodzkiej. W takie dni bardziej niż kiedykolwiek wracają bolesne wspomnienia.
14: Dokładnie 15 września, 2 lata temu, runęła tama w Stroniu Śląskim.
15: Woda ruszyła z takim impetem, że niszczyła wszystko na swojej drodze.
14: Wśród poszkodowanych był pan Jan z ulicy Polnej, który do dziś odbudowuje swój dom.
17: Cały czas remontujemy, no i ciężko o tym mówić. Ta woda zniszczyła dużo. Z fundamentów wszystko wychodzi, jeszcze wilgotne, no ale się robi, no bo trzeba gdzieś w czymś mieszkać.
18: Mury wciąż są wilgotne, tak, dwa lata po.
17: Jeszcze wilgotne. No i wszystko teraz zaczyna też siadać. U góry wszystko, ściany popękały, co nie było zalane.
18: Udało się panu już utrząsnąć w te 2 lata po tej tragedii? Czy tak naprawdę wy wciąż żyjecie tym, co się wydarzyło?
17: No to się żyje, bo się uciekało w wodzie, to się żyje cały czas.
14: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
19: Fakty RMF FM przypominają o badaniach.
15: Nie czekaj na objawy. Zbadaj się. Do badań profilaktycznych będziemy Was zachęcać jutro w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
14: Już teraz w programach Ministerstwa Zdrowia możemy korzystać z bezpłatnych mamografii, cytologii, kolonoskopii.
15: Od przyszłego miesiąca dostępne będą kolejne badania, informuje nasza reporterka Magdalena Greinert.
20: Od października pacjenci będą mogli zapisywać się na darmową tomografię płuc, a już 20-latkowie mogą kompleksowo sprawdzić swój stan zdrowia, korzystając z programu Moje Zdrowie.
21: Przy pomocą prostej ankiety mogą zgłosić się celem uzyskania skierowania na taki właśnie podstawowy panel badań laboratoryjnych, który również może zostać rozszerzony.
20: Mówi nam dr Kamil Wrzosek, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie. Jutro powiemy też, jak często odwiedzać dentystę, a na Wasze pytania będzie odpowiadał nasz ekspert podczas telefonicznego dyżuru.
15: Sztuczna inteligencja to świetne narzędzie, ale najlepiej działa, gdy samemu się wie, o co się pyta. Napisał o roli promptów pan Rafał w naszej dyskusji o AI.
14: Inny słuchacz, Arkadiusz, stawia odważną tezę, że ludzkość zabrnęła w ślepy zaułek i tylko sztuczna inteligencja może nas uratować.
15: Frapujący mail. No, niemal esej. Bardzo dziękujemy.
14: Tak jest.
15: I pytamy Was nadal o plusy i minusy sztucznej inteligencji, bo pojawiły się głosy jej twórców, aby spowolnić ten rozwój.
14: Do czego Wy używacie tej technologii?
22: Do poszukiwania informacji, bo jednak jest to szybszy proces niż robienie tego ręcznie, aczkolwiek trzeba weryfikować te źródła.
23: Czasami jeszcze do celów kulinarnych, bo lubię gotować.
24: Pani się obawia, że sztuczna inteligencja zawładnie całą ludzką sferą?
23: Patrząc na to, jakie błędy potrafi robić, wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten czas. Wydaje mi się, że człowieka nic nie zastąpi, ale ciężko to określić.
15: Usłyszała od ludzi w Łodzi dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
14: Zachęcamy do udziału w dyskusji o sztucznej inteligencji. Piszcie na adres fakty@rmf.fm.
15: To już naprawdę nie jest sztuczny problem.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Wieczorem we Wrocławiu będzie pogodnie, a termometry wskażą okolice 16 kreski. Ciśnienie atmosferyczne trochę się obniży, ale powinno utrzymać się powyżej normy. Jutro rano nad miastem zobaczycie sporo chmur i trochę słońca, a temperatura wyniesie mniej więcej 12 stopni Celsjusza. Po południu zrobi się bardziej słonecznie.
25: Tu Radio RMF 24.
13: Barbara Brodzińska-Mirowska, to jest program Polska Polityka i mamy wtorkowe popołudnie i w polskiej polityce rozmawiamy dzisiaj z Tomaszem Słomką z Uniwersytetu Warszawskiego o tym, czy rzeczywiście rząd Donalda Tuska przyspieszył po wakacjach i jak wykorzystuje politycznie ostatnie bardzo, bardzo dynamiczne wydarzenia. Zostańcie z RMF24 i z Polską Polityką.

0: Słuchacie Polskiej Polityki w Radiu RMF 24, a z Tomaszem Słomką, moim dzisiejszym gościem, rozmawiamy o tym, jak idzie takie przyspieszenie polityczne Koalicji Obywatelskiej i temu rządowi. I obiecałam, że wrócimy do rozmowy o tych priorytetach i o tych obszarach, które będą kluczowe. Więc mamy kwestię bezpieczeństwa, mamy kwestię rozliczeń w takiej czy innej formule i tych obszarów, które siłą rzeczy będą finalizowane. I teraz chciałabym, żebyśmy chwilę jeszcze podyskutowali właśnie o tych najważniejszych kwestiach, no bo wiemy, że nie ma już czegoś takiego jak 100 konkretów, ponieważ to było 100 konkretów kampanijnych Koalicji Obywatelskiej
1: po prostu.
0: I to jednej partii, prawda? Mhm. Więc gdybyśmy mieli przedyskutować, co obstawi premier poza bezpieczeństwem na takie, no nie chcę powiedzieć na 100%, bo jestem daleka od takiego też wróżbiarstwa, ale co z punktu widzenia też elektoratu oczekiwań i frustracji, które widać, mogłoby być na korzyść całego rządu poza bezpieczeństwem, bo to jest oczywistość, że te kwestie będą. Zdrowie?
1: Tak, bezpieczeństwo poza dyskusją pozostaje, tak. Chociaż tutaj to słusznie zasygnalizowałaś już wcześniej przed przerwą, że tu jeszcze się prezydent w tle pojawia, więc trzeba będzie to bardzo mocno rozgrywać. Ja typuję kilka elementów, które są ważne zawsze społecznie i widać to chociażby w różnego rodzaju badaniach. Obok bezpieczeństwa to jest zdrowie, słusznie, a tu jest ogromna robota do zrobienia.
0: Tym bardziej, że był potężny kryzys na początku wakacji.
1: Kryzys afery po stronie, można powiedzieć, obozu rządzącego, bo ten symboliczny szpital południowy gdzieś się kołacze w tle dyskusji politycznej wciąż.
0: A przynajmniej będzie przywracany przez opozycję zapewne, prawda?
1: To jestem pewien tego. No i oczywiście jest kwestia portfela w obywatelek i obywateli. I myślę, że to trio, bezpieczeństwo, zdrowie i portfel to będą kluczowe elementy. Wywołaliśmy już ten dylemat, mówiąc o podatkach, tak. Więc chyba premier, rząd zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo to jest istotne. I jeszcze ja bym dorzucił do tego pakietu praworządność, czyli pokazanie, że rząd również chce zrealizować tę swoją ważną zapowiedź przywracania praworządności.
0: Maciej Berek miał być tutaj takim rozwiązaniem, prawda? W tym sensie, że tak. No, pytanie, czy rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny z jego udziałem i jego rola tam, to będzie wyłącznie rola personalna, czy rzeczywiście on będzie tym gwarantem, że tupnie nogą i zacznie tę instytucję porządkować, więc to być może też będzie taki papierek lakmusowy tej skuteczności, prawda?
1: Ja myślę, że zauważ, premier zaangażował się w promocję ministra Berka jako kandydata na sędziego bardzo mocno. Ja nie pamiętam, żeby którykolwiek z szefów rządu tak silnie optował za jakąś kandydaturą do władzy sądowniczej.
0: I oddawał, w cudzysłowie, człowieka, któremu ufał i który tak. Był bardzo blisko niego, prawda?
1: I który mu właściwie porządkował rząd. I to nie jest bez powodu. Ja myślę, że tu są te pokłady nadziei, że Berek, bardzo sprawny prawnik, poradzi sobie z problemem Trybunału Konstytucyjnego. I ja myślę, że premier zagrał wabank. On zrzucił z siebie te wszystkie oskarżenia, właściwie otrząsnął się z nich, nie przejmował się nimi, że lansuje polityka na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: No uwagi były takie, że się zachowuje
1: się
0: tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość, prawda?
1: Tak, on szedł do przodu, trochę na zasadzie, przepraszam, no takie mam pole prawne, które mi zostawiliście i ja z niego korzystam, no, ono obowiązuje. Druga rzecz, ja myślę, że premier doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jakaś część wyborców Koalicji Obywatelskiej, obozu demokratycznego będzie zniesmaczona, oburzona czymś takim, powiedzą, no przecież to nie te standardy miały obowiązywać, sami napisaliście
0: ale
1: ustawę.
0: Część będzie zachwycona, że wreszcie tupnie nogą i mówi, dobrze, działam w warunkach, jakie mam.
1: Ale ja jestem wręcz przekonany, że jest zachwycona właśnie na zasadzie, no przepraszam, jeżeli pole praworządności jest zaminowane, nie możemy zrobić czegoś takim aksamitnym sposobem, bardzo legalistycznym sposobem, z zapewnieniem no, najróżniejszych standardów, to idziemy tak, jak możemy, czyli idziemy na twardo. ale zgodnie z prawem.
0: Kolejny element, bo tutaj rzeczywiście zagrał premier mocno, ale kolejnym elementem takim odświeżającym może być rekonstrukcja rządu. Spodziewasz się tej rekonstrukcji rządu? Ona była zapowiadana na wrzesień, ale z racji różnych wydarzeń, również tej mobilizacji teraz w kontekście ofensywy rosyjskiej, być może ona się przesunie, przynajmniej takie są jakby, takie słychać głosy z otoczenia rządu. To jest dobry pomysł, żeby przed wyborami wykorzystać to narzędzie do takiego odświeżenia trochę wizerunku rządu, twoim zdaniem?
1: Powiem szczerze, że takim pytaniem na pytanie może troszeczkę odpowiem. Do tej pory zachodzę w głowę, co miało oznaczać te opowieści, że marszałek Hołownia miałby wejść do rządu i co by to miało przynieść nowego i odświeżającego.
0: No tydzień przyniósł kompletną zmianę optyki bardziej na dyplomację, jeśli chodzi o marszałka Hołownię.
1: Więc troszeczkę tutaj to chyba już się przynajmniej na teraz wypaliło. Ja teraz nie widzę w tej najbliższej perspektywie zmiany. Raczej widziałbym taką narrację, że w sytuacji zagrożenia, wymogów bezpieczeństwa rząd musi skupić się na tym problemie i nie czas teraz na rekonfigurację, przemeblowywania. Idziemy
0: zmiany
1: tym składem.
0: Zmiany na stołkach tylko.
1: Ale gdyby była taka potrzeba, uznając mentalność, osobowość Donalda Tuska, to jest możliwe. On powie na koniec, dobrze, to jednak parę osób się nie sprawdziło i chcę państwu pokazać przed wyborami, że ja się tym przejmuję jednak i chciałbym, żeby ten mój zespół w odświeżonym składzie do tych wyborów
0: poszedł. I zawsze właśnie, to jest taki efekt świeżości, prawda? Ale jest jeszcze jedno rozwiązanie, wiesz, które chciałabym, żebyśmy omówili, bo to jest taka wersja atomowa, ale ona mi przyszła parę dni temu do głowy, dlatego że może w głowie Donalda Tuska urósł pomysł, żeby wybory nie były na przykład jesienią, tylko wiosną. I teraz wiemy oboje, że to jest bardzo trudne, bo w zasadzie w dzisiejszym układzie to by oznaczało, że trzeba by było przekonać koalicjantów do tego, żeby za skróceniem kadencji głosowali, prawda? Bo to jest dwie trzecie
1: głosów, tak.
0: Tak. No więc przekonać kogoś, żeby sam samodzielnie oddał stanowisko i władzę jest zadaniem, jak wiemy, trudnym, ale premierowi w sondażach, ostatnich sondażach CBOS-u rośnie zaufanie. Koalicja Obywatelska według tych ostatnich sondaży ma takie mocne 30-kilka%. PiS jest w najgorszej sytuacji od lat. Jest rozbite, traci poparcie, jest rozwój plus, z rozwojem plus na kanwie zonda krypto nie układa się jakby tutaj dobrze i nie będzie się układać. Konfederacje w ostatnich sondażach słabną i na pewno dzisiaj czy za kilka miesięcy miałyby gorszy wynik niż za rok. A być może to jest moment, żeby szybko poustawiać pewne rzeczy i zrobić taki ruch, zaskoczyć konkurentów skróceniem kadencji. Może w taki sposób w zasadzie miałby większe szanse mieć reelekcję niż jesienią 27. Wywrotowa teoria, twoim zdaniem?
1: Te kalkulacje byłyby słuszne, tylko jest jeden mały problem. Tam opozycja musi wziąć
0: A opozycja
1: udział.
0: Krytykuje i mówi, że więc po prostu trzecie... nie nadaje się zupełnie ten rząd, więc symbolicznie byłoby dziwne, gdyby PiS zagłosowało przeciw.
1: Tak, ale z drugiej strony, jeżeli sondaże nie będą pokazywały optymistycznych rozwiązań dla Prawa i Sprawiedliwości, to znajdzie się 300 argumentów, żeby jednak do skrócenia kadencji nie doszło. Pamiętamy, jak swego czasu Leszek Miller odgrażał się, że to się stanie, a jak się posypały sondaże, to niestety subtelnie o tym pomyśle skrócenia kadencji zapomniał. Ja myślę, że to będzie bardzo trudne do zrobienia, natomiast premier może to wykorzystać i powiedzieć, słuchajcie, chciałem jak najszybciej na wiosnę to zrobić. Zobaczcie, ta wiosna jest świetnym terminem, bo przyjdzie nowy rząd, on będzie miał czas na wdrożenie się do pracy, będzie miał czas na przygotowanie projektu budżetu, a nie, że sobie dziedziczy po poprzednikach jesienią. Wszystko jest dobrze, ale oni nie chcą. Ja chcę usprawnić działanie państwa, a oni nie chcą. Czyli nawet jeżeli nie wyszedłby ten scenariusz skrócenia kadencji, to premier mógłby go wykorzystać na swoją
0: korzyść. Jako hipotetyczny, prawda?
1: Tak, jako ten, który reformuje, chce usprawnić państwo, ale opozycja oporna, bojąc się o swoje wyniki, mu tego nie daje. Bo oczywiście te dwie pozostałe konstytucyjne przesłanki, czyli nieuchwalenie budżetu na czas, tudzież niemożność powołania rządu w trzech próbach,
0: są w tej
1: nie
0: chwili
1: zupełnie... w grę,
0: nie.
1: Bo, no bo nie wyobrażam sobie, żeby koalicja rządowa nie przypilnowała terminów budżetowych, jeżeli, dała prezydentowi prezent.
0: Jeżeli to miałoby być w ogóle brane pod uwagę, to wyłącznie w takiej koncepcji skrócenia kadencji, tak. Ale jak mówimy, to jest zawsze bardzo duże ryzyko polityczne, prawda? Natomiast
1: to jest ryzyko polityczne.
0: Trzeba oszacować, kiedy ten wynik będzie optymalny, bo musimy brać pod uwagę również mechanizm zużycia władzy, co oznacza, że za rok jeszcze jakby powypływały jakieś inne, nie wiem, kompromitujące kwestie dotyczące rządu, no to już w ogóle mogłoby z tych 30% tam niewiele zostać. Niemniej jest to jakieś, nawet jeżeli na dzień dzisiejszy mniej prawdopodobne rozwiązanie, to premier ma różne karty na stole.
1: Tak.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w polskiej polityce i w RMF 24, Tomasz.
1: Dziękuję serdecznie.
0: A was oczywiście zapraszam, zostańcie z RMF 24, my jesteśmy razem do godziny 18.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: sama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
4: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital.

0: pani Emilia ostatni raz była widziana właśnie w Darłowie 30 sierpnia.
1: Ostrzegamy kierowców. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym na trasie S5 w pobliżu węzła Korzeńsko w województwie dolnośląskim.
0: Jedna osoba została ranna. Zablokowana jest trasa w kierunku Poznania. Słynna maksyma greckiego filozofa Heraklita z Efezu: nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, obowiązuje także w przypadku powodzi.
2: Naukowcy z Kanady pokazują, jak trudno przewidzieć reakcję rzek nawet w przypadku tak samo intensywnych opadów deszczu.
1: W studiu z nami Grzegorz Jasiński. Witamy cię, Grzegorzu. Dlaczego to tak prosto nie działa?
2: Bo ilość wody, która trafi do rzeki, może się znacząco różnić w zależności od szeregu czynników. Badacze z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej pokazują, że nawet 87% zlewni rzek na świecie to układy silnie złożone. Nawet jeśli taka sama ilość deszczu spadnie na ten sam obszar w tym samym czasie, to za każdym razem może prowadzić do bardzo różnych poziomów spływu wód. Tylko 1,5% zlewni reaguje na deszcz w przewidywalny, powtarzalny sposób. Kanadyjczycy w opublikowanej dziś pracy przekonują, że kluczowa jest częstotliwość opadów. To regularne deszcze utrzymują teren w stabilnym stanie, co sprzyja przewidywalności spływu, ale tego, jak dokładnie może wyglądać powódź, i tak przewidzieć się nie da.
0: Przewidywalne są elementy naszego programu. Wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM i w radiu RMF 24.
1: To po 18 zapraszamy za pół godziny w imieniu Joanny Górskiej.
3: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Zaprasza teraz Krzysztof Berenda. Witamy.
4: Dzień dobry. Dzień dobry. Ceny paliw w Polsce są najwyższe w historii, ale rząd na razie nie zamierza tego ograniczać. Zdaniem premiera powrót do niższego opodatkowania paliw będzie możliwy tylko wtedy, gdy prezydent zgodzi się na wprowadzenie nowego podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych.
5: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast o tym podpisie realizujemy kolejny wariant obniżenia cen paliw.
4: Tak, obiecuje premier, no ale z tym podpisem prezydenta może być problem, bo już raz Karol Nawrocki taką ustawę zawetował, a przyjęty dzisiaj przez rząd projekt niczym od tego poprzedniego się nie różni.
6: To jest w zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Przyznaje rzecznik rządu Adam Szłapka. Politycy się kłócą, a nam kierowcom zostaje niemal 8 zł za litr benzyny i 9 zł za litr diesla. Drogo. No ale skoro mówimy o paliwach, to nie sposób dzisiaj nie zauważyć tego.
5: Wstyd na cały świat. Financial Times pisze o jednym z największych skandali w historii naszego kraju i cały świat dzisiaj o tym czyta.
4: Donald Tusk zwraca tu uwagę na dzisiejszy artykuł brytyjskiego dziennika Financial Times, który opisuje, jak to Orlen za czasów Daniela Obajtka stracił 230 milionów dolarów i zrobił to w sposób, trzeba przyznać, spektakularny. Otóż wynajęty przez Orlen Palestyńczyk dał te miliony 25-letniemu Chińczykowi z Dubaju na pendrive'ie w formie kryptowalut. Te pieniądze trafiły potem do włoskiego restauratora z Londynu, który miał kupić dla Polski ropę od wenezuelskiej dyktatury. Ten pendrive z fortuną krążył po restauracjach w Caracas, a ostatecznie ani pieniędzy, ani ropy. Historia filmowa, straty realne, więcej o tym, ale także tłumaczenia tych, którzy są tu oskarżani, na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Wrocław przygotowuje system schronienia dla około 400 tysięcy osób. Od tej informacji zaczynamy popołudniowe fakty z miasta Stumostów i bliskich okolic. Daniel Hawryleniak, kłaniam się i zapraszam. Miasto wytypowało już 36 miejsc doraźnego schronienia. Trwa sprawdzanie około 300 starych budowli ochronnych, a pod 14 szkłami przygotowywane są modernizacje istniejących obiektów. Docelową sieć schronów i ukryć ma wskazać opracowanie Politechniki Wrocławskiej. Do tego, przypomnijmy, dochodzą nowe syreny alarmowe. W ubiegłym roku zamontowano ich 15, a obecnie trwa przetarg na kolejnych 11. Gotowy jest też projekt masowej ewakuacji stolicy Dolnego Śląska. Zakłada wykorzystanie pojazdów MPK, pociągów kolei dolnośląskich i transportu wodnego. Pierwszym zapleczem dla ewakuowanych mają być 244 miejskie placówki oświatowe z miejscami dla ponad 15 tysięcy osób. Szczegóły magistrat ma przekazać w piątek, a wy z pewnością usłyszycie o nich w faktach RMF 24 Wrocław. Rusza drugi sezon bezpłatnych szkoleń Rowerzysta Ratownik. Od jutra od godziny 9 będzie można zapisać się na pierwsze w tej edycji szkolenia, które zaplanowano na 30 września i 3 października. Do końca roku Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaplanowało 12 takich szkoleń. Organizatorzy zalecają wygodny strój, bo szkolenia stawiają na umiejętności praktyczne, nie teorie. W programie takiego 4,5-godzinnego szkolenia znalazły się m.in. symulacje wypadków, ćwiczenia z fantomami czy nauka obsługi defibrylatorów AED. Co do zasady, szkolenie jest przez

0: przeznaczone dla osób dorosłych, ale mogą wziąć w nim udział także nastolatkowie od 14 roku życia, pod warunkiem, że będzie im towarzyszył opiekun prawny. Zapisy na kolejne będą uruchamiane sukcesywnie na stronie WCRS-u. W Faktach RMF 24 Wrocław o 17.30 ponownie tego popołudnia odwiedzamy wrocławskie lotnisko, które przedstawiło zimową siatkę połączeń. Zimą z Wrocławia polecimy m.in. do Marrakeszu i Hurgady. Stolica Dolnego Śląska zyskuje kolejne kierunki poza Europą, ale podróżni pytają o dalsze trasy. Czy jest szansa na rejsy do Azji lub USA? Planami rozwoju siatki podzielił się z nami prezes Portu Lotniczego Wrocław, Karol Przywara.
1: Zachęcamy przewoźników, czy to azjatyckich, czy amerykańskich, do tego, żeby większą uwagę poświęcili naszemu lotnisku. Jako lotnisko już 5-milionowe jesteśmy w kręgu zainteresowania takich przewoźników, natomiast to decyzja zawsze jest tych, którzy te loty organizują. Oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie, wymieniamy się danymi, wymieniamy się ofertami.
2: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: I jeszcze krótkie info od Zdiumu. Zarząd przypomina, że od 1 października zaczną obowiązywać opłaty za postój na kolejnych 5 ulicach osiedla Powstańców Śląskich. Mowa o Zielińskiego, Gwiaździstej, Szczęśliwej, Wielkiej i placu Hirschfelda. Obszarowe wdrożenie SPP na osiedlu Powstańców Śląskich jest zaplanowane w przyszłym roku po przejęciu strefy przez nowego operatora, a my do tego tematu wrócimy jeszcze szerzej w Faktach RMF 24 Wrocław w tym tygodniu.
2: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.

0: Nie wiem, czy się zgadzacie, ale wchodzimy w ten powakacyjny polityczny rytm dość dynamicznie. Rzeczywiście polityka nie szczędzi nam bardzo ważnych wydarzeń i dzisiaj z moim gościem w Polskiej Polityce w RMF24, Tomaszem Słomką z Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawialiśmy o tym, no właśnie, jaki jest ten powakacyjny polityczny start głównej partii rządzącej Koalicji Obywatelskiej i w ogóle całego rządu, bo można odnieść wrażenie, że jest widoczne pewnego rodzaju przyspieszenie. Jak to bywa w polityce, ważniejsze jest to, czy będzie to taka, bym powiedziała, strategia długoterminowa, jak wiecie, bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. W polityce zwykle dominują takie krótkoterminowe sety, bym powiedziała, i działania. Natomiast tutaj póki co wygląda na to, że rząd zorientował się na to, żeby pokazać sprawczość. Premier wzmocnił swoje przekazy, mówi bardzo stanowczo. Widać, że jest bardzo silna, taki imperatyw wewnętrzny, bym nawet powiedziała, na to, żeby maksymalnie politycznie dużo wycisnąć z afery kryptowalutowej. Tutaj jest jakiś potencjał. Natomiast oczywiście jest kilka pytań i kilka takich kwestii, na których zwracaliśmy dzisiaj uwagę w tej rozmowie z Tomaszem. Mianowicie, w jakiej kondycji w ogóle jest sama Koalicja Obywatelska jako partia? Czy ona jest już przygotowana na kampanię wyborczą? W jakiej kondycji są struktury partii? Dlatego, że one w ostatnich miesiącach przysparzały premierowi też sporo jakby problemów czy wyzwań i nerwowo było w niektórych regionach, więc to jest oczywiście kwestia też organizacji. Wreszcie relacje wewnątrz koalicji 15 października nie jest jakąś wielką tajemnicą, że na linii premier i minister Pełczyńska-Nałęcz nie ma tam jakiejś wielkiej przyjaźni, więc pytanie, czy i kiedy to będzie rezonowało na sam rząd i w jaki sposób ewentualnie zdeterminuje to lub przyhamuje tę wyraźną ofensywę. No więc rzeczywiście kwestie bezpieczeństwa, kwestie zdrowia, kwestie skuteczności, to są te elementy, na które być może premier stawia mocniej niż na inne. Zobaczymy. No i oczywiście kwestia rozliczeń i nowa twarz tych rozliczeń, a mianowicie afera kryptowalutowa. Będziemy jeszcze mówić w Polskiej Polityce. Przypominam wam, że jesteśmy wspólnie w RMF24 do godziny 18. Będę jeszcze chciała powiedzieć wam o tym, no jaki, na co powinien być ten nasz radar polityczny nastawiony w najbliższych dniach, ale to już za kilka minut.
1: Radio RMF24.

Słuchacie RMF 24 i w polskiej polityce obiecałam, że będziemy jeszcze rozmawiać o tym, na co powinniśmy się w następnych dniach sfokusować. Czyli krótko mówiąc, jak będzie wyglądał taki nasz radar polityczny. I tak, po pierwsze, bezpieczeństwo i dezinformacja. Warto się naprawdę mocno wyczulić na te kwestie. W tej przestrzeni medialnej bardzo dużo mówi się o polityce, bardzo różnych rzeczy. Nie wszystko jest ważne, a bezpieczeństwo i dezinformacja w związku z tym, co dzieje się na polsko-ukraińskiej granicy i jak działa intensywnie Rosja. Myślę, że warto się na tym skoncentrować. Więc po pierwsze, czujność wobec komunikatów oficjalnych, płynących od rządu. No i bądźmy wyczuleni wszyscy na wątki dezinformacyjne. Pamiętajmy, że Rosja działa też w tym wymiarze komunikacyjnym i to bardzo skutecznie. To na pewno w najbliższym czasie będzie mocno przybierać na sile w związku z tą ofensywą rosyjską. Druga rzecz, i tutaj radar polityczny nasz, mój i wasz powinien działać intensywnie, to oczywiście afera kryptowalutowa. Zobaczymy, każdy tydzień, w zasadzie każdy dzień przynosi jakieś nowe informacje. Być może część z nich będzie kluczowa dla rozwoju tej sprawy, więc tutaj szczególnie ja przynajmniej czekam na informacje dotyczące byłego agenta CBA, który zaczyna się w tej sprawie pojawiać, jaki tu będzie rozwój wypadków. Wreszcie mamy takie zmiany, bym powiedziała, w drugim rzędzie i one być może nie będą cieszyły się aż tak wielkim zainteresowaniem medialnym, ale są ważne i chciałabym dlatego zwrócić na nie waszą uwagę. Mianowicie Macieja Berka zastępuje Joanna Knapińska. Ona ma ogromne doświadczenie również legislacyjne i będzie za ten proces legislacyjny w rządzie odpowiadać. Zatem funkcja może nie jakoś specjalnie medialna, ale z punktu widzenia interesu tego rządu bardzo ważna, dlatego że pani Joanna Knapińska obejmuje tę funkcję i obejmuje tę rolę w kluczowym momencie, czyli w momencie przedwyborczym, a więc wszystkie te zmiany, które będą się działy poza błyskiem fleszy, będą kluczowe dla skuteczności rządu w najbliższych miesiącach, a przede wszystkim dla relacji również rządu z Pałacem Prezydenckim. No i co jeszcze przed nami? Przypominam wam, że trwa kampania wyborcza w Krakowie, więc ona nabiera rozpędu. Będziemy się oczywiście im bliżej wyborów, tym bardziej tej kampanii przyglądać, ale to ważne, co się tam dzieje, ponieważ wynik krakowski nie będzie może przesądzał o układzie sił w przyszłym Sejmie, bo bez przesady, ale ewentualne zwycięstwo kandydatki Koalicji Obywatelskiej byłoby dla obozu rządzącego dosyć, takim dobrym prezentem wizerunkowym. Zatem mamy tutaj kilka kwestii, które będziemy, mam nadzieję, wspólnie obserwować i analizować. Czyli to są nasze tematy, na których się orientujemy w najbliższych dniach, ale ponieważ sporo dzisiaj w polskiej polityce mówiliśmy o tych takich priorytetowych obszarach dla rządu na te najbliższe, przedwyborcze, można by powiedzieć, miesiące, to jestem bardzo ciekawa, czy wy podzielacie moją i Tomasza Słomkę opinię na temat tego, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o realizację. Jeśli macie swoją listę priorytetów, jestem jej bardzo ciekawa, piszcie na adres radio@rmf24.pl. A tymczasem ja jeszcze jestem z wami do godziny 18. Zostańcie z RMF 24.

0: ogłoszeń.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
1: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc. Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Nie, ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
4: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
3: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
4: Jeszcze raz tylko połaję.
3: Jeszcze raz jeden przystaje, ale potem...
5: Mąż i żona, Aleksandra Hrabiego-Fredry, w reżyserii Michała Zadary.
6: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
5: 25 września 2026 roku, scena na Świebockim. Zapraszamy!
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Na zegarach godzina 18. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski mają dla Was najnowsze fakty RMF FM, a zaraz po nich popołudniowa rozmowa w RMF 24.
1: Dzień dobry, zapraszamy. Niebezpiecznie rosną koszty polskiego zadłużenia.
2: Jak niekorzystnie wpłynie to na budżet państwa, wyjaśni dziennikarz z naszej redakcji ekonomicznej.
1: Wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: Zanim oddamy głos prowadzącej wywiad Joannie Górskiej, spojrzymy na siatkarski parkiet.
1: Bo biało-czerwoni na Mistrzostwach Europy rozpoczynają mecz z Ukraińcami. Odsetki naliczane od rządowych obligacji dziesięcioletnich są najwyższe od ponad 3 lat.
2: Rentowność, czyli zysk płynący dla inwestorów, przekroczył już 6,5%. To złe wieści dla budżetu państwa.
1: W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM, Igor Skrzypek. Igorze, dlaczego rosnąca rentowność obligacji jest groźna dla państwowej kasy?
3: Te odsetki z obligacji musi zapłacić państwo, bo obligacje to nic innego jak forma pożyczki dla państwa. Rząd mówi: kup papier wartościowy, a my go za jakiś czas odkupimy. My jeszcze dołożymy premię. I ta premia rośnie.
4: To jest bardzo ważny sygnał ostrzegawczy. W pewnym momencie koszty obsługi, czyli koszty spłacania odsetek są na tyle duże, że stanowią sporą część naszego budżetu. I tych pieniędzy będzie mniej, bo one będą musiały iść na zapłacenie tych odsetek.
3: Wyjaśniał w radiu RMF 24 profesor Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Już wiosną, gdy rentowność wzrosła powyżej 5%, Ministerstwo Finansów przyznało, że być może trzeba będzie sięgnąć do środków z tak zwanej poduszki płynnościowej. Jeśli sytuacja utrzyma się na dłużej, niewykluczone, że potrzebne będą większe korekty w budżecie.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie ekspresowej S5 w Kujawsko-Pomorskim.
1: W miejscowości Sobiejuchy ciężarówka zderzyła się z autem osobowym.
2: Na trasie Żnin Północ Pałuki zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska.
1: Pora na czwarty mecz naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy.
2: Tym razem po drugiej stronie siatki stoją zawodnicy reprezentacji Ukrainy.
1: A po drugiej stronie mikrofonu Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Witamy serdecznie. Poprzeczka wędruje wyżej, prawda, niż w 3 dotychczasowych spotkaniach.
5: Tak, zdecydowanie. Mecze z Portugalią, Macedonią Północną i Izraelem to były takie, no powiedzmy, sportowe spacerki. Teraz zaczyna się takie poważniejsze granie. Ukraińcy na tym turnieju potrafili już pokonać w Sofii Bułgarię. Zwycięstwo nad współgospodarzem turnieju nie przeszło bez echa. Reprezentacja naszych dzisiejszych rywali trenuje zresztą Raul Lozano, szkoleniowiec, którym Polska 20 lat temu wywalczyła wicemistrzostwo świata. A zatem no, przed naszą drużyną trudniejszy egzamin do zaliczenia. Zresztą jutro zagramy jeszcze z Bułgarami i te dwa spotkania rozstrzygną, które miejsce zajmiemy w grupie.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: To popołudniowa rozmowa w RMF FM i radiu RMF 24.
1: Joanna Górska i jej gość. Witamy serdecznie, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie i naszym gościem jest Urszula Zielińska, wiceminister klimatu i środowiska oraz główny konserwator przyrody. Dzień dobry, Partia
8: dzień
7: Zielonych.
8: Dobry. Dzień dobry państwu.
7: Na początek, czy rząd powinien interweniować w sprawie dzików w miastach?
8: Potrzebujemy wszyscy rozwiązania systemowego. Dziki dzisiaj, mimo ogromnej redukcji populacji, bądźmy szczerzy, od kilku lat, odkąd tak naprawdę odstrzał jest jedynym sposobem walki z ASF, albo tym pierwszym, a nie powinno tak być. Są też, jest dużo innych rozwiązań po drodze. Okazuje się, że to nie jest jedyne rozwiązanie i to nie pomogło. Dziki wchodzą do miast, wręcz czasem mamy wrażenie, że się chronią w miastach i w otulinach miast, więc potrzebujemy systemowych rozwiązań od ograniczania dostępu żywności w śmietnikach po wsparcie dla samorządów, więc...
7: A jak to zrobić?
8: Dużo pracy
7: poseł
8: przed nami.
7: Urszula Pasławska, wiceprezes PSL-u, mówi, że miasta stały się paśnikami. No a mamy nawet karambole, tak jak było na obwodnicy Warszawy tydzień temu. Kilka samochodów się zderzyło, bo właśnie stado dzików wkroczyło na jezdnię. W Olsztynie, na Warmii i Mazurach, to jest właściwie Warmia, mamy prawdziwą plagę dzików, które chodzą wszędzie, gdzie się da.
8: Tak, i to pokazuje, że potrzeba zarządzania kompleksowego. To jest trochę w pewien sposób podobna sytuacja do zarządzania populacją dzikiej zwierzyny, drapieżników, gdzieś na styku właśnie człowiek-przyroda
7: w województwach wschodnich.
8: Odstrzał nie jest...
7: Usypianie.
8: Odstrzał powinien być ostatecznym, absolutnie ostatecznym rozwiązaniem. Po pierwsze, zarządzanie sprawne, kompetentne populacją, tym jak właśnie zarządzamy odpadami, żywnością, która leży w otwartych śmietnikach i zachęca zwierzynę, żeby do niej przychodziła a my później się dziwimy. To po pierwsze, infrastruktura w samorządzie, która będzie te zwierzęta, które nam trafiają do centrów miast, z tych centrów miast usuwała. A no nie może dochodzić do takich cen, do jakich dochodziło w centrum Warszawy.
7: Może, ale jak? Jeszcze raz powtórzę swoje pytanie. Jak ograniczyć liczbę dzików w naszych miastach?
8: Większą liczbą zespołów interwencyjnych. No nie może być tak, że w tak ogromnym mieście jak Warszawa, ponad 2 miliony ludności, mamy tylko 2 samochody. Jednego łowczego, który ma wyjeżdżać do kilkudziesięciu lub nawet wyższej liczby interwencji.
7: Szacuje
8: dziennie.
7: Się, że
8: potrzebujemy znacznie więcej samorządowej infrastruktury.
7: Dzików, 50 tysięcy dzików w Warszawie.
8: I podkreślam, stać nas jako miasto Warszawa do większej liczby samochodów interwencyjnych niż 2. Odstrzał powinien być absolutnie uśpienie, odstrzał. I na pewno nie na oczach ludzi i na pewno nie na placu zabaw dla dzieci w piaskownicy, na oczach mieszkańców, na pewno nie w taki sposób i na pewno nie pracownik wrzucający dzika do kubła na śmieci za nogę, na pewno nie w taki sposób i na pewno stać nas na lepsze zarządzanie, a odstrzał powinien być ostatecznym rozwiązaniem tylko tam, gdzie inne metody, takie jak płoszenie, takie jak zarządzanie na przykład odpadami i żywnością, którą wyrzucamy, nie pomogło.
7: Mamy gorącą sytuację na granicy. Premier Donald Tusk mówi, że możemy się spodziewać eskalacji w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach. Jest coraz bardziej gorąco. Czy pani jest w stanie wesprzeć rząd w działaniach, żebyśmy mogli się bronić? I czy Zielona Tarcza Wschód ma znaczenie strategiczne?
8: Właściwie dokładnie w ten sposób zaczęliśmy wykorzystywać środki europejskie na środowisko i klimat. Właśnie po to, żeby może dziwnie brzmi infrastruktura przyrodnicza, ale przyroda była tutaj, ona może być naszym wsparciem i w związku z tym skierowaliśmy w tym roku 500 000 000 zł na projekty nawadniania, tworzenia takich stref, które wojsko nazywa strefami slow go albo no go, czyli takie obszary, w których krótko mówiąc armia, gdyby miała się pojawić, przeciwnika ugrzęźnie, zatopią się pojazdy wojskowe. Coś takiego widzieliśmy na Litwie. Pojazd wojskowy, niestety natowski, utonął w bagnie.
7: To pani minister zapytam, jak robi się bagno i ile czasu to zajmuje?
8: To jest niestety proces.
7: Takie bagno, żeby czołg nie wjechał.
8: To jest niestety proces. To może przy renaturyzacji, uwolnieniu jakiegoś cieku być kwestia kilku dni, ale to może być i częściej to są miesiące. My właśnie do końca września czekamy na projekty od samorządów przez instytucje, po organizacje pozarządowe. Już mamy sygnały, że tych projektów prawdopodobnie będzie więcej niż ta alokacja 500 000 000 zł. Jesteśmy też gotowi na zwiększenie jej. W ten sposób łączymy siły, przyroda i klimat z Ministerstwem Obrony Narodowej.
7: Ale na razie na papierze. Ja się pytam, kiedy będą torfowiska, bagna, błota, które będą mogły nas obronić?
8: Tak jak mówię, do końca września spływają projekty i te projekty w ciągu miesięcy będą wdrażane, nie lat, miesięcy. To są kwestie miesięcy, a nie, także mam nadzieję, że dosłownie w kolejnych, nie wiem, do połowy przyszłego roku będziemy widzieli rezultaty i konkretne projekty wdrożone wzdłuż wschodniej granicy. Można aplikować o te środki z całej Polski, ale projekty ze wschodniej granicy Polski są dodatkowo punktowane, także mają więcej szans. Plus jesteśmy przygotowani, to jest 500 000 000 zł do tego, żeby więcej środków skierować, jeżeli będzie taka potrzeba. Sygnały z terenu spływają, że będzie tych projektów faktycznie więcej.
7: Jest pani w Partii Zielonych, jest pani bardzo mocno za przyrodą i ekologią. Jakim autem pani jeździ? Coś się zmieniło?
8: Ja jeżdżę 2 autami. Jeżdżę starym Volkswagenem, takim Beetlem z miękkim
7: daszkiem. A to się nic nie zmieniło z 2005 roku?
8: W ogóle cały czas uparcie wpisuję to auto do oświadczenia majątkowego, już te przepraszam, ci ludzie z internetu, którzy tam cały czas o nim piszą i jakby wklejają różne kolory, od razu mówię, że to nie są te wszystkie zdjęcia, które są wklejane, to są w ogóle jakieś tego, w każdym razie mam jedno, jak przestanie, jest, spełnia wszystkie normy polskiego prawa.
7: Nie spełnia
8: wszystkie normy polskiego prawa i dopóki się nie zepsuje, będę nim jeździć. Uważam, że to jest niższy wciąż sumarycznie ślad węglowy i problem dla środowiska, niż gdybym co dwa lata kupowała nowe auto.
7: A ten drugi?
8: Jest malutkie i mi służy, a ten drugi to jest samochód ministerialny, ekologiczny, elektryczny, który jest zasilany z paneli fotowoltaicznych na dachu ministerstwa, więc też nie z elektrowni Bełchatów, nic jakby wszystkiego dobrego dla wszystkich, którzy pracują w elektrowni Bełchatów, zielony. No jeszcze... A od państwa dzisiaj wracam piechotą, bo jesteście blisko do mojego miejsca zamieszkania, więc...
7: Będzie spacer.
8: Będzie spacer i kroki.
7: Dalsza część, proszę państwa, naszej rozmowy w części internetowej. Bardzo serdecznie zapraszam do Radia RMF 24, na nasze media społecznościowe oraz na kanał na YouTube. Słuchaczom życzymy spokojnego wieczoru.
8: Dobrego wieczoru.
7: Urszula Zielińska, proszę państwa, wiceminister klimatu, środowiska oraz główny konserwator przyrody jest z nami. Mówiłyśmy o samochodach. Mówi pani o dwóch. Jeden ministerialny, drugi stary, 21-letni Volkswagen. No a jeszcze miała pani jeden stary samochód z kierownicą po lewej stronie. To tutaj się zmieniło
8: coś. Nie, to jest ten sam.
7: To jest ten
8: stary z kierownicą po lewej stronie, tak.
7: Ściągnięty z Wielkiej Brytanii.
8: Tak, to jest mój jedyny samochód, jaki kiedykolwiek posiadałam. Jestem wyjątkowo mało wymagająca, jeśli o to chodzi. Przywiązuje się w dodatku do starych przedmiotów. No, tak mam.
7: Czyli nie będzie przesiadki do elektryka?
8: Pewnie następny samochód, który kupię, jak ten przestanie jeździć i już nie da się go nareperować, to pewnie to będzie auto elektryczne. Koledzy z prawicy sejmowi, z tych ław sejmowych po drugiej stronie wymyślają mi różne metody, jak mam podpiąć to auto elektryczne z bloku, z drugiego piętra do ładowarki. To są bardzo zabawne rozmowy na Twitterze. Zapraszam.
7: Nie wiem, czy są takie przedłużacze. Przejdźmy do spraw poważnych i poważniejszych, pani minister. Proszę powiedzieć, jak jest pani przygotowana do pełnienia swojej nowej funkcji i czy nie jest pani przykro, że zostały obcięte pani kompetencje, którymi do tej pory pani no chyba bardzo mocno żyła?
8: Bardzo, bardzo cieszę się, że udało mi się przez 8, prawie 9 miesięcy popracować w obszarze bezpośrednio odpowiadając za odnawialne źródła energii, bo to jest moja faktycznie obszar, który bardzo mnie interesuje i dzięki temu udało mi się dowieść bardzo konkretne projekty. To był projekt o offshore 3,5 gigawata nowych mocy z polskiego Bałtyku. To był projekt ustawy w grudniu i aukcja, która się powiodła, konkurencyjna. Dzięki temu będziemy mieli za kilka lat nowe moce, właściwie tyle, ile elektrownia Bełchatów produkuje.
7: I to już przypilnuje
8: AS Bałtyku,
7: pan...
8: czystej energii. Tego przypilnuje pan minister Sławek Ćwik i on już też jest w blokach startowych i już rozpoczął pracę.
7: A wie, jak to zrobić?
8: Absolutnie, plus ma całe wsparcie świetnego departamentu. To jest naprawdę bardzo dobry departament, z którym wczoraj mieliśmy takie warsztaty wewnętrzne na powitanie ministra Ćwika i pożegnanie moje, ale ja nigdzie nie odchodzę daleko, zostaję i dalej będę, już zresztą zapowiedziałam kolegom, że będę
7: z pompą.
8: Miłe, sympatyczne, ale robocze. Powiesiliśmy na ścianach ministerstwa nasze priorytety, nasze projekty, jest ich bardzo dużo. Udało się dowieść repowering, czyli możliwość tak właściwie najbardziej proinwestycyjne rozporządzenie w Europie umożliwiające modernizację farm wiatrowych istniejących. Za chwilę Senat przyjmie moją ustawę o biometanie, czyli polskim gazie odnawialnym, dzięki której zbudujemy całkowicie nowy segment w polskiej energetyce. Rolnicy będą nam dostarczali gazu, a nie cieśnina Ormus, nie Katar, nie inne kraje, Norwegia, którą bardzo lubię, ale drogi jest ich gaz strasznie, więc kolejna nowa ustawa. Dyrektywa RED 3, projekt przeszedł już konsultacje społeczne, projekt wdrażający wreszcie po latach zapóźnień dyrektywy RED 3, także sporo się udało naprawdę popchnąć do przodu i nie zwolnimy. To, że zmienili się ministrowie, też wczoraj to podkreślałam.
7: No to nie jest, że zmienili się ministrowie, tylko to są ostre przytasowania i ostre roszady, a wiceminister Ćwik no, nawet nie zasiadał w komisjach sejmowych i będzie się zajmował sprawami, do których, no nie wiem, czy pani może zagwarantować, że jest odpowiednio przygotowany jako ta, która oddaje tę działkę?
8: Proszę dać ministrowi szansę, on jest prawnikiem, to po pierwsze ma doświadczenie w branży OZE z przeszłości, to po drugie myślę,
7: no tak,
8: że sobie świetnie
7: sprzedawał
8: poradzi.
7: Sprzedawał fotowoltaikę, tak? To ma doświadczenie,
8: ma,
7: tak?
8: Też bardzo mocny Departament Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu, który jest w pełni przygotowany pod parą, mamy rozpisane projekty i cały harmonogram pracy na następne 12 miesięcy, więc ja jestem pewna, że to będzie szło też tak szybko, jak szło w ostatnich miesiącach, jeśli nie szybciej.
7: Czyli na razie powitanie, takie z pompą, miło, sympatycznie, na chwilę pauza, a
8: robocze.
7: Później ruszacie, tak? No i pytanie
8: nie,
7: teraz
8: już
7: o prawo.
8: Ruszyliśmy,
7: a, już ruszyliście.
8: Idzie pod,
7: pytanie
8: tak.
7: O prawo łowieckie. Pani mówi, zmieńmy to na prawo dobre. To znaczy, jakie i jak pogodzić tutaj dwa interesy, bo mamy tutaj propozycję Urszuli Pasławskiej, no, która ma zupełnie inne podejście niż ten projekt obywatelski, za którym rozumiem pani ciągle jest.
8: Tak,
7: czy coś się zmieniło?
8: Tak, jestem, uważam, że te postulaty z inicjatywy obywatelskiej, pod którymi podpisało się 204 tysiące obywateli i obywatelek, są bardzo takie nowoczesne, logiczne, na zdrowy rozum. Dlaczego nie odsunąć osobę myśliwą ze strzelbą na naboje ostre, bez badań wzroku aktualnych, od domów na 700 metrów zamiast dzisiaj 150, od domu, budynku, przy którym mogą bawić się małe dzieci obok, jeżeli wiatraki odsuwamy na odległość 700 metrów, to wydaje się kompletnie logiczne, chyba że ktoś, właściciel tego domu, zechce, żeby bardzo proszę, ja mam tutaj, nie wiem, pole, zwierzęta wchodzą mi w szkodę, ja chcę, żeby tutaj myśliwi działali bliżej, to wtedy tak. I to zakłada ten projekt. Uważam, że to jest bardzo logiczne. Badania cykliczne, na przykład wzroku, sami myśliwi często mówią, że to jest właściwie coś oczywistego, co powinno funkcjonować. I ja myślę, że
7: PSL,
8: o ile nie...
7: Skąd w takim razie się tak broni, jest taki opór, własny projekt, no i posłanka Pasławska, która no, umieściła grafikę sugerującą, że to ona odstrzeliła byłego ministra.
8: Nie chciałabym tego komentować. Nie, myślę, że nie tak powinniśmy rozmawiać. Nie powinniśmy rozmawiać o odstrzelaniu, nawet takim figuratywnym, siebie nawzajem. Wystarczy, że jest zbyt wiele wypadków. Właściwie każdy taki wypadek to o jeden za dużo, kiedy myśliwy myli człowieka z dzikiem albo ze zwierzęciem i strzela i no, giną
7: mówi
8: ludzie.
7: Mówi pani, że w ten sposób nie powinno się rozmawiać, ta grafika była nieodpowiednia, natomiast sama pani w mediach społecznościowych, robiąc rolki, na przykład ma, ja przepraszam, ale między innymi takie nagranie, gdzie pani uczy, jak troglodytów nie jeść psów. No to pani chyba
8: to się... Tak, taką instrukcję, kilku sprzed kilku lat w odpowiedzi na...
7: W internecie nic nie ginie.
8: W odpowiedzi na wypowiedź jednego z polityków jednej z partii takiej skrajnej prawicy,
7: dziś pani
8: który
7: by tak nie
8: był... Pewnie dzisiaj jako wiceminister może nie wydałabym takiej instrukcji, to było takie lekko komediowe, ale też jednak to konkretnej, odnosiło się do konkretnej wypowiedzi konkretnego polityka wtedy, przed jakichś 3-4 lat. Natomiast uważam, że też więcej mnie łączy dalej z PSL-em. PSL reprezentuje środowisko łowieckie i my też potrzebujemy myśliwych. Potrzebujemy myśliwych do różnych zadań. Myśliwi też...
7: Posłanka Pasławska chętnie pomoże w sprawie dzików. Strzela.
8: mamy wiele gatunków obcych w przyrodzie, które zagrażają gatunkom rodzimym i tam bez myśliwych sobie nie poradzimy. Więc tu sojusze możemy budować wokół konkretnych projektów. Natomiast takie archaiczne, właściwie jakieś tradycje, ale w tym niedobrym sensie, bo ja doceniam dobre tradycje. I
7: czyli
8: natomiast
7: to, co proponujecie, nie jest atakiem na tradycje.
8: Nie jest, jest właściwie troską o bezpieczeństwo i w pewnym sensie o dobry też wizerunek samych myśliwych. I ja myślę, że część tego, tej społeczności myśliwych też to dostrzega, że to czas na badania wzroku dla osoby, która regularne, która operuje bronią ostrą, którą można zabić człowieka. I te wypadki niestety nieszczęśliwe się zdarzają. Choćby przypomnę z 23 roku dwóch młodych mężczyzn myśliwych z broni myśliwskiej. Jeden z nich strzela do żołnierza młodego, 20-kilkuletniego
7: sprawa,
8: żołnierza pracującego, ćwiczącego na poligonie i go zabija. Tak nie może być. To godzi też w dobre imię i w wizerunek samych myśliwych, więc to jest projekt o bezpieczeństwie.
7: Przejdźmy do flagowego projektu Koalicji 15 października w zakresie ochrony przyrody, czyli Dolina Dolnej Odry. No, to nie zostało powołane.
8: Jeszcze?
7: Mamy weto prezydenta. Nowy Park Narodowy i mówi pani jeszcze. Czyli park powstanie, czy może będzie rozszerzenie sąsiedniego parku, a może to będzie kilka rezerwatów? Jak macie zamiar to rozstrzygnąć?
8: Jest projekt poszerzenia sąsiedniego Drawieńskiego Parku Narodowego. Ten projekt przeszedł konsultacje społeczne. On jest opóźniony, to przyznam. Natomiast przeszedł już konsultacje społeczne i myślę, że tej jesieni zostanie przyjęty, mam nadzieję, że zostanie przyjęty przez Radę Ministrów i to będzie kolejny, bo powstało już od początku kadencji 200 nowych rezerwatów. Park Narodowy został
7: za ministra Dorożały.
8: Za ministra Dorożały. Powstało za ministra Dorożały nie tylko dwie. To jest bezprecedensowa liczba w ogóle w historii powojennej Polski. Były takie okresy.
7: Naraził się myśliwym.
8: I stąd naraził się wielu grupom, myślę, które niekoniecznie chciałyby wzmocnionej ochrony naszego dziedzictwa narodowego. Natomiast też trzeba oddać panu ministrowi tam, gdzie naprawdę dokonał czegoś, czego wiele osób wcześniej próbowało i nie dokonało. 200 nowych rezerwatów, zintegrowany plan zarządzania obiektem UNESCO dla Puszczy Białowieskiej, którego to planu UNESCO domagało się od Polski od co najmniej 12 lat. Ten plan został również przez pana ministra Dorożałę zakończony i sfinalizowany w tym roku. To są duże osiągnięcia.
7: Zobaczymy, jak to. Pani będzie taką minister zza biurka? Odpowiadając za Mokradła i Bagna?
8: Nie jestem zza biurka, w ogóle jakby nie potrafię siedzieć w miejscu, więc w poniedziałek będę już w terenie. Do piątku mamy posiedzenie Sejmu, więc będę w Sejmie i tam mnie Państwo znajdziecie, a od poniedziałku znajdziecie mnie Państwo w terenie. Będę rozmawiać z wójtami, z samorządami, z mieszkańcami różnych obszarów
7: na temat polskich rzek. Bardzo dziękuję. Urszula Zielińska, wiceminister klimatu i środowiska oraz główny konserwator przyrody była naszym gościem. Dziękuję.
8: Dziękuję bardzo za rozmowę.
9: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
10: Popołudnie z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i jak zawsze przynoszę jeszcze więcej informacji. A zaczynamy od tych sportowych, jako że nasi siatkarze grają na Mistrzostwach Europy z Ukrainą. W pierwszym secie mamy wynik 23-19 dla Polski. A już za chwilę najnowsze fakty.

0: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: To nowe LEGO Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
5: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów LEGO Creator 3 w jednym.
6: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: I co, zapisałeś się już na studia?
9: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
8: Sprawdź Uniwersytet DSW Teis. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
9: Brzmi jak miejsce dla mnie.
10: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teis. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Teis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa. Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
11: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
12: Po reklamie.
13: Zegar w studiu RMF 24 Wrocław wskazał 18.30. Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniową dawkę najnowszych faktów. Na początek sprawdzamy, co dalej z planami budowy metra we Wrocławiu. Najnowszy raport przygotowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych studzi emocje. Wynika z niego, że taka inwestycja jest po prostu za droga. Eksperci rekomendują zamianę rozwój kolei aglomeracyjnej i przyspieszenie tramwajów, w tym ich priorytetyzację na skrzyżowaniach. A co na to wrocławski

0: linii kolejowych.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
2: Pasażerowie korzystający z portu lotniczego Wrocław mogą wkrótce zyskać zupełnie nowe możliwości podróży. Ryanair opublikował w mediach społecznościowych tajemniczą zapowiedź, która rozbudziła wyobraźnię podróżnych z Dolnego Śląska. W socialach irlandzkiego przewoźnika pojawiło się bezpośrednie nawiązanie do stolicy regionu oraz wymowne hasło Wrocław zbliża się coś nowego. Całość opatrzono paskiem postępu i konkretną datą, środa 16 września, godzina 15. Choć linia lotnicza nie zdradza jeszcze żadnych szczegółów, forma komunikatu typowa jest dla ogłoszeń dotyczących siatki połączeń. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest prezentacja nowych, dotąd niedostępnych tras z wrocławskiego lotniska, ale nie można też wykluczyć zwiększenia częstotliwości na najbardziej obleganych trasach, czy nawet zbliżającej się wielkiej akcji promocyjnej na bilety. Port lotniczy Wrocław od lat pozostaje jedną z kluczowych baz Ryanaira w Polsce, a przewoźnik regularnie rozwija stąd swoją ofertę zarówno o kierunki typowo urlopowe, jak i połączenia do głównych europejskich metropolii biznesowych. Wszystkie karty zostaną odkryte już jutro o godzinie 15. Nie pozostaje zatem nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość. To popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Zmieniamy temat. Na niespełna 3 tygodnie przed startem Nightwave Powered by Decathlon we Wrocławiu na liście startowej jest już 2700 osób. Organizatorzy uruchomili właśnie sprzedaż ostatnich 500 pakietów. Po ich wyczerpaniu zapisy zostaną zamknięte. Przypomnijmy, Nightwave to nowa impreza biegowa na mapie Wrocławia. Zawodnicy mogą wybrać dystans 5 lub 10 kilometrów, a trasy prowadzą po asfalcie. Start i meta zlokalizowane będą przy Tarczyńskiej Arenie. Wydarzenie skierowane jest zarówno do debiutantów, jak i doświadczonych biegaczy. Impreza odbędzie się 3 października, a my mamy dla chętnych pakiety startowe. Jeżeli chcecie je zdobyć, piszcie do nas maila. Adres to wrocław@rmf24.pl. Kto pierwszy, ten lepszy.

0: Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Wciąż nie wiadomo, czy dron znaleziony w Bałtyku koło Rusinowa jest uzbrojony. Wojskowi od rana próbują go zbadać, ale problemem okazało się poszycie maszyny, które nie przepuszcza promieni rentgenowskich. Służby szukają więc innych metod, które pozwolą sprawdzić drona i ewentualnie go rozbroić bez jego niszczenia. Maszyna zachowała się w wyjątkowo dobrym stanie, dlatego wojskowi chcą ją dokładnie zbadać. Może dostarczyć cennych informacji o rosyjskich technologiach, mówił w radiu RMF 24 Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defense 24.
1: Można dowiedzieć się, jakie nowe systemy elektroniczne Rosjanie zastosowali. Pamiętajmy, że na przykład ważnym elementem funkcjonowania tych dronów na Ukrainie jest właśnie możliwości czy odporność na systemy walki radioelektronicznej, czyli są specjalne moduły instalowane, które pozwalają na lot tego dronu i niezgubienie się tego drona, nawet w przypadku utraty łączności w wyniku celowego zagłuszania. Rosjanie masowo stosują tego typu rozwiązania, więc jeżeli ten dron jest nienaruszony, to prawdopodobnie te systemy również w nim się znajdują i można je przebadać. No, można sprawdzić całą aerodynamikę tego drona. Na pewno instytuty badawcze w Polsce, które zajmują się produkcją, rozwojem tego typu systemów bezzałogowych, również mogą coś dla siebie ciekawego z tego drona wyciągnąć.
2: Czyli jest czego szukać.
1: Ostatnią rzeczą, która jest istotna, to również pochodzenie komponentów używanych do tego typu dronów, bo pamiętajmy, że Rosjanie korzystają z produktów często cywilnych, sprowadzanych z różnych miejsc, również z zachodu Europy. No i dzięki temu można sprawdzić, od jakiego producenta te komponenty pochodzą, po to, żeby na przykład wzmocnić kontrolę eksportu tego typu produktów.
0: Wyjaśniał w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim Mariusz Marszałkowski z portalu Defense 24. Na razie stwierdzono, że znalezisko nie stanowi zagrożenia radiologicznego, biologicznego ani chemicznego. Wstępne ustalenia wskazują też, że dron nie miał głowicy bojowej, ale mógł mieć niewielką ilość materiału wybuchowego do autodestrukcji. Na razie nic nie wskazuje też, by został celowo skierowany w stronę Polski. A już za chwilę w radiu RMF 24 Sport. Polscy siatkarze wygrali pierwszego seta w meczu z Ukrainą 25-20. W drugim prowadzą 13-9. A więcej o tym spotkaniu już za moment.
3: Tu radio RMF 24.
4: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
7: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
4: Po reklamie.
3: Tak gra Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 pora na sport. Trwają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Polacy w kolejnym meczu fazy grupowej mierzą się z Ukrainą. Pierwszy set zakończony zwycięstwem Polaków 25-20, a to spotkanie ogląda Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień
1: Jestem,
0: dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i właśnie, Patryku, patrząc na wynik pierwszego seta, no spacerek to chyba nie był.
1: No, ale to i tak nie oddaje do końca tego, co się działo. To zawsze tak łatwo powiedzieć, tam 25-20, czy tam 25-18 i po sprawie. Ale za tym zawsze kryje się jakaś historia. Ten pierwszy set był rzeczywiście interesujący, bo Polacy bardzo szybko objęli wysokie prowadzenie 8-1. Już w tym momencie tego seta dwa razy o przerwę prosił trener reprezentacji Ukrainy, Raul Lozano, doskonale znany kibicom siatkówki, tym odrobinę starszym, bo no 20 lat temu z naszą drużyną przecież świętował wielki sukces, wicemistrzostwo świata. No i potem Ukraińcy potrafili odrabiać straty. Oleg Płotnicki na przykład świetnie na zagrywce. Między innymi on utrudniał nam mocno przyjęcie, były też asy serwisowe. Efekt był taki, że po jakimś czasie mieliśmy remis 13-13. No i ta końcówka tego seta, albo środkowa jego część, może tak, środkowa jego część była bardzo wyrównana, no i w końcówce Polacy odskoczyli od stanu 19-18. Kolejnych kilka punktów udało się zdobyć, wypracować sobie przewagę i ostatecznie 25-20 i wygląda to na tak w miarę jeszcze bezpiecznego seta. Natomiast przez długi czas była to partia wyrównana i trzeba powiedzieć, że no Ukraińcy trochę nam problemów sprawili. Teraz mamy już drugiego seta. Myślę, że też warto powiedzieć, że dobrze gra Bartłomiej Bołądź, nasz atakujący, już chyba z 11 punktów na jego koncie. Tomasz Fornal też już z 8 punktów, to całkiem sporo. Pamiętajmy, że część punktów w siatkówce zdobywamy dzięki temu, że rywale popełnią błąd, więc ten nasz dorobek 25-18, na razie tyle punktów zdobyliśmy, bo w tym drugim secie prowadzimy 18-10. Tutaj to wszystko się dużo lepiej, myślę, układa. Właściwie od początku przewaga reprezentacji Polski. Ona przez chwilę gdzieś tam zmalała do jednego punktu, ale potem to już odskoczyliśmy i właściwie teraz to idziemy po swoje. Też był taki krótki moment, gdzie Ukraińcy nieco lepiej serwowali, ale bardzo krótki. Także ten drugi set dużo przyjemniejszy z punktu widzenia naszej drużyny.
0: Patryku, ale ja tak patrzę na tych naszych rywali grupowych, przy całym szacunku oczywiście do umiejętności. Zapytam wprost, kiedy zacznie się poważne granie dla Polaków na Mistrzostwach Europy?
1: No na pewno ten mecz to już jest poważniejsze granie i mówię to zupełnie serio, bo Ukraina wygrała z Bułgarią. Bułgarzy to są, przypomnę, współgospodarze tego turnieju i wicemistrzowie świata. To też jest ważne. Wygrali z nimi Ukraińcy, ale też mam takie wrażenie, śledząc ten turniej, że Bułgarom na razie ta rola współgospodarza trochę nie służy. To znaczy troszkę chyba ich stresuje to, że są wicemistrzami świata, a teraz fazę grupową grają u siebie. My jutro jeszcze gramy z Bułgarią i to na pewno będzie mecz, który no w teorii powinien być, prawda, już dla naszych trudniejszy. No podobnie myślimy o meczu z Ukrainą, bo to jest naprawdę półkę wyżej niż Portugalia, Izrael, Macedonia Północna. Natomiast gdybyśmy już mieli sobie tak mówić zupełnie poważnie i gdyby tak tylko spojrzeć na ten potencjał poszczególnych drużyn, no to tak naprawdę moglibyśmy nawet zaryzykować, że takie bardzo poważne granie to się dla naszych zacznie w półfinale, bo i 1/8, i 1/4 to dalej będą drużyny, o których byśmy powiedzieli, że na pewno są albo, określimy, w zasięgu Polaków, to też nie oddaje tej skali, tak? No bo te nasze możliwości są ogromne. Więc trochę jak w lekkiej atletyce, jak Armand Duplantis zaczyna skakać o tyczce, że już większość rywali już pozrzucała poprzeczkę na niższej wysokości, a on dopiero w tym skoku o tyczce dopiero rozpoczyna, to tak trochę jest z Polakami. No, my tutaj mamy celować w złoty medal, tak? No to tego nikt nie ukrywa, to też daje przepustkę na igrzyska w Los Angeles. Natomiast no na razie Polacy, mimo że rywal troszkę lepszy niż w tych pierwszych dniach Mistrzostw Europy, pokazują, że no są po prostu drużyną bardzo mocną. No i oby to przypieczętowali w tym meczu. Tutaj znowu warto by było wygrać w trzech setach, bo to tak się wydaje, ale kumuluje się gdzieś to zmęczenie, tak? Na przestrzeni meczów. Każdy taki set, którego nie musimy rozgrywać, gdzieś w kolejnych dniach będzie dawał trochę więcej tlenu takiej drużynie, która sobie trochę tego czasu na parkiecie oszczędza.
0: A na tablicy wyników w drugim secie aktualnie mamy 22-11
1: dla
0: Polaków.
1: Niezły przelicznik.
0: No właśnie.
1: Dwa nasze, jeden ich.
0: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Bardzo dziękujemy.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
1: RMF 24. Szybki meldunek z siatkarskich Mistrzostw Europy. Polacy prowadzą już 2-0 w spotkaniu z Ukrainą. Drugiego seta wygrali 25-13. A już za kilka minut najnowsze fakty.

0: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: 20 lat.
1: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
2: Po reklamie.
3: Coraz bliżej godzina 19. Czas na fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
4: Zapraszamy.
5: Warto posłuchać. Polacy prowadzą w meczu z Ukrainą.
4: Nasi siatkarze wygrali 2 pierwsze sety. Trwa trzecia partia.
5: Po najświeższej relacji z tego spotkania prosimy o uwagę zmotoryzowanych.
4: Przekażemy informacje o problemach w ruchu na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.
5: Na ile szczelna jest granica Schengen?
4: Wysłannik RMF FM zrelacjonuje spory w Parlamencie Europejskim. Polscy siatkarze prowadzą już 2-0 z Ukrainą.
5: W Sofii Białoczerwoni rozgrywają świetnie zapowiadający się czwarty mecz Mistrzostw Europy, który śledzimy z Patrykiem Serwańskim z naszej redakcji sportowej.
6: Jestem.
4: Witamy, Patryku, ponownie. Na razie bardzo przekonująca jest gra naszej drużyny, prawda?
6: To prawda. W pierwszym secie prowadziliśmy na początku 8-1, no później Ukraina odrobiła straty. Było 13-13, w końcówce seta jednak dało sobie znać nasze doświadczenie, kiedy trzeba było tak, no, przycisnąć, tak to powiedzmy kolokwialnie. To właśnie zrobiliśmy, wygraliśmy tego seta 25-20. Druga partia to z kolei deklasacja rywali, bo wynik 25-13 nie pozostawia właściwie żadnego pola do jakiejś interpretacji tego, co działo się na parkiecie. Bardzo wysoki poziom gry po naszej stronie siatki. Bardzo dobrze gra nasz atakujący Bartłomiej Bołądź. Nie mają na niego na razie pomysłu rywale. Przed chwilą as serwisowy w jego wykonaniu. No powolutku zmierzamy w stronę zwycięstwa. W trzecim secie teraz prowadzimy 6-3.
5: Oby tak dalej.
4: 4 osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A4 na węźle Legnickie Pole na Dolnym Śląsku.
5: Ciężarówka zderzyła się tam z autem osobowym.
4: Zablokowana jest trasa w kierunku Wrocławia.
5: Nieprzejezdna jest droga krajowa nr 75 w Tworkowej w Małopolsce na odcinku Brzesko-Nowy Sącz.
4: Trasa została zablokowana na czas akcji strażaków, którzy gaszą pożar budynku gospodarczego niedaleko drogi.
5: Prokuratura postawiła zarzuty posłowi Prawa i Sprawiedliwości, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Michałowi W.
4: Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
5: Według prokuratury chodzi o podpisywane przez niego decyzje, postanowienia administracyjne oraz wewnętrzne akty normatywne dotyczące służby więziennej.
4: Michał W. został przesłuchany, nie przyznał się.
7: Europa według faktów RMF FM.
4: W Parlamencie Europejskim w Strasburgu gorąca debata dotycząca kryzysu migracyjnego w Ceucie.
5: Pod koniec lipca do tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej wtargnęło z Maroka 70 tysięcy osób.
4: Pojawiły się pytania o szczelność strefy Schengen.
5: W debacie w Strasburgu przysłuchiwał się nasz wysłannik Paweł Konieczny.
8: W trakcie debaty przywołano doświadczenia Polski, Litwy i Finlandii z wcześniejszych kryzysów migracyjnych. W projekcie rezolucji państwa te mają zostać wyróżnione za skuteczne działania w obronie granic Unii Europejskiej. Centroprawica zarzuca rządowi Sancheza opieszałość. Według niej Madryt zbyt późno poprosił o wsparcie Komisji Europejskiej, mimo wyraźnych sygnałów zagrożenia. Z kolei socjaldemokraci podkreślali, że Europa wsparła Polskę i Litwę podczas kryzysu na wschodniej granicy, a krytyka rządu Hiszpanii to element wewnętrznej walki politycznej. Do krytyki rządu Sancheza dołączyły także prawicowe ugrupowania, zarzucając brak działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Nad rezolucją w sprawie Ceuty Europarlament zagłosuje w czwartek.
5: Nie może być mowy o moratorium na rozwój sztucznej inteligencji, gdyż wiązałoby się to z utratą przewagi konkurencyjnej na rzecz Chin, oświadczył przewodniczący Izby Reprezentantów USA Mike Johnson.
4: Jego zdaniem firmy zajmujące się tą technologią są w stanie same się regulować.
5: To kolejny głos w toczącej się dyskusji o sztucznej inteligencji i jej kształtowaniu.
4: Zapytaliśmy naszych słuchaczy o plusy i minusy sztucznej inteligencji.
9: Z jednej strony jest to narzędzie, które jest pomocne w pracy kreatywnej, czy może w codziennym życiu, ale jednak jakieś regulacje są niezbędne, no, związane z prawem autorskim, bo to jest taka rzecz, która jest najbardziej kontrowersyjna w całej tej technologii.
10: Tak, jak najbardziej uważam, że powinno być to jakoś sprawdzane, żeby nie podawać wszystkich informacji innych ludzi.
11: W szkole to wszyscy tego nadużywają.
4: Te głosy zebrała w Łodzi dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
5: Nadużywać? Nie. Mhm. Ale używać AI? Jak najbardziej.
4: Tak jest, zgadzacie się? Napiszcie fakty@rmf.fm.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24.
3: To już wieczór z RMF 24. Zaczynamy od siatkarskiego meldunku. Polska-Ukraina 2-0. W trzecim secie mamy wynik 8-8. A już za chwilę wrócimy do Strasburga. Nie milkną echa kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Kuba Śliwiński, RMF 24. Bądźcie blisko.

0: Radiu RMF24. Przenosimy się do Strasburga. W Parlamencie Europejskim nie milkną echa kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Pojawiła się ostra krytyka premiera Hiszpanii Pedro Sancheza za zaniechania w obliczu napływu aż 70 tysięcy migrantów z Maroka. A tej dyskusji przysłuchiwał się na miejscu nasz reporter Paweł Konieczny. Dobry wieczór, Pawle.
1: Tak jest, dobry wieczór.
0: Pawle, Polska została wskazana jako przykład radzenia sobie z kryzysem migracyjnym.
1: W czasie debaty często padały odniesienia do doświadczeń Polski i innych krajów regionu, które w ostatnich latach skutecznie stawiły czoła podobnym wyzwaniom przy swoich granicach. Centroprawica zarzucała rządowi Sancheza, że zignorował sygnały ostrzegawcze i zbyt późno poprosił o pomoc Brukselę, mimo że Komisja Europejska oferowała wsparcie od pierwszego dnia kryzysu. Wskazano tu takie państwa jak Polska, Litwa czy Finlandia, które pokazały, jak skutecznie reagować na instrumentalizację migracji przez reżimy autorytarne. Z kolei socjaldemokraci bronili rządu w Madrycie, uznając zarzuty centroprawicy za polityczny atak. Przypomnieli, że Europa okazała solidarność Polsce i Litwie, gdy Aleksander Łukaszenka próbował destabilizować region, wysyłając migrantów przez wschodnią granicę Unii Europejskiej. Debata była burzliwa, nie zabrakło głosów z prawej strony, które oskarżały rząd Sancheza o brak ochrony mieszkańców Ceuty. Pojawiły się nawet wątki dotyczące przestępstw popełnianych przez migrantów.
2: Przestępczość wzrosła o 600%. Napady, gwałty, rabunki i rozboje stały się codziennością. Ludzie boją się wychodzić z domów.
1: Mówiła Jadwiga Wiśniewska z Prawa i Sprawiedliwości. Parlament Europejski w czwartek zagłosuje nad rezolucją podsumowującą debatę.
0: To jednak nie jedyny ważny temat, który pojawił się na forum Europarlamentu. Pawle, przyjął on dziś także raport dotyczący europejskiej tarczy demokracji,
1: czyli inicjatywy mającej chronić Unię Europejską przed zagranicznymi ingerencjami, zwłaszcza ze strony Rosji. W dokumencie uznano Rosję za główne zewnętrzne zagrożenie dla integralności demokratycznej Europy. Europosłowie wezwali do skuteczniejszej walki z dezinformacją, cyberatakami i manipulacjami podczas wyborów. Raport przewiduje m.in. wzmożenie ochrony infrastruktury wyborczej, walkę z deepfake'ami oraz zmniejszenie zależności Unii Europejskiej od zagranicznych technologii. Wyraźnie wskazywano też na potrzebę szybkich i zdecydowanych działań, co podkreślali polscy europosłowie. Bartłomiej Sienkiewicz z Koalicji Obywatelskiej apelował, by Unia reagowała sprawniej na rosyjskie zagrożenia.
3: Logika działania Komisji Europejskiej jest zbyt wolna i nieadekwatna do sytuacji. W niedzielę dwa drony rosyjskie uderzyły w pociąg Kijów-Warszawa. Wczoraj polskie wojsko wyłowiło drona z Bałtyku rosyjskiego, a duński helikopter został ostrzelany przez Rosjan na Bałtyku. NATO, sparaliżowane przez Trumpa, odpowiada NATO strategią, którą jeden z dyplomatów bardzo trafnie określił: keep calm and carry on. My w Europie, w Unii Europejskiej wciąż budujemy struktury, a potrzebujemy decyzji. Centrum koordynacji to nie jest odpowiedź polityczna, lecz administracyjna. Putin nie boi się kolejnego organu unijnego. Putin boi się konsekwencji, które przychodzą dziś, a nie za dwa lata.
1: Nie wszyscy jednak poparli raport. Beata Szydło z PiS ostrzegała, że nowe instrumenty mogą być wykorzystywane do ingerencji w politykę państw członkowskich.
4: Mamy bowiem w Unii doświadczenia, kiedy pod osłoną szlachetnych wartości i wzniosłych haseł podejmowano działania nie mające z tymi wartościami wiele wspólnego. Tak było chociażby z mechanizmem praworządności, który w przypadku Polski stał się narzędziem politycznego nacisku, blokowania należnych nam funduszy oraz wymuszania zmiany rządu. Dlatego mamy podstawy obawiać się, że dzisiejszy raport może jutro stać się wytrychem otwierającym drogę do ingerencji instytucji europejskich w suwerenne wybory państw członkowskich.
1: Parlament Europejski zaproponował, by 24 lutego, dzień rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ustanowić Europejskim Dniem Gotowości.
0: Strasburg i Paweł Konieczny dla Radia RMF24. Bardzo dziękujemy za te relacje.

To informacyjny wieczór z radiem RMF24. Uszkodzony przez proirańskie bojówki ropociąg Wschód-Zachód w Arabii Saudyjskiej ma wznowić działanie w ciągu kilku dni. Tak zapowiedział amerykański minister energii Chris Wright. Wcześniej pojawiły się informacje, że naprawa może potrwać nawet kilka tygodni. A my przypomnijmy, rurociąg transportuje ropę ze wschodniej części Półwyspu Arabskiego do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym. Pozwala więc częściowo omijać ciśninę Ormus, przez którą transport ropy jest obecnie ograniczony. W ubiegłym tygodniu rurociąg został uszkodzony w wyniku ataków dronowych. Arabia Saudyjska obarczyła odpowiedzialnością za nie proirańskie bojówki w Iraku. Przerwa w jego działaniu przyczyniła się do kolejnych wzrostów cen ropy. Rurociągiem przesyłano około 4 miliony baryłek ropy dziennie, czyli mniej więcej 4% światowej podaży. Po ograniczeniu żeglugi przez Ormus, trasa przez Yanbu stała się kluczowym, alternatywnym szlakiem eksportu saudyjskiej ropy. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
1: W RMF 24 wracamy na siatkarski parkiet i mamy znakomite informacje. Polska-Ukraina 3-0. W trzecim secie Polacy wygrali 25-22. A więcej o tym meczu już za chwilę. RMF 24.

0: Radiu RMF24 ponownie przenosimy się na siatkarskie Mistrzostwa Europy. Polska reprezentacja pokonała Ukrainę 3-0, tym samym notuje czwartą wygraną na tym turnieju i to nadal bez straty seta. Łączymy się ponownie z Patrykiem Serwańskim z redakcji sportowej RMF FM. No właśnie, nieźle, Patryku. No drugi set to była demolka, 25-13, ale w secie trzecim ciężary, mówiąc kolokwialnie.
1: O tym drugim to nawet tak ciężko coś powiedzieć, bo już ten wynik sam za siebie mówi właściwie o wszystkim. Trzeci set rzeczywiście cięższy, ale warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ponownie ten set taki, no powiedziałbym, wyrównany, ale kiedy już była końcówka seta, mieliśmy wynik 19-19, potem 20-20 i w końcówce to my potrafiliśmy, tak jak w pierwszym secie, wypracować sobie te kilka punktów przewagi. Pierwszy set, przypomnę, wygrany 25-20. Także to pokazuje pewnego rodzaju siłę taką mentalną drużyny, tak? Okej, jest na styku, ale jak trzeba przyspieszyć, trzeba zdobyć kilka tych punktów, trzeba zrobić coś, żeby skutecznie zakończyć partię, to potrafiliśmy dzisiaj to robić i w pierwszym, i w trzecim secie, w drugim natomiast no to w ogóle wszystko nam niemal wychodziło. Dzisiaj świetny Bartłomiej Bołądź i bardzo dobry w ataku i do tego skuteczny, jeśli chodzi o zagrywkę, bo asa serwisowego zapisał na swoim koncie, łącznie 8 tych asów serwisowych, zresztą takie właśnie zagranie Bartłomieja Alemańskiego zakończyło całe spotkanie. Była też taka jedna akcja sytuacyjna, w której rozgrywać musiał Tomasz Fornal, do niego była ta druga piłka zagrana, no i co zrobił? No podał na skrzydło do Bartłomieja Bołądzia. To pokazuje, jak dzisiaj naszemu atakującemu ufali koledzy, jak dobrze po prostu sobie radził. To zwycięstwo numer 4 nad Ukrainą oznacza też jedną bardzo ważną sprawę. Otóż jesteśmy już pewni pierwszego miejsca w grupie. Już nam go nikt nie zabierze. Na pewno wychodzimy z pierwszego miejsca z naszej grupy do 1/8 finału i polecam kibicom, żeby patrzeć, co dzieje się w tej grupie, z którą możemy się tutaj, z którą będziemy się łączyć. My jesteśmy w grupie B, przypomnę. Natomiast w grupie D, to jest ta grupa, która nas interesuje i tam z czwartą drużyną tej grupy D będziemy grać. No jeszcze ciężko powiedzieć, kto to będzie. Jutro się to wyjaśni. Wyjaśni to mecz Turcji z Łotwą. Najprawdopodobniej albo Turcja, albo Łotwa. To będzie właśnie ten nasz rywal w 1/8 finału. No Turcja bardzo mocna oczywiście w kobiecej siatkówce, w męskiej nie aż tak groźna, także to też oczywiście rywal do przejścia. No ale jeszcze musimy trochę poczekać. My jutro gramy z Bułgarami. W końcu to będzie mecz Polaków przy pełnej hali, bo tutaj oczywiście no taka jest siatkówka, możemy narzekać lub nie, ale jeżeli nie gra gospodarz czy współgospodarz danego turnieju u siebie, to przeważnie raczej pusto jest na hali. I tak polscy kibice potrafią gdzieś tam stworzyć atmosferę, ale generalnie raczej więcej zdecydowanie krzesełek pustych. Jutro będzie na pewno, będą Polacy grać przy pełnych trybunach, więc to też trochę nowe doświadczenie w tym akurat turnieju. Mecz z Bułgarią, która na razie z jedną porażką i trzema zwycięstwami na miejscu trzecim w naszej grupie.
0: Zatem czekamy. Patryku, no właśnie, jutro Bułgaria, co się będzie działo dalej? Wspominasz o tej grupie D, tam nadal nic nie wiemy, nadal możemy oczekiwać jakichś przetasowań?
1: No wydaje mi się, że albo ta Turcja, albo Łotwa to jest najbardziej realny scenariusz i ten bezpośredni mecz tych drużyn jutro wszystko nam wyjaśni. W dalszej perspektywie, no tutaj już troszeczkę, już

0: Jak idę troszeczkę dalej, no ćwierćfinał, to może być druga drużyna z grupy D albo trzecia właśnie z naszej B, czyli teoretycznie no, moglibyśmy znowu w ćwierćfinał trafić na Bułgarię. Jest taki scenariusz, w którym trafiamy na Bułgarów, a w ćwierćfinale to mogą być Niemcy albo Francuzi na przykład, to też jeszcze nie jesteśmy tutaj pewni. No trzeba patrzeć sobie na te tabele. Teraz zresztą trwa mecz Francja-Niemcy, więc on może trochę tutaj nam pomóc w tym, żeby te predykcje na najbliższe dni jakoś sobie tam ustawiać. Ale jeszcze tych scenariuszy jest kilka możliwych. Na razie to co pewne, Polacy na pewno będą na pierwszym miejscu w swojej grupie i zagrają z czwartą drużyną grupy D w 1/8 finału. To są te pewniki jak na razie.
1: I to wszystko pięknie wygląda. 4 spotkania, wszystkie wygrane, 12-0 w setach. No, to naprawdę...
0: I oszczędzają nasi trochę tej pewnie energii. To tak. Się to wydaje, że są takie detale, ale te detale w ostatecznym rozrachunku grają po prostu dużą rolę.
1: Otóż to są Mistrzostwa Europy, te siły trzeba rozłożyć na cały turniej. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM, bardzo dziękujemy.

Słuchacie radia RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Jak słyszeliście w faktach, były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Chodzi o działania podejmowane przez niego w czasie, gdy odpowiadał m.in. za służbę więzienną. Według prokuratury krajowej Michał Woś miał w latach 2021-2023 przekraczać uprawnienia i nie dopełniać obowiązków przy podpisywaniu decyzji i postanowień administracyjnych oraz wewnętrznych aktów dotyczących służby więziennej. Śledczy twierdzą, że działania miały być podejmowane ze z góry powziętym zamiarem, ze szkodą dla interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Poseł PiSu sam zrzekł się jednak immunitetu w tej sprawie. Po przedstawieniu zarzutów został przesłuchany i nie przyznał się do winy. Sam polityk we wpisie w mediach społecznościowych odpiera zarzuty i twierdzi, że zarzut przekroczenia uprawnień jest, cytuję, wyssany z palca. Woś przekonuje, że ustawa o służbie więziennej pozwala przyznać awans w drodze nagrody. Jak twierdzi, z tego samego przepisu obecne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej korzystało co najmniej 336 razy. Polityk poinformował też, że złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Krytykuje przy tym prokuraturę, twierdząc, że zamiast zajmować się innymi sprawami, skupiła się na decyzji dotyczącej awansu funkcjonariusza. Tu radio RMF24. Najnowsze fakty RMF FM punktualnie o godzinie 20. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
1: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Nie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
9: Hola, stój pan. Nie przysięgaj, proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
8: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
9: Jeszcze raz tylko połaję.
8: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem...
10: Mąż i żona. Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
11: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
10: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim.
8: Zapraszamy!
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
15: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
16: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino, domowe...
15: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
17: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
18: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
19: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
20: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
21: Zbliża się godzina 20. Pora na fakty RMF FM. Mają je dla Was Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
22: Dobry wieczór. Michał Woś na prokuratorskie zarzuty odpowiada oskarżeniami pod adresem prokuratury Waldemara Żurka.
23: Przytoczymy reakcję posła PiS, byłego wiceministra sprawiedliwości.
22: NFZ nie pomoże olsztyńskiej szpitalnej poradni leczenia bólu.
23: Ta ważna placówka jest w finansowej kropce.
22: Nasi siatkarze na Mistrzostwach Europy bez straty seta.
23: W swoim czwartym meczu pokonali Ukrainę. Słuchajcie faktów sportowych.
22: To zarzuty wyssane z palca. Tak poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, komentuje decyzję prokuratury w jego sprawie.
23: Śledczy postawili mu zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
22: Według Wosia obecne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości kilkaset razy korzystało z przepisu, na podstawie którego otrzymał zarzut.
23: Prokuratorzy Żurka nie znaleźli czasu na przesłanie doktora Kacprzyka, wyjaśnienie afer Polnordu, Giertycha, Nowaka, sprowadzenie Krala do Polski. Znaleźli za to wielką zbrodnię w ramach rozliczeń, napisał polityk Prawa i Sprawiedliwości na Platformie X. Nie będzie dodatkowych pieniędzy dla poradni leczenia bólu w zespolonym szpitalu miejskim w Olsztynie.
22: Taką informację nasz dziennikarz uzyskał w Narodowym Funduszu Zdrowia.
23: W Faktach nagłośniliśmy dziś problem poradni, która musi limitować zabiegi.
22: Pacjenci i ich bliscy potwierdzają, że prowadzona tam terapia bardzo pomaga.
0: Po pół godzinie praktycznie mama sama stanęła na nogi, nie przewracała się.
1: Nie czułam żadnego bólu.
23: Narodowy Fundusz Zdrowia tłumaczy, że kontrakt olsztyńskiej szpitalnej poradni leczenia bólu został już zwiększony od września o ponad 200 tysięcy złotych.
22: Potrzeby pacjentów są znacznie większe, przekonuje dyrekcja placówki.
23: Co mogłoby choć złagodzić problem, ustalał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Rozwiązaniem byłoby zwiększenie wycen dla zabiegów wykonywanych w takich poradniach. Pytałem o to w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która odpowiada właśnie za te wyceny. I tu odpowiedź była podobna. W planach nie ma zmian. Zabiegi, które polegają na leczeniu bólu, były wycenione według agencji niedawno, czyli 2 lata temu. Będę dalej pytać o tę sprawę. Lekarze komentują, że przykład tej poradni pokazuje, jaka jest obecna sytuacja, jak bardzo brakuje pieniędzy. Kontrakt na ten rok w tej placówce został wyczerpany wyjątkowo wcześnie, bo do stycznia jeszcze 3,5 miesiąca.
22: Największe poparcie na Pomorzu i w województwie lubuskim.
23: Najmniejsze w Świętokrzyskiem.
22: Tak rozkładają się opinie Polaków o ustawie o najmie krótkoterminowym. W sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
23: Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Jakie głosy przeważają w innych regionach?
3: W niektórych regionach, w szczególności turystycznych, przeważa poparcie dla ograniczenia najmu krótkoterminowego. Tak jest m.in. w Małopolsce czy na wspomnianym Pomorzu. Choć na Warmii i Mazurach, czy też na Dolnym Śląsku, przeważają przeciwnicy zmian. Wyniki różnią się też w zależności od wielkości miejscowości zamieszkania. Większość mieszkańców wsi nie popiera ograniczenia najmu, ale co czwarty nie słyszał o zmianach. Najwięcej zwolenników wprowadzenia możliwości zakazywania najmu krótkoterminowego przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe jest w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, prawie połowa badanych.
24: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
22: Na Wyspach Brytyjskich rozgorzała dyskusja po zawarciu porozumienia przez liderów partii rządzących Szkocją, Walią i Irlandią Północną. To układ o współpracy i dążeniu do wystąpienia ze Zjednoczonego Królestwa.
23: Co oznacza ta deklaracja, wyjaśni nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
25: Nacjonalistyczne ugrupowania trzech krajów wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa uważają, że żaden rząd w Westminsterze nie ma prawa, jak napisano w oświadczeniu, blokować demokracji. Liderzy partii wezwali do przekazania władzom w Edynburgu, Cardiff i Belfaście pełnych kompetencji w zakresie organizowania referendum. To pierwsze tak zsynchronizowane uderzenie w integralność terytorialną królestwa ze strony szefów lokalnych rządów. Choć porozumienie nie jest umocowane w prawie, brytyjski parlament może stanąć przed olbrzymim wyzwaniem ustrojowym, z jakim Zjednoczone Królestwo będzie musiało się zmierzyć.
23: Mateusz Bożek będzie prezentował nasze następne fakty.
22: Zapraszamy serdecznie w imieniu naszego redakcyjnego kolegi na godzinę 21.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
22: A to pierwsze dzisiaj wieczorne fakty sportowe.
23: Patryk Serwański, dobry wieczór.
27: Dobry wieczór. Ukraina pokonana bez straty. Zeta nasi siatkarze z czwartym zwycięstwem na Mistrzostwach Europy. Wygraliśmy w Sofii 3-0. Bardzo pewna gra biało-czerwonej reprezentacji. W tych trzech setach 46 skutecznych ataków, 8 asów serwisowych.
28: Dzisiejszy mecz pod naszą kontrolą, natomiast były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje, swoje dobre momenty i różnie się ten mecz mógł potoczyć. Natomiast no, w końcówkach to my utrzymywaliśmy, szczególnie w pierwszym i trzecim secie, jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko. Drugi set to myślę, że koncert w naszym wykonaniu.
27: Podsumował nasz rozgrywający Marcin Komenda. W tym drugim secie straciliśmy tylko 13 punktów. Bardzo dobry mecz rozegrał atakujący Bartłomiej Bołądź. Polacy są już pewni zwycięstwa w grupie B. Jutro zagrają jeszcze z Bułgarią. W grupie D z kolei trwa teraz mecz, który może mieć dla nas znaczenie w dalszej części turnieju. Francja prowadzi 2-0 z Niemcami. W piłkarskiej ekstraklasie emocjonujący mecz w Częstochowie. Raków remisował 1-1 z Zagłębiem Lubin. Później za drugą żółtą kartkę z boiska wyleciał obrońca Rakowa Fran Tudor. Kilka chwil później gol reguły dla gości. Raków szukał wyrównania. Dużo nerwów. Była na analiza VAR i ostatecznie rzut karny dla Częstochowian, bo piłka była zagrana ręką. Makuch z golem, teraz mamy wynik 2-2, to już jest 101. minuta gry i piłkarze cały czas na murawie. Za pół godziny mecz w Kielcach. Korona, która w tym sezonie przegrała tylko jedno spotkanie, jeszcze w lipcu podejmie lidera tabeli, Górnika Zabrze.
4: Ten mecz będzie już taką jakąś pierwszą weryfikacją tego, w jakim miejscu jesteśmy. Spotykamy się z drużyną rozpędzoną, z drużyną, która naprawdę gra dobrze w piłkę, jest liderem tabeli. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale wierzę w chłopaków, wierzę w tą pracę, którą wykonujemy.
27: Tak mówił trener Korony Jacek Zieliński. Jego drużyna w domowych meczach na razie ma problemy. 3 pojedynki kończyły się remisami. Polonia Bytom uzupełniła grono drużyn, które awansowały do drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Pierwszoligowiec pokonał drugą drużynę Widzewa Łódź 2-1.
26: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
21: Wieczorny program RMF 24. Już za chwilę porozmawiamy o emeryturach, a konkretnie o różnicach w ich wysokości. Jedni otrzymują świadczenia sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych, inni borykają się z tak zwanymi emeryturami groszowymi. Co na to wpływa? O tym już za chwilę dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego. W tej godzinie zastanowimy się także nad tym, jak kontrolować sztuczną inteligencję. Kuba Śliwiński, Radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco.

0: Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej komentarzy. Najwyższa emerytura w Polsce przekracza dziś 54 tysiące złotych, podczas gdy część osób dostaje z ZUS zaledwie kilka groszy miesięcznie. Skąd aż tak ogromne różnice? Prezes ZUS wskazuje przede wszystkim na długość pracy i moment przejścia na emeryturę. Według niego rok dodatkowej pracy może zwiększyć świadczenie nawet o 14-15%. O tym, co rzeczywiście decyduje o wysokości emerytury i jak można ją zwiększyć. Porozmawiam w Radiu RMF24 z doktorem Marcinem Wojewódką z Instytutu Emerytalnego. Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Dobry wieczór, panie doktorze, dobry wieczór państwu.
0: Skąd właściwie biorą się tak ogromne różnice? Od emerytur liczonych w groszach do ponad 50 tysięcy złotych miesięcznie.
1: No, te różnice wynikają z... są konsekwencją systemu emerytalnego, w którym działamy, gdzie nasze świadczenie emerytalne co do zasady jest pochodną zgromadzonego kapitału emerytalnego oraz tak zwanej dalszej długości trwania życia w momencie przejścia na emeryturę. I teraz w zależności od tego, jak duży mamy zgromadzony kapitał emerytalny, czyli ile składek wpłaciliśmy przez okres aktywności zawodowej oraz w zależności od tego, kiedy przechodzimy na emeryturę oraz ile lat jeszcze statystycznie zgodnie z tablicami, czy miesięcy, zgodnie z tablicami ustalonymi przez Główny Urząd Statystyczny, ile miesięcy jeszcze będziemy przeciętnie żyli, to z tej operacji matematycznej wynika ta kwota miesięcznego świadczenia. Czyli inaczej mówiąc, im ktoś więcej składek zapłacił i później przejdzie na emeryturę, później skorzysta z uprawnienia, które nabywamy, chociażby osiągając powszechny wiek emerytalny, to im później z tego skorzystam, im więcej zebrałem składek, tym mam wyższą emeryturę. Ten przykład, który słyszeliśmy przed chwilą, czyli oczywiście te świadczenia rzędu 50 czy więcej tysięcy złotych, one są pochodną tego, o ile dobrze rozumiem ten przykład, o którym mówił prezes ZUS-u, że to była osoba, która przeszła w wieku na emeryturę w wieku lat chyba 80, czyli jeżeli to był mężczyzna, czyli 15 lat później, niż mógł przejść. No i to jest, że tak powiem, myślę, że dosyć rzadki przypadek. Musimy sobie jasno powiedzieć, że statystyki tego samego ZUS-u pokazują, że 90% Polaków przechodzi na emeryturę, czyli korzysta z uprawnień emerytalnych, albo od razu po osiągnięciu tego powszechnego wieku emerytalnego, albo w ciągu 12 miesięcy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Czyli 9 na 10 Polaków, którzy, nie wiem, w tym roku, w 26 roku uzyskują powszechny wiek emerytalny, panie 60, panowie 65, zaraz znajdzie się na emeryturze. No i siłą rzeczy w ich przypadku po prostu ten zgromadzony do tej pory kapitał emerytalny jest dzielony przez statystyczną dalszą długość trwania życia. No i to jest te 200 kilkadziesiąt miesięcy, oczywiście tam w zależności od miesiąca, w którym ktoś przechodzi. I teraz więc jakby powiedzieć, tak, te różnice, odpowiadając na pytanie pana redaktora, one są pochodną właśnie tego, jak działa system i tego, jak myśmy się do systemu jako poszczególni tutaj świadczeniobiorcy dołożyli, jakie decyzje podjęliśmy o tym, kiedy zaczniemy korzystać ze świadczenia emerytalnego.
0: No właśnie, miałem, panie doktorze, dopytać, czy te 54 tysiące to jest delikatna anomalia, jeżeli chodzi o świadczenia emerytalne, ale też zatrzymajmy się przy tym, o czym mówił prezes ZUS-a. Mówił, że właśnie rok dłuższej pracy może zwiększyć emeryturę nawet o 14-15%. Dlaczego ten dodatkowy rok ma aż takie znaczenie i ile można zyskać za każdy, powiedzmy, dodatkowo przepracowany rok? Czy jesteśmy w stanie to w jakikolwiek sposób uśrednić?
1: Powoli. To znaczy, ja powiem tak. Rzeczywiście mogą istnieć takie przypadki, o których tutaj pan wspomniał, pewnie te kilkunastoprocentowe podwyżki świadczenia emerytalnego, ale powiem tak, co do zasady to są bardzo wysokie tu zwyżki. Raczej z tego, co zawsze do tej pory też ZUS jeszcze parę lat temu komunikował i też ja, będąc kiedyś wiceprezesem ZUS-u, też pamiętam nasze ówczesne statystyki, no to jest raczej kilka punktów procentowych, a nie kilkanaście, o które może każdy kolejny rok opóźnienia decyzji o przejściu na emeryturę przynieść. Oczywiście, żeby była jasność, w pełni się zgadzam z tym i potwierdzam, tak jak powiedział pan prezes Liwiusz Laska, czy stwierdził w tym wywiadzie, że rzeczywiście późniejsze przejście na emeryturę będzie powodowało wyższe świadczenie, natomiast byłbym ostrożny z taką generalizacją, że za każdy rok opóźnienia tego przejścia na emeryturę będzie to kilka, czy będzie to kilkanaście procent. To jest też kwestia dosyć indywidualna, naprawdę musimy to, no ja bym tutaj był ostrożny. Natomiast chcę jasno powiedzieć, wróćmy do tego, co powiedziałem. Mimo tego rodzaju, jakby nie patrzeć, korzyści z perspektywy oczywiście tego świadczeniobiorcy, czyli wyższego comiesięcznego świadczenia wypłaconego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to mimo wszystko, proszę zobaczyć, no Polacy głosują nogami, to co powiedziałem, 9 na 10 nie słucha tych rad i idzie na emeryturę od razu, praktycznie od razu, jak nabywa ten wiek emerytalny. I żeby było jasność, to oznacza, prawdopodobnie to oznacza, że te zachęty, które dzisiaj są, no bo to nie tylko jest ta zachęta w postaci, o której mówimy, zwiększenia tego procentu, że tam jak przejdziesz rok, 2, 5 później, to będziesz miał wyższą emeryturę, oczywiście, ale ona jak widać nie działa. Mamy przecież też inne zachęty dla osób, żeby nie przechodzić na emeryturę za wcześnie, tak? Czyli przede wszystkim tak zwany PIT 0 dla pracujących seniorów do 85 tysięcy. Mamy przecież kwotę wolną 30 tysięcy. No i proszę zobaczyć, tak? To wszystko de facto nie działa. To znaczy my podstawowym czynnikiem determinującym u nas, kiedy zaczynamy brać emeryturę, nie jest to, jakie ona jest wysokości, tylko jest właśnie powszechny wiek emerytalny. I mówiąc szczerze, jeżeli my nie rozpoczniemy dyskusji, to na serio, o tym parametrze, tak, to patrząc na to, że te wszystkie zachęty, które poszczególne rządy wprowadzały i wprowadzają, właśnie powiedziałem, PIT zerowy dla seniorów, te kwoty wolne, te zachęty właśnie komunikacyjne, właśnie pokazywanie chociażby to, co dzisiaj, o czym dzisiaj czytamy, o prezesie, który mówi tak kilka czy kilkanaście procent wyższe, ale proszę zobaczyć, one nie działają, tak? Innymi słowy, a Polacy i tak są mądrzejsi, tak? Nie wiem, być może lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu i mówią, jak tylko mam wiek emerytalny, to od razu 9 na 10 przechodzi na emeryturę. No i to jest trochę kwadratura koła, ponieważ tak długo jak rządzący, politycy, tak, będą utrzymywali obecny wiek emerytalny, to zawsze będziemy rozmawiali o tym, jak zachęcać osoby, żeby przechodziły później. Co jest oczywiście w ich interesie, żeby było jasność, tak? Jest w interesie Polek i Polaków, żeby później przechodzić na emeryturę. Tylko z drugiej strony, tak, przepisy dają możliwość już w wieku tych 60 czy 65 lat i po prostu Polacy z tego korzystają. No to tu mamy pewną sprzeczność, że tak powiem, bo z jednej strony politycy nas zachęcają, tak? Później przechodzi na emeryturę. Przecież nawet w KPO poprzedni rząd zapisał zobowiązanie do podnoszenia tak zwanego efektywnego wieku emerytalnego, czyli zobowiązanie do tego, że będzie podejmował działania, żeby Polacy przechodzili później na emeryturę niż w powszechnym wieku 60-65. No i stąd między innymi ten PIT zero, ale proszę zobaczyć, to wszystko nie działa. No i stajemy trochę przed takim dylematem, no bo wymyślamy różne pomysły i one nie działają i w dalszym ciągu mamy dosyć młodych jak na Europę emerytów, bo wiek 60 lat, szczególnie dla pań, to jest praktycznie poza chyba Białorusią, to jest 58. Najniższy wiek, powszechny wiek emerytalny w Polsce, tak? W krajach ościennych, na zachodzie, dla kobiet on jest zawsze wyższy o kilka lat, a my upieramy się nawet, to jest przecież temat tabu, tak? No przecież w najbliższej kampanii wyborczej przyszłego roku żadna z partii, mogę się założyć, nie podejmie na serio tematu wieku emerytalnego, a będziemy tylko słyszeli deklaracje, my na pewno nie podniesiemy wieku emerytalnego. To nas czeka czeka przez najbliższe 12 miesięcy przed wyborami.
0: Tak, tak prawdopodobnie będzie. Panie doktorze, muszę na moment przerwać, bo jeszcze chciałbym się zatrzymać przy tym, o czym wspominaliśmy, a także przy tej emeryturze groszowej, no bo mamy aż 473 tysiące osób, które pobierają świadczenia poniżej emerytury minimalnej. I przy tym punkcie chciałbym się zatrzymać. Dlaczego w ogóle można mieć prawo do emerytury, która wynosi zaledwie kilka groszy? I czy rzeczywiście są takie przypadki? I czy tych przypadków jest dużo?
1: Jak najbardziej są takie przypadki i to jest znowu pochodna systemu. Ten system emerytalny, w którym jesteśmy, działa na zasadzie, że wysokość świadczenia jest uzależniona od zgromadzonego kapitału emerytalnego. Jeżeli ktoś przepracował, nie wiem, jeden miesiąc, jeden rok, tak, czyli i zapłacił bardzo mało, niskie składki, no to przecież Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobrał, znaczy pracodawca czy zleceniodawca pobrał składki, odprowadził do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i one tam zostały zapisane na koncie ubezpieczonego i w momencie, jeżeli ktoś, tak, nabywa już uprawnienie, czyli w tym przypadku wiek emerytalny, ale nie posiada chociażby na przykład okresów składkowych, więc nie ma uprawnienia do minimalnej emerytury, no bo to trzeba mieć jeszcze pewne inne przesłanki spełnić, ale przecież jakiś kapitał, nawet te przysłowiowe 100 zł, czy 200, czy ileś tam złotych, mam gdzieś tam kiedyś, nie wiem, 20 lat temu zapłacone, to jak najbardziej obowiązkiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązkiem w tym momencie państwa jest rozliczyć się z tym, z tą osobą, dla której kiedyś pobrali, od której pobraliśmy kiedyś składki. Więc tak naprawdę ta liczba 473 tysięcy osób, które pobierają minimalną emeryturę, oznacza, że one zapłaciły kiedyś składki, ale nie spełniły przesłanek ustawowych, żeby otrzymać minimalną emeryturę, tą gwarantowaną dzisiaj dla tych, którzy spełniają przesłanki i stażu, i wieku emerytalnego. Więc to jest, że to powiem, całkowicie naturalne i jakby systemowe rozwiązanie wynikające z logiki systemu emerytalnego przyjętego w Polsce 30 lat temu. Natomiast rzeczywiście ono jest o tyle, jakby powiedzieć, bez sensu, tak, że czasami, przecież tak pan redaktor mówił o tych groszowych wypłatach emerytur, czasami same koszty, nie wiem, przelewu, prawda, czy obsługi administracyjnej takiej groszowej wypłaty, która, żeby jeszcze raz powiedzmy, jest uczciwym rozliczeniem się z tym ubezpieczonym ze składek, które za niego ktoś kiedyś zapłacił, ale te koszty tej transakcji, tego wypłaty emerytury, czy tego świadczenia emerytalnego, są po prostu, no, wyższe niż to, co się wypłaca. Więc jak najbardziej pojawiają się takie, i to od lat, żeby była jasność, pojawiają się takie pomysły, żeby, nie wiem, przy jakimś tam progu, jakimś zgromadzonym kapitale wypłacić wszystko jednorazowo i no trochę nie robić sobie żartów, prawda, z wypłaty tej kilkugroszowej, kilkudziesięciogroszowej emerytury. Natomiast żebyśmy mieli jasność, to jest normalna konsekwencja takiego systemu, w którym jesteśmy, gdzie ZUS, państwo polskie, jest zobowiązane rozliczyć się z każdym ubezpieczonym ze składek, które wpłacił. I to jest, no, że tak powiem, ja się cieszę, że tak jest. Myślę, że gorzej by było, gdyby nam te składki przepadały, prawda? Że ktoś, nie wiem, w ciągu 30 lat kariery zawodowej pracował tylko rok, bo resztę, nie wiem, miał jakieś tytuły z jakichkolwiek powodów i nie musiał, czy nie płacił składek, ale teraz no, chce odzyskać i jak najbardziej odzyskuje w takim zakresie, w jakim odzyskują też. Natomiast oczywiście musimy sobie jasno powiedzieć, ta kwestia, ta liczba tych 473 tysięcy osób, które otrzymują te bardzo niskie świadczenia, ona jest też oczywiście takim, no, znakiem zapytania, z czego one tak naprawdę żyją na emeryturze, tak? No ale to, powiem tak, no trzeba by zrobić badania i sprawdzić, jak to w rzeczywistości wygląda. Natomiast to czasami rzeczywiście politycy tak nagle się podpalają, prawda, agitują, oj, mamy tutaj tyle tych takich, ale to nie są, to żeby jasność, to nie są ci biedni emeryci w tym sensie, to są osoby, które po prostu nie odłożyły tyle, żeby im starczyło nawet na minimalną emeryturę i nie spełniły po prostu przesłanek, żeby otrzymać tą minimalną emeryturę, to jest dzisiaj 1978 zł miesięcznie z...
0: I tutaj stawiamy, panie doktorze, kropkę. Doktor Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego był razem z nami w Radiu RMF 24 w naszym wieczornym programie. Bardzo dziękujemy.

0: Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Czy wreszcie skończy się łamanie przepisów na przejazdach kolejowych? Rząd przyjął dziś projekt zaostrzający kary dla tych, którzy wjadą na nie na czerwonym świetle. To pokłosie wydarzeń sprzed tygodnia, gdy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka mimo sygnału świetlnego wjechała w pociąg. Zginęła jedna osoba. W naszym warszawskim studiu witam teraz Michała Radkowskiego, który na własne oczy przekonał się o tym, jak kierowcy, ale też piesi mają za nic czerwone światło na przejazdach kolejowych. Dobry wieczór, Michale, ale zanim dobry o tym, wieczór. No to wcześniej powiedz, co znalazło się w tym rządowym projekcie zaostrzającym kary.
1: A ten najważniejszy zapis oznacza, że za wjazd na przejazd kolejowy przy zamkniętych szabanach, przy czerwonym świetle, albo wtedy, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, więc zjechania z tego przejazdu, no to takiemu kierowcy zostanie zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące. Żeby takie prawo weszło w życie, musi nad tym projektem, który dzisiaj wyszedł z rządu, zagłosować Sejm. Jak dzisiaj mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, liczą na to, że stanie się to jak najszybciej, cokolwiek to znaczy, ale przed chwilą zerknąłem na sejmowe strony i widzę, że na najbliższy piątek, ten w tym tygodniu, zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu. W Sejmie słyszę też, że opozycja może poprzeć tę zmianę, zatem tutaj nie powinno być problemu z większością, która za takimi zmianami zagłosuje. No i pytanie, co zrobi prezydent? Jeśli nie będzie się wahał, no i szybko podpisze ustawę, to takie nowe przepisy jeszcze w tym roku mogłyby zacząć obowiązywać, ale rząd ma już kolejne plany zaostrzenia przepisów na przejazdach kolejowych. Te, o których teraz powiem, jeszcze nie są zawarte w tej dziś przyjętej przez rząd ustawie, projekcie ustawy. Nad tymi przepisami jeszcze ostrzejszymi pracuje Ministerstwo Infrastruktury. No i jest taki pomysł, by przy skazaniu kierowcy za katastrofę lub spowodowanie wypadku na przejeździe kolejowym taki kierowca miał przynajmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów, a przy sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy na przejeździe minimum rok.
0: No i właśnie, Michale, wspominałem, że byłeś na takim przejeździe kolejowym, gdzie niestety kierowcy nagminnie łamią przepisy.
1: Niestety tak, byłem i niestety zaobserwowałem to, co mówisz, że jest tam bardzo niebezpiecznie, że kierowcy łamią przepisy. Taki przejazd jest w Warszawie, w Rembertowie, przy ulicy Cyrulików. Na razie w naszym kraju jest zaledwie 10 urządzeń, które rejestrują wjazd na czerwonym świetle. To są tak zwane red lighty. To jest taki system, który jest zainstalowany na przejazdach kolejowo-drogowych. On jest dobrze okamerowany. No i tylko w tym roku od stycznia do końca sierpnia zarejestrowano około 4,5 tysiąca takich wykroczeń. Najwięcej jest ich właśnie w Warszawie i właśnie na ulicy Cyrulików. A z danych za 2024 rok wynika, że na 12 tysięcy wjazdów na takich przejazdach na czerwonym świetle aż 5 tysięcy przypadło właśnie na ten jeden przejazd warszawski. Czemu on? To za chwilkę wyjaśnię, ale najpierw pewne przypomnienie. Jeśli dojeżdżacie do przejazdu kolejowego i widzicie migające światło czerwone i słyszycie taki dźwięk, no to musicie się koniecznie zatrzymać, nawet jeśli rogatki nie są jeszcze opuszczone. Kto po tym sygnale dźwiękowym i świetlnym wjeżdża na przejazd, to od razu jest rejestrowany przez system Red Light. No i na tym przejeździe w Rembertowie ruch jest ogromny i też bardzo dużo jest tych, którzy zostali zarejestrowani właśnie przez te kamery. Ogromny jest też ruch na torach. No i o tym się przekonałem, o tym przekonują się też kierowcy, którzy po prostu są zmuszeni do tego, żeby tamtędy przejeżdżać. Czasami czekają nawet kilkanaście minut. To denerwuje. Niektórym puszczają nerwy i przechodzą pod szlabanami, a czasem kierowcy wjeżdżają w ostatniej chwili.
2: Czemu zrobiłem? Bo po pół godziny oczekiwania na przejeździe.
3: Czasami było tak, że tylko na 2 minuty się ten szlaban unosił i człowiek chciał, żeby po prostu jak najwięcej samochodów dało radę przejechać.
1: Nie było takiej myśli, kurczę, a może mnie ten pociąg jednak puknie?
3: No nie, no jednak się patrzy, mimo to, że szlaban idzie w tą czy w tą, to się patrzy. No bo bez używania mózgu się jeździć samochodem nie da.
1: Powiem Państwu, że tak tutaj jestem już od ponad godziny. Patrzę, jak szybko te pociągi przyjeżdżają. Czasami prawie się ich nie da zauważyć.
2: Czasami tak, dlatego nie wjeżdżamy na totalnie czerwonym świetle, ale załóżmy, jak już szlabanik już, prawda, no i jeszcze można było przejechać, więc się jechało.
1: Zdążę, zmieszczę się.
2: Ale oczywiście, że się zmieszczę, dlatego, że ten szlaban był zamykany regularnie 10 minut przed przyjazdem jakiegokolwiek pociągu, przejazdem, no i otwierany z 5 minut po przejechaniu wszystkich pociągów, jakie mogą. Także to było regułą, ten czas bardzo wydłużony.
1: No, są tacy, którzy próbują, nawet na ostatnią chwilę, no bo to takie niepełne czerwone, no ale nie wszyscy tak robią. Zapytałem jedną z kierujących, dlaczego ona akurat zgodnie z przepisami zatrzymała samochód, jak tylko zaczęło migać czerwone światło przed przejazdem kolejowym. No i przyznam szczerze,

0: I tak to będzie wyglądało. Dzisiaj, tak jak mówiliśmy, ten projekt zaostrzający karę wyszedł z rządu. Prawdopodobnie dość szybko zostanie przyjęty przez Sejm. Zobaczymy, co zrobi prezydent. No i jeśli te przepisy zaczną obowiązywać, to pytanie, czy to coś zmieni także w zachowaniach kierowców, ale jak słyszeliśmy, też pieszych.
1: Słychać było również i te mądre, bardzo mądre głosy, a zebrał je Michał Radkowski w Radiu RMF 24. Michale, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
3: Reklama. Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowie.
10: Po reklamie.
2: Tak gra Radio RMF 24.

0: Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Czy sztuczną inteligencję i różne modele AI powinniśmy lepiej kontrolować? Czy w przyszłości to, co teraz wymyślimy, zwróci się przeciwko nam? Brzmi jak scenariusz filmu fantasy, ale coraz więcej osób związanych z pracami nad sztuczną inteligencją podnosi te wątki. A co na ten temat sądzą eksperci? Posłuchajmy.
1: Czy powinniśmy to bagatelizować? Na pewno nie. Czy powinniśmy mówić o tym w łagodniejszych słowach? Też myślę, że nie. To znaczy, to jest technologia, która rozwija się w tempie do tej pory niezmierzonym. To jest technologia, której granice innowacji, czy granice tego, co powstaje w laboratoriach, zanim zostanie wypuszczone tak naprawdę do szerokiej publiczności, nie jest jeszcze kompletnie znane. I rozwijana przez ludzi, którzy wydają się tkwić w takim permanentnym wyścigu, kto zrobi więcej i lepiej, bez zastanowienia, jakie to będzie miało konsekwencje. Więc hasła, które rzucają, wydają się być abstrakcyjne i lekko oderwane od rzeczywistości, ale myślę, że nie należy ich bagatelizować, nawet jeśli ta forma diagnozy, którą oni stawiają, jest precyzyjna.
2: A da się w ogóle spowolnić pracę nad rozwojem sztucznej inteligencji? To jest możliwe?
1: Tak i nie. Tak, to znaczy wystarczy wejść do każdej firmy, powiedzieć: panowie, teraz, żeby wypuścić model, musicie dołożyć 5 kroków weryfikujących, jakie to będzie miało konsekwencje. Zdefiniujmy sobie, jak weryfikujemy te kroki, jakie one powinny być, jakich konsekwencji obawiamy się najbardziej, i starać się, żeby ta technologia i jej rozwój był trochę bardziej kontrolowany. Nie, ponieważ każdy z nich w momencie takiej dyskusji będzie mówił: no tak, ale nasz zły sąsiad po wschodniej stronie, on nie będzie miał takich kroków, jeśli oni szybciej dojdą do tego słowetnego AGI jako takiej ogólnej sztucznej inteligencji, to my będziemy mieli przechlapane. No i to jest oczywiście wiele różnych wątków, bo to, co, o czym się coraz częściej dyskutuje, to jest na przykład wpływ modeli na bezpieczeństwo i to, że modele potrafią wyjść z piaskownicy i wejść do jakiegoś systemu, mimo to, że są nieproszone, ale jest o wiele więcej w moim odczuciu konsekwencji w dużej skali, jeśli chodzi o to, jakie to będzie miało dla rynku pracy w najbliższych latach, czy co mają robić studenci, którzy właśnie kończą studia.
2: Czy AI to jest kura znosząca złote jaja?
1: To jest trochę tak, że jeśli mamy małą organizację i te rzeczy, które wykonujemy, dzieją się jakimś procesem, nazwanym albo nienazwanym, to najczęściej nie zastanawiamy się, jaki on ma kształt. I teraz próbując wdrożyć jakiekolwiek narzędzie AI-owe, które ma magicznie ten kształt sposobu, w jaki wykonujemy swoje zadania, zmienić, skrócić, poprawić, oszczędzić, albo podać, że więcej zarabiamy, to jeśli mamy beznadziejny proces, to osiągniemy beznadziejne rezultaty najczęściej. Moim ulubionym zawsze odniesieniem jest to, że przy wdrażaniu AI najwięcej pomaga kartka i długopis. To trzeba się zastanowić, co trzeba zrobić, a potem podejmować jakiekolwiek decyzje. Wszystko jest w powietrzu teraz. To znaczy, rynek jest na takim etapie, gdzie projekty bazujące na AI, oferujące super magiczne usługi, za chwilę mogą nie mieć sensu istnienia, ponieważ modele, na których one bazują, będą robiły dokładnie to samo w pakiecie subskrypcyjnym, za które już de facto płacimy. Wiele narzędzi, które istnieje na rynku, które nie ma AI, potrafi bardzo skutecznie rozwiązywać nasze problemy, z którymi się zmagamy, tylko nie mieliśmy do tej pory czasu ich tak naprawdę szukać. No, rozwijanie modeli jest tą rzeczą, którą wszyscy się zajmują i interesują, ale na bardzo wysokim czy najwyższym światowym poziomie potrafi robić to tylko kilka laboratoriów, a wszyscy, którzy próbują zbudować jakąkolwiek formę produktu opartego AI, funkcjonują i niestety robią to w bardzo nerwowym, bardzo szybko zmieniającym się świecie. I ja teraz nie byłbym tak otwarty na to, żeby budować jakiekolwiek proste rozwiązanie w oparciu AI, jeśli nie miałbym tradycyjnie, startupowo, od lat powtarzanej, bardzo dobrze zbadanej potrzeby biznesowej.
0: Z Pawłem Harajdą, zajmującym się wdrażaniem sztucznej inteligencji w firmach, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
3: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: A ja nazywam się Kuba Śliwiński i bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część wieczoru. Punktualnie o 21:00 zapraszam na fakty, a wy zostańcie z radiem RMF24.

0: Ogłoszenie.
1: O 7 w radiu RMF24.
2: I sprawy, którymi żyjemy od samego rana.
3: Nie miałem nigdy konfliktu interesu. Nie czerpałem w jakiś sposób do jakiejś korzyści z najmu krótkoterminowego. Byłem przygotowany do tego, żeby to unormować.
1: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower. Drugie piętro.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: Zbliżamy się do godziny 21 i także przenosimy się do studia faktów. Te najnowsze ma dla Was Mateusz Bożek.
13: Dobry wieczór, zapraszam. Surowsze kary za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Projekt w tej sprawie przyjął dzisiaj rząd. Później o badaniach drona znalezionego na plaży w Rusinowie, a także o politycznym sztormie w Gdyni. A w faktach sportowych zajrzymy na boiska piłkarskiej ekstraklasy. Rząd przyjął dziś projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Kto wjedzie na czerwonym świetle, straci prawo jazdy na 3 miesiące. Zmiana jest potrzebna, bo kierowcy nagminnie łamią przepisy.
14: Czemu zrobiłem? Bo po pół godziny oczekiwania na przejeździe starałem się wydostać.
15: Patrzę, jak szybko te pociągi przejeżdżają. Czasami prawie się ich nie da zauważyć.
14: Dlatego nie wjeżdżamy na totalnie czerwonym świetle, ale załóżmy, jak już ten szlabanik już, prawda, no i jeszcze można było przejechać, więc się jechało.
16: Czasami było tak, że tylko na 2 minuty się ten szlaban unosił. Człowiek chciał, żeby po prostu jak najwięcej samochodów dało radę przejechać.
13: Usłyszał nasz reporter Michał Radkowski od tych, którzy mimo czerwonego sygnału ruszyli na drugą stronę przejazdu kolejowego przy ulicy Cyrulików na warszawskim Rembertowie. Służby badają drona znalezionego wczoraj na plaży w Rusinowie. Jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, bezzałogowiec to najprawdopodobniej najnowszy model rozpoznawczego drona Gerbera, którego testowali Rosjanie.
17: Wszystko wskazuje, że on mógł wcześniej przelecieć przed terytorium Litwy w niedzielę, kiedy był tam poszukiwany i była próba jego neutralizacji. Później przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim i najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem. Będziemy wspólnie wyjaśniać i będą tutaj nasze służby współpracować.
13: Maszynę zbadają teraz wojskowi technicy. Ustalą, jakie systemy zostały w niej zamontowane i czy zapisały się w niej jakiekolwiek dane. Polityczny sztorm w Gdyni. Rozpadła się rządząca miastem koalicja, stanowisko stracił przewodniczący Rady Miasta, a prezydent Aleksandra Kosiorek została bez stałej większości w Radzie. O szczegółach nasz reporter Stanisław Pawłowski.
18: Konflikt narastał od miesięcy. Aleksandra Kosiorek wygrała wybory, ale jej środowisko nie miało większości w Radzie, dlatego porozumiała się z Koalicją Obywatelską, Ruchami Miejskimi i Lewicą. Bezpośrednią kością niezgody stało się żądanie odwołania jednego z jej wiceprezydentów.
19: Uznałam, że cena, którą miasto i mieszkańcy ponoszą za
3: realizację partykularnych żądań jest za wysoka.
18: Radni z kolei między innymi zarzucali prezydenty, że bez wcześniejszych konsultacji, jak twierdzą, otrzymali projekty zmian w tegorocznym budżecie Gdyni. Aleksandra Kosiorek zaznacza, że nowych koalicji nie będzie.
3: Nie wiem, czy będzie ciężej, na pewno będzie więcej partnerów do rozmów o mieście.
18: Na wniosek radnego PiS odwołano przewodniczącego.
11: Są już mniejszych formacji, które wszystkie postanowiły, żeby bić większego.
18: Skomentował Tadeusz Szemiot z Koalicji Obywatelskiej, po czym zadał pytanie.
11: W jaki sposób będziemy podejmowali decyzje, które wymagają stabilnej większości.
18: Nową przewodniczącą została Beata Zastawna z Gdyni Niezależnej i PSL-u.
19: Wieczorne fakty RMF FM.
20: Kierowcy, od jutra spore zmiany na Krajowej Dziewiątce między Lublinem a Lubartowem. To ze względu na budowę drogi ekspresowej. Utrudnienia pojawią się tuż za węzłem Rudnik.
21: Kierowcy jadąc od strony Lublina wjadą na tymczasowy objazd. On będzie miał około 2,5 km. No i dojadą nim do ronda w Leonowie. To droga z przewyższeniami, miejscami jest wąsko, dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, no i o wolniejszą jazdę. Natomiast ta zmiana organizacji ruchu jest konieczna do tego, by móc zacząć pracę przy wykonywaniu drogi ekspresowej w tym miejscu, jednocześnie zachowując ruch między Lublinem a Lubartowem.
20: Wyjaśnia Łukasz Minkiewicz z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
20: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
23: Zagłębie Lubin wygrywa w Częstochowie. Miedziowi pokonali w Ekstraklasie Raków 3-2. Końcówka spotkania pełna emocji. Czerwona kartka, rzut karny, kilkanaście doliczonych minut. W tym ostatnim fragmencie spotkania 3 bramki, a ta decydująca padła w 103 minucie. Dośrodkowanie Romana Jakuby z golem na wagę zwycięstwa obrońca Damian Michalski. Trwa teraz pojedynek Korony Kielce z Górnikiem Zabrze. Pierwsza połowa, 34 minuta gry, 0-0 jak na razie. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata po raz pierwszy w historii odbędą się w Afryce. W 2029 roku gospodarzem jednej z najważniejszych sportowych imprez będzie stolica Kenii. Nairobi. Zorganizowanie naszych mistrzostw w Afryce po raz pierwszy będzie wydarzeniem historycznym. Nairobi przedstawiło przekonującą i poruszającą kandydaturę. To szybko rozwijająca się, dynamiczna i nowoczesna metropolia, powiedział szef organizacji World Athletics Sebastian Coe. W medalowej klasyfikacji wszechczasów lekkoatletycznych mistrzostw świata, warto to zauważyć, Kenia zajmuje drugie miejsce. Przeprowadzenie audytu i prace nad stworzeniem nowego statutu to najpilniejsze zadania stojące przed władzami PKO. Od wczoraj obowiązki prezesa pełni Marian Kmita. Nasz znakomity olimpijczyk Robert Korzeniowski deklaruje chęć współpracy i, jak mówi, sytuację finansową komitetu może poprawić postawienie na idee i wartości.
24: Bardzo ważne jest to, byśmy budowali dyskusję nie wokół łatania dziur, to jest niezbędne absolutnie, ale wokół wartości Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mam nadzieję, że równolegle uda się tę dyskusję w ten sposób prowadzić, by Komitet Olimpijski był taką wartością, wokół której partnerzy publiczni, prywatni będą chcieli z nami robić coś ważnego dla polskiego sportu i dla społeczeństwa.
23: No, Korzeniowski liczy na zaangażowanie gwiazd sportu w sprawy komitetu. Wymienił tutaj choćby Anitę Włodarczyk, Justynę Kowalczyk, Adama Małysza czy Rafała Sonika.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.

0: Lubicie gry decyzyjne, a może wojenne? Jeśli tak, może się okazać, że to dobry start do kariery w wojsku. Maciej Sas, zapraszam na wrocławski wieczór radia RMF24 Wrocław poświęcony właśnie grom wojennym. Skąd to zainteresowanie? Otóż wielka konferencja naukowa poświęcona wykorzystaniu gier decyzyjnych, gier wojennych rozpoczyna się dzisiaj na Akademii Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, a o wykorzystaniu tej, jak mogłoby się wydawać cywilom, nietypowej metody planowania i myślenia strategicznego porozmawiamy z panem majorem Łukaszem Wójciakiem, kierownikiem Zakładu Obrony Terytorialnej w Akademii Wojsk Lądowych. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór panu.
0: Wasza konferencja jest naprawdę wielka, uczestniczą w niej goście z całego świata, no bo tak można powiedzieć, nie tylko z naszego terenu, można powiedzieć, teatru działań.
1: Zdecydowanie tak. W konferencji zapowiedzieli swój udział przedstawiciele prawie 25 krajów z całego świata. Jesteśmy z tego tytułu bardzo zadowoleni, a wręcz dumni, ponieważ udało nam się dotrzeć do każdego środowiska. To znaczy dotarliśmy do środowiska wojskowego, jak i środowiska administracji publicznej, strefy zarządzania kryzysowego, a także do hobbystów gier.
0: Tutaj pan dociera do tego, co jest istotą, właściwie powinniśmy to na początku wyjaśnić. W jaki sposób gry te, z którymi mam do czynienia w cywilu, gry decyzyjne, gry wojenne też, no bo i takie się gra, gry planszowe, akurat środowisko we Wrocławiu chociażby jest bardzo silne w tej dziedzinie. Jak to może przydać się wojskowym, w wojskowym działaniu, wojskowym czy też w zarządzaniu kryzysowym, bo jedno i drugie tutaj państwo tym się zajmujecie.
1: To znaczy różnic wielkich nie ma z tego względu, że samo narzędzie można byłoby w dużym uproszczeniu przyrównać do tego samego. W środowisku hobbystycznym, czy jak to pan wcześniej powiedział, cywilnym, gra, jej podstawowym celem jest to, aby wygrać, być lepszym od innych i to jest jej nadrzędny cel. Dodatkowym celem jest oczywiście cel rozrywkowy, który powoduje to, że ta gra jest angażująca.
0: Ale też ćwiczenie logiki, ćwiczenie umiejętności planowania myślenia strategicznego.
1: Oczywiście, że tak. Niemniej jednak w środowisku cywilnym, czy nazwijmy to środowisku komercyjnych gier, w których sam też kiedyś lata temu zaczynałem, nadrzędnym celem jest rozrywka. To znaczy żadna gra najbardziej pomagająca nam w rozwoju logiki czy myślenia, czy trenująca nasze zmysły, no nie będzie ciekawa, jeżeli nie będzie wciągająca. Więc każda gra cywilna, hobbystyczna, jej nadrzędnym celem jest to, żeby ona dostarczała rozrywki z tego względu, że będzie grywalna. Jeżeli jest grywalna, to coraz więcej osób po nią sięga, czyli producent czy pomysłodawca gry osiąga sukces.
0: A jak to w wojsku jest? W wojsku podejrzewam, że podobne zasady i trzeba jeszcze trochę innych efektów, no ale też sukcesu wojskowego dodać.
1: Powiem w ten sposób. Jeżeli chodzi o gry wojskowe, czyli te gry wojenne, z tego względu, że słowo wargaming w bezpośrednim tłumaczeniu rozumiemy jako gry wojenne, jest troszeczkę inaczej. To znaczy wielu twórców i wiele gier, dużych systemów, profesjonalnych systemów gier wojennych, które są wykorzystywane na świecie, w wojsku czy w administracji publicznej, bardzo często brakuje pewnego elementu, którym jest właśnie ta przyjemność z gry. One rozwiązują wspaniałe problemy. One potrafią być bardzo angażujące, bardzo wymagające dla samych graczy. Potrafią nam pomóc odnaleźć odpowiedź na najtrudniejsze pytania. Mało tego, potrafią nas skierować w stronę pytań, których jeszcze nie zadaliśmy. To znaczy nawet nie mieliśmy świadomości tego, że jakiś obszar jest istotny. W związku z tym to jest ta podstawowa różnica. Gry wojenne nie są grami, które dostarczają rozrywkę. To znaczy bardzo często ich problemem jest to, że nie są wciągające. I uczestnicy tych gier grają czy biorą udział w procesie, ponieważ chcą osiągnąć jakiś inny cel.
0: Po co żołnierz gra w gry wojenne? No wie pan co, w grach wojennych oczywiście tych możliwości, rachunek prawdopodobieństwa pokazuje, że jest dużo, no ale w życiu realnym tych niewiadomych jest jeszcze więcej. Jak to jedno na drugie się przekłada? Znaczy wygrałem w grę wojenną gdzieś tutaj w sztabie, ale potem idę na pole walki. Odpukacz, no ale i tak może być, po to to robicie. I co wtedy? Jak to się przekłada? To ma jakieś przełożenie?
1: Oczywiście, że tak. No, gry wojenne są narzędziem, które z powodzeniem wykorzystywane jest na świecie od prawie 60 lat. Jest taki słynny przykład bardzo poważnej, zaawansowanej gry wojennej, która kosztowała blisko $250 milionów w Stanach Zjednoczonych. Zaangażowane w tą grę było kilkanaście tysięcy ludzi. I gra zakończyła się wielką porażką, tak bym powiedział.
0: Dlaczego?
1: Z tego względu, że właśnie gra osiągnęła cel, który osiąga każda gra wojenna. Odkryto tak zwanego czarnego łabędzia. Przybliżając historię, tam doszło do takiej sytuacji, że pomiędzy, nazwijmy to w uproszczeniu, niebieskimi a czerwonymi, czyli dwójką oponentów, została wprowadzona realna sytuacja potencjalnego konfliktu zbrojnego, w którym jedna strona niebieskich, czyli armia nowoczesna, sieciocentryczna, wyposażona w najnowszą broń, a po drugiej stronie czerwoni, armia niedoświadczona, niewyposażona, bez elektroniki, bez nowoczesnej technologii. Dowódcą Armii Czerwonej został emerytowany oficer, generał Korpusu Piechoty Morskiej, generał von Ripper, który...
0: Czyli doświadczony stratek.
1: Oczywiście, że tak. Jeden z największych. I doszedł on do wniosku, że nie ma szans w rozgrywce, w walce z przeciwnikiem, który przewyższa go technologicznie. Więc doszedł do wniosku, że będzie realizował to przy użyciu taktyki, na jaką pozwalają jego zdolności. Okazało się, że stosując podstęp, stosując najprostsze rozwiązania, takie jak przekazywanie meldunków i rozkazów poprzez, nazwijmy to, pocztę pantoflową, czyli kartkę papieru rozwożoną motorkami pomiędzy stanowiskami dowodzenia, używanie różnego rodzaju sygnałów, takich jak znaki na przykład dymne, co wydawałoby się w tamtych latach całkowitą abstrakcją, okazało się, że wyprowadził w pole niebieskich i doprowadził do wielkiej klęski. I to jest właśnie ten czarny łabędź z tego względu, że Amerykanie, którzy zapłacili za tą grę, przyjęli zapewnik, że Czerwony zostanie zmiażdżony, że nie ma szans, że Czerwony w jakikolwiek sposób go wręcz rani. Po tej grze przez wiele lat raport z tej gry był utajniony, dopiero kilka lat temu został on odtajniony i dzięki temu wszyscy dowiedzieliśmy się o tej całej sytuacji.
0: Wie pan co, przychodzi mi też na myśl, że teraz to skojarzyłem, takie coś, z czego słynęli kiedyś polscy brydżyści, no jakby nie patrzeć, to jest też gra decyzyjna, którzy stosowali taktykę silnego pasa tak zwanego, czyli ze silną, ze słabą kartą też można wygrać. Nie jestem brydżystą, ale wiem, że z tego zresztą wrocławscy świetni brydżyści tak robili. Trochę się to doskonale dopasowuje do tego, o czym pan mówi.
1: Zdecydowanie tak. Oprócz tego, że w Akademii Wojsk Lądowych zajmuję się implementacją gier wojennych do procesu szkolenia, co sam też biorę udział w licznych grach. I to są gry, które są prowadzone na różnych szczeblach, począwszy szczeblach najwyższych, szczeblach operacyjnych i strategicznych w ramach struktur natowskich. Mam takie doświadczenie w tego typu grach, tak jak i w grach, które realizujemy sami jako zakład dla różnego rodzaju instytucji. Chcę zwrócić tu uwagę, że najważniejszą rzeczą w grach wojennych jest to, że po pierwsze ta gra nie angażuje dużych środków finansowych, po drugie czas przeznaczony na tą rozgrywkę pozwala nam zrobić wszystko i właśnie należy zawsze w ramach procesów decyzyjnych w ramach gier wojennych pozbawić siebie pewnej obawy przed porażką. Tylko i wyłącznie odwaga albo podejmowanie decyzji nieszablonowych pozwoli nam sprawdzić, czy one mają sens i czy osiągną założony cel.
0: Czyli tanim kosztem duży efekt osiągnąć. Ale też stawiając na ludzką kreatywność i no, będąc trochę adwokatem diabła też, bo musicie wymyślać, co przeciwnik potencjalnie nawet najgorszego może na polu walki wymyślić.
1: Oczywiście, że tak. To znaczy gra wojenna jest pewną umowną sytuacją, pewną umowną wersją rzeczywistości.
0: Uproszczeniem pewnym.
1: To znaczy nie tyle uproszczeniem, a wizją. Z tego względu, że co ciekawe, jest pewien naukowiec, dr David Banks z King's College, nasz serdeczny przyjaciel, który podczas jednego z wykładów w Wielkiej Brytanii wygłosił właśnie taką tezę, że każda gra wojenna nie jest rzeczywistością. Ona jest wizją rzeczywistości twórcy gry. To znaczy, jeżeli ta gra dotycząca tego samego problemu zostałaby opracowana przez inną osobę, ona byłaby inną wizją rzeczywistości danego twórcy. W związku z powyższym, każda gra jest pewną abstrakcyjną wizją tej rzeczywistości i rezultaty z gier nigdy nie będą rezultatami, które możemy zrealizować w rzeczywistości. To znaczy, odpowiedź, którą uzyskamy po grze wojennej, nigdy nam nie da 100% odpowiedzi, okej, proszę wybrać prawą stronę drogi, bo na pewno pan wygra. Jak pan pójdzie w lewą stronę, to pan na pewno przegra. Do tego gry wojenne nas nie doprowadzą.
0: Ale bardziej chodzi o to, żeby zmusić człowieka do kreatywności i myślenia logicznego cały czas.
1: Oczywiście, że tak. To jest cały clou tego narzędzia, z tego względu, że to, co zauważamy podczas zajęć z naszymi podchorążymi w Akademii Wojsk Lądowych, proces decyzyjny, który ich dotyczy w ramach wojskowego procesu decyzyjnego oraz sytuacji, w których są stawiani jako przyszli dowódcy plutonów, bardzo często tracą oni świadomość sytuacyjną tylko i wyłącznie dlatego, że są zaangażowani w wypracowanie swojej decyzji. Gra wojenna pozwala im być cały czas wplecionym w proces decyzyjny, to znaczy ich świadomość sytuacyjna cały czas jest aktualizowana dzięki temu, że są w tym procesie bardzo mocno zaangażowani. I dzięki temu, że mogą tą grę rozgrywać, widzą, jakie efekty przynoszą ich decyzje, osiągamy dzięki temu dużo wyższe zaangażowanie na zajęciach, a także mamy mamy wiedzę o tym i widzimy to po kolejnych zajęciach, kiedy pójdziemy z nimi, tak jak pan powiedział wcześniej, po grach wojennych, na taktykę w pole tak zwane, czyli pójdziemy na zajęcia praktyczne z wykorzystaniem środków pozoracji czy na strzelnicę, na ćwiczenia w kierowaniu ogniem na przykład, to zauważamy u nich większe zrozumienie tego, co dzieje się na polu walki.
0: I tu na razie stawiamy kropkę w naszych grach wojennych, w rozmowie o nich. Za chwilę do niej wrócimy razem z naszym rozmówcą, z naszym przewodnikiem po tej trudnej sztuce, choć niektórzy powiedzą, że wcale nie trudnej, ale możemy się spierać, czyli gier wojennych z panem majorem Łukaszem Wójciakiem, kierownikiem Zakładu Obrony Terytorialnej Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Winna.

0: We wrocławskim wieczorze wracamy do naszej rozmowy o grach wojennych, bo konferencja na ten temat toczy się akurat w Akademii Wojsk Lądowych. Maciej Sas, zapraszam na kolejną część naszej rozmowy z panem majorem Łukaszem Wójciakiem, kierownikiem Zakładu Obrony Terytorialnej. To, co państwo robicie, ma też przełożenie na sytuacje kryzysowe, które wojsko też ma pod swoją kontrolą i krótko, to też trenujecie takie rzeczy, prawda? W ramach gier wojennych.
1: Powiem w ten sposób. Proces decyzyjny, który realizowany jest w ramach procesu decyzyjnego wojskowego, nie różni się niczym od każdego innego procesu decyzyjnego. Gry wojenne są, bardzo lubię ten zwrot, takim laboratorium porażki. To znaczy, w ramach gier wojennych można przećwiczyć każdy scenariusz.
0: Nic to nie kosztuje albo niewiele.
1: To przede wszystkim już o tym mówiliśmy. Niemniej chcę zwrócić uwagę, że możemy rozstrzygnąć każdy najbardziej błahy i najbardziej zaawansowany problem. Możemy rozstrzygnąć problem dotyczący, dla przykładu, co wydarzy się z infrastrukturą krytyczną państwa polskiego w momencie wielkoskalowego ataku takiego, a nie innego, lub działań hybrydowych, lub jeżeli tylko i wyłącznie chcielibyśmy to przetestować bez angażowania środków, możemy przetestować niewielki incydent i sprawdzić, w jaki sposób procedury wewnątrz naszej organizacji zadziałają i w jaki sposób te procedury funkcjonują. Z tego względu, że profesjonalna gra wojenna polega na tym, że angażujemy rzeczywiste struktury, rzeczywiste procedury i prawdziwych ludzi. I dzięki temu możemy sprawdzić, czy to, co opracowaliśmy, zda nasz stres test. A dopiero po tym, wyciągając pewne wnioski, możemy przygotować pełnoprawne ćwiczenie, no nie chcę powiedzieć taktyczne, ale ćwiczenie praktyczne z zaangażowaniem różnego rodzaju służb czy środków, jak niejednokrotnie widzieliśmy. Uważam i jestem przekonany, że dla przykładu zarządzanie kryzysowe, które akurat w naszym pięknym Dolnym Śląsku jest tematem od wielu, wielu lat podnoszonym i poruszanym wielokrotnie.
0: Na bieżąco, tak.
1: Ja pochodzę ze Stronia Śląskiego, więc jestem doświadczony jak i w 97, tak i w 24 roku, więc doskonale sprawę wiem, widziałem, jak się to odbywa i jako żołnierz, oficer obecnie Akademii Wojsk Lądowych doskonale wiem, że proces gry wojennej mógłby takiej administracji gminnej bardzo pomóc.
0: A takie rzeczy pan też na przykład inscenizuje, próbuje pan to robić, przekazać chociażby, macie te związki z cywilnymi służbami, z cywilnymi instytucjami?
1: Oczywiście, że tak. To znaczy, tak jak już powiedziałem wcześniej, jako Zakład Obrony Terytorialnej Akademii Wojsk Lądowych i wykładowcy, którzy w tym zakładzie pracują, realizujemy szereg różnego rodzaju przedsięwzięć dodatkowych, które zdecydowanie wykraczają poza nas proces dydaktyczny. To znaczy, prowadzimy zaawansowane gry wojenne dla różnych instytucji, dla organizacji czy firm z zakresu zarządzania kryzysowego i oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie i do dyspozycji.
0: Tak naprawdę to, co przygotowujecie, może pomóc w podejmowaniu decyzji i chociażby w zminimalizowaniu strat, co często jest kluczową sprawą w takim przypadku. Bo powodzi na przykład nie jesteśmy w stanie zatrzymać, ale możemy sprawić, że ona będzie mniej kosztowała, mówiąc trywialnie.
1: Oczywiście, że tak. I wracając jeszcze raz do tych absurdów czy abstrakcji, które byśmy całkowicie wykluczyli. Tamę w Stronie Śląskim ja osobiście znam doskonale. To znaczy nie jeden raz na niej spędzałem długie godziny wieczorami, czy to jeżdżąc na rowerze, czy chodząc na spacery. I gra wojenna pozwoliłaby nam zagrać hipotetyczny scenariusz, w którym założylibyśmy, co w momencie, kiedy taka tama uległaby zniszczeniu. Co się wydarzy? W jaki sposób zareaguje administracja? Co należałoby zrobić?
0: Czyli jakimi rzeczami dysponuje? Jakimi zasobami? Które może wykorzystać szybko, a które nie będą tak szybko wykorzystane?
1: Dokładnie tak. Czyli wracając do tematu, można powiedzieć, że mogliśmy zagrać hipotetyczny scenariusz, w którym właśnie taka tama ulega destrukcji, a następnie sprawdzić, gdzie należałoby szukać rozwiązań, ewentualnie gdzie należałoby szukać poprawy w ramach tego, co pan powiedział, czyli uruchamiania środków, jakich zasobów potrzebujemy, gdzie są braki, co należałoby zrobić. I to dotyczy wszystkiego. To dotyczy totalnie wszystkiego. No, szykujemy się do pewnego dużego wydarzenia. Na chwilę obecną to są plany, ale mamy takie zakusy, żeby przygotować dużą, bardzo dużą grę wojenną, która będzie dotyczyła poważnego szczebla i poważnej skali, w ramach której chcemy przetestować pewne rozwiązania dotyczące funkcjonowania całego kraju na wypadek
0: W.
1: Nie powiedziałbym, żeby na wypadek W, z tego względu, że jak pan doskonale widzi, z mojej perspektywy dydaktycznej mogę powiedzieć, że wojna dzisiaj ma całkowicie inną definicję i dzisiaj wojny toczone są w zupełnie inny sposób, niżeli czytamy w książkach.
0: Specjalnie o tym powiedziałem, bo chcę jeszcze jedną rzecz zapytać. Te scenariusze, o których bardzo często się mówi, też wywołują taką dyskusję i często pojawiają się doniesienia. Rosjanie przetestowali jakiś scenariusz ataku na, nie wiem, na Polskę, na przesmyk Suwalski, na Estonię. Polacy przecież wszyscy to testują, bronienie się przed kimś i atakowanie kogoś. To tajemnica Poliszynela. Więc takie scenariusze w wojsku też są opracowywane. Co się stanie, jeżeli ktoś nas napadnie, jeżeli będziemy musieli odeprzeć atak, w jakiej sytuacji i tak dalej.
1: dostaję.
0: Wiem, że nie o wszystkim panu może mówić, jasne.
1: Dostaję trudne pytanie.
0: Mówmy ogólnikami.
1: Oczywiście, że tak, to znaczy na pewno tak jest i jestem tego pewien, że tego typu scenariusze są, zresztą muszą być, tutaj nie ulega to żadnej wątpliwości. I jestem też pewien i jestem w 100% przekonany, że w ramach tych scenariuszy prowadzone są też gry wojenne, z tego względu, że nie jest tak, że w Wojsku Polskim gry wojenne nie istnieją. One są, one funkcjonują na odpowiednich szczeblach, mają specjalne procedury, są na ten temat właściwe dokumenty doktrynalne, które regulują ten proces. Naszą ideą jest to, aby te gry wojenne sprowadzić do najniższego szczebla, a następnie zbudować kompetencje od najniższego szczebla do najwyższego, żeby przyszli dowódcy, czyli nasi podporucznicy po Akademii Wojsk Lądowych, którzy kiedyś zostaną generałami, żeby oni o grach wiedzieli już wcześniej, a nie dopiero jak zaczną zajmować poważne, wysokie stanowiska.
0: Żeby ich wykształcić, ale wie pan, to się zbiega z tym, co robią ludzie, z którym będę jeszcze rozmawiał, żeby uzupełnić naszą rozmowę, ucząc dzieci w szkołach na przykład myślenia strategicznego, ucząc ich gier decyzyjnych. Ja to widziałem. Te dzieciaki są strasznie zaangażowane, ogromnie zaangażowane i świetnie to wykorzystują w codziennym życiu potem. No więc, jeżeli jeszcze na dodatek dodamy to, czego, jak pan powiedział sam, brakuje w grach wojennych, a więc tego elementu zaangażowania, tej nagrody tak naprawdę, że chce się grać, nie tylko muszę, ale też chcę, no to byłoby świetnie. Będziemy mieli lepiej przygotowanych generałów.
1: Zdecydowanie tak. Ja może zwrócę uwagę tu na jedną rzecz. Obecne czasy charakteryzują się wzrostem bardzo wielu rzeczy. Nie chcę wchodzić w tematy gospodarcze, ale w bardzo dużym uproszczeniu szkolenie wojskowe i każde szkolenie kosztuje bardzo dużo. To są środki przeznaczone na amunicję, to są środki przeznaczone na paliwo, na sprzęt, na
0: całą logistykę.
1: Oczywiście, to są horrendalnie wysokie pieniądze i tak samo jest z administracji cywilnej. Żeby zorganizować pełnoprawne ćwiczenie z ewakuacją budynku, z przyjazdem zastępu straży pożarnej, jeszcze do tego chcielibyśmy użyć, nie wiem, śmigłowiec, uruchomić inne służby, no to musimy się liczyć z ogromnymi pieniędzmi. Gra wojenna, tak jak pan powiedział, to jest kuźnia, która pozwala nam przećwiczyć ten proces bezkosztowo, a nasze umysły, nasze procedury, nasze zmysły są trenowane dokładnie tak samo, jakbyśmy realizowali ćwiczenie na żywo. I to jest przewaga gier wojennych, to jest to, czego szukamy i to, nad czym pracujemy w Akademii Wojsk Lądowych. Dzisiaj na planszy, w dużym uproszczeniu, na planszy gier wojennych przyszłości te działania i te decyzje będą owocowały lepszymi decyzjami na realnym polu walki, którego oczywiście nie chcielibyśmy doświadczyć.
0: No ale skoro chcesz pokoju, szykuj się na wojnę, to dobrze by wiedzieć takie rzeczy, dobrze je robić. A to, co słyszymy za nami, w naszym otoczeniu, to jest promocja nowych oficerów, którzy właśnie zostali promowani w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, więc Orkiestra Wojsk Lądowych gra tutaj. Jeszcze kończąc ten wątek. Tak samo jak żołnierze muszą ćwiczyć swoją sprawność fizyczną, no to tę sprawność umysłu, doskonale się te gry wojenne wpisują w to.
1: No, dotyka pan kolejnego bardzo ważnego aspektu, z tego względu, że samo podjęcie decyzji w realiach realnego konfliktu, czy w ramach decyzji, w ramach problemów, które dzieją się w dużym tempie, to jest kolejne wyzwanie. Jako weteran misji zagranicznych tak samo wiem, że w pewnych momentach nie ma czasu na podjęcie decyzji. Musi się podjąć. I dowódcy mają to tyle trudniej, że oni nie podejmują decyzji, czy on schowa się za ukryciem i będzie zdolny do działania, tylko jego decyzje wpływają na to, co zrobi jego pododdział. To znaczy, czy jego pododdział zrealizuje postawione przed nim zadanie?
0: Czy przetrwa?
1: Czy przetrwa? I czy to zadanie w ogóle wykona? Czy będzie zdolny do kolejnego manewru? Więc decyzja dowódcy to jest decyzja, która ma wpływ przede wszystkim na przeżycie pododdziału. W związku z tym...
0: Im lepiej wytrenowany jego mózg, tym lepiej dla pododdziału.
1: Tak, tym bardziej, że nowoczesne pole walki, jak obserwujemy choćby na terenie Ukrainy, decyzje podejmowane na współczesnym polu walki to są decyzje, na które dowódca plutonu, szczególnie ten oficer walczący bezpośrednio na polu walki, nie ma czasu, a decyzję musi podjąć.
0: Automatyzm potrzebny.
1: Nie ma sztabu ludzi, którzy mu tą decyzję pracują. On musi podjąć decyzję, ona musi być słuszna. I im lepsza świadomość sytuacyjna, im lepiej zrozumiane przez niego procedury, im lepsze wytrenowanie, im więcej godzin spędzonych na taktyce w polu, im więcej zajęć w ramach treningów i im więcej przedsięwzięć takich właśnie jak procesy decyzyjne w ramach gier wojennych, tym uważam lepsze decyzje w przyszłości.
0: A o grach wojennych rozmawiał z nami pan major Łukasz Wójciak, kierownik Zakładu Obrony Terytorialnej w AWL-u. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dodam tylko jeszcze, że może każdy z nas zechce spróbować tego samego w wersji dla początkujących, cywilnej. Za chwilę zapytam o to wrocławskich znawców takich gier, więc zostańcie z nami.

0: Trwa wrocławski wieczór w Radiu RMF 24 Wrocław. Nazywam się Maciej Sas i dzisiaj rozmawiamy o grach wojennych, o grach decyzyjnych, o grach strategicznych. Wspomnieliśmy wcześniej, że odbywa się wielka konferencja międzynarodowa na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, ale jak się okazuje, te gry są dostępne nie tylko dla wojskowych, wręcz przeciwnie. Wszystko zaczyna się w cywilu, zaczyna się często w młodszym wieku. I żeby to pokazać, poprosiłem o rozmowę Macieja Smiatacza, prezesa Stowarzyszenia Druga Runda. To jest stowarzyszenie, które zajmuje się propagowaniem edukacyjnych aspektów gier planszowych i od lat pracuje z różnymi ludźmi, od najmłodszych do najstarszych. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: Pracując z dziećmi, widzisz, że te gry mają jakiś sens taki głębszy, to znaczy co się zmienia w myśleniu, w podejściu do przede wszystkim chyba związków przyczynowo-skutkowych, no bo tu o tym rozmawiamy i traktowaniu tego u tych młodych ludzi.
1: Nie tylko zmienia się to, nie tylko zmienia się jakieś pojmowanie zakresu przedmiotów ścisłych czy przedmiotów humanistycznych, ale zmienia się też sama psychika dzieci, które zaczynają sobie nagle radzić ze stresem, zaczynają sobie radzić z porażką.
0: A to wielki problem chyba porażka, prawda?
1: To jest chyba wielki problem i myślę, że nie tylko u dzieci, że wielu dorosłych, zresztą myślę, że my też wiele razy w swoim życiu przerabialiśmy takie historie, gdzie z czymś sobie nie potrafiliśmy poradzić, a gry w tym w pewien sposób pomagają. Oczywiście musimy pamiętać o tym, to jest tylko narzędzie. Narzędzie w całym procesie, które można wykorzystać, które może być dodatkowym bodźcem, ale na pewno nie głównym elementem.
0: Tak, ale mówisz tutaj, że to można wykorzystać. Jak to wykorzystać? To znaczy przy pierwszej rozgrywce denerwują się, płaczą, bo przegrałem, potem jest inaczej, zmienia się to?
1: Zmienia się, bo dzięki temu, że my pokazujemy im te gry, my im je tłumaczymy, my pokazujemy po przegranej rozgrywce, zobacz, tu zrobiłeś taki błąd, a mogłeś rozegrać to w ten sposób. Wtedy ktoś by musiał zrobić coś innego. Pokazujemy, że ten proces decyzyjny właśnie zaczyna się już w naszej głowie, tak? Oczywiście bardzo dużo zależy od poczynań innych graczy, ale też jesteśmy w stanie dobrać do tego odpowiednie gry. No i proszę zauważyć, tutaj mówimy o Akademii Wojsk Lądowych, no dość poważnej uczelni, gdzie zaraz będą oficerowie Wojska Polskiego.
0: A potem zostaną naszymi generałami na przykład?
1: Trzymam kciuki za wszystkich adeptów jak najbardziej. I proszę Państwa, tam takie gry są wykorzystywane, no ale przecież one nie tam się zaczynają. Właśnie to, co powiedziałeś na początku. My zaczynamy dużo wcześniej. Każdy pamięta jakieś rozgrywki, nie wiem, w Chińczyka w Eurobiznes. Oczywiście gry bardzo losowe i tak dalej.

0: ale tych gier jest cała masa. My sami dysponujemy biblioteką już za momencik ponad 3000 różnych tytułów.
1: Czyli można powiedzieć, że jesteś rekordzistą, jeżeli chodzi o liczbę posiadanych gier? Chyba w Polsce już nawet.
0: Myślę, że ja nie, bo to już nie są tylko moje prywatne gry, to jest zasób naszej organizacji, który wykorzystujemy chociażby prowadząc Centrum Aktywności Lokalnej na ulicy Chopina 9A we Wrocławiu.
1: Dobrze o tym wspomniałeś, to jest miejsce, gdzie też można stawiać pierwsze kroki. Każdy może przyjść i spróbować gier strategicznych, gier decyzyjnych, gier losowych, trochę gier wojennych, jakby się uparł, ale do tego zaraz wrócimy.
0: Nawet nie musi się upierać, bo myślę, że tutaj również z AWL-em moglibyśmy im pokazać parę takich tytułów, z których chętnie by korzystali w swoich zajęciach dydaktycznych, nie chwaląc się, bo być może je znają, ale tak i tu ciekawostka. My już z AWL-em mieliśmy okazję się poznać swego czasu poprzez studentów, którzy na tamten czas prowadzili koło gier strategicznych właśnie na tej uczelni. Przyszli do nas wypożyczyć parę tytułów, pokazać tam właśnie swoim też prowadzącym, jak to wygląda, i do tej pory niektórzy z nich z nami zostali.
1: Czyli tak naprawdę wyuczyliście ich, czy wytłumaczyliście zasady niektórych gier, no bo wiadomo, że w grach planszowych, szczególnie w tych skomplikowanych, jeżeli się dobrze instrukcje obsługi nie wyjaśni, to potem są kłopoty.
0: Nie będę tutaj dopisywał sobie zasług, absolutnie. My im po prostu pokazaliśmy, że coś takiego jest. Daliśmy im to, żeby sobie mogli sami to wypróbować, z tego skorzystać. Wiemy, że na pewno grali, bo też widzieliśmy jakieś tam fotorelacje, też wiemy od nich, że im się to podobało, ale na pewno to, co robią teraz, jest świetną rzeczą, bo naprawdę te gry można wykorzystać nie tylko u dzieci, tak jak mówiłem na początku, nie tylko właśnie na Akademii Wojsk Lądowych. My sami prowadziliśmy taki pilotażowy program ze studentami na Uniwersytecie Przyrodniczym, ale też wykorzystujemy, wiele razy nam się zdarzyło wykorzystywać te gry wśród menadżerów, dyrektorów, kierowników, nawet w korporacjach, gdzie w zależności od tego, jaki efekt chcemy grami planszowymi osiągnąć, dobiera się odpowiednie tytuły, żeby nad nimi pracować. No a z takich ostatnich rzeczy to mogę powiedzieć razem jednym z ostatnich takich działań, chociażby, które prowadziliśmy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia, były takie zajęcia antyprzemocowe, gdzie pokazywaliśmy właśnie dzieciom i młodzieży, bo to też licea, były w to wciągnięte technika, inne placówki edukacyjne we Wrocławiu, że ważny jest ten element rozpoznania intencji współgraczy, zobaczenia ich reakcji, pogodzenia się właśnie z porażką, czy próba wytrzymania gry pod jakąś presją, jakąkolwiek, bo tutaj w zależności od tego, jaki tytuł wykorzystywaliśmy, to czy była czy presja czasu, czy presja innych zawodników na to, żebyśmy coś tam w miarę szybko zrobili.
1: Typowa gra decyzyjna.
0: Tak, bo myślę, że generalnie każda, no bo dobrze, może nie każda, ale większość gier planszowych polega na jakiejś decyzji, więc na pewno tak i to na pewno rozwija, także każdy, to jest właśnie piękne w grach planszowych, dlatego jest to moim hobby od grubo ponad 20 lat, że każdy tutaj może znaleźć coś fajnego dla siebie. Jeżeli szukamy rozrywki, po prostu pobawić się, spędzić czas, ale proszę Państwa, w towarzystwie, między nami, to czego nam teraz bardzo często brakuje, ale też możemy się czegoś z tego nauczyć.
1: No a poza tym jeszcze inne rejony mózgu pracują. Trenujemy mózg tak samo jak mięśnie, no bo nie ma co ukrywać, że w wielu grach planszowych, oczywiście chodzi głównie o to, żeby być z innymi, żeby towarzysko się spełniać, ale to też trening poważny dla mózgu.
0: Na pewno tak i na pewno wymagający, przynajmniej przy niektórych tytułach, czy tak jak tutaj zaczęliśmy od gier wojennych, no to tam nasz mózg już wchodzi na takie obroty, które myślę wielu słuchaczom jakby spróbowali, to mogłoby, jak to się mówi kolokwialnie, zwoje w mózgu wyprostować, bo naprawdę nie jest to łatwa rzecz.
1: Do tego zaraz wrócimy. Ja tylko jedną rzecz wyjaśnię, bo tutaj słyszycie odgłosy rozmaite w naszym otoczeniu, a to dlatego, że rozmawiamy w Parku Tarnogajskim, w którym właśnie Stowarzyszenie Druga Runda prowadzi zajęcia związane z aktywnością fizyczną, ale też aktywnością związaną z grami planszowymi, więc każdy tu może przyjść zagrać. A naszym gościem jest prezes tego Stowarzyszenia Druga Runda, Maciej Smiatacz. Maćku, wspomniałeś o tych grach wojennych, czyli gry wojenne typowo planszowe też są dla cywili dostępne, tylko zdaje się, to nie są najbardziej popularne z wszystkich gier. Dlaczego?
0: Są dostępne jak najbardziej. Dlaczego nie są dostępne? Po pierwsze...
1: Dlaczego nie są łatwe?
0: Dlaczego nie są łatwe? Bo są bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o reguły. Większość gier, z którymi pewnie część słuchaczy się spotkała wielokrotnie, czy jest to Carcassonne, czy jest to Catan, czy jest to Wsiąść do pociągu, to już są tak znane tytuły, jak jakieś znane marki napojów w sklepach, które nie musimy lubić, ale wszyscy znamy. W związku z tym z grami wojennymi jest troszkę inaczej. Jest to bardzo duża nisza, jeżeli chodzi o gry planszowe. One są ciężko dostępne, wydawane w małych nakładach, bardzo często nawet niedostępne w języku polskim, co tworzy jakąś barierę językową, no bo chcąc poznać grę, która ma 20, 30, 40 stron instrukcji samej.
1: Żeby zacząć, trzeba się przez to przebić.
0: A jeszcze w innym języku, no to i to języku specyficznym, bo tutaj już wchodzimy w taki język, można powiedzieć, branżowy. I tutaj na pewno osoby, które są, nie wiem, prawnikami, lekarzami, budowlańcami, też mają swój język branżowy. Tak samo jest w grach planszowych. I tutaj dla wielu osób jest to dość dużą barierą, bardzo często nieprzekraczalną. Dlatego my też akurat w naszej bibliotece wielu takich gier nie mamy. Ale tutaj powiem ciekawostkę, jedną z takich moich ulubionych gier wojennych, w które grałem. Gra nazywa się Napoleon's Triumph. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły fabuły, ale proszę Państwa, ciekawostka, tam nie ma ani jednej karty, ani jednej kostki.
1: No to jak się gra?
0: A no właśnie, jak się gra. I tutaj wracamy do tego, co usłyszymy zapewne na AWL-u, że tutaj jest tylko i wyłącznie proces decyzyjny. Są związki przyczynowo-skutkowe między tym, co zrobi drugi gracz, jakie jednostki wykorzysta do czego i tym, co zrobimy my.
1: Jeszcze jednym miejscem, gdzie będzie można spróbować, można co roku spróbować swoich sił, jeżeli chodzi o gry planszowe, między innymi te, o których mówimy, czyli decyzyjne, jest festiwal, który organizujecie i on w listopadzie będzie. Będzie każdy mógł przyjść, zobaczyć, sprawdzić, spróbować, zapytać.
0: I to całkowicie za darmo. Tutaj też we współpracy z gminą Wrocław, Stowarzyszeniem Tratwa, organizujemy Wrocław Games Fest, czyli Międzynarodowy Festiwal Gier Planszowych, 7-8 listopada, wstęp darmowy, gdzie cała nasza biblioteka jest do Państwa dyspozycji. My i nasi wolontariusze są do dyspozycji, także na pewno doradzimy, pokażemy, jak będzie czas, to wytłumaczymy i można tego wszystkiego spróbować.
1: A warto? Z tego, co mówisz, warto.
0: Mnie to wciągnęło i myślę, że w moim gronie osób, które mnie otaczają, też bardzo dużo ludzi zaraziłem tą pasją, tym hobby i niektórym tak zostało.
1: Jeszcze jedno. A byłbyś w stanie, na przykład, gdybyś się umówił na taką małą rozgrywkę z, jak słyszę, świetnymi zawodnikami, jeżeli chodzi o gry wojenne z Akademii Wojsk Lądowych naszej, stanąłbyś z nimi w szanki?
0: Przyjmuję wyzwanie. Jak to mówią teraz w slangu młodzieżowym, challenge accepted, w związku z tym czekam.
1: Na propozycję. Ale jak słyszeliśmy, każdy może spróbować. Wiem już, gdzie można, czyli jeszcze raz przypomnij, CAL na ulicy Chopina, tak?
0: Centrum Aktywności Lokalnej, ulica Chopina 9 we Wrocławiu, lub Wrocław Games Fest, 16 edycja, 7-8 listopada, czasoprzestrzeń, ulica Tramwajowa 1-3.
1: Po takim treningu być może ktoś potem trafi na AWL, zostanie oficerem, zostanie generałem, to wie. Tak czy inaczej, jak słyszymy, każdy może spróbować gier wojennych, chociażby w mikroskali. Wrocławski Wieczór Radia RMF24 właśnie w tym momencie kończymy, no bo pora na jedną rozgrywkę gier wojennych. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
12: Po reklamie.
14: Słuchacie radia RMF 24. Fakty już niebawem.

0: Dobrego i spokojnego wieczoru. Darek Maciborek. Do usłyszenia i zapraszam na fakty od 22 w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z Krajowej Ósemki na Dolnym Śląsku. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. Po dwóch dniach paraliżu lotnisko w Katanii na Sycylii wznawia połączenia. W faktach także najnowsze dane o inflacji, która idzie w górę. Co najmocniej uderza w nasze portfele, to sprawdził dziennikarz RMF FM. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej Ósemce na Dolnym Śląsku w Przeżyczynie Zdroju. To odcinek Ząbkowice Śląskie - Niemcza. Ciężarówka zderzyła się tam z autem osobowym. Droga jest tam zablokowana. Lotnisko w Katanii na Sycylii zostało otwarte po prawie dwóch dniach paraliżu z powodu aktywności wulkanu Etna. Wznowiono przyloty i odloty. Jednocześnie władze portu ponowiły apel, by pasażerowie przed przyjazdem na lotnisko upewnili się co do statusu swojego lotu. Kilometry od bazy lotniczej Wunstorf koło Hanoweru w Niemczech znaleziono szczątki drona, poinformował dziennik Bild. Nie wiadomo, do kogo należał bezzałogowiec, który rozbił się na terenie niezamieszkanym. Na miejscu wciąż pracują służby, które zabezpieczają i będą analizować części drona.
2: Inflacja w faktach RMF FM.
1: Drożeją paliwa i opał, potaniały za to niektóre produkty spożywcze. Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane o inflacji. W sierpniu ceny rosły w tempie 3,4% w skali roku. Co najmocniej uderza w portfele Polaków, to wie dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
3: Szczególnie obciążające dla budżetów domowych są wizyty na stacjach paliw. Benzyna w ciągu roku podrożała o 20%, a olej napędowy o 30%. Na szczęście wysokie ceny transportu jeszcze nie przełożyły się na ceny w sklepach. Na niektórych półkach wręcz przeciwnie. Tańsze niż przed rokiem jest masło o 25%, tyle samo jabłka, cukier o 15% mniej. Ale są też produkty spożywcze, które podrożały. Jajka w górę o 5%, wołowina o 9%. Liderem wzrostów pozostaje jednak papryka, aż o 22% w górę. Analitycy obawiają się jednak, że to dopiero początek rozpędzania się inflacji przy coraz droższych paliwach. Na koniec roku inflacja może zbliżyć się już do 5%.
1: Rywalizujące ze sobą w sektorze sztucznej inteligencji firmy OpenAI, Anthropic i Google podjęły współpracę w kwestii bezpieczeństwa AI. Według agencji AFP firmy zabiegają o utworzenie organu, który nadzorowałby zagrożenia, jakie może stworzyć sektor sztucznej inteligencji. Czy sztuczna inteligencja może zagrozić ludzkości?
4: Czy powinniśmy to bagatelizować? Na pewno nie. Czy powinniśmy mówić o tym w łagodniejszych słowach? Też myślę, że nie. To znaczy, to jest technologia, która rozwija się w tempie do tej pory niezmierzonym. To jest technologia, której granice innowacji czy granice tego, co powstaje w laboratoriach, zanim zostanie wypuszczone tak naprawdę do szerokiej publiczności, nie jest jeszcze kompletnie znane i rozwijana przez ludzi, którzy wydają się tkwić w takim permanentnym wyścigu, kto zrobi więcej i lepiej, bez zastanowienia, jakie to będzie miało konsekwencje.
5: Im częściej korzystamy z modeli sztucznej inteligencji, tym sami się trochę przyczyniamy do jej rozwoju?
4: Tak, zdecydowanie. Tylko to dzieje się na dwóch płaszczyznach. To, ile narzędzie, z którego korzystamy, wie o nas i w naszym konkretnym przypadku, naszej konkretnej firmy i nas, jak, nas samych jako konkretnego Jana Kowalskiego i tej dużej skali, która jest trochę już w przestrzeni łódki, która odpłynęła, to znaczy OpenAI czy ChatGPT zbliżają się do miliarda użytkowników tygodniowo. To nie jest już skala, którą jesteśmy w stanie zatrzymać.
1: Nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał z Pawłem Harajdą, zajmującym się wdrażaniem sztucznej inteligencji w firmach. Opóźnia się rozpoczęcie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Czy problemem jest brak pieniędzy? O to Piotr Salak zapyta jutro w rozmowie o 7 w Radiu RMF 24 wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka. Gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie RMF FM 2:30 będzie z kolei wicemarszałek Sejmu, poseł i lider Konfederacji Krzysztof Bosak.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Na ostatni już dziś fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
6: Górnik Zabrze prowadzi z Koroną Kielce w meczu Ekstraklasy. To już 76. minuta. Zabrzanie strzeli gola jeszcze w pierwszej połowie. Peter Federico na liście strzelców. Piłkarskie emocje opadają już w Częstochowie. Raków przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3. Przesądził gol w 13. minucie doliczonego czasu gry.
7: Jakbyśmy z tego meczu, biorąc pod uwagę, co się wszystko wydarzyło, ile kontrowersji, ile decyzji przeciwko nam, jakbyśmy z tego meczu wycisnęli punkt, to naprawdę byłoby to dzisiaj do zaakceptowania, a tak, no na pewno taka porażka boli.
6: Tak mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek. koszmarek. Na Wyspach dziś pojedynki Pucharu Ligi Angielskiej w grze wielkie firmy. Liverpool gra teraz na przykład z Tottenhamem i prowadzi 1-0. W Hiszpanii Real Madryt gra na wyjeździe z Elche i to jest gra ligowe punkty. Trwa pierwsza połowa i Królewscy prowadzą 1-0. Nowy sezon ruszył w Tauron Hockey Lidze. 10 drużyn w grze Mistrzostwo Kraju. Obrońcy tytułu zawodnicy GKS-u Tychy w pierwszym meczu nie mieli litości dla Podhala Nowy Targ. Wygrali aż 10-1. Ze zwycięstwami także Polonia Bytom, Zagłębie Sosnowiec, GKS Katowice i KH Energa Toruń. Blisko 700 uczennic spotkało się dziś w rzeszowskiej hali pod promie. Wszystko to w ramach akcji Mistrzynie w Szkołach. To była największa w tym roku odsłona cyklu, w którym z uczennicami spotykają się gwiazdy sportu. Tym razem były to na przykład Joanna Jóźwik czy Sofia Ennaui.
8: Wszystkim tym dziewczynkom pokażemy na swoich przykładach, że sport jest niezwykle ważny, że aktywność fizyczna jest dla naszego ciała nieodłącznym elementem.
9: Nawet mała aktywność właśnie w ciągu dnia to jest naprawdę super ważne. Warto jest w ogóle znaleźć coś dla siebie, co będzie nam sprawiało przyjemność i co zostanie z nami po prostu na zawsze.
6: No, treningowi towarzyszyły rozmowy o zdrowiu, samoakceptacji, hejcie czy realizowaniu marzeń.
2: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji.
10: RMF 24.

0: Dobry wieczór, Daniel Chawrylenia ponownie z wami. Wtorek powoli dobiega końca. Czas przypomnieć najważniejsze fakty, jakie przyniósł. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław.
1: Tym żyje Wrocław.
0: Zakończono remont lokalu użytkowego przy ulicy Zachodniej od 1 do 3, gdzie działa Centrum Aktywności Lokalnej prowadzone przez Serce Szczepina. Prace objęły remont i ocieplenie elewacji, wymianę okien oraz wykonanie izolacji termicznej ścian podziemnych. Koszt inwestycji wyniósł blisko 500 000 zł. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy na montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz wodnej i kanalizacyjnej. Przewidziano także remont chodnika oraz nawierzchni dziedzińca. We Wrocławiu trwają poszukiwania 85-latka. Mężczyzna w poniedziałek po południu opuścił mieszkanie przy ulicy Wyszyńskiego i do tej pory nie wrócił. Zaginiony choruje na Parkinsona i Alzheimera. Ma około 170 cm wzrostu, waży około 85 kg, nie posiada znaków szczególnych. W chwili zaginięcia ubrany był w ciemnozielony sweter, dżinsowe spodnie i półbuty. Jego zdjęcia opublikowała wrocławska policja na swoich mediach społecznościowych. Osoby posiadające informacje na temat miejsca pobytu zaginionego proszone są o kontakt z komisariatem policji Wrocław-Śródmieście lub z numerem alarmowym 112. Ponad 2 miliony pasażerów w 3 miesiące. Wrocławskie lotnisko ma za sobą absolutnie rekordowe lato. Od czerwca do końca sierpnia obsłużyło o ponad 14% więcej podróżnych niż rok temu, mówił we wtorek faktom RMF 24 Wrocław prezes portu Karol Przywara.
2: To ponad 2 miliony pasażerów obsłużonych latem we Wrocławiu. 725 tysięcy w samym sierpniu, 713 w lipcu, czyli te rekordowe miesiące, miesiąc po miesiącu na naszym lotnisku. 2 miliony pasażerów to kiedyś obsługiwaliśmy w ciągu roku, w 2012 roku, więc nie tak wcale dawno temu, ale też w tej samej infrastrukturze, którą dzisiaj mamy, jeśli chodzi o terminal, więc my musieliśmy naprawdę dokonać wielu starań, żeby ten komfort pasażerów był jeszcze zachowany, choć wiemy, że mamy jeszcze trochę do poprawy i na przyszły sezon letni planujemy szereg inwestycji, żeby właśnie zwiększyć komfort naszych pasażerów.
3: A gdzie najczęściej pasażerowie latali z Wrocławia?
2: Te kierunki południowo-europejskie, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Malta czy Grecja, to są takie popularne bardzo kierunki tego ruchu, regularnego ruchu low-costowego. Popularne oczywiście zawsze, jeśli chodzi o czartery, są kierunki tureckie, kierunki także w północnej Afryce. Tam pasażerowie znajdują więcej słońca niż w Polsce i od wielu lat do tych miejsc się udają.
3: A możemy już zdradzić coś na temat tej zimowej siatki połączeń?
2: Tak, mamy kilka nowości, które zostaną wprowadzone, między innymi Marrakesz w Maroku, między innymi Bilbao w północnej Hiszpanii. To jest taki kierunek, o który długo zabiegaliśmy, bo na południe Hiszpanii latamy, natomiast ta północ jest jeszcze nieodkryta. Wzmacniane połączenia z Madrytem, z Tiraną i absolutna nowość, czyli zmiana koncepcji funkcjonowania, czizHurgada, realizowana przez Wizz Air. Nie tak jak dotychczas mieliśmy loty czarterowe organizowane przez biura podróży, tylko Wizz Air na pokładzie swojego low costu będzie mógł pasażerów zabrać do Egiptu.
3: A czy są planowane jakieś dalsze połączenia, na przykład do Azji?
2: Dzisiaj oczywiście rozmawiamy o tym, jakim miejscu jesteśmy jako port lotniczy, jakim miejscu jest gospodarka Wrocławia Dolnego Śląska. Zachęcamy przewoźników, czy to azjatyckich, czy amerykańskich, do tego, żeby większą uwagę poświęcili naszemu lotnisku. Jako lotnisko już 5-milionowe jesteśmy w kręgu zainteresowania takich przewoźników, natomiast to decyzja zawsze jest tych, którzy te loty organizują. W dzisiejszych warunkach geopolitycznych, ekonomicznych trudno takie plany im podejmować, ale oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie, wymieniamy się danymi, wymieniamy się ofertami i rozmawiamy także i o takich połączeniach.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: We wtorek w swoich mediach społecznościowych Ryanair opublikował tajemniczą zapowiedź, która rozbudziła wyobraźnię podróżnych z Dolnego Śląska. W charakterystycznych niebiesko-żółtych barwach linii pojawiło się bezpośrednie nawiązanie do stolicy regionu oraz wymowne hasło Wrocław zbliża się coś nowego. Całość opatrzono paskiem postępu i konkretną datą, środa 16 września, godzina 15. Choć linia lotnicza nie zdradza jeszcze żadnych szczegółów, forma komunikatu typowa jest dla ogłoszeń dotyczących siatki połączeń. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest prezentacja nowych, dotąd niedostępnych tras z wrocławskiego lotniska, powrót popularnych kierunków wakacyjnych lub zbliżający się rozkład lotów na kolejny sezon. Nie można też wykluczyć zwiększenia częstotliwości na najbardziej obleganych trasach, czy nawet zbliżającej się wielkiej akcji promocyjnej na bilety. Port lotniczy Wrocław od lat pozostaje jedną z kluczowych baz Ryanaira w Polsce, a przewoźnik regularnie rozwija stąd swoją ofertę zarówno o kierunki typowo urlopowe na południu Europy, jak i połączenia do głównych europejskich metropolii biznesowych. kolejnych. Wszystkie karty zostaną odkryte już jutro o godzinie 15, a nam nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość. W Faktach RMF 24 Wrocław we wtorek sprawdzaliśmy też, co dalej z planami budowy metra we Wrocławiu. Najnowszy raport przygotowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych Studzie Emocje wynika z niego, że taka inwestycja jest po prostu za droga. Eksperci rekomendują w zamian rozwój kolei aglomeracyjnej i przyspieszenie tramwajów, w tym ich priorytetyzację na skrzyżowaniach. O komentarz poprosiliśmy wiceprezydenta Wrocławia Grzegorza Romana.
4: Metro w ogóle jest nieopłacalne, jeżeli traktujemy w kategoriach finansowych. No metra się dokłada, natomiast nie znam wszystkich uzasadnień. Ja mam gotową koncepcję posadowienia linii stacji kolejowych, którą wykonaliśmy sami. Za miesiąc będzie opublikowana.
3: A są jakieś plany na przyspieszenie linii tramwajowych? Bo taka jest tutaj rekomendacja, żeby odpuścić metro i przyspieszyć tramwaje.
4: Dobrze by było, jakby minister za rekomendacją posłał pieniądze. Wolałbym pieniądze niż rekomendację. Co zrobić, to ja wiem. Ja potrzebuję pieniędzy, żeby to zrobić. Jeśli będzie to tak, że Kraków dostanie na metro, a my dostaniemy równowartość na rozbudowę innych form transportu publicznego, nie mam do pana ministra żadnych pretensji, ale jeśli będzie tak, że Kraków dostanie na metro, a my nie dostaniemy pieniędzy na rozbudowę swojego układu komunikacyjnego, to uznam, że to jest nieuczciwe.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
0: Stara kopalnia w Wałbrzychu po raz kolejny włącza się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczna edycja pod hasłem Przez przeszłość dla przyszłości – dziedzictwo w zagrożeniu skupi się na nadawaniu nowego życia obiektom postindustrialnym, mówiła we wtorek w RMF 24 Wrocław Magdalena Włodarska z Muzeum Przemysłu i Techniki w Starej Kopalni w Wałbrzychu.
5: Dołączamy do tego jakże ciekawego projektu, tym bardziej, że w tym roku temat mocno dotyczy tego, co się dzieje na Starej Kopalni. Temat główny to przyszłość dla przeszłości, czyli dziedzictwo w zagrożeniu i jest tutaj mowa o obiektach chociażby takich jak nasze, czyli postindustrialnych, którym nadaje się nowe życie.
0: Dla mieszkańców i turystów przygotowano dwa otwarte spotkania. Pierwsze z nich zaplanowano już w piątek na godzinę 17.
5: Tutaj Marek Arcimowicz, dyrektor Rady Programowej i projektu właśnie Muzeum Wałbrzych Antygiel, opowie o tym projekcie, opowie o tym, jak to się stało, że w postindustrialnym budynku w pokopialnianej siłowni powstaje muzeum, które będzie opowiadać tą przeszłość właśnie mieszkańców Wałbrzycha.
0: Drugie spotkanie odbędzie się w następny czwartek. Kierownik Muzeum Przemysłu i Techniki Wioletta Wronagaj przybliży na nim wyzwania związane z adaptacją dawnej sortowni.
5: Tutaj kierownik Muzeum Przemysłu i Techniki Wioletta Wronagaj opowie o sortowni, o części zakładu przeróbki mechanicznej węgla, który jest takim dość trudnym obiektem, a chcemy go zaadaptować właśnie na potrzeby turystyczne, na potrzeby trasy turystycznej, więc ona opowie o tym, jak takie miejsce przygotować do tego i jak trudno jest czasami opowiadać właśnie o tym dziedzictwie poprzemysłowym.
0: Europejskie Dni Dziedzictwa w Starej Kopalni w Wałbrzychu to także specjalne zajęcia dla szkół.
5: Część zajęć będzie związana właśnie z tym, jak pracowało się kiedyś na sortowni, jakie są tajemnice tego miejsca. Będą też związane właśnie z przeszłością, z tym, jak żyło się w Wałbrzychu w czasach ich dziadków i pradziadków, czy także powiemy trochę o modzie na ulicach wałbrzyskich właśnie już po II wojnie światowej. Jak się tutaj wtedy ubierali mieszkańcy Wałbrzycha. No i oczywiście nie zabraknie także tematu barburki, czyli tradycji górniczych. O tym też trochę więcej opowiemy, ale to już my wyruszymy do szkół z tą opowieścią o wałbrzyskich tradycjach górniczych.
0: Spotkania są bezpłatne, ale obowiązują zapisy, szczegóły na stronie Starej Kopalni w Wałbrzychu. Kilka tysięcy uczniów szkół średnich odwiedziło we wtorek kampus Politechniki Wrocławskiej, gdzie rozpoczął się 20. Salon Maturzystów Perspektywy. Oprócz praktycznych informacji o egzaminie dojrzałości, uczniowie mogą zapoznać się z ofertą 40 uczelni wyższych. Stoiska Salonu Maturzystów, na których prezentują się uczelnie i instytucje doradztwa zawodowego, rozstawiono w budynku D20 Politechniki Wrocławskiej. Tam oraz w innych budynkach kampusu odbywają się też prelekcje na temat egzaminów maturalnych z zakresu doradztwa zawodowego czy finansów i prowadzenia własnej działalności. 20. Salon Maturzystów Perspektywy to wrześniowe wydarzenie edukacyjne, które odbywa się w 15 największych ośrodkach akademickich w Polsce. Bierze w nim udział kilkuset wystawców. Maturzyści, nauczyciele i rodzice mogą zapoznać się tam z informacjami o egzaminie maturalnym w przyszłym roku oraz zasadach rekrutacji na studia. Salon Maturzystów zakończy się na Politechnice Wrocławskiej w środę. W kolejnych dniach odbędzie się m.in. w Olsztynie, Rzeszowie, Poznaniu czy Warszawie. W tym miejscu robimy krótką przerwę. Podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław wraca dosłownie za chwilę. Bądźcie blisko radia.

0: Po krótkiej przerwie wracamy do najważniejszych faktów, jakie we Wrocławiu i okolicach przyniósł wtorek. Daniel Chawrylenia zapraszam na kolejną odsłonę podsumowania dnia w RMF24 Wrocław.
1: Posłuchaj tych faktów.
0: Wrocław przygotowuje system schronienia dla około 400 tysięcy osób. Miasto wytypowało już 36 miejsc doraźnego schronienia. Trwa sprawdzanie około 300 starych budowli ochronnych, a pod 14 szkołami przygotowywane są modernizacje istniejących obiektów. Docelową sieć schronów i ukryć ma wskazać opracowanie Politechniki Wrocławskiej. Do tego, przypomnijmy, dochodzą nowe syreny alarmowe. W ubiegłym roku zamontowano ich 15, a obecnie trwa przetarg na kolejnych 11. Gotowy jest też projekt masowej ewakuacji Wrocławia. Zakłada wykorzystanie pojazdów MPK, pociągów kolei dolnośląskich i transportu wodnego. Pierwszym zapleczem dla ewakuowanych mają być 244 miejskie placówki oświatowe z miejscami dla ponad 15 tysięcy osób. Miasto deklaruje również zabezpieczenie podstawowych zasobów na pierwsze 72 godziny kryzysu. Szczegóły magistrat ma przekazać w piątek, a wy usłyszycie o nich w faktach RMF24 Wrocław. W tej odsłonie podsumowania wracamy na wrocławskie lotnisko, gdzie dokładnie na terenie lotniczego dworca towarowego trwa budowa nowej hali magazynowo-biurowej. Jak mówił we wtorek Norbert Kowalczyk, prezes lotniczego dworca towarowego Wrocław, to bardzo ważna inwestycja, która pozwoli transportować do i z Wrocławia trzykrotnie więcej przesyłek lotniczych.
2: Ta hala miała być przeznaczona głównie jako hala eksportowa, ponieważ mamy obecnie trzy hale. Ze względu na to, że potrzebujemy się rozwijać, mamy mało tego miejsca, zdecydowaliśmy się tutaj wspólnie z portem lotniczym na to, żeby rozbudować tą halę. Ta hala będzie stricte halą handlingową do obsługi frachtu lotniczego w eksporcie. Ta hala będzie przygotowana do obsługi nie tylko zwykłego general cargo, ale przesyłek specjalistycznych, wymagających specjalnych warunków przechowywania, czyli w warunkach kontrolowanej temperatury, też możemy obsługiwać żywe zwierzęta, przesyłki e-commerce, wielkogabarytowe i praktycznie każdą przesyłkę, która jest możliwa do obsługi w portach lotniczych. Obecnie obsługujemy około 12 tysięcy ton cargo. W tym roku 2026 planujemy około 13-14 tysięcy ton cargo. No, ta nowa hala spowoduje, że będziemy mogli zwiększyć swoją przepustowość trzykrotnie. Tak? Planujemy na jakieś 30-35 tysięcy ton cargo w ciągu roku, może nawet więcej. To wszystko w zależności od tego, czy będziemy tutaj całodobowo robić, czy tylko w określonych godzinach. Zależy. Planujemy, żeby to było 24 na dobę, obsługa ciągła.
0: Nowy obiekt ma zostać oddany do użytku w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jednoślady znalazły się pod lupą dolnośląskiej policji. Podczas jednodniowej akcji funkcjonariusze skontrolowali ponad 730 osób. O szczegółach działań o kryptonimie Jednoślad opowiadał w faktach RMF24 Wrocław we wtorek Paweł Noga z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
3: W miniony piątek funkcjonariusze Wydziałów Ruchu Drogowego działający na terenie garnizonu dolnośląskiego prowadzili akcję Jednoślad. Działania skierowane były na zwiększenie bezpieczeństwa osób podróżujących jednośladami, ale także innych użytkowników dróg. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na rowerzystów oraz osoby korzystające z hulajnóg elektrycznych, ale kontrolowali również motocyklistów i motorowerzystów. Policjanci skontrolowali łącznie ponad 730 jednośladów poruszających się po drogach województwa dolnośląskiego, ujawniając blisko 350 wykroczeń popełnionych właśnie przez tę grupę uczestników ruchu drogowego. Mundurowi podczas działań sprawdzali, czy kierujący nie znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków działających podobnie. Niestety 16 osób zdecydowało się kierować z krążącym w organizmie alkoholem, a 5 osób znajdując się pod wpływem środków odurzających. Policjanci apelują o rozwagę i bezpieczną jazdę, zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do aktualnych przepisów.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: We wtorek minęły dokładnie 2 lata od pęknięcia zapory w Stroniu Śląskim, które przesądziło o skali zniszczeń podczas powodzi. Potężna fala zniszczyła ponad 5 tysięcy budynków, drogi, mosty i dorobek życia wielu rodzin. Poszkodowanych zostało 162 tysiące mieszkańców Dolnego Śląska. To dobry moment nie tylko na wspomnienia, ale przede wszystkim na pytanie, czego nauczyła nas tamta tragedia i czy jesteśmy lepiej przygotowani na kolejne zagrożenie. Na miejscu przy tamie była Martyna Czerwińska.
4: Obok mnie Tomasz Mazurek, prezes spółdzielni mieszkaniowej w Stroniu Śląskim. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Panie Tomaszu, niedawno światło dzienne ujrzał raport NIK miażdżący dla naszych służb i to na różnym szczeblu. Okazuje się, że przede wszystkim mieszkańcy nie dostali na czas wystarczającego ostrzeżenia. Czy myśli pan, że ten system poprawił się w czasie tych 2 lat? Czy służby odrobiły lekcje? Czy państwo odrobiło lekcje z powodzi?
5: Trudno mi odpowiedzieć na tak postawione pytanie, bowiem ja nie wiem. Dzisiaj, zarządzając niemal połową miasta, spółdzielnia mieszkaniowa nie ma żadnych wytycznych, nie było żadnych ćwiczeń chociażby związanych z ewakuacją w sytuacjach tego typu rzeczy, zagrożeń powszechnych. Nie sądzę, żeby służby miały przygotowane magazyny na wypadek katastrofy tego typu. Punkty ewakuacji też są, mam wrażenie, nieprzygotowane z tego, co jakby wiem z opowieści mieszkańców.
4: To szokujące, bo pamiętamy, jak ta ewakuacja, szczególnie ze słynnych zielonych, tak zwanych bloków, wyglądała. Koparkami mieszkańcy byli wywożeni w ostatniej chwili.
5: Były koparki, były amfibie potem, bo już wojsko dojechało na któryś tam kolejną godzinę. Natomiast jest ogromny problem od takich bardzo prozaicznych, wydawałoby się, sytuacji. No, myślę, że nikt nie rozpoznał dotychczas, ile osób potrzebuje transportu medycznego, a w takich miejscowościach jak Stronie Śląskie, Lądek czy pobliskie miejscowości bardzo dużo osób jest osobami starszymi z jakimiś niepełnosprawnościami. My mieliśmy ogromne problemy z wynoszeniem tego typu osób. Po pierwsze, nie wiedzieliśmy, ile tych osób jest w momencie ewakuacji.
4: I rozumiem, że dalej nie wiecie.
5: Dalej nie. Dalej nie ma takiej wiedzy. Nikt tego nie zebrał. Za to odpowiadać powinny podmioty w strukturze zarządzania kryzysowego, które są wskazane. Takich danych nikt nie zbierał. To rzecz prozaiczna, ale jak i gdzie podstawić taką karetkę medyczną, żeby móc wywieźć osoby wymagające tego typu opieki w czasie ewakuacji? Co zrobić ze szkołą w momencie, jeżeli te szkoły nadal będą wskazywane jako punkty ewakuacji? Co zrobić z dziećmi w czasie, kiedy tam będą ewakuowani mieszkańcy?
4: Czyli pan jako mieszkaniec i szef spółdzielni nie czuje się przygotowany na ewentualną kolejną powódź?
5: Nie czuję się przygotowany. Jeszcze raz podkreślę, że powinny być w moim przekonaniu powszechne ćwiczenia obejmujące tą część miasta, która w tym zakresie jest zagrożona. Takich ćwiczeń w ciągu ostatnich 2 lat nie było. Nie było procedur przećwiczonych. W związku z tym trudno mówić o tym, żeby mieszkańcy byli przygotowani na tego typu sytuację. Ja mam nieodparte wrażenie, że to będzie taka oto sytuacja, że tak jak wtedy, to była niedziela 15 września 24, że mieszkańcy będą się szykować do kościoła. Po prostu.
0: Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska przekonuje, że wyciągnęła wnioski z raportu NIK.
6: Wszystkie te zalecenia i te wnioski pokontrolne zostały wdrożone. Ale co najważniejsze, bo to nie same procedury, nie same napisanie procedur stanowią później o skuteczności działania wszystkich stron, wszystkich służb. Ważne są ćwiczenia, ważne jest to, by tak naprawdę doskonalić te działania. Stąd też duże przeprowadzone na szczeblu wojewódzkim ćwiczenia OLE, które zorganizowaliśmy ze służbami. W kilku miejscach na Dolnym Śląsku kilkanaście epizodów kryzysowych. Plan ewakuacji, który został przedstawiony do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, został oceniony jako najlepszy w całym kraju.
0: Do Stronia Śląskiego i Martyny Czerwińskiej wrócimy również w ostatniej odsłonie dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław, która jeszcze przed nami, a teraz ciekawostka dla wrocławskich rowerzystów. Rusza drugi sezon bezpłatnych szkoleń Rowerzysta-Ratownik, pierwsza pomoc na wrocławskich drogach. Od środy będzie można się zapisać na pierwsze w tej edycji szkolenia, które zaplanowano na 30 września i 3 października. Do końca roku Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaplanowało 12 takich szkoleń. Dodajmy, że w tygodniu odbywają się one pomiędzy 16.30 a 21, a w soboty pomiędzy 9 a 13.30. Organizatorzy zalecają wygodny strój sportowy, bo szkolenia stawiają na umiejętności praktyczne, nie teorie. W programie takiego 4,5-godzinnego szkolenia znalazły się m.in. symulacje wypadków, ćwiczenia z fantomami czy nauka obsługi defibrylatorów AED. Co do zasady, szkolenie przeznaczone jest dla osób dorosłych, ale mogą wziąć w nim udział także nastolatkowie od 14 roku życia, pod warunkiem, że będzie im towarzyszył opiekun prawny. Zapisy na kolejne będą uruchamiane sukcesywnie na stronie wrocławskiego WCRS-u. I na tym kończymy drugą odsłonę dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław, ale nigdzie nie uciekajcie.

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio RMF 24. Dobry wieczór.

0: Daniel Chawrylenia w dalszym ciągu przy mikrofonie. Zapraszam na ostatnią dzisiaj odsłonę podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław.
1: Fakty istotne dla Wrocławia.
0: Zdjom ogłosił przetarg na wykonawcę następnego odcinka promenady Krzyckiej od ulicy Krzyckiej do Racławickiej. Projekt, przypomnijmy, jest już gotowy, a co zakłada? W ramach zamówienia podstawowego powstanie około 800 metrów ciągu pieszo-rowerowego oraz drogi rowerowej prowadzących śladem istniejącego przedeptu wzdłuż terenów kolejowych. Trasa będzie miała nawierzchnię bitumiczną i mineralno-żywiczną. Pojawi się również oświetlenie, miejskie kanały technologiczne, miejsca odpoczynku z ławkami i koszami oraz nowe drzewa. Powstaną także nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez ulicę Krzycką. Jednak to nie wszystko. Przetarg obejmuje również prawo opcji, czyli możliwość zlecenia kolejnego, około kilometrowego fragmentu promenady od ulicy Racławickiej w kierunku Alei Hallera z połączeniami z ulicami Modlińską i Saperów. W tym zakresie również przewidziano budowę drogi dla pieszych i rowerów, drogi rowerowej oraz chodnika, oświetlenia, miejsc odpoczynku i kolejnych nasadzeń. W przypadku realizacji zakresu opcjonalnego wykonawca rozpocznie pracę od strony ulicy Racławickiej. Co ważne, dla obu zakresów prace powinny zakończyć się w drugiej połowie przyszłego roku. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu we wtorek przypominał też, że od 1 października zaczną obowiązywać opłaty za postój na kolejnych 5 ulicach osiedla Powstańców Śląskich. Mowa o Zielińskiego, Gwiaździstej, Szczęśliwej, Wielkiej i placu Hirschfelda. Będzie to uzupełnienie istniejącego fragmentu strefy płatnego parkowania wdrażanej odcinkami od 2022 roku. Obszarowe wdrożenie strefy na osiedlu Powstańców Śląskich jest zaplanowane w przyszłym roku po przejęciu strefy przez nowego operatora, a my do tego tematu wrócimy jeszcze szerzej w faktach RMF 24 Wrocław w tym tygodniu. We wtorek minęły 2 lata od przerwania zapory w Stroniu Śląskim, a to właśnie to zdarzenie przesądziło o tragicznych skutkach kataklizmu. Wciąż nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za katastrofę tamy. Śledztwo w tej sprawie ciągle trwa. Eksperci Politechniki Wrocławskiej sprawdzają m.in., czy prace naziemne Wód Polskich na wale, który pękł pod naporem wody, mogły mieć wpływ na katastrofę. Naukowcy prowadzą skomplikowane eksperymenty i cały czas przekładają termin ujawnienia wniosków, tym razem do 30 września. Na wyniki śledztwa czeka też bardzo poszkodowana spółdzielnia mieszkaniowa w Stroniu Śląskim, z której szefem Tomaszem Mazurem we wtorek rozmawiała Martyna Czerwińska.
2: Zdecydowanie tak. No, postępowanie prokuratorskie, które jest prowadzone, nie wiem czy nie opieszale, jakby wstrzymuje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, wstrzymuje ustalenie kwestii odpowiedzialności, a co za tym idzie, buduje się niepewność. My do końca nie wiemy, co było przyczyną katastrofy, ale to właśnie katastrofa budowlana na tamie, a tak naprawdę chyba nie do końca powódź spowodowała te ogromne nieszczęście, ogromne szkody, które w miejscowości Stronie Śląskiej i okolicznych miejscowościach potem w biegu rzeki się wydarzyły. To katastrofa na tamie dobiła wręcz, tak bym powiedział, przynajmniej moje budynki spółdzielcze. Gdyby nie było tej katastrofy, nie byłoby konieczności, przypuszczam, wysiedleń, nie byłoby konieczności ewakuacji mieszkańców, bo sama powódź aż tak bardzo oczywiście była, natomiast aż tak bardzo nie przyczyniła się do tej tragicznej potem w skutkach sytuacji.
3: To, że śledztwo stoi w miejscu, może spowodować, że wasze roszczenia zostaną przedawnione. Macie na to pomysł, złożyliście wniosek. Jaki?
2: Jest to tak zwane zawezwanie do próby ugodowej. Ta czynność przerywa według opinii prawników bieg terminu przedawnienia.
3: Jeśli okaże się, że winowajcą tej katastrofy budowlanej są Wody Polskie, a właściwie te prace przez nich zlecone tuż przed powodzią, będziecie walczyć o odszkodowania? To temu służy ten wniosek?
2: Tak, to otwiera możliwość walki o odszkodowania. Nie chcemy to robić, bo nie wszystkie rzeczy udało się odtworzyć z ubezpieczenia. Skromna, tak bym to ocenił, pomoc państwa w zakresie odbudowy terenów, nomen omen prywatnych tak naprawdę, bo spółdzielnia mieszkaniowa jest podmiotem prywatnym, ale nie uwzględniająca również w ogóle odbudowy terenów zewnętrznych, czyli chodników, parkingów, terenów zielonych. Na to wydaliśmy ogromne pieniądze. dobrze i to nie zostało uwzględnione w żadnej strukturze pomocy. Stąd nasz pomysł na walkę w zakresie odszkodowania. No i mam nadzieję, że postępowanie prokuratorskie i opinia biegłych z Politechniki Wrocławskiej to umożliwi.
0: Dla wielu mieszkańców powódź oznaczała utratę części albo całości dorobku życia. Woda ustąpiła, ale jej konsekwencje pozostały na długo. Wiele osób korzysta z pomocy psychologicznej, ale są tacy, którzy już otrząsnęli się z tragedii.
4: Już pomalutku. Kiedyś mi się wydawało, że nie dożyjemy tej odbudowy, ale tak widzę, że miasto coraz piękniejsze. I te ulice, i chodniki, no i te domki poodnawiane, tak fajnie już.
3: Czyli już z optymizmem pewnym patrzycie w przyszłość, bo pamiętam, że początek był trudny.
4: Straszny, no przeżyliśmy to okropnie, no ale pomalutku, chyba większość ludzi się pozbierała po tym wszystkim.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: W faktach RMF 24 Wrocław we wtorek mieliśmy też ważną informację dla rodziców ze stolicy regionu i całego regionu. Chodzi o popularne 300+. Więcej w relacji Piotra Paszkowskiego.
5: Do końca listopada można zgłaszać się po pieniądze w ramach programu dla uczniów Dobry Start. Są one przeznaczone przede wszystkim na szkolną wyprawkę.
6: W tej chwili mamy na Dolnym Śląsku 227 tysięcy wniosków na ponad 320 tysięcy dzieciaków i do rodziców. Tutaj na Dolnym Śląsku popłynęło już 85 milionów złotych.
5: Mówiła Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
0: Chcesz pomóc, ale nie wiesz jak zacząć? Szlachetna Paczka nadal czeka na zgłoszenia wolontariuszy z naszego regionu. Nie jest wymagane ani doświadczenie, ani specjalistyczna wiedza. Liczą się przede wszystkim chęci i czas poświęcony drugiemu człowiekowi.
7: Na Dolnym Śląsku Szlachetna Paczka wciąż szuka ponad 260 wolontariuszy i wolontariuszek. To właśnie oni w swojej okolicy odwiedzają rodziny i osoby samotne, następnie poznają ich historie i potrzeby, a potem wspierają dobrym słowem i radą darczyńców w przygotowaniu konkretnej pomocy dla tychże rodzin. No i to właśnie wolontariusze widzą tę realną zmianę, która dzieje się w życiu osób, do których docierają. Co przynosi tę zmianę? Czasem jest to taka konkretna, codzienna pomoc, taka jak żywność, kuchenka, na której można przygotować ciepły posiłek, czy ciepła kurtka na zimę. Ale dla rodzin ważne jest też to, że ktoś ich odwiedził, czyli obecność drugiego człowieka, właśnie wolontariusza, wolontariuszki, bo oni przede wszystkim słuchają tego, co mówi rodzina, z czym w danym momencie się mierzy i czego naprawdę potrzebuje. Szukają takiej pomocy, która może pozwolić wyjść rodzinie z trudnej sytuacji, a czasem po prostu przynieść chwilę spokoju. Tak jak na przykład dla pani Marioli, która w paczce znalazła sprzęt rehabilitacyjny dla swojego syna i dzięki temu, że mogą zaoszczędzić pieniądze, udadzą się na kolejny turnus. Nie mogliby tego zrobić, gdyby nie paczka, gdyby nie odwiedziny tych wolontariuszy. W ubiegłym roku na Dolnym Śląsku Szlachetna Paczka objęła wsparciem ponad 1800 rodzin. A to, do ilu rodzin dotrzemy w tym roku, no to zależy również od tego, ilu będzie z nami wolontariuszy. Dlatego szlachetnapaczka.pl. Zgłoś się do wolontariatu, bo to naprawdę dobra robota.
0: Mówiła we wtorek w RMF 24 Wrocław Natalia Daniło ze Szlachetnej Paczki. We wtorkowych faktach pojawiła się też kolejna przestroga przed oszustami i historia mieszkańca gminy Bolków, który zapłacił za brykiet, ale opału nie otrzymał i stracił przy tym trochę pieniędzy. Informacje w tej sprawie zebrał Bartek Paulus.
8: Sezon grzewczy coraz bliżej, a wraz z nim rośnie liczba internetowych ofert sprzedaży opału. Niestety nie wszystkie są uczciwe. Przekonał się o tym mieszkaniec gminy Bolków, który zamówił przez internet brykiet dębowy. Pomimo wpłaty blisko 3000 zł opału nie otrzymał, a kontakt ze sprzedającym się urwał. Sprawą zajęli się policjanci z Bolkowa. Mundurowi apelują o ostrożność w czasie zakupów przez internet. Przed przelaniem pieniędzy warto dokładnie sprawdzić sprzedawcę, zweryfikować firmę i nie dać skusić wyjątkowo niskim cenom. Zachowanie czujności może uchronić przed utratą oszczędności.
0: I na tym kończymy podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.

0: lustrze na zegarek. Sekundy dzielą nas od 23, a więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktu w RMF FM. Szczegóły ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Na początek ważne informacje dla kierowców. Zablokowana jest autostrada A2 w mazowieckich Sobiczach. Uciekał przed wymiarem sprawiedliwości 4 lata. Zmienił wygląd, wytatuował nawet twarz. 40-letni Polak zamieszany w przestępstwa narkotykowe ujęty w Austrii. Jeszcze nie została otwarta, a bilety już wyprzedano. Na koniec o ogromnym zainteresowaniu nowej atrakcji w Łodzi. Uwaga kierowcy, całkowicie zablokowana jest autostrada A2 w Sobiczach na Mazowszu. To odcinek Łukowisko-Siedlce Wschód. Samochód osobowy zderzył się tam z łosiem. W wypadku jedna osoba została ranna. Tylko lewicy zależy już na pracy nad projektami aborcyjnymi. Tak twierdzą politycy tej partii w rozmowie z reporterem RMF FM. Wczoraj miało odbyć się posiedzenie Komisji do Spraw Aborcji, pierwsze po ponad 2 latach. Zostało odwołane, a powodem miał być brak stanowiska resortu zdrowia. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: Posłowie lewicy uważają, że to tylko pretekst, bo przecież resort zdrowia miał bardzo dużo czasu na wydanie jakiegokolwiek stanowiska. Polityk tej partii Andrzej Szejna podkreśla, że większość parlamentarzystów koalicji rządzącej nie jest zainteresowana pracą nad projektami aborcyjnymi.
3: Nie jest im ten temat przed wyborami prawdopodobnie na rękę. Pozostałe ugrupowania jednak nie chcą z nami zrobić tego kroku do przodu, raczej stoją w miejscu.
2: Posłowie opozycji twierdzą, że politycy koalicji rządzącej celowo odwlekają pracę nad tymi ustawami.
4: Lepiej nic nie realizować tego, co się obiecywało, a mieć święty spokój i jakby swój elektorat, swoje głosy zbierać.
2: Mówił mi Marek Subocz z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk dodaje, że Komisja do Spraw Aborcji powinna zostać rozwiązana, bo jej członkowie nie pracują, a przewodniczący pobierają za to dodatkowe wynagrodzenie.
1: Parlament Europejski zakończył debatę nad tekstem rezolucji w sprawie wojny hybrydowej oraz ochrony integralności terytorialnej i infrastruktury krytycznej. Dokument podkreśla rosnące zagrożenie ze strony takich państw jak Rosja, Białoruś, Iran czy Korea Północna, które prowadzą skoordynowane ataki hybrydowe wymierzone w unijne kraje. W Strasburgu jest nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny. Pawle, na co jeszcze zwracają uwagę twórcy tej rezolucji?
5: Szczególny niepokój budzi wzrost liczby incydentów wymierzonych w infrastrukturę energetyczną, telekomunikacyjną, transportową oraz podmorskie kable przesyłowe. W rezolucji wskazano, że Rosja pozostaje najpoważniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa wspólnoty. Europarlament podkreśla też konieczność lepszej koordynacji działań państw członkowskich, systematycznej wymiany informacji i wdrożenia wspólnych mechanizmów reagowania na poziomie całej Unii. Zwraca także uwagę na konieczność inwestycji w nowe technologie, w tym sztuczną inteligencję, oraz na potrzebę edukacji obywateli w zakresie odporności na dezinformację. Wskazuje również na strategiczne znaczenie współpracy z NATO i krajami partnerskimi. Głosowanie nad rezolucją zaplanowano na jutro. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
1: Małopolscy łowcy głów zatrzymali w Austrii 40-letniego Polaka zamieszanego m.in. w przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna od kilku lat uciekał przed wymiarem sprawiedliwości. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jak policjanci wpadli na jego trop?
6: Udało się to dzięki współpracy z europejską siecią Enfast, która specjalizuje się w namierzaniu przestępców. Na jego trop łowcy głów wpadli po żmudnych analizach. Znaleziono go w Wiedniu i tam został zatrzymany pod koniec sierpnia. Jego wygląd różnił się od tego, który ustalili policjanci. 40-latek schudł kilkanaście kilogramów, ogolił głowę i wytatuował twarz. Listem gończym poszukiwany był od 4 lat, m.in. w związku ze sprawą napadu na Lombard w Nowym Sączu. Tam sprawcy z bronią ukradli biżuterię wartą kilkaset tysięcy złotych. Mężczyzna jest też zamieszany w przestępstwo narkotykowe, brał również udział w zabójstwie, do którego doszło w Krakowie w 2006 roku. Teraz 40-latek czeka w Austrii na przekazanie do Polski.
1: A na koniec tego wydania faktów zaglądamy do Łodzi. Gigantyczne zainteresowanie mieszkańców wzbudziła atrakcja, która nawet nie została jeszcze otwarta. Mowa o tak zwanej podziemnej katedrze. Mimo że zostanie udostępniona dopiero w przyszłym miesiącu, to pierwszą pulę biletów już wyprzedano. Ponad 6200 miejsc w ciągu niecałych 3 godzin. O szczegółach dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka.
7: Z chwilą otwarcia sprzedaży wszystkie kanały dystrybucji padły. Przyczyną jest ogromna popularność podziemnych zbiorników wody, które przypominają gotycką budowlę wśród turystów. Jak podaje łódzka organizacja turystyczna, zainteresowanie zwiedzaniem podziemnej katedry przerosło najśmielsze oczekiwania. Zwłaszcza, że bilety nie są tanie, bo normalny to wydatek 100 zł. Dobra informacja jest taka, że niedługo dostępna będzie kolejna pula wejściówek. W tym roku zabytkowe zbiorniki na stokach w Łodzi można oglądać od 5 do 30 października.
1: Na zakup wejściówek, jeśli ktoś jeszcze nie zdążył, to będzie jeszcze szansa je zdobyć. A z kolejnymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o północy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: popołudniowa rozmowa w Radiu RMF24.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i naszym gościem jest Urszula Zielińska, wiceminister klimatu i środowiska oraz główny konserwator przyrody. Dzień dobry, Partia Zielonych.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Na początek, czy rząd powinien interweniować w sprawie dzików w miastach?
2: Potrzebujemy wszyscy rozwiązania systemowego. Dziki dzisiaj, mimo ogromnej redukcji populacji, bądźmy szczerzy, od kilku lat, odkąd tak naprawdę odstrzał jest jedynym sposobem walki z ASF, albo tym pierwszym, a nie powinno tak być. Są też, jest dużo innych rozwiązań po drodze. Okazuje się, że to nie jest jedyne rozwiązanie i to nie pomogło. Dziki wchodzą do miast, wręcz czasem mamy wrażenie, że się chronią w miastach i w otulinach miast, więc potrzebujemy systemowych rozwiązań od ograniczania dostępu żywności w śmietnikach po wsparcie dla samorządów, więc...
1: A jak to zrobić?
2: Dużo pracy
1: poseł
2: przed nami.
1: Urszula Pasławska, wiceprezes PSL-u, mówi, że miasta stały się paśnikami. No a mamy nawet karambole, tak jak było na obwodnicy Warszawy. Tydzień temu kilka samochodów się zderzyło, bo właśnie stado dzików wkroczyło na jezdnię. W Olsztynie, na Warmii i Mazurach, to jest właściwie Warmia, mamy prawdziwą plagę dzików, które chodzą wszędzie, gdzie się da.
2: Tak, i to pokazuje, że potrzeba zarządzania kompleksowego. To jest trochę w pewien sposób podobna sytuacja do zarządzania populacją dzikiej zwierzyny, drapieżników, gdzieś na styku właśnie człowiek-przyroda
1: w województwach wschodnich. Czy
2: odstrzał nie jest
1: usypianie?
2: Odstrzał powinien być ostatecznym, absolutnie ostatecznym rozwiązaniem. Po pierwsze, zarządzanie sprawne, kompetentne populacją, tym jak właśnie zarządzamy odpadami, żywnością, która leży w otwartych śmietnikach i zachęca zwierzynę, żeby do niej przychodziła. A my później się dziwimy. To po pierwsze, infrastruktura w samorządzie, która będzie te zwierzęta, które nam trafiają do centrów miast, z tych centrów miast usuwała. A no nie może dochodzić do takich cen, do jakich dochodziło w centrum Warszawy.
1: Może, ale jak? Jeszcze raz powtórzę swoje pytanie. Jak ograniczyć liczbę dzików w naszych miastach?
2: Większą liczbą zespołów interwencyjnych. No nie może być tak, że w tak ogromnym mieście jak Warszawa, ponad 2 miliony ludności, mamy tylko 2 samochody. Jednego łowczego, który ma wyjeżdżać do kilkudziesięciu lub nawet wyższej liczby interwencji
1: szacuje
2: dziennie.
1: Się,
2: potrzebujemy znacznie więcej samorządowej infrastruktury.
1: Dzików, 50 tysięcy dzików w Warszawie.
2: I podkreślam, stać nas jako miasto Warszawa do większej liczby samochodów interwencyjnych niż 2. Odstrzał powinien być absolutnie uśpienie, odstrzał. I na pewno nie na oczach ludzi i na pewno nie na placu zabaw dla dzieci, w piaskownicy, oczach mieszkańców. Na pewno nie w taki sposób i na pewno nie pracownik wrzucający dzika do kubła na śmieci za nogę. Na pewno nie w taki sposób i na pewno stać nas na lepsze zarządzanie, a odstrzał powinien być ostatecznym rozwiązaniem tylko tam, gdzie inne metody, takie jak płoszenie, takie jak zarządzanie na przykład odpadami i żywnością, którą wyrzucamy, nie pomogło.
1: Mamy gorącą sytuację na granicy. Premier Donald Tusk mówi, że możemy się spodziewać eskalacji w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach. Jest coraz bardziej gorąco. Czy pani jest w stanie wesprzeć rząd w działaniach, żebyśmy mogli się bronić? I czy Zielona Tarcza Wschód ma znaczenie strategiczne?
2: Właściwie dokładnie w ten sposób zaczęliśmy wykorzystywać środki europejskie na środowisko i klimat właśnie po to, żeby może dziwnie brzmi infrastruktura przyrodnicza, ale przyroda była tutaj, ona może być naszym wsparciem i w związku z tym skierowaliśmy w tym roku 500 000 000 zł na projekty nawadniania, tworzenia takich stref, które wojsko nazywa strefami slow go albo no go, czyli takie obszary, w których krótko mówiąc armia, gdyby miała się pojawić, przeciwnika ugrzęźnie, zatopią się pojazdy wojskowe. Coś takiego widzieliśmy na Litwie. Pojazd wojskowy, niestety natowski, utonął w bagnie.
1: To pani minister, zapytam, jak robi się bagno i ile czasu to zajmuje?
2: To jest niestety proces.
1: Takie bagno, żeby czołg nie wjechał.
2: To jest niestety proces. To może przy renaturyzacji, uwolnieniu jakiegoś cieku być kwestia kilku dni, ale to może być i częściej to są miesiące. My właśnie do końca września czekamy na projekty od samorządów przez instytucje, po organizacje pozarządowe. Już mamy sygnały, że tych projektów prawdopodobnie będzie więcej niż ta alokacja 500 000 000 zł. Jesteśmy też gotowi na zwiększenie jej. W ten sposób łączymy siły, przyroda i klimat z Ministerstwem Obrony Narodowej.
1: Ale na razie na papierze. Ja się pytam, kiedy będą torfowiska, bagna, błota, które będą mogły nas obronić?
2: Tak jak mówię, do końca września spływają projekty i te projekty w ciągu miesięcy będą wdrażane, nie lat, miesięcy. To są kwestie miesięcy, także mam nadzieję, że dosłownie w kolejnych, nie wiem, do połowy przyszłego roku będziemy widzieli rezultaty i konkretne projekty wdrożone na wzdłuż wschodniej granicy. Można aplikować o te środki z całej Polski, ale projekty ze wschodniej granicy Polski są dodatkowo punktowane, także mają więcej szans. Plus jesteśmy przygotowani, to jest 500 000 000 zł, do tego, żeby więcej środków skierować, jeżeli będzie taka potrzeba. Sygnały z terenu spływają, że będzie tych projektów faktycznie więcej.
1: Jest pani w Partii Zielonych, jest pani bardzo mocno za przyrodą i ekologią. Jakim autem pani jeździ? Coś się zmieniło?
2: Ja jeżdżę dwoma autami. Jeżdżę starym Volkswagenem, takim Beetlem z miękkim
1: daszkiem. A to się nic nie zmieniło z 2005 roku, tak?
2: Cały czas uparcie wpisuję to auto do oświadczenia majątkowego. Już te, przepraszam, ci ludzie z internetu, którzy tam cały czas o nim piszą i jakby wklejają różne kolory. Od razu mówię, że to nie są te wszystkie zdjęcia, które są wklejane, to są w ogóle jakieś... Tego w każdym razie mam jedno, jak przestanie, spełnia wszystkie normy polskiego prawa.
1: Nie spełnia
2: wszystkie normy polskiego prawa i dopóki się nie zepsuje, będę nim jeździć, bo uważam, że to jest niższy wciąż sumarycznie ślad węglowy i problem dla środowiska, niż gdybym co dwa lata kupowała nowe auto.
1: A ten drugi?
2: Jest malutkie i mi służy, a ten drugi to jest samochód ministerialny, ekologiczny, elektryczny, który jest zasilany z paneli fotowoltaicznych na dachu ministerstwa, więc też nie z elektrowni Bełchatów, nic jakby wszystkiego dobrego dla wszystkich, którzy pracują w elektrowni Bełchatów, zielony. No a jeszcze... od państwa dzisiaj wracam piechotą, bo jesteście blisko do mojego miejsca zamieszkania, więc...
1: Będzie spacer. Urszula Zielińska, proszę państwa, wiceminister klimatu, środowiska oraz główny konserwator przyrody jest z nami. Mówiłyśmy o samochodach. Mówi pani o dwóch. Jeden ministerialny, drugi stary, 21-letni Volkswagen. No a jeszcze miała pani jeden stary samochód z kierownicą po lewej stronie. To tutaj się zmieniło coś.
2: Nie, to jest
1: coś.
2: Wciąż ten sam.
1: To jest ten
2: stary z kierownicą po lewej stronie, tak.
1: Ściągnięty z Wielkiej Brytanii.
2: Tak, to jest mój jedyny samochód, jaki kiedykolwiek posiadałam. Jestem wyjątkowo mało wymagająca, jeśli o to chodzi. Przywiązuję się w dodatku do starych przedmiotów. No, tak mam.
1: Czyli nie będzie przesiadki do elektryka?
2: Pewnie następny samochód, który kupię, jak ten przestanie jeździć i już nie da się go nareperować, to pewnie to będzie auto elektryczne. Koledzy z prawicy sejmowi, z tych ław sejmowych po drugiej stronie wymyślają mi różne metody, jak mam podpiąć to auto elektryczne z bloku, z drugiego piętra do ładowarki. To są bardzo zabawne rozmowy na Twitterze. Zapraszam.
1: Nie wiem, czy są takie przedłużacze. Przejdźmy do spraw poważnych i poważniejszych, pani minister. Proszę powiedzieć, jak jest pani przygotowana do pełnienia swojej nowej funkcji i czy nie jest pani przykro, że zostały obcięte pani kompetencje, którymi do tej pory pani chyba bardzo mocno żyła?
2: Bardzo, bardzo cieszę się, że udało mi się przez 8, prawie 9 miesięcy popracować w obszarze bezpośrednio odpowiadając za odnawialne źródła energii, bo to jest moja faktycznie obszar, który bardzo mnie interesuje i dzięki temu udało mi się dowieść bardzo konkretne projekty. To był projekt o offshore 3,5 gigawata nowych mocy z polskiego Bałtyku. To był projekt ustawy w grudniu i aukcja, która się powiodła, konkurencyjna. Dzięki temu będziemy mieli za kilka lat nowe moce. Właściwie tyle, ile elektrownia Bełchatów produkuje.
1: I to już przypilnuje
2: AES Bałtyku
1: pan...
2: czystej energii. Tego przypilnuje pan minister Sławek Ćwik i on już też jest w blokach startowych i już rozpoczął pracę.
1: A wie, jak to zrobić?
2: Absolutnie, plus ma całe wsparcie świetnego departamentu. To jest naprawdę bardzo dobry departament, z którym wczoraj mieliśmy takie warsztaty wewnętrzne na powitanie ministra Ćwika i pożegnanie moje, ale ja nigdzie nie odchodzę daleko, zostaję i dalej będę, już zresztą zapowiedziałam kolegom, że będę
1: z pompą.
2: Tak, miłe, sympatyczne, ale robocze. Powiesiliśmy na ścianach ministerstwa nasze priorytety, nasze projekty, jest ich bardzo dużo. Udało się dowieść repowering, czyli możliwość, tak właściwie najbardziej proinwestycyjne rozporządzenie w Europie umożliwiające modernizację farm wiatrowych istniejących. Za chwilę Senat przyjmie moją ustawę o biometanie, czyli polskim gazie odnawialnym, dzięki której zbudujemy całkowicie nowy segment w polskiej energetyce. Rolnicy będą nam dostarczali gazu, a nie cieśnina Ormus, nie Katar, nie inne kraje, Norwegia, którą bardzo lubię, ale drogi jest ich gaz strasznie, więc kolejna nowa ustawa. Dyrektywa RED III, projekt przeszedł już konsultacje społeczne, projekt wdrażający wreszcie po latach zapóźnień dyrektywy RED III, także sporo się udało naprawdę popchnąć do przodu i nie zwolnimy. To, że zmienili się ministrowie, też wczoraj to podkreślałam
1: pracownikom. No to nie jest, że zmienili się ministrowie, tylko to są ostre przytasowania i ostre roszady, a wiceminister Ćwik nawet nie zasiadał w komisjach sejmowych i będzie się zajmował sprawami, do których, nie wiem, czy pani może zagwarantować, że jest odpowiednio przygotowany jako ta, która oddaje tę działkę?
2: Proszę dać ministrowi szansę, on jest prawnikiem, to po pierwsze ma doświadczenie w branży OZE z przeszłości, to po drugie myślę,
1: tak,
2: że sobie świetnie
1: sprzedawał
2: poradzi.
1: Sprzedawał fotowoltaikę, tak? To ma doświadczenie.
2: Ma też bardzo mocny Departament Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu, który jest w pełni przygotowany pod parą, mamy rozpisane projekty i cały harmonogram pracy na następne 12 miesięcy, więc ja jestem pewna, że to będzie szło też tak szybko, jak szło w ostatnich miesiącach, jeśli nie szybciej.
1: Czyli na razie powitanie, takie z pompą, miło, sympatycznie, na chwilę pauza, a później ruszacie, tak? No i pytanie teraz
2: już
1: o prawo.
2: Już ruszyliście.
1: Pytanie o prawo łowieckie. Pani mówi, zmieńmy to na prawo dobre. To znaczy, jakie i jak pogodzić tutaj dwa interesy, bo mamy tutaj propozycję Urszuli Pasławskiej, która ma zupełnie inne podejście niż ten projekt obywatelski, za którym rozumiem pani ciągle jest.
2: Tak,
1: czy coś się zmieniło?
2: Tak, jestem, uważam, że te postulaty z inicjatywy obywatelskiej

0: Zbliża się powoli godzina pierwsza. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Były wiceminister sprawiedliwości Michał W. z zarzutami. Chodzi o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień dla uzyskania osobistych korzyści. W faktach również ostrzegamy dziś na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie ćwiczenia z użyciem syren alarmowych. Leo Messi żegna się z reprezentacją Argentyny. Za niespełna 3 tygodnie rozegra ostatni mecz w barwach narodowych. Prokuratura postawiła zarzuty posłowi Prawa i Sprawiedliwości, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Michałowi W. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Według prokuratury chodzi o podpisywane przez niego decyzje, postanowienia administracyjne oraz wewnętrzne akty dotyczące służby więziennej. Michał W. został przesłuchany, nie przyznał się do winy. Dziś na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie ćwiczenia z wykorzystaniem syren alarmowych dotyczą powiatów krośnieńskiego i krasnostawskiego. Ćwiczenia w tym pierwszym będą trwać od 8 do 15, w drugim krócej, około 3 godzin, od 10 do 13. Mieszkańcy obu powiatów otrzymali powiadomienia od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To był trudny dzień dla powodzian z ziemi kłodzkiej. W takie dni, bardziej niż kiedykolwiek, wracają bolesne wspomnienia. 15 września, 2 lata temu, runęła tama w Stroniu Śląskim. Woda ruszyła z takim impetem, że niszczyła wszystko na swojej drodze. Wśród poszkodowanych był pan Jan z ulicy Polnej, który do dziś odbudowuje dom.
1: Cały czas remontujemy, no i ciężko za tym mówić. Ta woda zniszczyła dużo. Z fundamentów wszystko wychodzi, jeszcze wilgotne, no ale się robi, no bo trzeba gdzieś w czymś mieszkać.
2: Mury wciąż są wilgotne, dwa lata po.
1: Jeszcze wilgotne. No i wszystko teraz zaczyna też siadać. U góry wszystko, ściany popękały, co nie było zalane.
2: Udało się panu już otrząsnąć w te 2 lata po tej tragedii? Czy tak naprawdę wy wciąż żyjecie tym, co się wydarzyło?
1: No to się żyje, bo się uciekało w wodzie, to się żyje cały czas.
0: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Odsetki naliczane od rządowych obligacji 10-letnich są najwyższe od ponad 3 lat. Rentowność, czyli zysk płynący dla inwestorów, przekroczył już 6,5%. To złe wieści dla budżetu państwa. Dlaczego rosnąca rentowność obligacji jest groźna dla państwowej kasy? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Te odsetki z obligacji musi zapłacić państwo, bo obligacje to nic innego jak forma pożyczki dla państwa. Rząd mówi: kup papier wartościowy, a my go za jakiś czas odkupimy i jeszcze dołożymy premię. I ta premia rośnie.
4: To jest bardzo ważny sygnał ostrzegawczy. W pewnym momencie koszty obsługi, czyli koszty spłacania odsetek są na tyle duże, że stanowią sporą część naszego budżetu. I tych pieniędzy będzie mniej, bo one będą musiały iść na zapłacenie tych odsetek.
3: Wyjaśniał w radiu RMF24 profesor Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Już wiosną, gdy rentowność wzrosła powyżej 5%, Ministerstwo Finansów przyznało, że być może trzeba będzie sięgnąć do środków z tak zwanej poduszki płynnościowej. Jeśli sytuacja utrzyma się na dłużej, niewykluczone, że potrzebne będą większe korekty w budżecie.
0: Za kilka dni ukaże się nowa książka o przygodach panny Marple, sympatycznej starszej pani rozwiązującej zagadki tajemniczych morderstw. Po raz pierwszy zachwyciła czytelników w 1930 roku. The redoubtable Miss Marple.
5: Good morning, Chief Constable. 50 lat po śmierci Agaty Christie jej spadkobiercy zatwierdzili kolejną książkę. Napisała ją według utartego wzorca uznana autorka powieści kryminalnych. Fabułę tej książki można opisać kilkoma prostymi słowami. Klaustrofobia, intryga, splendor, morderstwo i panna Marple. Tak opisuje swoje dzieło brytyjska pisarka Lucy Foley. Kiedy gość luksusowego hotelu w Alpach zostaje znaleziony martwy, staje się jasne, że wśród innych pensjonariuszy znajduje się morderca.
0: O zabójczo ciekawych fabułach informował z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan. 6 października we wtorek Leo Messi rozegra pożegnalny mecz w reprezentacji Argentyny. Wicemistrzowie świata w Buenos Aires zmierzą się towarzysko z Beninem. O pożegnalnym występie legendarnego zawodnika poinformował prezes argentyńskiej federacji piłkarskiej Claudio Tapia. Messi ogłosił koniec kariery w reprezentacji około 2 tygodni temu. W barwach narodowych rozegrał ponad 200 meczów, zdobył 125 bramek. Lepszy bilans strzelecki ma tylko Cristiano Ronaldo. Oprócz Mistrzostwa Świata w 2020 2022 roku Messi walczył z drużyną narodową dwa tytuły Copa America w 2021 i 2024 roku.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Nowy pakiet rządowej pomocy dla gospodarstw rolnych ma rekompensować wyższe ceny nawozów, przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski. Odniósł się w ten sposób do pomysłu dopłaty do zakupu nawozów w wysokości do 500 zł na hektar. Zdaniem Krajowej Rady Izby Rolniczych nie jest to wystarczająca kwota, żeby pokryć rosnące koszty, które muszą ponosić rolnicy. Posłuchajmy fragmentu rozmowy z Tomaszem Terlikowskim.
7: Mamy określony na to budżet. Są konkretne założenia wynikające z przepisów, które powstały w Brukseli. Chociażby termin, że może to być zapłacone po 1 marca, czyli w momencie, kiedy wystąpił konflikt na Bliskim Wschodzie.
8: Myślę, że te ceny będą rosły. Wszystko na to wskazuje jeszcze bardziej. To znaczy mamy kolejne zerwane...
7: No, ale do przodu przecież nie zabezpieczymy w tej chwili tych pieniędzy. Jeżeli będzie ta sytuacja trudna się utrzymywać, będziemy tutaj starali się zabezpieczyć pieniądze i z budżetu krajowego i tak samo środki unijne, żeby rekompensować te straty. I też nie zapominajmy, że to nie dotyka tylko rolników. To dotyka i przetwórców, przedsiębiorców, wszyscy, którzy zużywają
8: klientów, bo będzie
7: gaz, paliwo tak do wytworzenia swoich produktów, ponoszą koszta trwającego, przedłużającego się konfliktu.
8: No ale sugeruje też Krajowa Rada Izb Rolniczych, że proponowana dopłata 52 grosze do litra oleju napędowego jest za niska, a nabór od 1 do 16 października za krótki. To znaczy, no, że to jest za mało czasu.
7: Oczywiście zawsze możemy powiedzieć, że jest za mało, za krótko, natomiast no, też mamy określony budżet. Panie redaktorze, skupiamy się też na tym, żeby zabezpieczyć Polskę, żeby za chwilę nie stanął nam jakiś zakład ze względu na to, że będzie uderzenie jakiegoś rosyjskiego drona.
8: No właśnie, bo to jest, czasami się powinno o tym, że ale bezpieczeństwo żywnościowe jest kluczowym elementem bezpieczeństwa. Jest. Jesteśmy przygotowani na takie ataki?
7: Jest nie mniej ważne jak bezpieczeństwo militarne czy bezpieczeństwo energetyczne. To są oczywiście kwestie związane ogólnie z bezpieczeństwem kraju, ale tutaj to są też elementy infrastruktury krytycznej.
8: Ale jesteśmy ostrzegani przed możliwością takich ataków na jakąś infrastrukturę związaną z żywnością?
7: Dzisiaj to są różnego rodzaju prowokacje, tak. Widzimy, że czasem przypadkowo ten dron może gdzieś się zagubić, zabłąkać, jak to niektórzy mówią, i uderzyć nie tam, gdzie był nawet cel, ale mogą być i celowe ataki.
8: Ale jesteśmy przed tym ostrzegani? Ma pan takie informacje, że to się może wydarzyć? Nie wiem, silosy z żywnością, magazyny. Wiemy, że Rosjanie atakują w Ukrainie magazyny.
7: Przekazywane są informacje dotyczące infrastruktury krytycznej, w tym duże zakłady przetwórcze, bo przecież to stanowi o bezpieczeństwie żywnościowym kraju.
8: No wróćmy jeszcze na chwilę do rolników. Pana zdaniem, tak krótkim czasie, no bo to jest krótko, rzeczywiście rolnicy są w stanie przygotować wszystkie niezbędne dokumenty?
7: Panie redaktorze, oni mają wszystkie dane potrzebne, bo jeśli ktoś kupował nawozy, ma fakturę, przedstawia tylko tę fakturę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na przykład tam izba pyta, czemu to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a nie urzędy gmin mają wypłacać te pieniądze. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest jedyną agencją, akredytowaną agencją płatniczą, która może dzielić środki unijne.
8: A czy to jest też pytanie do rolnika, czy przy obecnych cenach nawozów, paliwa i w ogóle kosztów produkcji rolnictwo jest jeszcze opłacalne?
7: No zależy, która część tego rolnictwa. Mamy naprawdę różne sytuacje na rynkach. Jedne ceny idą w górę, inne spadają. Tu nie da się też mówić w takim ujęciu kilkudniowym, kilkotygodniowym czy kilkomiesięcznym nawet, bo są lata lepsze, lata gorsze i tak jak chociażby rynek ziemniaków. Wydaje się, że odbija ta sytuacja po bardzo trudnym 2025 roku.
8: No ale słyszymy też, że ziemniaki będą drożeć i to radykalnie. Nawet niektórzy mówią, że będą za cenę złota niemal.
7: Może aż tak to nie, no ale widzimy, to są anomalia pogodowe, które występują w różnych częściach Europy, świata i to oczywiście później dyktuje warunki brzegowe, ceny na rynkach międzynarodowych.
8: Mówimy sporo o bezpieczeństwie, ale też widzimy wyraźnie wszystkie te wydarzenia międzynarodowe, ceny wzrastające przełożą się ostatecznie na ceny żywności.
7: Zawsze, panie redaktorze, trudna sytuacja, konflikty przekładają się na ceny żywności, ale też widzimy, że kiedy jest spokój, kiedy jest nadprodukcja, to też rolnicy nie mogą spać spokojnie, bo te ceny spadają. Ja będę zachęcał jednak, żeby skracać te łańcuchy dostaw, kupować bezpośrednio u rolników, u producentów, gdzie jest to możliwe, czy na różnego rodzaju ryneczkach, targach. Musimy trochę wrócić do tego, bo często jest tak, że na tej sytuacji związanej z długim łańcuchem dostaw ani nie zarabia producent, ani nie zyskuje konsument.
8: Panie ministrze, mamy też masę pytań od naszych słuchaczy dotyczącego jednego problemu. Chodzi oczywiście o urzędowych lekarzy weterynarii i braku wynagrodzeń za wykonane czynności.
7: Ta sytuacja została już wyjaśniona. Kwestia tego, że te pieniądze na czas nie zostały zapotrzebowane przez wojewódzkich lekarzy weterynarii. Później, kiedy te wnioski już trafiły, to jest uruchomienie środków z tak zwanej rezerwy budżetowej. Już te pieniądze do końca, mam nadzieję, miesiąca każdy będzie miał zapłacone.
8: Do końca miesiąca weterynarze, lekarze, tak urzędowi jest. Lekarze weterynarii, żeby użyć tego sformułowania, no mogą liczyć się zapłaty.
7: Mogę ich jedynie przeprosić za tą sytuację, że te pieniądze nie wpłynęły na czas, na konta, bo każdemu za wykonaną...
8: A co się stało?
7: Tak jak powiedziałem, nie zostały zapotrzebowane te dodatkowe środki. Środki zostały wykorzystane, te, które były zapisane w poszczególnych rozdziałach, w poszczególnych tych działach dotyczących akurat tej zapłaty i tej grupy.
8: Ale rozumiem, że już wpłynęły to
7: województwo pieniądze. Pieniądze są przesunięte, już są w tej chwili przesyłane na konta lekarzy i mam nadzieję, że to się sprawnie zakończy.
8: Do końca miesiąca, czyli mamy jeszcze prawie 3 tygodnie.
7: No ale to wolę zaryzykować i powiedzieć o dłuższym terminie, niż powiedzieć, że do jutra, a na przykład pieniądze wpłyną pojutrze.
8: Panie ministrze, a co z rolnikami, którzy ponieśli straty przez przymrozki? To jest kolejna sprawa bardzo groźna. Są tacy, tak. Rozmawialiśmy wczoraj z jednym z nich, który mówi, że poniósł straty w okolicach 90%, 95%
7: zbiorów. Tutaj wypłacimy dla tych rolników odszkodowania, specjalną pomoc, zwłaszcza dla tych, którzy właśnie utracili prawie 100% swoich plonów, czy tutaj pan redaktor mówi 90, już od 50% w górę trzeba mocno wspierać tych, no bo oni nie mają tak naprawdę środków dzisiaj, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość. Taki budżet jest, zbieramy te wszystkie dane, spływają kolejne protokoły, mamy już wstępnie oszacowane, jaka to jest ilość, 1 200 000 hektarów, to dotyczy tych przymrozków, które wystąpiły na wiosnę, no i tutaj ta pomoc będzie wypłacana.
8: Ale część mówi, że dostaną te pieniądze dopiero pod koniec roku. To jest
7: gdyby zebrali plon i zaczęli sprzedawać, to też te pieniądze pewnie w podobnym czasie by wpływały.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim znajdziecie na rmf24.pl. Kolejne fakty w RMF FM punktualnie o 2:00. Zapraszam w imieniu Karola Płaczkiewicza.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije druga, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Dożywocie za próbę zabójstwa byłej partnerki i jej dzieci. Sąd zaostrzył wyrok. Gazoport, Baltic Pipe i LNG, czyli polska lekcja bezpieczeństwa energetycznego podczas szczytu G20 w Houston. W faktach także lato, które nie powiedziało ostatniego słowa, i jesień na horyzoncie. Jest druga. Sąd apelacyjny w Poznaniu zaostrzył wyrok dla Błażeja K., oskarżanego o usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i jej dwojga dzieci. Do zdarzenia doszło 4 lata temu w Siecie Bożycach, gdzie podłożył paczkę z bombą własnej konstrukcji. Eksplozja poważnie okaleczyła kobietę i dzieci. Wczoraj został skazany na dożywocie. Jak i kiedy sprawca może się starać o skrócenie kary?
1: Błażej K. może złożyć wniosek o warunkowe zwolnienie z odbywanej kary po co najmniej 35 latach odsiadki. Mężczyzna 4 lata temu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, zostawił przed domem 31-letniej wówczas Urszuli paczkę wyglądającą jak przesyłka kurierska. Kobieta zabrała ją do domu, gdzie próbowała otworzyć pakunek. Wtedy doszło do silnej eksplozji. W wybuchu ciężko ranna, a ostatecznie poważnie okaleczona została 31-latka, a dwoje jej dzieci doznało poważnych obrażeń. Sprawca